0: końca. Wymyśliła historię, stworzyła bohaterów, przygotowała dialogi i ten film w praktyce powstał. On też jakby odnosił się do świata tej sztucznej inteligencji, natomiast on powstał. No właśnie tu miałam tę wątpliwość co do sukcesu, czy też nie, dlatego że kiedy ogłoszono premierę w kinach londyńskich, ta premiera została zbojkotowana ze względu właśnie na fakt, jak przyjęto tę sztuczną inteligencję, a więc jako pewne narzędzie, które nie tyle wsparło człowieka na każdym z etapów tworzenia, co właśnie wyparło. A zatem pozbawiło ich no właśnie tego, czym do tej pory się zajmowali. Natomiast kiedy potem film został już puszczony w wersji takiej bezpłatnej i dopuszczony jakby w szerokim mainstreamie, to okazało się, że no właśnie, powieliły się rzeczy, które gdzieś były już we wcześniejszych schematach, układach. To jest ciekawe, bo z jednej strony film okazał się być technicznie zrobiony dobrze, wymyślony dobrze. Ta historia była wymyślona dobrze. Ja celowo używam słowa dobrze. Po to, by zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ten film powstał w oparciu o pewne schematy, które gdzieś tam budziły już wcześniej zainteresowanie. Widział, tak. Ale one budziły zainteresowanie. I teraz ja myślę, że mówiąc w kontekście Tiri, my powinniśmy zwrócić uwagę też na inne aspekty, że te twory, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, czy całe historie tworzone przy wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji, one będą niewątpliwie bazowały na rzeczach, które gdzieś tam już były, gdzieś budziły zainteresowanie i one mogą się okazać na tyle dobre, byśmy je zaakceptowali, ale no właśnie, czy to okaże się kino przełomowe, czy to okaże się kino, które zostanie w naszej pamięci?
1: Bot, który może zagrać wszystko?
0: No właśnie, ale to wszystko, czyli co?
1: Czyli wszystko, co do tej pory podpatrzył.
0: No właśnie, wszystko, co do tej pory podpatrzył. A gdzie jest to, czego jeszcze nie widzieliśmy? Wiesz, mamy mnóstwo pozycji filmowych, które wspominamy, które wracają do nas i mówimy, o, to jest klasyka, tak? Typu Ojciec Chrzestny, czy wiele jeszcze innych tytułów. Każdy z nas ma pewnie swoją listę. No właśnie, czy taka sztuczna inteligencja potrafiłaby stworzyć swojego Ojca Chrzestnego, nie bazując na schematach, nie bazując na pewnych wzorcach, które do tej pory były. Pewnie tak, ale czy to byłby taki Ojciec Chrzestny, którego dzisiaj wspominamy i mówimy, to była klasyka kina? No nie mam do końca takiego przekonania i takiej pewności na tym oczywiście etapie.
1: Ale wiesz, od kiedy my właściwie spotykamy się i rozmawiamy o tej sztucznej inteligencji, to jest pewnie kilka lat ostatnich, to pamiętam jakieś pierwsze rozmowy, kiedy naprawdę myśmy rozmawiały o takich bardzo ograniczonych jednak możliwościach. No a to, co się dzieje w tej chwili, to, że powiedzmy ktoś, kto by nie doczytał, że rozmawiamy
0: wiedział
1: o bocie,
0: oczywiście,
1: może nie wiedzieć, że dana aktorka, tak, w cudzysłów,
0: nie jest aktorką,
1: nie
0: taką
1: jest aktorką,
0: prawdziwą z krwi,
1: że ona nie istnieje.
0: Tak,
1: że ona jest hologramem.
0: Ona jest niekoniecznie hologramem, ale rzeczywiście, tak, pewnym bytem cyfrowym, może tak to nazwijmy. Natomiast tak, faktycznie ta technologia jest coraz lepsza, coraz doskonalsza. W związku z tym, jak popatrzymy sobie na Tiri, to może się okazać, że wiele osób, jeśli nie będzie wiedziało, to się nie spostrzeże.
1: Poszuka w mediach społecznościowych, zobaczy, że ona ma konta.
0: Ale rzeczywiście, polajkuje, będzie ją obserwować. Zresztą takich influencerów, celebrytów cyfrowych też mamy, którzy są obserwowani przez miliony osób. No i są bardzo popularni. W związku z tym tu jakby ta świadomość to jedno, z drugiej strony ta akceptacja. Ale jak mówimy o w ogóle wykorzystywanie sztucznej inteligencji w kinie, czy znowu na tym rynku aktorskim, to zobaczmy, że tutaj perspektyw jest bardzo wiele. Bo z jednej strony mówimy o tym wypieraniu człowieka, aktora, ale też scenopisarzy, kaskaderów, dublerów i tak dalej. Ale z drugiej strony zobaczmy, że ta sztuczna inteligencja może mieć też pozytywy. Choćby znakomity przykład Vala Kilmera, który chciał zagrać w to Maverick, ale nie mógł ze względu na swoje ograniczenia głosowe, chorował już w tym momencie, nie mógł. Fizycznie mógł, ale głosu bez siebie nie wydobył. Więc wykorzystano sztuczną inteligencję do tego, by no właśnie sklonować jego głos i by on mógł tę rolę odegrać. To było już pozytywnie odebrane przez otoczenie. Więc
1: no tak, ale wiemy, komu ten głos skąd ten głos wzięliśmy, tak? Mm-hmm. Wiemy, co z nim zrobiliśmy.
0: Za
1: wiemy, komu
0: też
1: należą
0: aktora.
1: Się pewnie jakieś pieniądze za
0: no właśnie,
1: wykorzystanie.
0: Poruszyłaś bardzo ważny wątek, do którego zmierzałam, dlatego, że pojawiają się już pewne takie przesłanki, by na przykład zacząć się zastanawiać nad tworzeniem tak zwanych cyfrowych moich odpowiedników. Czyli dzisiaj rozmawiasz ze mną, ale być może za rok będziesz rozmawiała z moim cyfrowym bliźniakiem, który będzie się zachowywał jak ja, mówił moim głosem, opowiadał, czy rozmawiał z tobą, opowiadał o różnych sytuacjach i historiach, które dotyczą tej sztucznej inteligencji. No właśnie. I teraz spójrzmy przez pryzmat na przykład tego rynku aktorskiego. Czy gdybym była aktorką i miała taki byt swój cyfrowy, swojego cyfrowego sobowtóra, bliźniaka, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, to czy dzięki temu stracę czy zyskam? No oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo kwestia chociażby tych praw autorskich, chociażby decyzji o tym, w czym zagram, w czym nie zagram, ale z drugiej strony zobacz, mogłabym też
1: udzielać wywiadu w tym momencie w 7 różnych
0: językach, stacjach i miejscach.
1: Tak jest.
0: To też, ale popatrz, że z punktu widzenia na przykład sytuacji takich, które wymagają pewnego obciążenia, muszę przytyć się w pół roku bardzo gwałtownie albo gwałtownie schudnąć, to wykorzystanie takiego sobowtóra mogłoby być z korzyścią dla mnie. Nie obciążam wtedy tak swojego organizmu. Z punktu widzenia pracy w jakichś trudnych sytuacjach, nie wiem, coś się za mną musi zawalić, albo muszę wykorzystać kaskadera, który też naraża swoje życie. Być może wykorzystanie takich sobowtórów jednak niosłoby jakieś walory pozytywne, co oczywiście nie oznacza, że,
1: no,
0: że jestem zwolenniczką wypierania.
1: Jednej osoby, no dobrze,
0: tak.
1: To jeszcze jest tak, ale tutaj mówimy w gruncie rzeczy o takich botach, które są składową tak wielu postaci, że trudno dociec, kto
0: jest pierwowzorem.
1: Tak jest.
0: Tak, no i tutaj te prawa autorskie, o których wspomniałaś.
1: No właśnie, komu one się należą?
0: Komu one się należą? To jest jedna przestrzeń, plus oprócz tego, no kwestia, no właśnie, musimy chyba tego powiedzieć, wypierania, tak, w pewnych obszarach. No właśnie takich aktorów. Zresztą nie dziwi to zatem opór czy sprzeciw po stronie aktorów, którzy bardzo mocno zaprotestowali przeciwko wykorzystywaniu takich cyfrowych bytów i mówieniu, że to są aktorzy. Pamiętajmy, czym jest aktorstwo? Aktorstwo nie jest tylko i wyłącznie wykonaniem pewnej gestykulacji, mimiki, uśmiechu, jakiegoś jednego czy dwóch spojrzeń. To jest kwestia wczuwania się w rolę, kwestia rozumienia tej roli, nadawania takiego, powiedziałabym, wyrazu tej roli. Tekst, który trzeba zinterpretować, tekst, który trzeba osadzić w pewnej historii, ale też nawiązując do naszych przeżyć, doświadczeń, emocji, to nie jest tylko i wyłącznie wpisanie, że teraz Tiri albo ktokolwiek, jakikolwiek inny byt, o może tak to nazwijmy, teraz tą się uśmiechnie, teraz tą spuści głowę. Czy to jest aktorstwo? Dla mnie nie.
1: No jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
1: Ale sytuacja jest, tak jak powiedziałyśmy, rozwojowa. Ta Tiri Norwood to jest postać stworzona z zapożyczeń, o czym powiedziałyśmy, tak? Czyli z innych talentów, z innych wizerunków, które oczywiście nie są ani wymieniane, ani tym bardziej wynagradzane za swoją pracę. I to jest, tak jak też wspomniałaś, ogromne wyzwanie dla branży aktorskiej. Hollywood tutaj właściwie bardzo mocno zareagowało, ale jak, nie wiem, czy miałaś okazję też czytać komentarze na przykład pod tego rodzaju informacjami, postami, no ludzie są rozgoryczeni, że właściwie tracą kontrolę nad tym, co jest aktorstwem, co nie jest i nawet sposób, w jaki się o tym pisze, że ona zagrała, ona dostała rolę. No my tutaj wprowadzamy ludzki język do sytuacji nieludzkiej.
0: Tak,
1: jak mogła zagrać? W gruncie rzeczy istota, która nie istnieje, może zagrać, może dostać rolę.
0: Tak, no właśnie. I to jest to przypisywanie i to trochę pójście na skróty przez nas ludzi i przypisywanie rzeczy, zachowań, emocji, pewnych sytuacji, które są typowe dla nas ludzi, te nasze schematy poznawcze, które przekładamy na nową rzeczywistość, na byty, które nie są ludzkie, a my je humanizujemy. To jest to, co powiedziałam na samym początku, że nazwałyśmy ją aktorką, czy nazywamy aktorkami, ale ona aktorką nie jest. Nie skończyła żadnej szkoły, nie ma żadnego dorobku. A dziś mówimy już o niej jako o aktorce, czy młodej osobie z ogromnym potencjałem aktorskim, która ma przed sobą ogromną karierę. No więc przenosimy taką trochę alegorię w kontekście tego, co już mamy utarte, pewnych schematów, do tego, co dzieje się obok nas i czegoś, co w ogóle nie powinno być może takiej humanizacji podlegać, ale może się mylę.
1: Bo myślę, tak ma nad nami jeszcze taką przewagę w gruncie rzeczy, bo tutaj kreacje, tak jak powiedziałyśmy, są takie nieograniczone. Młodość, piękno, zagwarantowane, prawda? Właściwie trudno nam jest się, tak myślę, ścigać z takim botem.
0: No właśnie, tylko tu pojawia się pytanie, czy my powinniśmy się ścigać z botem, czy po prostu pozostać sobą. Nie, tak jak powiedziałyśmy też wcześniej, bot, jeżeli będzie, czy miałby być takim moim cyfrowym odpowiednikiem, no to on pozwoli mi się nie do końca starzeć, tak? Albo pozwoli mi, zresztą takie wykorzystania też mieliśmy, kiedy postać bohater mógł się szybciutko starzeć, albo szybciutko młodnieć. No, tam też wykorzystywano wtedy sztuczną inteligencję. Natomiast, no właśnie, czy my powinniśmy się ścigać ze sztuczną inteligencją? W mojej opinii nie. Sztuczna inteligencja pozostaje sztuczną inteligencją, a my podlegamy określonym prawom biologicznym. Nie da się cofnąć tych lat, które już za nami. No i właśnie, czy musimy je cofać? Z drugiej strony, jeśli mamy takiego cyfrowego bliźniaka, to może się okazać, że będziemy nieśmiertelni. Tylko znów wrócimy do, jako aktorzy, czy jako nasi spadkobiercy, wrócimy do pytania o prawa autorskie. Czy gdybym była taką aktorką i po tych iluś latach, już po mojej śmierci, ten mój byt, no właśnie, gdyby miał odgrywać teraz określone role, to może się okazać, że nazwiska takie jak Ford, nie wiem, Francisca Coppola i tak dalej, mówiąc tutaj już bardzo szeroko, nie tylko o samych aktorach, gdyby zdecydowali się na taki krok, to w zasadzie mogłoby się okazać, że będą grali zawsze. Tylko pojawia się bardzo ważne pytanie. Po pierwsze, czy chcieliby, żeby w ten sposób wykorzystywano ich?
1: Czy miałoby polegać życie wieczne, tak? Czy właśnie, to właśnie? Czy to jest to, o co nam chodziło?
0: No właśnie, tak. Czy to, ale wiesz, to jest też spojrzenie przez pryzmat na przykład decyzji, czy gdybym była tym aktorem czy aktorką, to czy ja faktycznie po przeczytaniu takiego scenariusza, ja chciałabym zagrać w tym filmie? Czy to byłaby rola, na którą zdecydowałabym się? Mhm. Czy to w pewien sposób jest zgodne z moimi
1: doświadczeniami? Czy zachowana by była twoja wolna wola?
0: Dokładnie też. Wiesz, tu różne rzeczy mogłybyśmy przypisać. Mhm. Natomiast no, to jest jakby ciąg dalszy. Nad tym jeszcze chyba dziś nie debatujemy jakoś mocno, ale to też jest taki wątek, który może się za chwilę pojawić. Co dalej?
1: Ten wątek już się pojawia. Patomorfolodzy pracują nad zachowaniem jakichś...
0: Tak, dalej. Tak, one są, ale nie w kontekście, nie miałam tu na myśli, nie w kontekście rynku aktorskiego, czy w ogóle filmowego, w kontekście reżyserów. No przecież jestem sobie w stanie wyobrazić napisanie scenariusza do filmu w stylu no właśnie reżysera X, Y czy Z. I teraz, no właśnie, gdyby to miał być scenariusz nie tylko napisany w stylu, ale przez tego cyfrowego bota, cyfrowego bliźniaka, reżysera X, Y, Z. No, jestem sobie w stanie wyobrazić takie scenariusze, chociaż mam nadzieję, że jeszcze na nie będziemy musieli trochę poczekać.
1: Mm-hmm. Tak czy inaczej, w oparciu o to, o czym mówimy, to chyba możemy powiedzieć, że w tej chwili sztuczna inteligencja, trochę nad tym przestaliśmy panować. No, aktorzy się zdenerwowali, no ale w ogóle to jest zagrożenie bardzo realne dla artystów, dla różnego rodzaju twórców,
0: Wiesz, ja nie lubię takie słowa modele, zagrożenie.
1: No tak, ale wiesz,
0: bo
1: modele trenowane na ich pracach, często wykorzystujące tak, te ich prace, to się wiąże właściwie z jakąś formą no, kradzieży, stylu, kradzieży, umiejętności, stratami finansowymi. To sobie trzeba powiedzieć jasno,
0: tak,
1: prawda?
0: Tutaj górę. Nie,
1: no
0: bardzo
1: a poza
0: często.
1: Tym no, dla niejednego człowieka nawet nie tyle ekonomia, co właśnie ta kradzież tego, co ty wypracowałaś, tak?
0: Tak, no kwestia tutaj regulacji w kontekście praw autorskich, no wciąż jakby nie
1: ale
0: jest
1: to jednoznaczne. Tylko o aktorach mowa, bo to,
0: tak,
1: jest,
0: ale to jest
1: to są aktorzy,
0: problem,
1: to są muzycy,
0: malarze,
1: pisarze, plastycy,
0: oczywiście.
1: Dziennikarze, architekci,
0: naukowcy.
1: To ja słyszałam, tak, tu naukowcy, tłumacze, no tu dla nich wszystkich to jest tak realne zagrożenie, jak nigdy dotąd.
0: No tak,
1: tu
0: ale
1: trzeba
0: ja bym,
1: w tej chwili znaleźć jakiś sposób na to, żeby to było wyraźnie zaznaczone,
0: tak,
1: z czego my korzystamy.
0: Oczywiście, to jak najbardziej się z tą zgadzam, natomiast ja nadal będę obstawała przy niemówieniu, że zagrożenie, bo my wtedy deprecjonujemy bardzo mocno tę sztuczną inteligencję.
1: Aktorzy
0: i
1: mówią o swoistym
0: poczekaj.
1: Zamachu na działania kreatywne, na działania
0: twórcze. To ja się z tobą
1: twórcze.
0: Zgadzam. Tylko wiesz, ja patrzę na to trochę szerzej. Nie tylko w kategoriach plusów i minusów, nie tylko w kategoriach zagrożenie, korzyści, ale spójrzmy na to i trochę szerzej, właśnie jak no pewne wyzwanie, któremu trzeba sprostać, bo jeżeli nie, to rzeczywiście my będziemy mówiły tylko i wyłącznie o tych zagrożeniach i pokazywały tę sztuczną inteligencję jako coś, co za chwilę pozbawi nas, ludzi, różnych rzeczy. A to wcale nie jest do końca prawda, bo ta sztuczna inteligencja to trochę tak jak z tym dynamitem kiedyś, tak? On miał ogromny potencjał i był tworzony po coś całkiem innego i dziś ten dynamit może nam pomóc rozłożyć skałę, zbudować cokolwiek, ale może nas też zniszczyć. W związku z tym to znowu wrócę do tego, że to dużo zależy od nas samych, jak będziemy z tych narzędzi korzystać. Ja o tej ekonomii wspomniałam nie bez powodu, bo bardzo często no właśnie ten wymiar ekonomiczny, coś będzie szybciej, będziemy w stanie zrobić, coś będziemy taniej w stanie zrobić, po co zatrudnić kaskadera, zrobię to AI-em, po co robić ileś dubli, skorygujemy to
1: no
0: ja pewnie, i tak dalej.
1: Poza tym, wiesz, no po co
0: pojawia
1: na przykład niszczyć środowisko na przykład, prawda, kiedy możemy coś wykreować.
0: No ale popatrz, w tym
1: no,
0: momencie
1: tutaj
0: to są
1: mamy
0: już korzyści.
1: Plus. No to są korzyści,
0: to
1: oczywiście.
0: To są korzyści. Tak. No więc właśnie dlatego to nie jest takie jednoznaczne, że możemy to odkreślić, nie wiem, grubą linią, powiedzieć tutaj to jest taka ta straszna niedobra jaj, a tutaj to już jest tak trochę lepiej, jak z niej korzystamy. To jest problem dużo bardziej złożony i on nie da się tak nazwać zero-jedynkowo. Na niego trzeba patrzeć szerzej.
1: Zero-jedynkowo to akurat pasuje nam do AI.
0: Tak, do AI bardzo pasuje. No ale tego tak się nie da, bo ona już nie jest taka, wiesz, zero-jedynkowa.
1: No jak
0: ona
1: to
0: potrafi
1: nie
0: się
1: no
0: nawet.
1: Jest zero-jedynkowa.
0: No poczekaj, potrafi się nawet zachwycająco uśmiechnąć jak Tiri, a tu już nie jest zero-jedynkowo. Tu już robi się emocjonalnie.
1: Ja się zastanawiam, jak będzie wyglądało nasze kolejne spotkanie. Czy będzie znowu
0: dwa
1: jakiś...
0: twory. Iza w wersji cyfrowego bliźniaka i Dominika w wersji cyfrowego bliźniaka.
1: Musimy kiedyś
0: słuchaj,
1: zrobić taki eksperyment, prawda?
0: Słuchaj,
1: ciekawe, co
0: no inspirujesz
1: wyszło.
0: Mnie.
1: No dobrze, to w takim razie my się będziemy teraz starać o cyfrowe bliźniaki. A Państwu dziękujemy za spotkanie. Dziękuję Tobie, Dominiko, Dominika, profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Dziękuję Państwu cyfrowo.
1: No a teraz już cyfrowo nie będzie, bo teraz w świat dzikich zwierząt się udamy. Słowo się rzekło, ruszamy na wakacyjny szlak, na którym możemy spotkać się z dzikimi zwierzętami. Oczywiście takie spotkania zdarzają się również poza utartymi szlakami, czyli na przykład w mieście. O tym porozmawiamy ze Stefanem Jakimiukiem z WWF Polska, bo w mieście, panie Stefanie, takie dzikie spotkania też się zdarzają.
2: No właśnie, bo pytanie jest tutaj, pani powiedziała dzikie zwierzęta i tu wydaje mi się, że w tym przymiotniku jest zaszyta cała intryga, tak? Bo pytanie, co to znaczy dzikie zwierzę?
1: No właśnie, co to znaczy?
2: No tak, więc To takie zwierzę, które żyje w środowisku naturalnym, natomiast ta granica środowiska naturalnego bardzo między środowiskiem naturalnym a tym takim zmienionym przez człowieka bardzo mocno się zatarła i te zwierzęta często bywają w pobliżu człowieka i jednocześnie ciągle pozostają dzikimi, więc trzeba mieć na uwadze to, że jeśli widzimy dzika gdzieś na przedmieściu miasta, czy czasami wręcz po prostu w osiedlach, bo to się czasami zdarza, to nie znaczy, że to zwierzę jest już oswojone. Oczywiście ono jest przyzwyczajone do obecności człowieka, zdążyło się przyzwyczaić, natomiast ciągle pozostaje dzikie i należy mieć to na uwadze, że może się zachowywać w pewnych sytuacjach jak dzikie.
1: Panie Stefanie, te dziki to właściwie sami wprowadziliśmy do miast, z tego co kojarzę, czyli między innymi pozostawiane śmieci, resztki jedzenia.
2: No przede wszystkim, tak jak wspomniałam, granica między tym środowiskiem naturalnym a zmienionym, takim zurbanizowanym, zatarła się. Tak, jakieś przedpola miast, gdzie są nieużytki, łączą się z rzeczkami, które przepływają przez nasze miasta, czy też jakimiś ciągami zieleni, parkami. Te zwierzęta powoli wkraczają do miast, a trzeba powiedzieć, że myśmy spowodowali to, że wokół nas jest mnóstwo jedzenia, i tego, z którego korzystamy, ale również jedzenia, które wyrzucamy. Tak zupełnie bezmyślnie wyrzucamy ogromne ilości jedzenia. One się znajdują gdzieś w śmietnikach, na wysypiskach. I te zwierzęta, mając świetny węch, bardzo często, no niechybnie trafiają w takie miejsca. Wiedzą, że człowiek ma wokół siebie mnóstwo jedzenia i próbują z tego korzystać. I wtedy zaczyna się problem, tak? No bo widzimy zwierzę, które normalnie powinno być w środowisku takim naturalnym, do którego żeśmy się przyzwyczaili, że tam właśnie jest jakiś las, łąka, pole, znaczy otaczające kompleks leśny, a tu okazuje się, że nagle zwierzę jest w mieście. I jest to rzeczywiście duży problem, bo
1: dla kogo? Dla
2: ludzi
1: dzika?
2: Nie chcą zrobić krzywdy.
1: Panie Stefanie, ale ustalmy, dla kogo to jest problem? Dla dzika to jest problem, czy dla nas to jest problem?
2: To jest problem dla dzika i problem dla nas, tak? Problem dla nas, bo ważne są kwestie bezpieczeństwa, bo nam się wydaje, przynajmniej niektórym ludziom może się wydawać, że to zwierzę no, jest tak blisko nas, nie boi się nas, to możemy je pogłaskać. A tymczasem może być locha z młodymi, tak, samica z młodymi i nie wiemy, jak się zachowa, tak? Może to wyciągnięcie ręki potraktować jako jakieś zagrożenie dla swoich młodych, może zaatakować. Więc to jest problem dla nas, bo to jest problem bezpieczeństwa, ale to problem również dla tych zwierząt, dlatego że te zwierzęta, no jeśli one się zachowają tak, jak wspomniałem, no może być na nich wydany jakiś wyrok. To jest trudna sprawa, ale przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby no nie było takich jasnych, czystych powodów, dla których te zwierzęta przychodzą do nas pod dom.
1: Mhm. Oprócz dzików, od których zaczęliśmy, spotykamy, ostatnio się słyszy sporo, można spotkać łosia, można spotkać jelenia. Nie wiem, jakie tam jeszcze dzikie zwierzęta odnotowujecie w relacjach może osób, które się z wami dzielą?
2: No, często się słyszy teraz o wilkach, które gdzieś są obserwowane, które się pojawiają. Czasami giną też na drogach, niestety, tak jak i inne zwierzęta. Także tak, no, spotkanie ze zwierzęciem, no, chcielibyśmy, żeby sprawiało nam jak najwięcej radości, bo jest to rzeczywiście ogromna frajda móc obserwować dzikie zwierzęta w naturze. Myślę, że większość ludzi z tego powodu będzie się cieszyć. Natomiast ważne jest to, żeby te relacje były jakoś odpowiednio zbudowane. To znaczy, jeśli jest to takie, że powiem, krotochwilne spotkanie, jakieś zaskoczenie, no oczywiście trudno mówić o relacjach, ale czasami ludzie powodują to, że dane zwierzęta, tak jak żeśmy mówili, przychodzą w pewne miejsca i się przyzwyczajają do tych miejsc, bo tam jest wykładane jedzenie. Tak, to też nie jest dobrze. Natomiast te spotkania, o których tutaj zaczęliśmy mówić, mogą być różne. Może to być na przykład wędrówka po szlaku turystycznym i nagle na drodze pojawia się zwierzę i je możemy obserwować. W większości przypadków, zdecydowanej większości przypadków, ta sytuacja niczym nam nie grozi, jest myślę, że absolutnie bezpieczna, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta dzikie, zwykle, te, które nie są jakoś przyzwyczajone do obecności człowieka, utrzymują pewien dystans od człowieka, starają się ten dystans utrzymać i jeśli ta odległość się zmniejsza, to zwierzęta się oddalają. Mhm. Ale też są takie sytuacje, w których zwierzęta się trochę przyzwyczajają do naszej obecności.

0: zobaczymy zwierzę, nie należy reagować w żaden sposób tak gwałtownym. Bo zwierzęta tego nie lubią. Zresztą chyba nikt nie lubi. My też nie lubimy ludzi, którzy reagują w sposób gwałtowny. To nas zawsze jakoś wyprowadza z takiej strefy komfortu. Więc jeśli widzimy zwierzę, to w zależności oczywiście od odległości, należy się temu zwierzęciu przyglądać, cieszyć się jego widokiem, zwłaszcza jak jest to taka bezpieczna odległość. Natomiast jeśli czujemy, że ta odległość nie jest zbyt duża, na przykład jest to 30-40 metrów w przypadku takiego zwierzęcia, no to nie jest duża odległość, ale to też nie oznacza żadnego zagrożenia w tym momencie. Zwykle w 99 przypadkach na 100 to zwierzę będzie się oddalać. Może nawet tych przypadków na 100 będzie więcej. Ono po prostu, ponieważ ono będzie czuło taki dyskomfort, więc ono się powoli będzie oddalać. Nie zawsze musi szybko uciekać, chociaż wystraszone zwierzę rzeczywiście może szybko uciekać. Natomiast jeśli jest to odległość, którą czujemy, że no jest to powiedzmy kilkanaście metrów, nagle żeśmy się znaleźli przed zwierzęciem, widzimy, że to zwierzę stoi, bo też jest znieruchomione. Oczywiście absolutnie nie należy się zbliżać, ale też nie powinniśmy gwałtownie podejmować działań. Po prostu należy powoli wycofywać się, robiąc krok do tyłu, rozglądając się, czy mamy jakąś bezpieczną drogę do wycofania. Powoli zwiększyć tą odległość między zwierzęciem i człowiekiem. I myślę, że w zdecydowanej absolutnie większości przypadków nic złego się nam nie przydarzy.
1: Powiedział pan, że zwierzęta mają bardzo dobry węch. Ja myślę, że one mogą poczuć, że się boimy.
0: No one, oczywiście, że mogą poczuć. Mogą też zareagować na ucieczkę. Trzeba pamiętać, że wasze drapieżniki mają naturalny instynkt gonienia. I jeśli one zobaczą, że ktoś ucieka, to one po prostu, ich instynkt kieruje, żeby może skierować za uciekającą osobą czy za zwierzęciem. Tak po prostu się dzieje w przyrodzie. W związku z tym nie należy reagować jakoś gwałtownie, no bo to może sprowokować zwierzę do tego, żeby biec. Nie znaczy, że nam jeszcze coś zrobi, ale może na zasadzie zainteresowania pobiec za osobą uciekającą. Dlatego takich działań nie powinniśmy podejmować.
1: A ja mam pytanie, nasza reakcja często na dzikie zwierzęta to jest filmowanie albo pstrykanie zdjęć, no bo to przecież wielka atrakcja, że zobaczyliśmy dzikie zwierzę gdzieś. Tylko zastanawiam się, czy to też jest bezpieczne.
0: To wszystko zależy od okoliczności. No jeśli widzimy, że zwierzę zachowuje się naturalnie, no to myślę, że nic, nie ma nic złego w uwietrzeniu tego momentu, tej chwili, tak? Jeśli widzimy na przykład gdzieś na jakiejś łączce, my jesteśmy za jakimiś drzewami. Ja miałem niedawno okazję obserwować jelenie w Puszczy Białowieskiej. Na takiej łączce pasło się chyba takie stado około 30 osobników. Razem ze znajomymi staliśmy za takim przepierzeniem drzew. No i filmowaliśmy tą całą sytuację. Nie było to nic złego, nie było zagrożenia ani dla tych zwierząt, ani dla nas. Więc to jest dopuszczalne. Natomiast na pewno nie należy tego robić w sytuacji, w której widzimy jakieś zdenerwowanie tego zwierzęcia. Raczej trzeba się przyglądać, jak zwierzę się zachowuje, niż skupiać się na uruchomieniu sprzętu. To taka praktyczna rada.
1: Tak jest. Wydawać by się mogło, myślę, że wielu z nas ma taki odruch, że jak widzi młode zwierzę, no to od razu chciałoby pogłaskać bez względu na to, co to jest za zwierzę, czy to jest malutki piesek, czy to jest malutki wilczek. Cokolwiek to będzie, jeśli chodzi o młode zwierzęta, to wydaje nam się, że nic nam nie grozi, że możemy podejść i się trochę poprzymilać.
0: No właśnie, to są takie sytuacje, w których no, często mylimy relacje ze zwierzętami hodowlanymi czy domowymi, ze zwierzętami, relacjami ze zwierzętami dzikimi. A zupełnie inaczej jest to w odniesieniu na przykład do naszego kotka czy pieska, którego możemy przytulić, możemy mieć z nim bliski kontakt. W przypadku zwierząt dzikich takie zachowanie może się dla tych zwierząt skończyć bardzo źle. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że w naturze, w świecie zwierząt dzikich, to jest taki naturalny mechanizm pozostawienia młodych na jakiś czas bez opieki, bez bliskiego kontaktu z rodzicem, tak?

0: Rodzic często musi coś upolować albo musi się oddalić z tego miejsca, gdzie są młode. Zresztą ciągle przebywanie osobników dorosłych z młodymi też przyciąga uwagę innych drapieżników, jeśli mówimy tutaj na przykład o roślinożercach. Mhm. Dlatego też młode osobniki, młode zwierzęta są zwykle tak ubarwione, żeby mogły się wtopić w środowisko, w którym się znajdują. Ale może się zdarzyć tak, że czasami je zobaczymy jednak, dlatego że gdzieś się poruszyły, widzimy, że wydaje nam się, że są osamotnione, że są porzucone. Wcale tak być nie musi. Natomiast nasza reakcja polegająca na tym, że zabierzemy to zwierzę, czy zaczniemy je głaskać, czy przybliżymy się bardzo blisko do niego, może być dla tego zwierzęcia wyrokiem śmierci albo po prostu to zwierzę już nie będzie mogło wrócić do natury. W takich sytuacjach ja rekomenduję oddalić się na pewną odległość i przyglądać się z daleka, albo nawet opuścić to miejsce na jakiś czas i dopiero wrócić po jakimś czasie i sprawdzić, czy to zwierzę jest nadal w tym miejscu, czy może po prostu wróciła mama i to zwierzę zabrała, ukryła, bo często tak się zdarza. Natomiast zachowanie takie, że my to zwierzę weźmiemy, zaczniemy je głaskać, no spowoduje to, że już rodzic tego zwierzęcia może nie przyjąć, dlatego że zostawimy zapach na sierści. Miejmy troszeczkę w sobie takiej dyscypliny, żeby nie pójść za takim naturalnym odruchem, nazwijmy to ratowania czy przybilania się do zwierząt dzikich, tych młodych, pozostawionych. Myślę, że w większości przypadków to jest na chwilę tylko. Mhm. Ale trzeba umieć tą sytuację dobrze rozpoznać.
1: Mhm. I takie bardzo przymilne zwierzęta to też niekoniecznie jest chyba dobra wróżba, prawda?
0: No oczywiście, no nam się wydaje, że to są zwierzęta przymilne, ale to są cały czas zwierzęta dzikie, tak? To, że zwierzę gdzieś się zbliża do nas albo nie ucieka, to też dla nas jakiś sygnał, że może coś niedobrego dziać się z tym zwierzęciem. To może być na przykład jakaś choroba. Więc to zwierzę może być po prostu chore i dlatego utraciło taki instynkt ucieczki, czy utraciło taki dystans, utrzymywania dystansu, odpowiedniego dystansu przed człowiekiem. No, kiedyś dużo częściej były spotykane zwierzęta chore na wściekliznę. W tej chwili jest to dużo rzadsze zjawisko, ale się może zdarzyć. W związku z tym należy zachować taką czujność i to, że zwierzę nie ucieka na nasz widok, czy może inaczej. No to, że nie ucieka, to jeszcze nic nie znaczy, ale jeśli przez dłuższy czas ten dystans między nami a zwierzęciem jest nieduży, jesteśmy blisko tego zwierzęcia, to może rodzić podejrzenie, że to zwierzę jest chore. I w takich sytuacjach lepiej powiadomić odpowiednie służby, czy służby leśne, odpowiednie nadleśnictwo, czy też gminę, na terenie której takie zwierzę zostało zaobserwowane.
1: Pytanie jeszcze jedno, dosyć ważne, bo w trakcie takich wakacyjnych wędrówek spotykamy też zwierzęta ranne. No, czasem nawet z naszej winy, bo zdarza się i tak, że zwierzę nam po prostu wpadnie pod koła samochodu. I teraz bywa tak, że instynktownie chcemy pomóc. A mamy do czynienia, tak jak powiedzieliśmy, z dzikim zwierzęciem. To jak się zachować w takiej sytuacji?
0: No tak, to są bardzo takie nieszczęśliwe przypadki, niefajne sytuacje, w których znajduje się zwierzę, a my jesteśmy albo uczestnikiem tego zdarzenia, albo świadkiem i często chcemy pomóc. I tutaj jest podobna zasada jak w poprzednich sytuacjach, które opisałem, a więc musimy swoje takie bardzo dobre odczucia, chęci troszeczkę powstrzymać i chwilę się zastanowić, przyjrzeć się, jaka jest sytuacja. A jeśli jest to zwierzę małe, niedużych rozmiarów, no to można próbować mu pomóc poprzez zabranie z tego miejsca, przeniesienie i dostarczenie na przykład do jakiejś kliniki weterynaryjnej. Myślę tutaj o niedużych zwierzętkach jeż, czy też wiewiórka, to się zdarza, czy też zając. Jeśli możemy temu zwierzęciu pomóc, ważne jest to, żebyśmy zadbali o swoje bezpieczeństwo, jakieś rękawice, kawałek materiału, który możemy oddzielić naszą skórę od tego zwierzęcia i wtedy można w jakiś sposób próbować to zwierzę przetransportować. Ważne w takich sytuacjach jest zasada 3C, więc cicho, ciemno i trzecie C mi uleciało. W każdym razie wszystkich, którzy chcą czegoś więcej się dowiedzieć na ten temat, zapraszam na naszą stronę www.wwf.pl. Zakładce ranne zwierzę możemy przeczytać całą procedurę, jak możemy pomóc takim zwierzętom. Ważne jest to, żebyśmy zapewnili spokój, ciszę i to, żeby to zwierzę nie miało przed oczami jakichś zmieniających się widoków, postaci i tak dalej. Ono musi mieć
1: po prostu... nakrywamy czymś to zwierzę?
0: Tak, w miarę możliwości, czyli w jakimś takim pudełku, czy przykrywamy, żeby to zwierzę odciąć od dostępu nadmiaru bodźców, tak, bo to bardzo źle reaguje. Można czasami podać wodę, nie należy podawać absolutnie pokarmu, bo nie wiemy, czy to nie zaszkodzi. Oczywiście, jeśli to zwierzę jest w stanie pobrać wodę i możemy to zwierzę dostarczyć do najbliższej kliniki. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli mamy do czynienia z większymi zwierzętami, to sarna, jeleń, czy łoś, czy nawet wilk, takie sytuacje mogą się zdarzyć, więc wtedy najlepiej powiadomić najbliższe nadleśnictwo, na terenie którego to się wydarzyło, ale jeśli na przykład podróżujemy, nie wiemy dokładnie w jakim miejscu jesteśmy, możemy powiadomić policję albo zadzwonić na numer alarmowy 112 i tam na pewno zostaniemy przekierowani do odpowiedniego miejsca pod odpowiedni adres, bo takie sytuacje wiem, że się zdarzają i jest odpowiednie przekierowanie na odpowiednie instytucje, które mogą nam w tej sytuacji pomóc. Czy to będzie gmina, czy to będzie nadleśnictwo.
1: Już w porządku, ale dzwonimy.
0: Wtedy ten numer ratowniczy nas przekieruje. Natomiast jeśli widzimy zwierzę na przykład na plaży, nad morzem, oczywiście możemy skorzystać z tych numerów, o których wspomniałam, ale też możemy zadzwonić na numer błękitnego patrolu WWF, który jest na całym polskim wybrzeżu i takimi przypadkami się zajmuje. Mogę podać nawet numer, to jest 795-536-009. Ten numer również można znaleźć na naszej stronie internetowej, która jest cały czas dostępna.
1: No dobrze, ale to powiedział pan o tym, żeby dać znać, zadzwonić. My sami nie robimy nic w takiej sytuacji, kiedy mamy ranne, duże, jak powiedzieliśmy, zwierzę?
0: My przede wszystkim powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo swoje i jeśli jest to na przykład droga, to po pierwsze trzeba uruchomić światła awaryjne, tak żeby nadjeżdżający widzieli, że coś się wydarzyło na drodze. Tak? To jest pierwsza rzecz to zabezpieczyć, to zadbać o bezpieczeństwo swoje i podróżujących. W miarę możliwości, jeśli można, w jakiś sposób to zwierzę odgrodzić, tak? Czymś tam zasłonić. Takich sytuacji nie ma czasami. Ważne, żeby do tego zwierzęcia nie zbliżać się zbyt blisko, dlatego że zwierzę ranne jest w szoku. My nie wiemy, jak się zachowa. Może po prostu zachować się w taki sposób, że nas zaatakuje. Oczywiście nieintencjonalnie, nie będzie miało złych zamiarów, ale zostanie przekroczony ten dystans taki bezpieczeństwa dla tego zwierzęcia i ono w tym szoku może zaatakować i może być z tego większe nieszczęście. Więc w takich sytuacjach należy poczekać na profesjonalistów, na służby profesjonalne, które mogą w tej sytuacji pomóc. No jeśli są poszkodowani ludzie, bo to się może tak zdarzyć, no to oczywiście trzeba powiadomić numer ratunkowy, policję, pogotowie, żeby w pierwszej kolejności ratować ludzi, a jednocześnie te służby mogą pomóc w zorganizowaniu pomocy temu zwierzęciu. Należy pamiętać, że dzikie zwierzę to w żadnym wypadku nie nasz pupil i tutaj rządzą zupełnie inne zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać.
1: Tej rady należałoby się trzymać. Bardzo dziękuję. Doradzał nam Stefan Jakimiuk z WWF Polska. Dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: I Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, słuchają Państwo Radia Łódź, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Dodam, że wicemarszałek odpowiedzialny m.in. za służbę zdrowia w samorządzie województwa łódzkiego, za szpitale. To też porozmawiamy m.in. o służbie zdrowia. Premier podał, ile maksymalnie będą mogli zarabiać lekarze. To 76 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 16-krotność płacy minimalnej. Premier dosadnie powiedział, biedy nie ma. Zgadza się pan z premierem? Biedy nie ma, bo podejrzewam, że lekarze mogą być sceptyczni. Słyszeliśmy, ile niektórzy potrafią w cudzysłowie wyciągnąć.
2: Tak, ale trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że ta kwota dotyczy nielicznych lekarzy w systemie. Ja uważam, że to jest dobry krok w kierunku uporządkowania systemu ochrony zdrowia, jeśli chodzi o maksymalne wynagrodzenia lekarzy, ale pamiętajmy o tym, że podana kwota dotyczy dwóch etatów, dwóch pełnych etatów pracy. Ja mam takie sygnały, że to 240 zł to jest maksymalna stawka, ale już może to powodować oczekiwania większości lekarzy do podniesienia tej stawki, którą obecnie mają.
1: Bo większość lekarzy się zgłaszają do szpitali na przykład i mówią, to ja bym chciał tyle zarabiać.
2: Są takie sygnały, bowiem większość lekarzy zarabia poniżej stawki 240 zł na godzinę. Rzeczywiście dużym wyzwaniem jest połączenie wynagrodzenia lekarzy z efektami leczenia, bo dzisiaj płacimy w dużej mierze za wykonywane procedury. Połączenia dzisiaj wynagrodzenia z efektywnością w leczeniu jest to moim zdaniem kluczowa sprawa.
1: Oczywiście... Panie marszałku, tylko czy to rozwiąże problemy? Rozmawiałem niedawno całkiem z prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej, doktorem Łukaszem Jaskim. On zwracał uwagę, że to wcale problemem nie są pensje lekarzy, tylko zły system, bo gdyby system nie pozwalał lekarzom tak zarabiać, wiemy doskonale, to by tyle nie zarabiali. Wiemy doskonale, że na przykład szpitale powiatowe, ale także samorządowe biją się o lekarzy i dają takie pieniądze, dlatego, że nie mogą zamykać oddziałów. Gdyby pieniądze były mniejsze, to lekarze prawdopodobnie mogliby odchodzić z niektórych szpitali i byłby problem. Kluczowe oddziały na przykład, no nie wiem, w Bełchatowie, w Skierniewicach czy w Sieradzu mogłyby zostać zamknięte.
2: To jest rzeczywiście największym wyzwaniem kwestia braku odpowiedniej liczby lekarzy. Cały czas cierpimy na brak dostępności w niektórych specjalizacjach odpowiedniej liczby lekarzy w systemie. I to jest chyba największe dzisiaj wyzwanie. Te ceny, które się pojawiają na rynku, to są ceny rynkowe w niektórych sytuacjach, jeśli chodzi o konkurowanie szpitali między sobą, o poszczególnych specjalistów. I dlatego też niekiedy słyszymy
1: po prostu,
2: o takich właśnie...
1: Pacjenci nie dostaną rykoszetem. Czy nagle się nie okaże, pamiętam z początku roku sytuację w szpitalu w Sieradzu, tam z powodu braków kadrowych zamknięto na przykład oddział diabetologiczny, chorób wewnętrznych, one już funkcjonują normalnie, ale pytanie, czy nie będzie do podobnych sytuacji dochodziło przez takie ograniczenia po raz kolejny?
2: Rzeczywiście cały czas borykamy się z brakiem dostępności odpowiedniej liczby lekarzy i dochodzi czasem do takich sytuacji czasowych zamknięć oddziałów, konkurowania między szpitalami o poszczególnych specjalistów. Ja myślę, że takie uregulowanie to jest jeden z ważnych elementów systemowych. Natomiast pamiętajmy, jeszcze raz podkreślę, że w szpitalach wojewódzkich pracuje 2000 ponad 700 lekarzy, 1000 lekarzy na etatach, 1700 około na umowach kontraktowych i takie sytuacje, które miały miejsce w debacie dzisiaj publicznej, czyli zarobków astronomicznych, rzeczywiście można powiedzieć, to były przypadkowe i w naszych szpitalach tak to się dzieje. Ja się obawiam, że dzisiaj ta presja płacowa będzie jeszcze w kierunku takich, że podniesienia stawki do tych 240 zł.
1: Mam nadzieję, że nie dostaną rykoszetem pacjenci.
2: Ja też jestem przekonany, że system tworzą ludzie i ja nie chciałbym tutaj mówić, że tylko system jest. Więc trzeba być bardzo ostrożnym co do tego systemu.
1: Panie marszałku, a propos systemu. Na pewno pan słyszał o sytuacji w szpitalu, w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w CKD. Tam miano odmówić, jak donosi Rzeczpospolita, przyjęcia pacjentki do programu lekowego. Skierowano ją do innych szpitali. Jest problem. Już zaczyna się, mamy lipiec, zaczynają się braki pieniędzy na procedury. A podpowiem, tylko powiem słuchaczom, którzy być może nie wiedzą, że problemy lekowe dotyczą na przykład chorych bardzo ciężko, chorych na raka, chorych onkologicznie.
2: Tak, rzeczywiście widzimy problemy z płatnością za procedury, które są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, o rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale podległe pod Urząd Marszałkowski nigdy nie zaprzestały realizowania procedur.
1: Ale nadwykonania, jak domyślam się, są.
2: Ponad limitami, czy ponad nadwykonania, które realizujemy w szpitalach. Przykład szpitala Kopernika w Łodzi. Rozmawiałem wczoraj z panem dyrektorem.
1: Zresztą tam zostali mieli zostać odesłani pacjenci właśnie.
2: Wszystkich pacjentów onkologicznych oczywiście przyjmujemy, realizujemy, natomiast rzeczywiście pojawiają się problemy z rozliczeniem za nadwykonanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: No dobrze, ale czy to jest sytuacja w cudzysłowie normalna? Wiadomo, że nie jest to normalna, bo braki pieniędzy nie powinny w ogóle się zdarzać, ale słyszeliśmy, myślę, że słuchacze też mają w pamięci sytuację z końcówki zeszłego roku, kiedy planowe zabiegi były odkładane wyjątkowo wcześniej, bo to już październik, listopad pojawiały się takie sytuacje. Zabiegi planowe były przekładane na kolejny rok. Po prostu pieniądze w Narodowym Funduszu Zdrowia zaczęły się kończyć. Czy z taką sytuacją mamy do czynienia? Czy to jest normalne, że w lipcu rzeczywiście nie ma pieniędzy za nadwykonania, chociażby w programach lekowych?
2: Mamy sytuację dużego zwiększenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców, przykładowo naszego województwa. Myślę, że to ma też związek z demografią, skoro 1/4 naszego województwa to osoby w wieku powyżej 65 roku życia. Oni mają większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, dwu-trzykrotnie, i rzeczywiście w systemie z jednej strony słyszymy deklaracje i oczywiście patrzymy na liczby, że środki w Narodowym Funduszu Zdrowia są rekordowo wysokie, jeśli chodzi o dostępność tych środków, a z drugiej strony brakuje tych pieniędzy na rozliczenie procedur. My mamy, jeśli chodzi o samorząd województwa łódzkiego, bezpośrednio kontakt ze wszystkimi naszymi oczywiście szpitalami, kiedy patrzymy, że w szpitalu Kopernika w Łodzi jeszcze mamy niezapłacone za nadwykonania zeszłego roku i z bieżącego roku o 200 milionów złotych, to rodzi wielkie wyzwania w zakresie płynności finansowej.
1: Taką. Pieniędzy jest coraz więcej. Do tego systemu sypanych pieniędzy są miliardy złotych i coraz więcej tych miliardów złotych, tylko nie wiadomo, gdzie uciekają.
2: No trzeba uszczelniać.
1: Kiedy się proponuje obniżenie pensji lekarzy, do lekarza mówią, że tu jest problem, problem jest w systemie. Później słyszymy, że system właśnie doprowadza do sytuacji takiej, że lekarze onkologiczni są odsyłani. Nikt nie wie, gdzie te pieniądze się znajdują?
2: Ja myślę, że musimy uporządkować ten system i nie tylko koncentrować się na jednym rozwiązaniu związanym z pensjami w szpitalach, bo rzeczywiście te koszty pensji wzrosły z racjonalnych poziomów 65%, w niektórych sytuacjach do 90% kosztów szpitali.
1: To są koszty wynagrodzeń. No, 100%, ale musimy patrzeć, na procedury muszą się zadłużać.
2: Tak, musimy patrzeć na całe rozwiązania efektywnościowe. Ja jestem przekonany, że dzisiaj dzięki tej debacie publicznej, która toczy się dzisiaj w Polsce, jest duża zgoda polityczna do tego, żeby dokonać prawdziwych zmian, na które czekamy od wielu, wielu lat.
1: Tylko że wczoraj było posiedzenie rządu, pani minister zdrowia.
2: Są dzisiaj tylko.
1: Pani minister zdrowia nie przekazała, nie przedstawiła już projektów ustaw. We wrześniu one dopiero będą przedstawione, nie za późno?
2: Myślę, że dobrze, że mamy plany działania w tym zakresie, bo od wielu lat mówiono o tym, że trzeba dokonać zmian w systemie. Od wielu lat mówiliśmy o tym, że trzeba uporządkować system właścicielski szpitali. Dzisiaj mamy tylu właścicieli szpitali, tyle podmiotów, które konkurują między sobą. Rynek usług medycznych jest rynkiem demograficznym. My konkurujemy tutaj o pieniądze, konkurujemy o kadrę, konkurujemy o pacjentów. Natomiast patrząc na sytuację demograficzną, kiedy mieszkańców województwa łódzkiego w ciągu ostatnich 5 lat, od 2018 roku, nawet do 2023, kiedy sprawdzałem, ubyło ponad 106 tysięcy mieszkańców. To są dwa małe miasta w województwie, a my zostaliśmy w tej samej strukturze podmiotów leczniczych.
1: I znowu wracamy w takim razie do likwidacji na przykład.
2: Doprowadza
1: szpitali,
2: to do nieefektywności
1: oddziałów.
2: Funkcjonowania oddziałów. Pamiętamy debaty o szpitalach położniczych, oddziałach położniczych, kiedy duża część pracowników systemu mówiła, że trzeba utrzymać te oddziały położnicze. Ja wskazywałem nawet w samym mieście Łodzi, że funkcjonowanie tylu łóżek położniczych i otwieranie kolejnych łóżek
1: położniczych. Ale one są w końcu ograniczane. Madurowicz ograniczał
2: powoduje,
1: łóżka, zlikwidowana porodówka w Brzezinach, Pabianicach.
2: No tak, ale powodowało to przez wiele lat, że wydatkowaliśmy środki na funkcjonowanie łóżek, które nie były łóżkami, na których wykonywano procedury.
1: Panie marszałku, dobrze, że pan wspomniał wspomniał o demografii. W Skierniewicach zakład opiekuńczo-leczniczy nowy został wczoraj otwarty. Wspominaliśmy podczas naszej ostatniej rozmowy, ja pamiętam kilka miesięcy temu w tym studiu, o tym, że potrzeba jest w województwie łódzkim sporo oddziałów geriatrycznych. Tak naprawdę ich jest bardzo mało, jak na starzejące się, najbardziej, najszybciej starzejące się w województwo w Polsce. To jest odpowiedź na te problemy? Takie ZOL-e, jak w Skierniewicach, to jest taki plaster, można powiedzieć, i zastąpienie tych oddziałów geriatrycznych. I tutaj znowu wracamy, na których nie ma chętnych do tego, żeby tam leczyć. To znaczy po prostu nie ma lekarzy.
2: Oczywiście brakuje lekarzy, geriatrów, specjalistów, dlatego też dzisiaj otwieranie kolejnych podmiotów, które zajmują się opieką nad naszymi seniorami, czy osobami, które cierpią na przewlekłe choroby, to nie jest już dzisiaj wybór, tylko konieczność. Dlatego też przeprofilowywanie łóżek, tworzenie nowych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, to już jest konieczność w województwie łódzkim. Nie tylko na tle całego kraju mamy jeden z najgorszych współczynników demograficznych. Dzisiaj widzimy wielkie zapotrzebowanie mieszkańców województwa łódzkiego na tą formę opieki, dlatego też od dwóch lat...
1: A czym ona się różni od szpitala? Będą łóżka, będą mogli pacjenci długoterminowo być leczeni. To czym taki ZOL się różni od szpitala?
2: ZOL w Skierniewicach funkcjonuje w ramach szpitala wojewódzkiego. On ma po prostu inną strukturę. Tam większy nacisk kładziemy na rehabilitację, na kwestie wsparcia także psychologa, dietetyka. Wymaga innych standardów opieki, jeśli chodzi o obsadę lekarską, obsadę pielęgniarską. Jestem przekonany, że ten ZOL w Skierniewicach jest jednym z najnowocześniejszych i będzie on kompleksowo zajmował się opieką nad pacjentem, nie tylko ze względu na problemy zdrowotne związane z oczywiście z, na przykład z chorobami onkologicznymi czy poudarowymi. Koncentruje się on na rehabilitację, ale z drugiej strony mamy zlokalizowanie go na terenie szpitala, który dysponuje oddziałami specjalistycznymi i w przypadku potrzeb będziemy mogli przenosić takich pacjentów na oddziały szpitalne. To jest moim zdaniem wzorcowe rozwiązanie.
1: Panie marszałku, porozmawiamy na koniec jeszcze o polityce. Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie. Do jutra członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego mają czas, no tak naprawdę wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, ale wiadomo, że chodzi o członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, mają czas na złożenie oświadczeń w skrócie, albo partia, albo stowarzyszenie. Będziemy obserwowali rozpad Prawa i Sprawiedliwości?
2: No, słyszymy, że to już jest długa historia, różnego rodzaju oczekiwanie części członków Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to jest to sprawa wewnętrzna PiSu. Ja jestem przekonany, że bardziej
1: że
2: PiS zajmuje się sobą...
1: Bardzo się uśmiecha i bardzo zaciera ręce, kiedy widzi takie konflikty.
2: Ja uważam, im bardziej PiS zajmuje się sobą, swoimi problemami personalnymi, tym lepiej dla Polski, lepiej dla polskiej racji stanu. My realizujemy wyzwania na rzecz naszych wyborców, wyzwania infrastrukturalne, wyzwania związane z systemem ochrony zdrowia. I myślę, że tego oczekują dzisiaj wyborcy, aby skutecznie rozwiązywać ich problemy, a nie zajmować się wewnętrznymi sprawami partii. Chociaż myślę, że w debacie politycznej jest to dzisiaj wiodący temat, przykrywający kwestię
1: ekstremizmu i populizmu. No właśnie, ale nie
2: odpowiedział
1: pan na pytanie, czy myśli pan, że się rozpadnie Prawo i Sprawiedliwość? Obstawiłby pan?
2: No już to dzisiaj widać bardzo, bardzo dobrze, kiedy komunikacja wewnątrz partii opiera się o słowa rynsztok, różnego rodzaju niecenzuralne słowa, które padają w debacie pomiędzy politykami PiSu, świadczy o tym, że ten rozpad się dokonał.
1: Czyli myśli pan, że tak?
2: Uważam, że jest to utrata przywództwa kompletnego w partii prezesa PiSu.
1: No dobrze, gdyby powstała nowa partia, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, PSL, widziałby możliwość współpracy z tą partią? Bo najnowszy sondaż sobie oglądam, opinia 24 dla Faktów TVN i w TVN24 i widzę, że Rozwój Plus mogłoby liczyć nawet na 6,2%, a PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, tylko na 3,3%. To być może to jest koalicjant przyszły Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Prawdziwe wybory i prawdziwy sondaż odbędzie się w dniu wyborów, natomiast rzeczywiście dzisiaj sondaże wskazują, że ugrupowanie pana Mateusza Morawieckiego mogłoby mieć całkiem przyzwoity wynik, ale oczywiście kosztem PiSu i Konfederacji. Jestem przekonany, że na decyzję w sprawie ewentualnym rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, czy na decyzje taktyczne w zakresie wyborów, przyjdzie jeszcze czas. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się samodzielnie do startu. Zawsze nie byliśmy pieściochami sondaży. Zawsze pokazywano nam sondaże na poziomie 4-5%,
1: a wynik wyborczy zupełnie inny. Zawsze znajdował się jakiś koalicjant, czy na przykład Kukiz 15, czy na przykład Polska 2050, to być może tu pojawia się jakaś możliwość. Unika pan odpowiedzi, czy w ogóle taka możliwość byłaby wybrana pod uwagę.
2: To, że startujemy samodzielnie, zapowiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, a start samodzielnie nie oznacza, że samotny we współpracy oczywiście z samorządowcami, z innymi stowarzyszeniami. Jestem przekonany, że jeszcze do wyborów mamy ponad rok czasu i właściwe decyzje zapadną w ostatnim okresie przed wyborami.
1: Jak państwo słyszą, unika pan marszałek odpowiedzi, pan marszałek Piotr Wojtysiak odpowiedzi, czy PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, ewentualnie mogłoby pójść z nowym ugrupowaniem
2: dzisiaj
1: Mateusza Morawieckiego.
2: Nie unikam tej odpowiedzi. Dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się samodzielnie do wyborów, ale przede wszystkim dba o sprawy wyborców, sprawy infrastruktury, energii,
1: przede wszystkim zobaczymy, czy będzie z kim do jutra to ultimatum prezesa Prawa i
2: Dokładnie, zobaczymy, kto z kim pójdzie jeszcze na grilla i jest to sezon wakacyjny. Myślę,
1: a inna rzecz, że Prawo i Sprawiedliwości, koniec, rozpad i kataklizm wróżono już naprawdę wiele razy, także poczekałbym i wstrzymałbym się ze wstępnymi ocenami. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem dzisiaj był wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak.
2: Bardzo dziękuję, miłego
1: Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękujemy, miłego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry, a ze mną dr Dominik Skowroński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Media i technologie coraz mocniej wpływają na kolejne obszary naszego życia. Sztuczna inteligencja jest obecna również w świecie tych podróży wakacyjnych. No właśnie, do czego turyści najchętniej, najczęściej wykorzystują sztuczną inteligencję?
2: Zanim wyjadą, ale także w trakcie, najchętniej do planowania, wyszukiwania perełek turystycznych. No i oprócz tego jeszcze do tłumaczeń bardzo chętnie.
1: To czy i jak AI może zastąpić na przykład tradycyjny przewodnik, biuro podróży?
2: No przede wszystkim sztuczna inteligencja dużo szybciej jest w stanie dostarczyć nam informacje, których poszukujemy, tak? Dotyczące tego, jakie atrakcje turystyczne w danym mieście są najchętniej odwiedzane. Często szukamy też na przykład restauracji, ale tutaj należy podchodzić z pewną dozą ostrożności, bo już nie jedna osoba pojechała do fantastycznie zapowiadającej się restauracji, której albo już nie ma, albo nie było nigdy.
1: Zbliżamy się do końca lipca. Ktoś jeszcze nie zaplanował wakacji, siada do komputera. Co robi?
2: Warto najpierw poprosić sztuczną inteligencję o to, żeby zadawała pytania o nasze preferencje. I dopiero potem w oparciu o nasze preferencje, żeby dokonała pewnych propozycji, rekomendacji. Jak mogłoby to wyglądać w praktyce? A więc siadam sobie przed takim dużym modelem językowym, jakim jest na przykład ChatGPT, i wpisuję: zadawaj mi pytania, aby poznać moje preferencje, a kiedy odpowiem na 10 Twoich pytań, zaproponuj mi 3 alternatywne wycieczki, wyjazdy, które będą odpowiedzią na, no właśnie, moje oczekiwania i preferencje.
1: Czy to, jak formułujemy prompta, ma znaczenie?
2: Wbrew pozorom ma, i to ma bardzo duże. Ostatnio duże firmy technologiczne starają się wpoić nam takie przekonanie, że w zasadzie ze sztuczną inteligencją to możemy się już komunikować tak jak z człowiekiem. Jednocześnie ta architektura sztucznej inteligencji, ona jest różna od tego, jak my ze sobą się komunikujemy. Są takie dwie zmienne, na które bardzo warto zwracać uwagę. Jedna jest taka, że na tyle, na ile precyzyjnie określimy, czego oczekujemy od sztucznej inteligencji, na tyle precyzyjna będzie odpowiedź. A potem druga rzecz, która jest bardzo ważna, to fakt, że sztuczna inteligencja często potrzebuje po prostu kontekst. My jako ludzie nawet się nad nim nie zastanawiamy, a dla sztucznej inteligencji to potrafi być wielka różnica. Podam taki przykład, który już dzisiaj nie miałby miejsca, ale 2 lata temu syn mojego kolegi wpisał do ChatGPT, żeby opisał mu akcję pod Arsenałem. No i oczywiście my, urodzeni w Polsce, wiemy, co to jest akcja pod Arsenałem, ale sztuczna inteligencja odpisała, że napastnik Arsenalu Londyn pobiegł prawym skrzydłem, dośrodkował, a kolega strzelił gola. No właśnie, więc dzisiaj już nawet w darmowych narzędziach sztuczna inteligencja czyta kontekst, wie, o czym mowa. Nawet jeśli za nią nie płacimy, to jest już dużo bardziej precyzyjna, co nie znaczy, że radzi sobie z każdym zapytaniem.
1: A czy jeśli rozmawiamy ze sztuczną inteligencją, tak głosowo, bo takie przypadki też już się zdarzają, jest to oczywiście możliwe, to czy tutaj są jakieś różnice w formułowaniu zdań? Powinniśmy jakoś, czy powinniśmy właśnie tak myśleć, jakbyśmy to pisali?
2: Znaczy, faktycznie, jeśli chodzi o rozmowę ze sztuczną inteligencją, to ona zaczyna brzmieć naprawdę bardzo realistycznie.

0: podać w wystarczająco szeroki kontekst, bo jeśli tego nie zrobimy, to potem po prostu frustrują nas odpowiedzi sztucznej inteligencji, które nie są dokładne.
1: No to wróćmy na chwilę do tych wakacji. Sztuczna inteligencja zadaje nam pytania, my odpowiadamy, dostaliśmy te preferencje, no i na przykład sztuczna inteligencja prosi nas o kolejne dane. Jakich danych nie powinniśmy udostępniać sztucznej inteligencji?
0: Przede wszystkim nie powinniśmy podawać danych wrażliwych, takich, które też pozwalają nas zidentyfikować. Imion, nazwisk, adresów, NIP-u w przypadku przedsiębiorców, czy PESEL-i w przypadku każdego z nas, bo to są dane, które ktoś po prostu może wykorzystać na naszą niekorzyść. Ostatnio zostałem zapytany, czy można z ChatGPT korzystać do interpretacji badań medycznych. No i tutaj zasada jest dokładnie ta sama. Tak długo jak wyślemy do sztucznej inteligencji tylko wyniki badań bez naszych danych, jak najbardziej możemy to zrobić. Jednocześnie warto też pamiętać, żeby samemu nie kreować terapii, tylko po prostu postarać się zrozumieć, co w tych badaniach zostało zawarte, aby przygotować się do rozmowy z lekarzem.
1: A wróćmy jeszcze do halucynacji, bo powiedział pan, że sztuczna inteligencja halucynuje, na przykład jeśli chodzi o restaurację. A czy mógłby pan podać jeszcze jakieś inne przykłady, gdzie możemy się spotkać z takimi błędami, które no, mogłyby wpłynąć na to, jak nasze wakacje wyglądają.
0: Jeśli chodzi o wakacje, to najprędzej spodziewałbym się błędów, jeśli chodzi o kwestie geografii, to znaczy, czy dana rzecz jest położona faktycznie w tym miejscu, czy w innym. Ewentualnie również błędy mogą występować w kwestiach takich historycznych. Czasem chcemy poznać, no właśnie, historię danego miejsca i tam też może dochodzić do niespójności. Natomiast mówiąc otwarcie, halucynacje są czymś, co w modelach, zwłaszcza tych odpłatnych, za które płacimy choćby kilkadziesiąt złotych miesięcznie, one pojawiają się już naprawdę bardzo rzadko, zwłaszcza w tych prostych zapytaniach, które osoby podróżujące wysyłają, bo to nie jest dla sztucznej inteligencji nic skomplikowanego, kiedy pytamy ją, co warto zwiedzić w Barcelonie, albo w którym roku Gaudi zaprojektował Sagradę Familię.
1: No to już tak na koniec, o jakich zasadach powinniśmy pamiętać, korzystając ze sztucznej inteligencji, tak żeby ona była dla nas pomocą, a nie zagrożeniem?
0: W zasadzie wszystkie trzy omówiliśmy. Pierwsza, nie wrzucać do niej danych wrażliwych, danych osobowych. Druga, pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to jest odbicie. Im bardziej precyzyjne jest nasze zapytanie i mierzalny rezultat, którego oczekujemy, tym wyższej jakości jest odpowiedź, którą uzyskamy. No i ostatnia rzecz, sztuczna inteligencja to nie jest człowiek, nie komunikuje się z nami dokładnie tak samo, ona potrzebuje więcej kontekstu, czyli na przykład nasze preferencje mają znaczenie. Jeśli jej nie opiszemy tych preferencji, no to nie będzie w stanie dopasować planu podróży do naszych oczekiwań.
1: Dr Dominik Skowroński, Uniwersytet Łódzki, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: To jest powtórka programu.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
2: Na zegarze 6.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
2: Czwartek, 23 lipca, czas na wiadomości, które przedstawi Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Uwaga na dynamiczną pogodę. Będą burze, grad, a nawet trąby powietrzne i to w całej Polsce. 8 lat łodzianie czekali na powrót ważnego tramwaju łączącego odległe osiedla. Wraca linia 13. Posłowie PiS ze stowarzyszeń mają ostatnią szansę na deklarację lojalności wobec prezesa. Dziś upływa jego ultimatum. ŁKS zaprezentował się przed sezonem pierwszej ligi. Piłkarze wysiedli z nowego klubowego autokaru. Uwaga na burze w całej Polsce. Będzie im towarzyszył silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamierza wydać ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla prawie całego kraju. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, mówi synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
5: Nie wykluczamy, że pojawią się leje kondensacyjne, czyli takie zalążki trąb powietrznych u podstawy tych chmur burzowych.
4: A burzom mogą towarzyszyć opady drobnego gradu. O pogodzie dla regionu łódzkiego powiemy zaraz po wiadomościach. Po 8 latach wraca na torowisko w Łodzi tramwaj, który połączy odległe osiedla. Mowa o linii numer 13 wracającej na trasę Teofilów Dąbrowa, ale przy tej okazji warto wspomnieć, że jednocześnie zmniejszono liczbę kursów innej linii, linii numer 8 z Teofilowa na Zarzew. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
6: Dawno temu tramwajowa linia numer 13 w Łodzi kursowała z Teofilowa przez Włókniarzy i Legionów aż do radiostacji. Później trasę tę zmieniono na Teofilów przez Włókniarzy i Mickiewicza aż na Dąbrowę. 8 lat temu trzynastka została zawieszona, a kilka dni temu powróciła po remoncie pętli przy Śląskiej i Niższej. Powrót tej linii wiązał się z cięciami w linii numer 8 kursującej na Zarzew. Co na to pasażerowie?
7: Bezpośrednio z Teofilowa mogę dojechać do pracy na Dąbrowę.
8: Byłam przyzwyczajona do ósemki, że ona bardzo często jeździ, także nie jest to najlepsze rozwiązanie.
6: Dla pasażerów wiele się nie zmienia, odpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
9: Ósemka jest co 15 minut i trzynastka jest co 15 minut.
6: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: A po wakacjach na swoją trasę ma powrócić także tramwajowa osiemnastka łącząca szpital CKD z Retkinią. Nowe pociągi na dworcu Łódź Fabryczna. Oficjalnie przywitano wczoraj nowoczesne składy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. To mieszczące nawet 350 pasażerów pociągi ELF 3.0, czyli najnowsza konstrukcja bydgoskiej PESY. Do tej pory testowane były w 12 europejskich krajach, a wczoraj pierwszy raz przyjechały na tory w Łódzkiem, mówi prezes spółki PESA Krzysztof Zdziarski.
10: 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd skrojony na potrzeby aglomeracyjne, bardzo szybki w obsłudze, niezawodny.
11: Będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia, zwiększać częstotliwość, docierać do nowych miejsc. Myślę, że pasażerowie będą zadowoleni z tego, że jest więcej miejsc siedzących.
4: Dodaje prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Łącznie do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej trafiło 14 nowoczesnych składów. Ostatnia szansa posłów PiS na deklarację lojalności wobec prezesa. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Kolejny raz będzie go zapewne przekonywał, żeby zrezygnował ze swojego stowarzyszenia. W przeciwnym razie jest groźba wyrzucenia z partii i dotyczy to również stronników Morawieckiego, w tym posłów z regionu łódzkiego. Frakcja Morawieckiego przekonuje, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS. I między innymi o tym porozmawiamy z gościem Radia Łódź, posłem Tomaszem Trelą z Nowej Lewicy. Piwnicy. Ta rozmowa po 8.10.
3: Więcej na radiowłódź.pl.
4: ŁKS zaprezentował się przed nowym sezonem pierwszej ligi. Prezentacja odbyła się przed Stadionem Króla przy Alei Unii. Zebrani kibice mogli zobaczyć też po raz pierwszy nowy klubowy autokar. Na miejscu był reporter Radia Łódź Piotr Andrzejczak.
12: Klub przedstawił 29 piłkarzy, wśród nich 9 nowych, którzy zaprezentowali się kibicom. Kasper Telecki przyznaje, że drużyna jeszcze musi trochę popracować, ale ma nadzieję, że wszystko będzie gotowe na najbliższą sobotę.
13: No, poznaliśmy siebie może w połowie, mogę tak powiedzieć. Na pewno poznajemy się i na boisku, i poza nim. No i teraz idziemy w jednym kierunku.
12: Na inaugurację rozgrywek pierwszej ligi ŁKS zmierzy się w Siedlcach z miejscową Pogonią.
4: Przed własną publicznością zespół z Alei Unii zagra w piątek 31 lipca z Polonią Bytom. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Dzień zaczynamy pod znakiem sporego zachmurzenia. Na termometrach mamy 14 stopni, odczuwalnie około 13. W ciągu dnia nie zabraknie większych przejaśnień, ale synoptycy zapowiadają również przelotne opady deszczu i burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad. Temperatura wzrośnie do około 18 stopni, a wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich i będzie umiarkowany, a chwilami porywisty. Dodam jeszcze, że od 10 zacznie obowiązywać ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami dla większości powiatów województwa łódzkiego, z wyjątkiem jego zachodniego. Zachodniej części, a zatem proszę być czujnym i zachować ostrożność.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Czwartek, 23 lipca. No mam nadzieję, że to będzie dla Państwa najlepszy początek dnia i że to w ogóle będzie dobry dzień. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się. Dzień dobry. Adam Miksa program realizuje. W takim składzie jesteśmy do 9. Za chwilę powiemy o tym, jak wygląda 23 lipca w kalendarzu. Później zdradzimy, co w programie, ale na początek Madonna.

To już 10 minut po godzinie 6. Madonna, Ray of Light na antenie Radia Łódź. No, słońce dziś szczędzi swojej obecności, ale powiem, że wzeszło o godzinie 4.52, zajdzie o 20.45. Dzień będzie trwał 15 godzin 53 minuty, także całkiem sporo. Będzie krótszy od najdłuższego o 48 minut i dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 6 minut. To jest 204 dzień roku, a do końca pozostały jeszcze 161 dni, także myślę, że też bardzo dużo czasu, choć już no mniej niż połowa, więc tak, drodzy Państwo, już ponad połowa 2026 roku za nami. Imieniny obchodzą m.in. Brygida, Bogna, Joanna, Jan, Bolesław, Kasjan, Krystyn czy Sławosz. Samych wspaniałości zatem życzymy dla dzisiejszych solenizantów i jeszcze zerknijmy na kalendarz świąt nietypowych. Dziś tam dzień włóczy kija. Święto wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. My dzisiaj również przygód w naszym programie poszukamy, więc do dnia włóczy kija jeszcze w pewnym sensie wrócimy. A teraz The Loving Spoonful i Summer in the City.

0: Summer in the City, czyli Lato w mieście, taki tytuł nosi utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy. A w Łodzi lato to oczywiście remonty, bo właśnie dziś o tym w programie powiemy, o drogach i chodnikach. A jakże? Mieszkańcy Łodzi skarżą się, że brakuje chodników przy trasie łączącej Zgierz i Teofilów Przemysłowy. Wzdłuż tego fragmentu ulicy Szczecińskiej co prawda biegną wyjeżdżone przez rowerzystów wąskie ścieżki, ale brakuje takiego ciągu z prawdziwego zdarzenia wydzielonego z ruchu samochodów.
1: Na tych ścieżkach jest w ogóle niełatwo i niełatwo przejść nawet na drugą stronę, bo samochody niektóre się w ogóle nie zatrzymują.
2: Bardzo chodnik byłby potrzebny. To dziwne, że tam nie ma, tu nie ma.
0: Podejrzewam, że takich miejsc w Łodzi i nie tylko w Łodzi może być więcej, natomiast wiemy już, co miasto może zrobić z tym konkretnym przypadkiem. Szczegóły poznamy w dzisiejszym programie chwilę po godzinie 7, więc koniecznie zostańcie z nami. Zmieniamy temat, można sobie trochę zanucić. Jedzie pociąg z daleka, tak, ale właściwie to nie z daleka, bo z Bydgoszczy i tamtejszej spółki PESA, bo wczoraj przyjechały do Łódzkiego nowe pociągi dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Miłośnicy kolei opanowali dworzec Łódź Fabryczna, przyszli na peron numer 2, żeby zobaczyć Elfy 3.0, bo tak te pociągi nazywają się fabrycznie. Mogą one przewozić nawet 350 pasażerów, mają 60 metrów długości, no i są wyposażone w niezbędne udogodnienia, m.in. klimatyzację, bezpłatne Wi-Fi, no i gniazdka elektryczne, ale nie tylko.
3: 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd najbardziej nowoczesny na rynku.
4: Będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia.
5: Cicho, ergonomiczne siedzenia, to jest jak gdyby najważniejsze.
6: Są komfortowe, są szersze miejsca trochę, no ciekawsze jest.
0: Czyli opinie jak na razie pozytywne. Do tej pory Elfy 3.0 testowane były w 12 europejskich krajach, a wczoraj po raz pierwszy wyjechały na tory w Łódzkiem. To jeszcze jedno takie mam muzyczne skojarzenie, Marela Rodowicz i Remedium, czyli wsiąść do pociągu byle jakiego. No to tutaj mamy oj, nie byle jakie te pociągi, no skoro są takie dobre opinie. Do tego tematu wrócimy, a tymczasem wojna domowa w Prawie i Sprawiedliwości wkracza w decydującą fazę. Do końca dnia politycy największej partii opozycyjnej mają czas na rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniach, m.in. w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Jeśli tego nie zrobią, to mogą zostać wyrzuceni z partii. Czy w PiSie dojdzie do rozłamu i stronnicy Morawieckiego założą własną partię? Na to pytanie odpowie poranny gość Radia Łódź. Będzie nim poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. W rozmowie pojawi się też wątek zarobków lekarzy, którzy mają maksymalnie otrzymywać niecałe 77 tysięcy, czyli 16-krotność pensji minimalnej. To wszystko pojawi się w rozmowie po godzinie 8, na którą zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego. A na koniec naszego spotkania, czyli jeszcze ta naprawdę sporo czasu, wycieczka. W końcu, tak jak wcześniej już wspominałem, dziś dzień Włóczykija w kalendarzu świąt nietypowych, ale oczywiście to tylko żart, bo w takie podróże małe i duże wybieramy się codziennie od poniedziałku do piątku w ramach cyklu Podróżowanie z Radiem. A gdzie dziś się wybierzemy?
7: Morza szum, ptaków śpiew. Gdzie najpiękniejsza plaża jest?
8: W Świnoujściu!
7: No, nam się bardzo podoba. Kiedy już wypoczniemy na tej wspaniałej plaży i ukoimy nasze zmęczone ciało, możemy przejść do zwiedzania Świnoujścia. A cóż innego, by nie zwiedzać, jak właśnie świnoujskie fortyfikacje i oczywiście latarnię morską.
0: No to nie pozostaje nic innego, jak podgłosić odbiorniki i słuchać Radia Łódź. No bo jeżeli ktoś już po urlopie albo dopiero przed, no to chociaż można sobie wyobrazić, że przez te kilka minut jest na wakacjach i idzie w stronę słońca, tak jak Ania Rusowicz.

To Somebody Potential na antenie Radia Łódź, czyli jedna z najnowszych propozycji tego amerykańskiego piosenkarza. Za 5 minut skrót wiadomości, po nim oczywiście prognoza pogody. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatrmyślikmuzyczny.loc.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 6.30.

0: Czas na skrót wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
1: Są problemy z nauczycielami w województwie łódzkim. W regionie brakuje około 1000 pedagogów, a w samej Łodzi jest ponad 300 ofert pracy dla nauczycieli. Młodzi nie chcą pracować przy tablicy przez zarobki. Początkujący nauczyciel dostaje na rękę niecałe 4000 zł. W połowie lipca w całej Polsce w banku ofert pracy było blisko 20 tysięcy ogłoszeń dla nauczycieli. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czwartek jest ostatnim dniem, w którym posłowie PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Kto tego nie zrobi, może pożegnać się z członkostwem w partii. Łodzianie narzekają na stan Parku Staromiejskiego po rewitalizacji. Spacerujący tam mieszkańcy zwracają uwagę, że fragmenty parku są rozkopane, a część parkowego oświetlenia nie działa. Podkreślają, że nie czują się bezpiecznie. Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiedział kontrolę w parku. Na norweskiej wyspie Utøya upamiętniono ofiary zamachu sprzed 15 lat. 22 lipca 2011 roku Anders Breivik zabił 69 młodych osób, które uczestniczyły w obozie Partii Pracy. W 2012 roku Anders Breivik został skazany na karę 21 lat pozbawienia wolności z możliwością jej przedłużenia. ŁKS zaprezentował się przed nowym sezonem pierwszej ligi. Prezentacja

0: obowiązywać ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia właśnie przed burzami.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 32 minuty po godzinie 6, patrzę za okno, deszcz pada. No niestety taki mamy lipiec, że bardziej to lipcopad niż lipiec. No ale cóż zrobić, trzeba się cieszyć z tego, co jest, słuchać Radia Łódź. I za chwilkę między innymi przedstawię Państwu, o czym w czwartek rano przeczytacie w prasie. Serdecznie zapraszam.

Za 20 minut będzie godzina 7. Na początek dobra informacja, na początek przeglądu tego, o czym piszą media w czwartek 23 lipca. Dobra informacja. Młody bocian spadł z nieba i nie mógł wrócić do gniazda. Strażacy ruszyli na ratunek. Ta historia ma piękny finał, pisze Dziennik Łódzki. Pierwszy lot miał być początkiem wielkiej przygody dla młodego bociana z Radzic Małych w gminie Drzewica. Zakończył się jednak twardym lądowaniem na ziemi. Ptak nie zdołał wrócić do gniazda i potrzebował pomocy, na którą ruszyli strażacy. Bociana udało się uratować, więc bardzo dobre informacje. Mamy też, sprawdzamy teraz Dziennik Gazetę Prawną, który pisze o tym, że może zbliżać się koniec Eldorado dla nieuczciwych lokatorów. W Sejmie jest już projekt ustawy. Właściciele mieszkań mają uzyskać nowe narzędzia. To może być zmiana, na którą właściciele czekali od lat, który projekt ma raz na zawsze ukrócić bezkarność nieuczciwych lokatorów od możliwości wypowiedzenia umowy już po miesiącu zwłoki, po brak kary za odcięcie mediów. Sprawdzamy, jakie kluczowe zmiany czekają rynek najmu, a sprawdza konkretnie Dziennik Gazeta Prawna. Wiele informacji też znajdziecie na radioloc.pl, do którego odwiedzenia serdecznie Was zapraszam.

Madness zaśpiewał The Sun and the Rain, choć dzisiaj w naszym przypadku to raczej rain, jeśli chodzi o pogodę w województwie łódzkim, no niestety. 606-787-878 studio@radiolot.pl albo głosówka przez stronę lub aplikację. Takie są formy kontaktu z nami. Serdecznie zapraszam, gdybyście Państwo chcieli się podzielić jakąś refleksją. Za 13 minut będzie godzina 7, o pełnej oczywiście wiadomości i prognoza pogody na najbliższe godziny. Serdecznie zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trojanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
12: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
13: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
14: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Uwaga kierowcy, mamy dla was informację, a konkretnie Damian Grosicki. Dzień dobry.
17: Witam.
16: Jak wygląda sytuacja?
17: No nie chcę od rana w imieniu kierowców narzekać na warunki drogowe, bo jest wiele innych powodów, takich jak niewyspanie, zimna kawa czy natłok obowiązków. No ale czymże wtedy byłyby wiadomości drogowe, tak? To zacznijmy od Łodzi. Przypominamy o utrudnieniach w związku z pracami drogowymi na Pojezierskiej, Palki, Włókniarzy i Broniewskiego, jeszcze na Łęczyckiej, ale tam prace zmierzają ku końcowi. Gdzie postoimy dłużej? Na pewno na skrzyżowaniach Milionowej Skilińskiego i Tatrzańskiej z Przybyszewskiego, to jeszcze zjesz o poranku. I ulica Łódzka między Rudnicką a Rzemieślniczą, ale też ulica Urocza znacznie odbiega od swojej tuszącej czy też zachęcającej nazwy. Tam nieco więcej samochodów pojawiło się już od kolejowej. Kolejne informacje drogowe za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Tu Radio Łódź, jest 7:00. Czas na najważniejsze wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
18: Trwają gorączkowe poszukiwania nauczycieli. W całej Polsce jest 20 tysięcy wakatów. Powodem mogą być niskie pensje. Zegar tyka dla posłów PiS. Mija ultimatum prezesa, albo partia bez udziału w stowarzyszeniach, albo do widzenia. Nowe polskie pociągi poprawią jakość podróży łódzką koleją aglomeracyjną. Wczoraj tak zwane elfy można było zobaczyć na Dworcu Fabrycznym. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Będą burze, deszcz, a nawet trąby powietrzne. I na początek właśnie o pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami w większości kraju. W Łódzkiem burze mogą pojawić się od godziny 10. Burzom może towarzyszyć intensywny deszcz, a miejscami może spaść mały grad. Szczegóły prognozy będą po wiadomościach. Brakuje nauczycieli w województwie łódzkim. W regionie jest 1000 wakatów, a w samej Łodzi ponad 300 ofert pracy dla nauczycieli. Młodzi nie chcą pracować przy tablicy przez zarobki. Początkujący nauczyciel dostaje na rękę niecałe 4000 zł. Łodzianie potwierdzają naszemu reporterowi, że podniesienie zarobków mogłoby rozwiązać ten problem.
19: Powinno się dążyć do tego, żeby tych nauczycieli było więcej, więc no, nie ukrywajmy, kwota pewnie miałaby znaczenie.
20: To ile pani zdaniem taki początkujący nauczyciel powinien zarabiać?
19: Pojęcia nie mam, z piątkę?
21: 4-4,5 tysiąca, no.
22: Nie powinni więcej zarabiać. Ja mam kuzynkę, która jest nauczycielką i wiem, ile zarabia i na pewno to nie jest 3900.
20: Bo 3900 to jest dla początkujących.
22: Wystarczy.
18: Brakuje nauczycieli fizyki, chemii czy matematyki, a także psychologów i pedagogów specjalnych. W całej Polsce potrzeba blisko 20 tysięcy nauczycieli.
23: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Posłowie PiS muszą się śpieszyć z decyzją o rezygnacji ze stowarzyszeń. Dziś upływa ultimatum prezesa i jeszcze dziś w południe Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, bo właśnie politycy związani z Morawieckim nie zamierzają zrezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Europoseł PiS Piotr Miller mówił, że jest lojalny wobec partii, dlatego nie widzi potrzeby składać kolejnej lojalki.
24: Ja pokazuję to przez czyny, że nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości, wręcz przeciwnie, poszukujemy, tak jak wielu naszych kolegów z różnych, przecież nie tylko członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wszyscy posłowie, mam wrażenie, są aktywni w różnych środowiskach, żeby pozyskiwać wyborców.
18: A kierownictwo PiS uznało, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia partii, dlatego zakazało posłom, żeby pracowali na jego rzecz. Dotyczy to również 4 posłów z Łódzkiego. Między innymi o tym będziemy rozmawiać z gościem Radia Łódź, posłem Nowej Lewicy Tomaszem Trelą. Rozmowa o 8:10. Uwaga łodzianie, wraca tramwajowa 13, ale są cięcia w kursowaniu 8. W Łodzi po 8 latach tramwaje linii numer 13 powróciły na trasę Teofilów Dąbrowa dzięki wyremontowaniu pętli przy Śląskiej i Niższej. Oznacza to jednak zmniejszenie liczby połączeń linii numer 8 z Teofilowa na Zarzew. Pasażerowie mówili naszemu reporterowi, że w końcu doczekali się tych zmian.
25: Bardzo się cieszę, że wróciła, bo to jest jeden tramwaj więcej na tej trasie.
26: Pierwszy dzień, więc jeszcze ją nie jechałam, ale chyba skorzystam.
27: Bezpośrednio z Teofilowa mogę dojechać do pracy na Dąbrowę.
28: Powrót 13 po tych 8 latach oznacza też mniej 8. To jest zmiana zauważalna czy niespecjalnie, bo i tak ta sama trasa?
27: Jest zauważalna, bo zawsze z 8 można było się jeszcze przesiąść na 10, 14.
25: Byłam przyzwyczajona do 8, że ona bardzo często jeździ.
18: Urzędnicy odpowiadają, że tramwajowa 13 oraz 8 kursują co kwadrans, czyli na trasie Teofilów skrzyżowanie Marszałków tramwaje pojawiają się na przystankach co 7 minut. Poprawi się komfort podróżowania pociągami mieszkańców regionu łódzkiego. Łódzka Kolej Aglomeracyjna pokazała wczoraj Elfy 3.0, czyli najnowocześniejsze wagony, które wyprodukowała bydgoska PESA. Na dworzec Łódź Fabryczna przyszli podziwiać je miłośnicy kolei. Był tam również reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
29: Elf 3.0 to najnowocześniejsza konstrukcja bydgoskiej PESY, która ma zwiększyć nie tylko komfort podróżujących, ale także możliwości Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, mówi jej prezes Maciej Sobieraj.
30: Będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia, zwiększać częstotliwość.
29: Po oficjalnej prezentacji nowe składy przeszły najtrudniejszy z testów, bo oceniane były przez miłośników kolei i pasażerów.
31: Są komfortowe, są szersze miejsca, trochę no, ciekawsze jest.
32: Cicho, ergonomiczne siedzenia, to jest jak gdyby najważniejsze.
31: Bardzo ciekawe, zupełnie troszkę inne, ale ciekawe.
29: Każdy z nowych 3-członowych pociągów ma 60 metrów długości i pomieści nawet 350 pasażerów. Seweryn Potem, Radio Łódź.
18: Na razie łódzki przewoźnik kupił 14 nowych pociągów, które już wyjechały z pasażerami. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7:30.
16: W studiu Piotr Andrzejczak, to oznacza, że czas na sport.
33: Widzę dwa problemy przed rozpoczęciem nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Z kadry Łodzian na kilka miesięcy wypadł Carlos Isak, do 3 miesięcy przerwy czeka także Samuela Ekere. Obaj piłkarze doznali kontuzji w ostatnim sparingu. Widzew pokonał Puszczę Niepołomice 2-0, ale przypłacił to kontuzjami dwóch graczy występujących po prawej stronie. Trener Aleksander Wukowicz zapowiadał już, że klub będzie chciał sprowadzić przynajmniej 3 piłkarzy, w tym skrzydłowego, który mógłby rozwiązać problem z kontuzją Nigeryjczyka Akere. W sytuacji dłuższej przerwy Isaka niewykluczone jest też poszukiwanie prawego obrońcy lub wahadłowego. Widzew sezon rozpoczyna 26 lipca meczem na własnym stadionie z Motorem Lublin. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3. Pierwszy mecz po transferze Lewandowskiego z drużyna z Chicago miała rozegrać w miniony czwartek. Spotkanie zostało jednak przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolice wskutek pożarów w Kanadzie. Zaległość zostanie nadrobiona 6 października, a Polak dołączył do nowego zespołu 29 czerwca po 4 sezonach spędzonych w Barcelonie. Wcześniej, przypomnę, był piłkarzem m.in. Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Lecha Poznań. Dodam jeszcze, że Chicago Fire jest na 3 miejscu w tabeli konferencji wschodniej. FIFA ogłosiła drużynę marzeń na zakończonych już Mistrzostwach Świata. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się przedstawiciele 6 federacji z drużyny Hiszpanii, która wywalczyła tytuł mistrzowski. Wybrano Pedro Porro, Marka Cucurelle oraz Rodriego. Belg Jasper Philipsen wygrał po finiszu z dużej grupy 17 etap klasycznego Tour de France. Słoweniec Tadej Pogacar przyjechał blisko 9 minut za triumfatorem, ale zachował koszulkę lidera. A następne wiadomości sportowe po 9.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: W pogodzie zrobi się dziś niebezpieczne, dlatego warto śledzić prognozy i zachować ostrożność. Już teraz miejscami pada deszcz, na termometrach mamy 13 stopni. Największym zagrożeniem będą jednak burze, w związku z którymi od godziny 10 zacznie obowiązywać ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Ono będzie obowiązywać w większości powiatów województwa łódzkiego. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 75 km na godzinę, a lokalnie także drobny grad. Temperatura wzrośnie dziś tylko do około 18 stopni. Dlatego warto mieć przy sobie zarówno parasol, jak i kurtkę.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: 23 lipca, czwartek i 8 minut po 7. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się, dzień dobry. To jest najlepszy początek dnia i mam nadzieję, że mimo tej brzydkiej pogody będzie to naprawdę dobry dzień, dobry czwartek. Postaram się do tego przyczynić choć trochę, a za chwilę dobre informacje dla podróżujących koleją. Zostańcie z nami.

0: 12 minut po godzinie 7 i tak jak wspomniałem, czas na dobre informacje dla miłośników kolei. Nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oficjalnie zostały przywitane na dworcu Łódź Fabryczna. Przywitano właśnie Elfy 3.0 wyprodukowane przez bydgoską PESę. Na dworzec pociągi wjechały w wyjątkowym anturażu i wiście bondowskim stylu, a wszystkiemu temu przyglądał się nasz reporter Seweryn Potentas.
1: Bardzo długo czekaliśmy, bo wiemy, że spójny transport publiczny na terenie naszego województwa to ogromna szansa rozwoju dla województwa łódzkiego. To łączenie mieszkańców, bo kolej ma łączyć.
2: Elf 3.0 to trzecia generacja i objeżdżony w całej Polsce, przetestowany w kilkunastu krajach Europy, pojazd najbardziej nowoczesny na rynku. 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd skrojony na potrzeby aglomeracyjne, bardzo szybki w obsłudze, niezawodny.
3: 14 nowych pojazdów, to już 53 pojazdy w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dzięki temu będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia, zwiększać częstotliwość, docierać do nowych miejsc. Myślę, że pasażerowie będą zadowoleni z tego, że jest więcej miejsc siedzących.
4: No, bardzo ładny, nowoczesny.
5: Jesteśmy z Krakowa i korzystamy z okazji, że jesteśmy właśnie w okolicach Łodzi. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj, aby obejrzeć premierę tych wspaniałych nowych pociągów.
6: To rozwija cały region łódzki, także jesteśmy zadowoleni.
7: Często podróżuję, jestem przysłowiowym Mikolem, także się też tym interesuję. Co ich wyróżnia? No na pewno jakość i przede wszystkim jakość podróżowania. Cicho, ergonomiczne siedzenia, to jest jak gdyby najważniejsze.
8: Nowocześniejsze z tego, co widać, już klimatyzowane. Na pewno będzie się przyjemniej podróżować.
9: Bardzo ciekawe, zupełnie troszkę inne, ale no na razie ciekawe. Są komfortowe, są szersze miejsca, trochę no ciekawsze jest. Inaczej rozwiązane tu na górze, działa klimatyzacja na razie, bardzo fajnie.
7: No wizualnie też się dobrze prezentuje, to co widziałem wewnątrz, zewnątrz, także no wyróżnia ten pociąg na przykład od impulsów z Newagu, przynajmniej kształtem.
10: Na pewno te pociągi były potrzebne. Będzie mogła korzystać większa liczba pasażerów z tych połączeń, także na pewno fajnie, że takie pociągi są.
0: A po oficjalnej prezentacji dwa pociągi wyruszyły w swoje trasy do Skierniewic i Koluszek, zabierając ze sobą setki miłośników kolei. Tam jedna pani powiedziała w materiale, że klimatyzacja działa na razie, no ja mam nadzieję i trzymam bardzo mocno kciuki, żeby działała jak najdłużej. A na dworcu Łódź Fabryczna był Seweryn Potentas.

Blinding Lights i zespół The Weeknd. 7:22 na zegarze, a już teraz na naszej antenie Dawid Podsiadło, jedno z jego najnowszych propozycji, czyli Na Błysk.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Niecodzienne historie,
4: problemy i ważne tematy łódzkiego,
3: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
6: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
9: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Ponownie sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a robi to dla nas Damian Grosicki.
15: Na jedynce między węzłami Piotrków Południe Radomsko trwają roboty drogowe i zajęty jest lewy pas w ruchu w kierunku Katowic. Warto zwolnić. W Pabianicach na pewno zwolnimy na Kilińskiego przy Grota Roweckiego i przed Orlą, ale też przy Zamkowej zwolnimy, a raczej postoimy na Lutomierskiej i Wspólnej, czyli w miejscach, gdzie dziś jest torowisko, ale będą tunele, więc jeszcze kilka lat narzekania na utrudnienia przed nami. Wracamy do Łodzi i przypominamy, że od wczoraj do 27 lipca obowiązuje zmiana trasy linii 43, taka urodzinowa zmiana i niespodzianka, szczegóły na stronie MPK, a na ulicach się dzieje, na WZ-ce wschodniej Przejaracza i na takim zgrabnym prostokącie tworzonym przez 6 sierpnia Żeligowskiego, Struga i Pogonowskiego. Gdzie jest najgorzej, polecam samemu sprawdzić i dać znać. A z kolejnym raportem drogowym wracam za 30 minut.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: 7.30 na zegarze. W Radiu Łódź czas na skrót wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
16: Uwaga na burze w całej Polsce. W Łódzkiem zaczną się o 10. Będzie im towarzyszył silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla prawie całego kraju. Burzom mogą towarzyszyć opady drobnego gradu. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nową rzeczniczką praw obywatelskich. Senat zatwierdził jej kandydaturę wybraną wcześniej przez Sejm. Nowe RPO musiał być wybrany ze względu na kończącą się kadencję obecnego Marcina Wiącka. Brakuje chodników przy trasie łączącej Zgierz i Teofilów Przemysłowy. Urząd Miasta Łodzi poinformował, że budowa chodników będzie możliwa po zakończeniu prac na Szczecińskiej, a tam remontowany będzie odcinek od skrzyżowania z Aleksandrowską do ronda przy Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Po latach wróci ruch pasażerski na kolei między Skierniewicami a Czachówkiem. Podpisano umowę na modernizację linii kolejowej nr 12. Wartość tej inwestycji to blisko 1,5 miliarda złotych. W ramach modernizacji przebudowany będzie m.in. most kolejowy na rzece Rawce. Andrzej Poczobut zamierza 13 września wrócić na Białoruś. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki odwiedza obecnie Litwę, gdzie spotyka się z miejscowymi Polakami. 13 września w Grodnie odbędzie się zjazd Polaków na Białorusi. Nie żyje ekonomista profesor Stanisław Gomułka. O jego śmierci poinformował Business Center Club na swojej stronie internetowej. W latach 90. pełnił funkcję doradcy ministra finansów w okresie transformacji ustrojowej. Współtworzył program reform. Stanisław Gomułka miał 85 lat. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Ucie o 8.
14: Na termometrach 14 stopni, choć odczuwalnie 13, częściowe zachmurzenie też mamy. Na barometrze 989 hektopaskali, więc ciśnienie jest dość niskie. Tak jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym dziś, mogą towarzyszyć nam burze. Prognozowana wysokość opadów do około 15 mm.

0: Mando Diao, tak zaśpiewał na antenie Radia Łódź, a nad Łodzią niebo się przejaśnia, słońce przynajmniej na radiostacji się pokazało, no i ja mam nadzieję, że stanie z nami na dłużej, bo nie wiem jak państwo, ale mi się od razu wtedy chce jeszcze więcej, jeszcze bardziej wszystko robić, więc oby ono z nami zostało jak najdłużej. Za 20 minut będzie godzina 8, a teraz przenosimy się na drogę między Zgierzem a Łodzią, bo mieszkańcy tych obu miast czekają na budowę brakujących chodników na trasie biegnącej przez Teofilów Przemysłowy. Wiceprezydent Łodzi uspokaja, mówi, że budowa jest możliwa, ale trzeba na nią poczekać. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Adam Łużyński.
1: Tak widzę z drogi, że pan idzie sobie tą ścieżką tutaj. Wygodnie?
2: No nie bardzo. Bez chodnika to jest po prostu jakieś nieporozumienie.
1: No właśnie, mieszkańcy już od dawna tutaj chyba czekają na te chodniki, prawda?
2: Ja pan co, nawet teraz szedłem całą liściastą tak naprawdę i nie bardzo komfortowo się idzie, jak człowiek musi cały czas schodzi na pobocze, bo samochody szybko jadą, tak?
1: Pewnie niełatwo tutaj na tych ścieżkach.
3: Na tych ścieżkach jest w ogóle niełatwo i niełatwo przejść nawet na drugą stronę, bo samochody niektóre się w ogóle nie zatrzymują.
1: No widzę, że tu jest właśnie strasznie duży ruch. Jak pani myśli, chodnik tutaj na Szczecińskiej w kierunku Zgierza?
3: No, by się by przydatny, bo może i by tutaj rowerzyści przy okazji mieli jak jechać, bo tutaj jest niebezpiecznie nawet, jak jest duży ruch, no.
4: Że tu chodnik by się w ogóle przydał. Od przystanku tu się chodzi, tu są działki, tam jest liściasta i nie zawsze autobus pasuje i się zasuwa pieszo cały czas. Bardzo chodnik byłby potrzebny. To dziwne, że tam nie ma, tu nie ma.
5: Brakuje chodników w ciągu ulicy Szczecińskiej na odcinku z Łodzi do Zgierza. Mieszkańcy i rowerzyści muszą korzystać z wydeptanych, wąskich ścieżek. Brakujące chodniki mogłyby zostać dobudowane po zakończeniu zbliżającego się remontu na Szczecińskiej, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
6: Czyli może w ramach zamówienia uzupełniającego po zakończeniu tego etapu przebudowy Szczecińskiej być może uzupełnimy ten odcinek, o którym mówi pan redaktor, również o chodniki, ale najpierw przed nami ten odcinek chcemy konsekwentnie od Konstantynowa aż w kierunku Zgierza, żeby Szczecińska była porządną, przejezdną i niedziurawą drogą.
1: No i też to pobocze chyba zostawia wiele do życzenia, bo tutaj, nie wiem, tu kiedyś była ścieżka, czy jak to kiedyś było?
2: Wie pan co, z tego co pamiętam, to chyba nigdy tutaj nic nie było, po prostu ludzie tu sami sobie udeptali drogę i tak zostało, tak? I tak człowiek idzie sobie tam od liściastej przez lasek, bo jest najbezpieczniej, bo przy poboczu to tak średnio.
1: Jadę sobie Szczecińską i widzę, że tutaj obok, no po lewej i po drugiej stronie nie ma żadnej ścieżki i szła sobie taka starsza pani i ona szła dosłownie tutaj, tutaj jest taki lasek, no to szła między drzewami, między jakimiś krzakami.
7: Jeździłem z Łodzi rowerem tędy i jest wieczorem bardzo niebezpiecznie.
1: Dlaczego?
7: No bo nie ma oświetlenia, auta dosyć szybko jadą, jest las, może w każdej chwili jakaś zwierzyna wyskoczyć.
4: A są osoby, które chodzą o kulach, o laskach. I nie są w stanie tak iść, no dzięki Bogu, że ja jeszcze mogę chodzić.
0: No ale jest światełko w tunelu, chociaż słowo tunel to może lepiej nie używać go w Łodzi. To ja jeszcze tylko dodam, że kolejny etap remontu Szczecińskiej, który rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę, obejmie wymianę nawierzchni i budowę nowej infrastruktury drogowej. Remont zostanie przeprowadzony na odcinku od skrzyżowania z Aleksandrowską do ronda przy Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. No cóż, w Łodzi remont, remontem remont pogania. 606-787-8787 studio@radiolot.pl. Czekam na państwa telefony i listy, czy to w sprawie chodników między Zgierzem a Łodzią, czy to w innych sprawach. Serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. A już teraz Girl Next Door.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Za 13 minut będzie godzina 8. Po godzinie 8.10 w naszym studiu pojawi się gość. Będzie nim dziś Tomasz Trela, czyli poseł z Nowej Lewicy, a rozmawiał z nim będzie Michał Dąbrowski, który teraz już jest w studiu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Pamiętam, że w poniedziałek rozmawialiśmy o rozłamie w PiS-ie. Dziś ten taki moment najważniejszy dla PiS-u. Jak to wygląda? O czym ta rozmowa? No już zdradziłem po części, że o PiS-ie, ale co dokładnie?
2: Ale wciąż wszyscy żyjemy, patrzymy na te zmiany, patrzymy na te wzajemne komentarze, bo one rzeczywiście są coraz bardziej smaczne, barwne i ciekawe. Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, przewodnicząca łódzkiego PiS-u, także posłanka, napisała trafne podsumowanie działań tych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wzorem męża zdradzającego żonę wiją sobie gniazdko na boku za ich wspólne pieniądze i jeszcze wmawiają biedaczce, że chcą z nią zostać, jeśli pozwoli kontynuować bycie jednocześnie tu i tam. Takich słów będzie coraz więcej. Przypomnijmy, chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Władze w tej największej opozycyjnej partii domagają się od swoich działaczy podpisania lojalki lub, jak już niektórzy złośliwie mówią, lojarki, w której stwierdzają, że nie są członkami żadnych innych stowarzyszeń. Jeżeli nie podpiszą takiego zaświadczenia, takiej deklaracji, to mogą zostać wyrzuceni z partii, a to by oznaczało, że będzie rozłam w największej partii opozycyjnej. Ale to nie wszystko, o czym porozmawiamy, bo są też tematy arcyludzkie, takie jak opieka zdrowotna, to jest coś, co dotyka każdego i każdej z nas. 16-krotność minimalnej pensji.
1: Ponad 70 tysięcy.
2: Niecałe 77 tysięcy brutto. W przeliczeniu to wychodzi około 52 tysięcy na rękę, co daje ponad 600 tysięcy rocznie na rękę.
1: Jak powiedział premier, biedy nie ma.
2: Dokładnie. Natomiast jak mówił wczorajszy gość Radia Łódź, wicemarszałek Sejmiku, wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak z PSL-u, gość Macieja Trojanowskiego, są już sygnały, że może to powodować oczekiwania większości lekarzy do podniesienia tej stawki, bo większość lekarzy zarabia poniżej stawki 240 zł na godzinę. Zastanowimy się, czy tylko obcięcie tych pensji, wprowadzenie tego maksymalnego limitu,
1: czy to pomoże?
2: Czy to może skrócić kolejki, czy jednak jest potrzebne coś jeszcze? Porozmawiamy także o cenach paliw, a o tym wszystkim porozmawiamy już po godzinie 8.10 z naszym gościem, którym będzie wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł Tomasz Trela.
1: A gospodarzem tej rozmowy będzie Michał Dąbrowski. Bardzo dziękuję, że byłeś w naszym studiu i do usłyszenia w takim razie po 8.10.
2: Do usłyszenia, dzięki.

To utwór Popstar na antenie Radia Łódź w wykonaniu polsko-francuskiego zespołu Be My i Julii Pośnik. Za 8 minut będzie 8 o pełnej oczywiście wiadomości, a w nich między innymi o gorączkowych poszukiwaniach nauczycieli, bo w całej Polsce jest około 20 tysięcy wakatów. Powodem mogą być niskie pensje. Więcej o tym już za chwilę. Sprawdzimy też, co dzieje się na drogach, więc zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie słyszymy, co w życiu jest najważniejsze.
3: Wszystko przeminie, ciało przeminie, pieniądz przeminie i tak dalej, ale my z żoną sobie siadamy i delektujemy się poranną kawą w piżamach i żeby sobie wybierały takich partnerów, z którym będzie im się świetnie rozmawiało, w takiej dużej prostocie i w takiej prozie życia.
2: To poradził młodym pielęgniarkom pacjent hospicjum. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus porozmawia z Piotrem Andrzejczakiem, którego zapewne Państwo bardzo dobrze znają z programów Radia Łódź. A w drugiej godzinie po 15 naszym gościem będzie Marika. Będziemy rozmawiać m.in. o popularności.
6: Myślę, że taka ogromna popularność nie jest dla mnie, bo mogłoby mnie to przygnieść, ale potrzebuję popularności wystarczającej, żeby regularnie koncertować.
4: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
8: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Minutę przed 8 w studiu Damian Grosicki mówi o tym, co dzieje się na drogach.
11: W Łodzi zaczynamy tym razem od ulicy Nieciarnianej, bo jakże jej nie wspomnieć. Po obu stronach Piłsudskiego robi się nieco ciaśniej, tak samo na Hetmańskiej, Transmisyjnej i Malowniczej przy Rokicińskiej. Ulica Konstantynowska jest zamknięta, przypominam, od Krańcowej do Juszczakiewicza, a sama Juszczakiewicza kurtuje się aż od Kusocińskiego po Rondo, a to jeśli chce ktoś jechać do Konstantynowa. Podobnie na Maratońskiej, zjeżdżając z Eski, aż po ulicę Golfową, też jest nieco gęściej. Teraz Piotrków i przypomnienie o robotach na Wojska Polskiego przy Placu Litewskim i Wolborskiej, a zostając już w tej okolicy, to trzeba powiedzieć o ulicach kierujących do ronda księdza Pecolta. Na Sulejowskiej bardzo podobnie, między rondami w kierunku Sulejowa, a sam Sulejów stoi tradycyjnie na Koneckiej, Górnej i w sumie Piotrkowskiej też. Z kolejnym raportem wracam za pół godziny.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Tu Radio Łódź, jest 8. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
12: Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Posłowie stowarzyszeń mają złożyć lojalki albo pożegnają się z partią. Na granicy Zgierza i Łodzi brakuje chodników. Urzędnicy mówią, że mogą powstać po remoncie ulicy. Duży pożar na warszawskim Targówku. Kłęby dymu widać w całej stolicy. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Będą burze, deszcz, a nawet trąby powietrzne.
10: W
12: południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie PiS mogą składać deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Rzecznik partii Rafał Bochenek mówi, że osoby, które nie złożą tego oświadczenia, wykluczą się z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jeżeli tego oświadczenia nie złożę, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu.
12: Oświadczenia nie zamierzają złożyć politycy związani z Mateuszem Morawieckim. Twierdzą, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS. Wśród nich jest czterech posłów z Łódzkiego. Między innymi o tym porozmawiamy z gościem Radia Łódź, posłem Nowej Lewicy Tomaszem Trelą. Ta rozmowa już za kilka minut.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: W niektórych szkołach może zabraknąć nauczycieli. W województwie łódzkim jest prawie 1000 wakatów. Najczęściej brakuje pedagogów uczących na przykład fizyki, chemii czy matematyki, ale także psychologów i pedagogów specjalnych. Jak mówi Renata Wrona, polonistka z 42. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, od wielu lat obserwujemy brak młodych zainteresowanych nauczaniem.
14: Ten zawód nie jest atrakcyjny dla młodego człowieka głównie ze względu na to, na niskie zarobki, bo młody nauczyciel, nauczyciel początkujący na chwilę obecną otrzyma pensję około 5300 zł brutto, bez żadnych dodatków.
12: A to przekłada się na pensję na rękę prawie 4000 zł. W całej Polsce brakuje blisko 20 tysięcy nauczycieli. Brakuje chodników przy trasie łączącej Zgierz i Teofilów Przemysłowy. Wzdłuż tego fragmentu ulicy Szczecińskiej wiodą tylko wąskie ścieżki wydeptane przez pieszych. Codziennie tą drogą przejeżdżają setki kierowców jadących do dużych zakładów pracy. W granicach administracyjnych Zgierza jest wyznaczone pobocze ze ścieżką dla rowerów. Po stronie granic administracyjnych Łodzi nagle zaczyna brakować pobocza, a piesi muszą chodzić wydeptanymi ścieżkami.
15: Na tych ścieżkach jest w ogóle niełatwo i niełatwo przejść nawet na drugą stronę, bo samochody niektóre się w ogóle nie zatrzymują.
16: Bardzo chodnik byłby potrzebny. To dziwne, że tam nie ma, tu nie ma.
17: Tu ludzie tu sami sobie udeptali drogę i tak zostało, tak?
12: Urząd Miasta Łodzi poinformował, że budowa chodników będzie możliwa po zakończeniu prac na Szczecińskiej, a tam remontowany będzie odcinek od skrzyżowania z Aleksandrowską do ronda przy Świętej Teresy. Pożar na warszawskim Targówku. Płonie jeden z warsztatów samochodowych. Według świadków rano słychać było wybuchy. Prawdopodobnie mają one związek z pojazdami znajdującymi się na terenie salonu i serwisu samochodowego. Rzecznik Warszawskiej Straży Pożarnej Wojciech Gralec mówi, że nad dzielnicą unosi się ciemny dym.
18: Ten dym nad Warszawą był dosyć intensywny, bardzo ciężki, czarny, z uwagi na to, że płonęły również pojazdy, wyposażenie tych warsztatów i to generowało duże ilości dymu. Szacunkowa powierzchnia pożaru na chwilę obecną to jest około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na miejscu pracuje ponad 30 jednostek straży pożarnej. Nie mam na razie informacji o osobach poszkodowanych.
12: Akcja gaśnicza może jeszcze potrwać kilka godzin. W Krakowie zapadnie dziś wyrok w głośnym procesie lekarzy Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Rodzina Ziobrów od 20 lat zabiega o ukaranie medyków, zarzucając im błędy doprowadzające do śmierci mężczyzny. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, ruszyła apelacja. Termin przedawnienia karalności w tej sprawie mija w połowie sierpnia. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości, tym razem same dobre wiadomości, o 8.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Ale niestety nie mam dobrych wieści, jeśli chodzi o pogodę. Choć pojawiły się niewielkie przejaśnienia, temperatura wzrosła do 14 stopni, no to jest tylko chwilowa poprawa pogody. W dalszej części dnia aura może stać się niebezpieczna. Od godziny 10 dla większości województwa łódzkiego zacznie obowiązywać ostrzeżenie MGW pierwszego stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 75 km na godzinę, a lokalnie także drobny grad. Temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 18 stopni, dlatego warto słuchać Radia Łódź, śledzić prognozy i zachować ostrożność po południu.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: Już 5 minut po 8, Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Za chwilę w naszym studiu gość, ale najpierw organek i samoloty.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł Tomasz Trela. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Jak poinformowała rosyjska agencja medialna TASS, w Manili na Filipinach doszło do spotkania między sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Markiem Rubio oraz ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem. Tematem rozmów miała być wojna w Ukrainie. Czy to jest dla nas sygnał niepokojący? Czy to jest po prostu dyplomacja as usual i to są normalne rozmowy, które powinny się mimo wszystko, mimo tego, co myślimy o Moskwie, toczyć?
2: Znaczy, Stany Zjednoczone zobowiązały się, że chcą wziąć na siebie ciężar zakończenia tego konfliktu zbrojnego, tej wojny w Ukrainie, więc ja się nie dziwię, że takie spotkania mają miejsce, natomiast nie spodziewam się, żeby to było jakieś przełomowe wydarzenie i przełomowa rozmowa, natomiast no, im więcej tych spotkań z Federacją Rosyjską, ze strony Stanów Zjednoczonych będzie, to mam nadzieję, że to będzie przybliżało do zakończenia wojny.
1: Ale jak popatrzymy na front i na liczby, no to nie, no nie to widać, żeby to jakkolwiek działało.
2: Zresztą zbrodniarz Putin ma jedną taktykę. On z jednej strony rozmawia, a z drugiej strony wysyła jeszcze więcej bomb w stronę Ukrainy, więc no to jest facet, który jest totalnie nieobliczalny, nieprzewidywalny i w moim przekonaniu nie pertraktacja, tylko siła może go zmusić do tego, że zakończy atak na Ukrainę. Natomiast no, rozmawiać Stany Zjednoczone, rozmawiać pewnie będą.
1: Ukraina też teraz odpowiada. Ona sięga swoimi trafieniami w głąb Rosji, w cele, które są nawet oddalone od Ukrainy 2,5 tysiąca kilometrów i uderza w infrastrukturę krytyczną, w te miejsca, w których jest przetwarzana ropa naftowa na benzynę, na to paliwo, z którego potem mają korzystać Rosjanie. Są tam ogromne kolejki, ale widzimy też, że liczby ataków z Rosji do Ukrainy też wzrasta.
2: Tak, natomiast też powiedzmy szczerze, Ukraina może atakować, Ukraina może odpowiadać na te ataki ze względu na to, że Unia Europejska zachowuje się racjonalnie, rozsądnie, wspiera i pomaga. Stany Zjednoczone też wspierają i też pomagają, natomiast widać, że konfliktu, widać, że końca tej wojny niestety na horyzoncie nie ma i to jest najbardziej niepokojące nas, Polki i Polaków, dlatego że my musimy jeszcze więcej wydawać na zbrojenia, jeszcze więcej sprzętu kupować, jeszcze więcej mieć przeszkolonych żołnierzy. Oczywiście to robimy, no tylko, że ja bym docelowo wolał wydawać więcej na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację, programy społeczno-socjalne niż na zbrojenia. Ale niestety w najbliższych latach pewnie na te zbrojenia będziemy wydawać najwięcej.
1: To skoro już jesteśmy przy opiece zdrowotnej, jak już pan wspomniał, 16-krotność minimalnej pensji, to ma być ten maksymalny próg zarobków lekarzy, co się przekłada na około 240 zł brutto na godzinę, netto te niecałe 77 tysięcy złotych to ponad 50 tysięcy, co rocznie przekłada się na ponad 600 tysięcy na rękę. Mówię tutaj o tych kwotach. To jest ten maksymalny pułap. Czy rzeczywiście samo ograniczenie pensji lekarzy może skrócić kolejki?
2: Znaczy, ograniczenie wynagrodzeń lekarzy, mówimy o tych wynaturzeniach, bo to oczywiście też nie mierzmy wszystkich jedną miarą, że wszyscy lekarze zarabiają gigantyczne pieniądze.
1: O tych wszystkich, o których słyszymy w ostatnich miesiącach, tak. Że ktoś się podpisywał na kilku dyżurach w trzech różnych szpitalach i doba miała dla niego 72
2: natomiast
1: godziny.
2: Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jeżeli pieniądze nie pójdą na wynagrodzenia medyków, te horrendalne, to pójdą na procedury i pójdą na pacjenta. I to o to chodzi, bo są placówki ochrony zdrowia w miastach powiatowych, gdzie 90-95% całego budżetu idzie na wynagrodzenie. No to jest sytuacja alarmująca, niepokojąca i bardzo niedobra. To zresztą jest postulat Lewicy. Ja pamiętam, jak myśmy to zgłosili jako pierwsi, że górna granica wynagrodzenia godzinowego, to niektórzy otwierali oczy ze zdziwienia, a to przecież się nie uda. I teraz robi to cały rząd i jest propozycja całego rządu. I to jest jeden oczywiście z elementów, które musimy wziąć pod uwagę. I ja wiem, że niektórzy będą niezadowoleni, ale słyszę też lekarzy, którzy będą zadowoleni, bo oni mają szansę wtedy na wyższe zarobki za to, że uczciwie, konsekwentnie chętnie i z dużą taką determinacją pracują w danej placówce ochrony zdrowia, która jest finansowana ze środków NFZ-u.
1: Ale jak mówi Radio Łódź, wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak z Polskiego Stronnictwa Ludowego odpowiadający za wojewódzkie szpitale, już pojawia się presja na podwyżki, dlatego że większość lekarzy nie zarabia tych 240 zł na godzinę. Cytuję, mam takie sygnały, że może to powodować oczekiwania większości lekarzy do podniesienia stawki, bo zarabiają poniżej tego maksymalnego progu. Problem jest jeszcze jeden, bo szpitale na przykład samorządowe walczą teraz o specjalistów, szczególnie tych, których jest mało, a przy limitach trudniej będzie ich zachęcić do pracy.
2: Tak, natomiast to nie jest też tak i w żadnej firmie, w żadnej pracy nie ma tak, że jak jest górna granica zarobkowa, to wszyscy zarabiają górną granicę zarobkową. Jeżeli w danej instytucji publicznej są widełki, to nigdy nie ma tak, że pracownik na danym stanowisku zarabia górny etap widełek. On może do tego górnego etapu dochodzić i tutaj też tak będzie, ale to już jest rola menadżerów, to już jest rola dyrektorów, żeby tak ustalać, tak rozmawiać i tak negocjować, żeby zmieścić się w tym i żeby lekarz podjął pracę. Natomiast no nie może być taka sytuacja, bo do mnie też takie sytuacje dochodzą, że już niektórzy lekarze, słysząc, że w przyszłym budżecie będzie więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, już zaczynają sobie negocjować w swoich firmach, bo prowadzą działalność gospodarczą, żeby fakturę na wyższą kwotę wystawiać, a te faktury, proszę mi wierzyć, to one nie są za 50 tysięcy miesięcznie, tylko one są za 150-200 tysięcy miesięcznie i to jest wynaturzenie i tak nie powinno być. Zresztą co to jest w ogóle za filozofia, jak ktoś pracuje w systemie ochrony zdrowia, żeby prowadził działalność gospodarczą i wystawiał faktury. Nie, to jest miejsce pracy, to powinno być etat, to powinna być umowa o pracę, bo tak powinien być ten system skonstruowany.
1: To tutaj pole do popisu dla Państwowej Inspekcji Pracy.
2: I będzie pole do popisu dla Państwowej Inspekcji Pracy i tutaj, gdzie będzie ewidentna praca na etacie, Państwowa Inspekcja Pracy będzie reagować. Natomiast na pewno nie można dopuszczać do takiej sytuacji, że ktoś pracuje w miejscu X i tam ma czas pracy 8 godzin, a on w tym miejscu jest godzinę, bo 7 godzin jest w innej placówce albo na innej praktyce, często na praktyce prywatnej.
1: To, co ma się też
2: to
1: zmienić,
2: wszystko musi się w tym zakresie zmienić.
1: To, co ma się też zmienić, to mają zniknąć te procenty od procedur od świadczeń, to znaczy lekarze nie będą
2: otrzymywali
1: tego
2: udziału. Tego już w ogóle nie będzie. Nie będzie tak, że procedura jest wynegocjowana na 100 zł i przychodzi lekarz i mówi tak, 60% tej procedury jest dla mnie, czyli mam 10 osób, czyli mam ekstra 600 zł.
1: To nie, co się jeszcze nie ma. Powinno zmienić, być może jeżeli chodzi, być może te kwoty wycen niektórych procedur powinny zostać zaktualizowane, czy być może powinno się zaktualizować też siatkę szpitali, bo jak słyszymy ze środowiska lekarskiego, są takie miejscowości, w których mają tutaj, cytuję anonimowe źródło, ale są takie miejscowości, w których mamy szpital, szkołę, sklep i cmentarz. I też jest pytanie, dlaczego taki lekarz miałby chcieć tam właśnie pracować?
2: Dlatego my mówimy o kompleksowym podejściu. Mówimy tutaj o sferze płacowej, o sferze zatrudnienia, ale przecież nikt nie uchyla się od odpowiedzialności, że jeżeli mamy mapę szpitali w całym kraju, to może niektóre placówki ochrony zdrowia trzeba przejrzeć, zrewidować i być może one w takim kształcie, jak są niepotrzebne. Bo ja znam takie przypadki, nie będę już mówił o województwie, że w promieniu 20 kilometrów są 4 szpitale powiatowe, bo tak są usytuowane akurat powiaty.
1: Ale to by samorządy musiały tutaj spróbować się porozumieć.
2: Ale to trzeba prowadzić dialog i rozmowy, bo też kolejnym etapem tej reformy musi być ostateczne uporządkowanie systemu właścicielskiego. Bo dzisiaj ja naliczyłem w optymalnym wariancie, zdaje się, 7 właścicieli placówek ochrony zdrowia. To też w pewnym momencie trzeba z tym zrobić porządek. Ja jestem daleki od tego, żeby to od góry ktoś decydował w Warszawie, jak to ma wyglądać, ale tutaj jakieś porozumienie i nić zasady powinna być. I skoro każdy obywatel płaci na funkcjonowanie placówki ochrony zdrowia, to ten system powinien być przeanalizowany, on powinien być funkcjonalny przede wszystkim dla pacjenta. Bo ja powiem panu tak, ja potrzebuję mieć lekarza blisko, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną. Natomiast jeżeli jest specjalistyczny zabieg, to dla mnie nie jest problem pojechać na drugi koniec miasta, czy przemieścić się 20 kilometrów od miejsca zamieszkania. I myślę, że to jest naprawdę zrozumiałe.
1: Ale my też żyjemy w Łodzi, w której, jak sprawdziło Radio Łódź, mamy najlepszy dostęp do opieki medycznej, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. Przypomnę, gościem Radia Łódź jest
2: w ogóle
1: poseł
2: Łódź jest
1: Tomasz
2: najlepsza,
1: Trela.
2: Więc wie pan, no, najpiękniejsza,
1: na
2: najlepsza,
1: świecie i w powiecie. Przypomnę,
2: oczywiście,
1: gościem Radia Łódź jest poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. 12 noc ostrzałów na Bliskim Wschodzie. Iran znów próbuje blokować cieśninę Ormus, przez którą przepływa nawet 1/5 światowego zaopatrzenia w ropę naftową, a Stany Zjednoczone odpowiadają ogniem, trafiając w różne cele w Iranie, między innymi w magazyny dronów. Czy ceny paliwa niżej, ten program rządowy, który skończył się wraz z czerwcem, powinien powrócić? Dlatego, że w ostatni weekend czerwca za paliwo na podróż trzeba było zapłacić 180 zł, około 180 zł. Obecnie przejechanie tego samego odcinka kosztuje już ponad 220 zł.
2: Myśmy, wprowadzając ten program, mówili, że to jest program czasowy. To był najlepiej skrojony program w Europie.
1: Koszt prawie 5 miliardów.
2: Tak, natomiast nie odżegnujemy się od tego, że jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie zmierzała do stabilizacji, do zakończenia tej wojny, będziemy powracać do tego typu mechanizmów. Ja nie wiem, czy to może być w takim samym kształcie, że górna granica ustalana przez ministra energii, obniżenie akcyzy, obniżenie VAT-u. Natomiast na pewno, jeżeli konflikt nie będzie dobiegał końca, interwencja państwa w tym zakresie będzie, bo no nie możemy też dopuścić do tego, żeby to paliwo rujnowało budżety domowe i obywateli, ale też rujnowało przedsiębiorców, bo to nie jest wina Polski. Nie jest wina polskiego rządu, a tym bardziej polskiego obywatela, że Trump ma taką jak gdyby trochę fanaberię, moim
1: zdaniem. To porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Iranem przetrwało około przetrwało prawie tyle, ile rząd Mateusza Morawieckiego dwutygodniowy.
2: No tak. No
1: to jest Mateusza Morawieckiego zaraz przejdziemy.
2: To jest najlepszy dowód na to, jakie było to porozumienie. Natomiast to też wynika trochę z tych takich fanaberyjnych postaw Donalda Trumpa, który jest niezadowolony. Tu mu ktoś źle odpowiedział, tu mu ktoś na czas nie odpowiedział. Ja nie lekceważę tej sytuacji z Bliskim Wschodem i z Iranem, natomiast naprawdę tam trzeba się dogadać, bo to chodzi o całą światową gospodarkę, a nie tylko widzimisię Donalda Trumpa.
1: Panie pośle, będą zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym. Przypomnijmy, niedawno rząd przyjął projekt tej ustawy, która ma uregulować. Są różne platformy couchsurfingowe. W założeniu to miały być te miejsca, w których ci, którzy mają na przykład wolny pokój, wolne mieszkanie, będą mogli się ogłosić, że mają w tym terminie wolne, mogą na tym zarobić. Natomiast z czasem to się zmieniło w sytuację, w której ludzie kupują masowo mieszkania mniejsze lub większe, a jeżeli kupują większe, to przerabiają je na mniejsze apartamenty, które wynajmują za duże pieniądze. Mieszkańcy centrów wielu miast Warszawy, ale często także Łodzi, skarżą się na to, że jest głośno, jest hałas, są tam urządzane imprezy. A z tego projektu o najmie krótkoterminowym, który przyjął rząd, wypadło między innymi to, żeby samorządy czy wspólnoty mieszkaniowe mogły regulować to, czy będą strefy wolne od Airbnb, tak to się kolokwialnie teraz mówi.
2: Projekt trafił do parlamentu, rozpoczynamy nad nim pracę. W przyszłym tygodniu na posiedzeniu klubu Lewicy będziemy na ten temat rozmawiać. Już dzisiaj mogę zadeklarować, że na pewno z naszej strony będą korekty i będą propozycje zmian. Oczywiście będziemy robić to w porozumieniu z rządem, bo tak zawsze postępujemy. Natomiast ja osobiście, bo to nie jest stanowisko klubu, ale ja osobiście jestem bardzo dużym zwolennikiem i orędownikiem dania kompetencji samorządom i będę koleżanki i kolegów do tego przekonywał, bo to samorząd, burmistrz, wójt, prezydent, radni mają doskonałe rozpoznanie u siebie na terenie, gdzie to jest najbardziej szkodliwe, najbardziej głośne, hałaśliwe dla obywateli. Więc jeżeli ta poprawka zostanie wynegocjowana, to taka poprawka będzie. Wiem, że też są dalej idące propozycje, żeby to wspólnoty mieszkaniowe decydowały. Tu jestem do tego taki zdystansowany. Czekam jeszcze na pełen wachlarz argumentów w tym zakresie, bo domyślam się, że żadna wspólnota mieszkaniowa mogłaby się wtedy z tym nie zgodzić. A przecież są ludzie, którzy prowadzą ten biznes, pilnują tego biznesu, nie ma żadnych ekscesów i też nie jestem zwolennikiem, żeby to tak radykalnie przecinać. Natomiast na pewno trzeba to wzmocnić, bo nie może być pseudoimprezowni w miejscu, gdzie mieszkają ludzie, wychowywane są dzieci, ludzie nie mogą spokojnie funkcjonować.
1: Panie pośle, czy 31 lipca ma pan już plany? Będzie pan może w Warszawie przy ulicy Otwockiej,
2: nie,
1: na grillu Mateusza Morawieckiego?
2: Organizujemy w Łodzi alternatywnego grilla i będziemy kibicować tym grillującym w Warszawie, żeby się rozpadli.
1: Dzisiaj mają posłowie Prawa i Sprawiedliwości ostatni dzień na to, żeby podpisać lojalkę lub, jak już się pojawia złośliwe sformułowanie w sieci, lojarkę, czyli deklarację o tym, że nie jest się członkiem żadnego stowarzyszenia, którego działalność jest konkurencyjna z Prawem i Sprawiedliwością. Chodzi głównie o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Część parlamentarzystów już się ugięła i podpisała taką lojalkę, na przykład Anita Czerwińska czy europoseł Daniel Obajtek, ale część parlamentarzystów czy europarlamentarzystów, Michał Dworczyk, Piotr Müller, ci najwierniejsi z harcerzy, mówią, że żadnej lojalki nie będą podpisywać. Dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości?
2: Znaczy, jeżeli Mateusz Morawiecki chce chce pokazać, że ma takie polityczne cojones i chce wybić się na niepodległość, to on się nie ugnie. Bo jeżeli się ugnie, to nie będzie już znaczył nic, nikt go poważnie nie będzie traktował, więc biorąc pod uwagę i stanowczość Kaczyńskiego i konsekwencje Morawieckiego, nie ma innej drogi jak rozłam, jak wyrzucenie harcerzy z głównym harcerzem Morawieckim i nie ma innej drogi jak harcerze, którzy zakładają swój klub parlamentarny i robią niezależną politykę i ja temu bardzo kibicuję.
1: No chyba ten język już zaszedł tak daleko, że nie da się z tego rzeczywiście zawrócić, bo zacytuję Agnieszkę Wojciechowską, fan Heukelom o kolegach, to zachowują się wzorem męża zdradzającego żonę, wiją sobie gniazdko na boku za ich wspólne pieniądze i jeszcze wmawiają biedaczce, że chcą z nią zostać, jeśli pozwoli kontynuować bycie jednocześnie tu i tam. Wcześniej Mariusz Chłopik pisał do Dariusza Mateckiego Stul Pysk. Okazuje się, że pan kiedyś piszący do Włodzimierza Czarzastego Stań na ubitej ziemi, to był Wersal.
2: Nie, to słuchaj, my z Włodzimierzem Czarzastym przyszliśmy swoje, a dzisiaj jesteśmy kumplami, przyjaciółmi, robimy razem politykę, no ale gdzie ten w ogóle język porównywać? Natomiast tu są jeszcze gorsze rzeczy. Tu jeden z drugim zawodnikiem z PiSu wysyłają sobie wezwania przedsądowe i chcą, żeby siebie przepraszać i wpłacać 50 tysięcy złotych na fundację żony.
1: Z tego samego województwa.
2: Z tego samego województwa. Więc naprawdę poszło to za daleko. Więc dzisiaj jak to oceniam, a znam trochę to środowisko PiSu, bo obserwuję to środowisko PiSu od kilkunastu lat, to tam nie ma specjalnej drogi. Bo jeżeli Kaczyński się ugnie, to Morawiecki będzie wiedział, że będzie mógł zrobić wszystko. Jeżeli Morawiecki się ugnie, no to wtedy Kaczyński będzie wiedział, że może z Morawieckim zrobić wszystko. Nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Są te wpisy, są te tweety, są te wywiady. Więc tak na dobrą sprawę, panowie, za głowy i się rozchodźcie.
1: Poseł Tomasz Trela, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się państwu, życzymy miłego dnia, weekendu. Do usłyszenia na antenie Radia Łódź, na stronie radiolódź.pl i oczywiście na Łódź Summer Festival, bo 603 urodziny Łodzi już w ten weekend. Kłaniamy się państwu. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
5: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
6: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale
9: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
3: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: A z tymi informacjami Damian Grosicki.
14: W Łodzi w niektórych miejscach możemy ponarzekać na Kasprzaka po obu kierunkach Drewnowskiej, ale żeby była pewna ciągłość i równowaga w przyrodzie, to na Drewnowskiej po obu stronach Włókniarzy też. Możemy stracić kilka cennych sekund, a to ważne, szczególnie dla osób, które na ostatnią chwilę wyjechały z domu. Na Limanowskiego przy rondzie Korfantego, Łagiewnickiej przy Biegańskiego i Zachodniej w sumie na każdych światłach. Sieradz bez zaskoczeń na Pawła POW i Wojska Polskiego. W Kutnie natomiast niewielkie, ale zawsze utrudnienia są w tej chwili na krzyżówce objazdowej z Łęczycką i Dudki, ale również na Sklęczkowskiej z Łączyńską i bitwy pod Kutnem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Byle nikt nikomu nie zajechał drogi, bo będzie bitwa pod Kutnem edycja druga. Z kolejnymi wiadomościami dla kierowców wracam minutę przed dziewiątą.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: 8:30 na zegarze.
15: Same dobre wiadomości.
13: Remigiusz Fladrowski.
16: Wieże widokowe niedaleko Łodzi przyciągają turystów. Dwie z nich znajdziemy w miejscowościach Glinno i Proboszczowice nad Zalewem Jeziorsko w gminie Warta. Do kolejnej trzeba pojechać kawałek dalej w okolicach Konina do miejscowości Paprotnia. Wieże widokowe nad Jeziorskiem i w Paprotni obok Konina są dostępne bez względu na porę dnia. Będą nowe szatnie sportowe w Łódzkiem. 20 obiektów zostanie wyremontowanych dzięki programowi Szatnia na medal. Laureatów tegorocznej edycji ogłoszono w Domaniewicach. Inwestycje mają poprawić warunki do uprawiania sportu, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
17: Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków. Stworzymy wielkie metamorfozy szatniowe w całym kraju. Dziecko rozpocznie swoją przygodę ze sportem, przyjdzie na ten swój pierwszy trening, to zobaczy obiekt, który po prostu zaprosi go do tego, żeby uprawiać sport.
16: Szatnia na medal to ogólnopolski program wsparcia, którego celem jest tworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego zaplecza przy obiektach sportowych. W całym kraju dofinansowane dostało już ponad 180 projektów. I na koniec dobra wiadomość dla jadących na wakacje do Włoch. W kinach w Rzymie można się bezpłatnie ochłodzić. Rzym uruchamia specjalny program ochrony mieszkańców i turystów przed wysokimi temperaturami. W ramach akcji Il Grande Freddo miasto zamienia kina i przestrzenie kultury w klimatyzowane schronienia przed upałem. A przy okazji takiego ochłodzenia jest też bezpłatny seans filmowy. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 9:00.
13: Na termometrach mamy już 15 stopni, ale przez chłodniejsze powietrze odczuwalnie jest około 12,5. Przed południem jeszcze w miarę spokojnie, jednak od godziny 10 zacznie obowiązywać ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami, więc może zrobić się niebezpiecznie. Później możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad, maksymalnie dziś około 18 stopni.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Już 32 minuty po 8, więc ci, którzy wcześniej wstali już od dłuższego czasu są na nogach, no to mogą powiedzieć, że pewna część dnia już za nimi. Czy ci, którzy do nas dopiero dołączyli, mówimy dzień dobry, witamy serdecznie i zachęcamy do słuchania Radia Łódź.

0: Choć pogoda zupełnie na to nie wskazuje, no to przypomnę Państwu, że trwają wakacje. A skoro wakacje, to musi być też wycieczka. I od poniedziałku do piątku w ramach cyklu Podróżowanie z Radiem wybieramy się w różne ciekawe miejsca w kraju, a dziś kierunek zachodniopomorskie.
1: Morza szum, ptaków śpiew. Gdzie najpiękniejsza plaża jest?
2: W Świnoujściu!
3: No, nam się bardzo podoba.
1: Kiedy już wypoczniemy na tej wspaniałej plaży i ukoimy nasze zmęczone ciało, możemy przejść do zwiedzania Świnoujścia. A cóż innego, by nie zwiedzać, jak właśnie świnoujskie fortyfikacje i oczywiście latarnię morską.
0: A do Świnoujścia wybierzemy się za chwilę, bo najpierw Paulina Przybysz i soundtrack.

0: Za 20 minut będzie 9 i zgodnie z obietnicą wybierzmy się na obiecaną wycieczkę. A gdzie? Jeśli ktoś jeszcze nie wie, ktoś nie słuchał, być może dopiero włączył odbiornik, no to najszersza plaża w Polsce, rozlewiska Delty Świny, rezerwaty przyrody, nowoczesna promenada, liczne historyczne zabudowania, a wszystko dostępne dla gości. Miasto położone na 44 wyspach zachwyci zarówno tych, którzy lubią delektować się urokami Bałtyku, jak i wypoczywać aktywnie. To oczywiście Świnoujście, czyli kurort, który słynie z różnorodnych atrakcji.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: Morza szum, ptaków śpiew. Gdzie najpiękniejsza plaża jest?
6: W Świnoujściu.
7: No, nam się bardzo podoba.
5: Co najbardziej urzekło?
7: Plaża. Chyba najbardziej, że jest szeroka, no i długa.
8: Jesteśmy zadowoleni bardzo w Świnoujściu i ta plaża jest po prostu przepiękna.
9: Bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona. Przyjeżdżam tu już od 10 lat.
5: Nie dość, że plaża jest piękna i czysta, to już po raz 21 zdobyła międzynarodowe wyróżnienie, jakim jest błękitna flaga. Kiedy już wypoczniemy na tej wspaniałej plaży i ukoimy nasze zmęczone ciało, możemy przejść do zwiedzania Świnoujścia. A cóż innego, by nie zwiedzać, jak właśnie świnoujskie fortyfikacje i oczywiście latarnię morską. Ale jak to w Świnoujściu, żeby dostać się do tych zabytków, konieczny jest rejs.
10: Prawą stroną rekruci wchodzą, prawą wychodzą. Maszerujemy!
5: Tuż przy morskiej latarni na wyspie Wolin leży Fort Gerharda, a formułę jego zwiedzania można nazwać co najmniej nietuzinkową. Przyznaje Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża.
11: Mamy szkolenie wojskowe. Nie ma zwiedzania, nie ma turystów, są tylko i wyłącznie kandydaci na kadetów. No i chyba za chwilę usłyszymy finał tego szkolenia, który musi zakończyć się oczywiście wystrzałem armatnim. Fort powstał w XIX wieku, jest największym z fortów twierdzy Świnoujście i najlepiej zachowanym tego rodzaju fortem pruskim w Europie. Miejscem, gdzie historia cały czas żyje. Jest pruski komendant, są pruscy żołnierze i jest to, co jest najważniejsze, czyli jest po prostu przygoda.
12: Jeśli przestraszymy się tych wszystkich strzałów, to możemy uciec na latarnię morską. Na 64-metrową wieżę. Ile może być tu stopni?
13: Ja wiem, że 308 jest.
5: Warto tak? Taki widok Świnoujścia z góry zobaczyć?
13: No, jest piękny. Warto.
5: Wejście na ten zabytek to nie tylko challenge dla wytrwałych, ale prawdziwy zaszczyt. Bo o świnoujskiej latarni morskiej mówi się.
11: Zwana Królową Jasności jest jedną z tych latarni, które mają najbardziej niebanalną architekturę, ale przede wszystkim najwyższa ceglana latarnia morska na świecie.
5: Serce niejednego turysty może skraść Fort Anioła z różanym ogrodem na dachu i widokiem na marinę, do której wpływają jachty z całej Europy. O zabytku opowiada Krystian Kośmider, opiekun fortu.
14: Fort to nie tylko historia, jest to również kawiarnia, jest to piękna galeria sztuki, ale mamy także część rozrywkową. Mamy przejażdżki mini czołgiem, poszukiwanie bursztynu, a także salę, gdzie eksponaty można chwytać, przymierzać, robić zdjęcia i zamienić się w prawdziwego żołnierza czy też rycerza.
5: A że lato się zaczęło, to trudno nie wspomnieć o tym, że woda na plaży w Świnoujściu sięga nawet 26 stopni Celsjusza. Żeby to sprawdzić na własnej skórze, do Świnoujścia można dojechać drogą krajową S3, a od 3 lat do centrum miasta wjeżdża się przez najdłuższy podwodny tunel.
1: Na Pomorze Zachodnie zaprasza Radio Szczecin.
0: Tak jak słyszeliśmy, Świnoujście to morze atrakcji. Wkrótce ten materiał także na naszej stronie. W każdej chwili będzie można do niego wrócić, ale też zapraszam już teraz do odwiedzenia radioloc.pl albo naszej aplikacji mobilnej. Tam materiały podróżowania z radiem możecie znaleźć i wybrać się właśnie na takie różne wycieczki w różne zakątki Polski, czy to w Tatry, czy to na Mazury, czy to właśnie tak jak w tym przypadku nad morze. A już teraz Roger Taylor, Come On Summer. Na zegarze 15 minut do 9 to jest najlepszy początek dnia. Z Radiem Łódź.

0: No, my również kochamy słońce i mam nadzieję, że będzie go coraz więcej, bo na przykład przy takiej pogodzie, zarówno słonecznej, w sumie taka jak jest teraz za oknem, też można wybrać się na przykład na spacer, na przykład do lasu. I właśnie leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To jest jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Występuje w około 3000 miejsc, a kontakt z nim może spowodować bolesne pęcherze na skórze i trudno gojące się rany, więc prosimy uważać przy okazji spacerów. Więcej o tym powie Regina Klimaszewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
1: Największym zagrożeniem jest sok rośliny. W połączeniu ze światłem słonecznym może wywołać silne oparzenia skóry, a w upalne dni nawet samo przebywanie w pobliżu dużych skupisk barszczu może spowodować podrażnienia. Jeżeli przypadkowo dotkniemy rośliny, trzeba jak najszybciej umyć skórę wodą z mydłem i przez co najmniej 2 dni unikać słońca. Gdy pojawią się pęcherze, silne zaczerwienienia albo doszło do kontaktu z oczami, należy zgłosić się do lekarza.
0: No właśnie, więc bardzo ostrożnie, jeśli spacerujemy już po lasach, takich terenach zielonych, to uważajmy, bo barszcz sosnowskiego nie należy dotykać, ani usuwać samodzielnie. Informacje o miejscu, w którym rośnie, warto zgłosić do na przykład Urzędu Gminy, Miasta albo Nadleśnictwa. Barszcz sosnowskiego to taki inwazyjny gatunek obcy pochodzący z rejonu Kaukazu. Do Polski został sprowadzony w drugiej połowie XX wieku jako roślina pastewna, wykorzystywana do produkcji kiszonki dla bydła. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym. Najczęściej rośnie na przydrożach, nieużytkach, terenach ruderalnych oraz w pobliżu cieków wody. Więc jeszcze raz prosimy uważać na siebie. 12 minut do godziny 9.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Teria Załów, tak, o Hemingway i Supro na antenie Radia Łódź. Za 8 minut będzie 9:00. O pełnej oczywiście wiadomości. Będzie też serwis informacyjny dla kierowców, więc zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Co panią boli?
8: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Tuż przed dziewiątą sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a robi to dla nas Damian Grosicki.
11: A poranne rozważania drogowe zaczynamy od Radomska i ulicy Targowej między Piłsudskiego a Armii Krajowej na Narutowicza i Kraszewskiego przy Świętej Rozalii. A przy okazji jest ona orędowniczką chroniącą przed zarazą, epidemiami i chorobami zakaźnymi, więc jeśli będziemy dłużej siedzieć w samochodzie, to na pewno nie zachorujemy. To jeszcze Łódź i Wojska Polskiego między Franciszkańską a Zgierską i przy skrzyżowaniu z ulicą Sporną też trochę postoimy, a dojazd do Wojska Polskiego niełatwy jest od Źródłowej. Przed Nawrot i Piłsudskiego nie uciekniemy od postoju w tych miejscach. Teraz to tyle. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Zbliża się dziewiąta. Tu Radio Łódź, czas na wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
12: Na początek tych wiadomości panaceum na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Pytaliśmy o to posła Tomasza Trelę z Nowej Lewicy. Duży pożar warsztatu i salonu samochodowego w Warszawie. Okoliczna trasa S8 jest przejezdna. Dziennik elektroniczny będzie bezpieczny i bezpłatny. Od września zaczną się testy w wybranych szkołach. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Będą burze, deszcz, a nawet trąby powietrzne. Maksimum 600 tysięcy złotych rocznie. Tyle na rękę mają zarabiać lekarze pracujący w publicznej opiece zdrowotnej. Premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie limitu zarobków medyków. Czy to poprawi sytuację w szpitalach i skróci kolejki? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, posła Tomasza Trelę z Nowej Lewicy, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michale.
13: Dzień dobry, kłaniam się.
12: Ile dokładnie mają zarabiać lekarze według propozycji rządu?
13: Nie więcej niż 240 zł brutto na godzinę, czyli niecałe 77 tysięcy złotych miesięcznie, co daje około 50 tysięcy złotych na rękę.
14: Jeżeli pieniądze nie pójdą na wynagrodzenia medyków, te horrendalne, to pójdą na procedury i pójdą na pacjenta. I to o to chodzi, bo są placówki ochrony zdrowia w miastach powiatowych, gdzie 90-95% całego budżetu idzie na wynagrodzenia.
13: Mówi poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Lekarze mają też pożegnać się z procentami zarabianymi od procedur medycznych. A jakich jeszcze zmian potrzebuje opieka zdrowotna w Polsce? Co dalej z ustawą o najmie krótkoterminowym i czy Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie? Odpowiedzi na te pytania padają w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
6: Więcej na radiołódź.pl.
15: Strażacy dogaszają duży pożar na warszawskim Targówku. Pali się warsztat samochodowy i salon sprzedaży aut. Ulica Krasnobrodzka jest zablokowana. W akcji bierze udział ponad 40 jednostek. Jak mówi aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie, zniszczenia są duże.
16: Pożarem objęty został cały budynek, czyli około 80 na 40. O 5.09 dostaliśmy zgłoszenie, że pali się warsztat tutaj na ulicy Krasnobrodzkiej 5. Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy. Także na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
15: Strażacy cały czas szukają zarzewia ognia. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Jak informują, nie było konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców. Przebiegająca w pobliżu trasa S8 jest przejezdna, informują policjanci. Bezpieczny i bezpłatny. Taki ma być nowy e-dziennik przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Testy rozpoczną się we wrześniu. Na początku program trafi do kilkudziesięciu polskich szkół.
17: W pierwszej fazie system będzie gromadził i chronił standardowe dane. Oceny nieobecności, usprawiedliwienia i korespondencje pomiędzy szkołą a rodzicami. Ale to dopiero początek zmian. Zapewnia wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
18: To, co robimy w tej chwili, to jest element dużo szerszego działania na rzecz stworzenia takiego całego ekosystemu związanego informacyjnego ze szkołami, żebyśmy w przyszłości mogli mieć cyfrowe świadectwa. Czyli żebyśmy mieli tak, że możemy, nie wiem, udostępnić w momencie, w którym kończymy klasę ósmą, świadectwo w postaci cyfrowej do szkoły, do której się dostaliśmy. Żebyśmy na studia mogli udostępnić. I to jest oczywiście nasz cel dużo bardziej odległy.
17: W pracach nad nowym szkolnym systemem teleinformatycznym bierze udział Ministerstwo Cyfryzacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
15: W Łodzi po 8 latach na swoją trasę wrócił tramwaj numer 13 i z tego powodu rzadziej będzie jeździć 8. 13 łączyła dwa odległe osiedla, czyli Teofilów z Dąbrową. Jej trasę zawieszono na czas kilku remontów. Teraz 13 i 8 kursują co 15 minut, wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
19: Co daje na 3/4 wspólnej trasy częstotliwość co 7,5 minut, czyli z Teofilowa do skrzyżowania Marszałków nic nam się nie zmieniło. Natomiast na odcinku Widzewskim mamy nadal 10 co 7,5 minut, oraz 9.
15: A po wakacjach na swoją trasę między szpitalem CKD i Redkinią ma powrócić także tramwajowa linia numer 18. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 10.
10: Ale zanim 10, to wiadomości sportowej Piotr Andrzejczak.
20: W nadchodzący weekend rozpoczyna się rywalizacja w pierwszej lidze piłki nożnej. Wczoraj Łódzki Klub Sportowy zaprezentował drużynę, która będzie walczyć w rozgrywkach. Kadra liczy 29 zawodników, wśród nich 9 nowych piłkarzy. Kapitan zespołu Sebastian Rudol przyznaje, że zespół ma świadomość, jakie są oczekiwania.
21: No też mam duże wymagania wobec siebie, co za tym idzie wobec nas wszystkich jako drużyny, więc mam nadzieję, że będziemy dobrze wyglądać, będziemy odnosić więcej zwycięstw w poprzednim sezonie. Wiemy, w jakim jesteśmy klubie, wiemy, jakie tutaj są oczekiwania i będziemy robić wszystko, żeby mi sprostać.
20: A pierwsze spotkanie UKS rozegra w sobotę w Siedlcach z Pogonią. Robert Lewandowski rozegrał pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS z Interem Miami. Bramki nie zdobył, jego drużyna przegrała 2-3. Pierwszy mecz po transferze Lewandowski z drużyną z Chicago miał rozegrać w miniony czwartek, ale mecz został odwołany ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolice wskutek pożarów w Kanadzie. W następny weekend najlepsi żużlowcy świata odwiedzą Łódź. 1 sierpnia na MotoArenie odbędzie się 7. runda Speedway Grand Prix 2026. Zanim czołowi żużlowcy rozpoczną rywalizację na torze, zaprezentują się kibicom podczas specjalnie przygotowanej parady, która ruszy z ulicy Piotrkowskiej, poinformował prezes Orła Łódź Witold Skrzydlewski.
22: Będzie autobus, taki piętruś z odkrytym dachem po to, żeby takie show zrobić, żebyśmy pokazali, że my potrafimy też takie imprezy zrobić, bo jeśli nie damy ciała i ten główny promotor może powie, że jednak ta Łódź ma najpiękniejszy stadion.
20: Parada ma się rozpocząć kwadrans po 13, przejdzie ulicą Piotrkowską, a dalej alejami Mickiewicza i Włókniarzy aż na Stadion Orła, gdzie o 14 rozpoczną się kwalifikacje, a o 19 wystartują żużlowcy już walcząc o punkty w indywidualnych mistrzostwach świata. Natomiast dzień wcześniej, czyli w piątek 31 lipca na łódzkim torze, toczyć się będzie rywalizacja w młodzieżowych indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu. A więcej informacji sportowej na naszych stronach radiowódź.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Na termometrach 15 stopni i częściowe zachmurzenie, ale taka aura nie potrwa cały dzień. Przed południem możliwe jeszcze chwile z przejaśnieniami, jednak później wzrośnie ryzyko burz. Od godziny 10 zacznie obowiązywać ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Lokalnie mogą pojawić się intensywne opady deszczu, silniejsze porywy wiatru oraz drobny grad. Temperatura maksymalna około 18 stopni dzisiaj i jeszcze ciśnienie 988 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: 7 minut po 9:00, najlepszy początek dnia z Radiem Łódź powoli dobiega końca, a w naszym studiu już zaczyna trwać najdłuższa fala relaksu. Mamy nadzieję, że to będzie. No już, oczywiście, nie można zapowiedzieć. Marcin Mendelbaum, Paula Korycka, cześć wam, dzień dobry.
2: Dzień
3: cześć.
2: Dobry. Jak ty zmierzyłeś to ciśnienie sam?
10: No, taki barometr mam.
3: Taką pompkę ma tu.
10: Wiesz, ja sam nie mierzę, to barometr mierzy, od tego jest.
2: Aha.
10: Znasz takie urządzenie?
2: Tak. Aha. Na studiach miałem.
10: Dobrze, dobrze. To ja może do Pauli przejdę. Jak tam nastawienie w czwartego poranku?
3: Dobrze, bardzo dobrze. To ciśnienie mnie tak dobrze nastawiło, że...
10: Takie niskie ciśnienie cię dobrze nastawiło. No,
3: bardzo dobrze. Marcin mi na pewno je podniesie.
10: 988.
2: To faktycznie.
3: No Marcin mnie na pewno podniesie za chwil kilka.
10: Ja mam nadzieję, że i Marcin, i Paula państwa podniosą za chwil kilka.
2: Na duchu,
10: tak. Więc mam nadzieję, że to będzie.
2: A jak tam od rana się wstaje?
10: Dobrze, jeszcze jutro słyszymy się z państwem po 6 rano, więc serdecznie zapraszam do słuchania Radia Łódź.
2: Już chcę iść do domu.
10: Nie, nieprawda, mam jeszcze co robić, także jeszcze chwilę w radiu zostaję, ale nie z państwem.
2: Adam zostaje, to ty też zostań z nami.
10: Tak, Adam Miksa program realizował, ja nazywam się Jakub Jędrzejewski. Bardzo dziękuję, do usłyszenia jutro o poranku.
2: A my zapraszamy.
23: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: I już 12 minut po godzinie 9. Słuchacze dopytywali o Paulę. Proszę bardzo, spełniamy marzenia Paula w studiu. Paula Korycka raz jeszcze. Dzień dobry, ładnie się przywitamy.
1: Dzień dobry, tak naprawdę to nie słuchacze, a Marcin dopytywał o mnie i ja po prostu stwierdziłam, że spełnię jego marzenie.
0: Ten słuchacz, który dopytywał, nie miał na imię Marcin.
1: Marcin, nie kłam.
0: Nie, staram się przynajmniej.
1: Marcin, przyznaj się, że po prostu tęskniłeś za prowadzeniem audycji ze mną.
0: Oczywiście, inaczej być nie ma. I tyle kłamstw od poranku. 12 minut po godzinie 9. Sporo się będzie działo, sporo będziemy dzisiaj ciekawych rzeczy mówić. Między innymi będziemy ostrzegać, a właściwie zachęcać do tego, żeby dobrze przygotować się do zagranicznego wyjazdu.
1: Otóż to, a powie nam więcej o tym Damian Grosicki po 9.30. Po prostu to proste. Bogumiła Zawadzka-Strawiak, czy warto się ubezpieczać przed zagranicznym wyjazdem?
0: No właśnie, to jest pytanie, bo jeśli ktoś nie wyjeżdża za granicę, to się nie musi ubezpieczać, ale
1: tak
0: jeśli
1: myślisz?
0: Ktoś wyjeżdża, to jak najbardziej chyba taka opcja jest, bo z tego co wiem, to nie są jakieś duże wydatki.
1: A warto, myślę, że warto.
0: A mogą nas zabezpieczyć przed ewentualnie późniejszymi dużymi i sporymi kosztami. To jeszcze do 10. A oczywiście będzie konkurs, wiesz, bo kojarzysz takie miasto Londyn.
1: Londyn czy Lądek-Zdrój, Marcin?
0: Też jest tak, Lądek-Zdrój.
1: Okej, dobra. Gdzieś,
0: ale
1: wiesz co?
0: Podobno jest ten Londyn.
1: Słyszałam, tak? Gdzie?
0: Gdzieś tam z boku.
1: Tam, no, wiesz co, kiedyś
0: tam
1: na
0: trzeba na Poznań jechać, a później tam trochę dalej. I tam
1: ale
0: się
1: odbijasz w lewo czy w prawo na tym Poznaniu?
0: Wiesz co, w Poznaniu na rondzie Śródka to nie pamiętam jak jest.
1: No właśnie, ja też nie kojarzę. Ale może państwo będą kojarzyli. Myślę, że jest taka szansa, że państwo nam powiedzą, gdzie ten Londyn w końcu jest.
0: A co więcej, będzie można się wybrać do Londynu, bo w piątek wielki finał, a dziś będziemy mieli kolejne hasło. No dobrze, trochę poopowiadaliśmy. Będziemy jeszcze opowiadać co dzisiaj w programie. Na razie pięknie płyniesz. Pan Dawid.

0: A teraz zagadka dla Marcina. Marcinie, nie wiem, czy jesteś gotowy,
1: nie,
0: ale...
1: Ja nigdy nie jestem gotowy na zagadki.
0: No to idealnie. No, to słuchaj.
1: No.
0: Uwaga.
1: Lecimy.
0: Niski, długi i wesoły, nos ma czarny, ogon goły, choć niewielki, odwagi ma bez liku. Kto to jest?
1: Obawiam się, że nie wiem.
0: Jak to nie wiesz?
1: Nie wiem. Obawiam się, że nie wiem i nie wiem, czy o tej porze to już powinno się pojawić na antenie, ale dobrze. Nie, nie, jak najbardziej o tej porze powinno się pojawić na... Zdradzisz słuchaczom?
0: Jest to piękny piesek. Przepiękny, przeuroczy jamnik.
1: A, taki długi znaczy.
0: Długi jamnik, tak jest. A widziałeś kiedyś krótkiego jamnika?
1: A widziałeś, jak jamnik wchodzi w zakręty?
0: No właśnie, boję się, że może się nie wyrobić na zakręcie.
1: No też tak może być. O jamnikach dzisiaj będziemy mówić.
0: Tak
1: to
0: jest.
1: Prawda?
0: Będziemy mówili o jamnikach już niebawem tak naprawdę.
1: A właściwie nie my, tylko Monika Czerska i goście.
0: Dokładnie. 10:40 Monika Czerska opowie nam troszkę więcej o jamnikach, ale nie tylko Monika, bo o rasie opowiedzą także hodowczynie Agata Zimińska i Jadwiga Frach.
1: No to zapraszamy bardzo serdecznie po 10:30 o jamnikach. A teraz niech zagra, niech zaśpiewa, niech będzie wesoło. Milky Chance.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
1: Najdłuższa fala relaksu.
7: Jeśli dobrze pamiętam, to w Radiu Łódź we wtorek chyba Paulina Klimas-Stasiak pytała, czy mamy lipiec, czy lipcopad. Według ciebie co mamy?
8: Wiesz co, to zależy o której godzinie.
7: Mm-hmm, bo raz jest lipiec, raz jest lipcopad.
8: Dokładnie.
7: Jak się boję, że zaraz przyjdzie grudzień. I nie mówię tu o naszym szefie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale
8: ja
7: nie,
8: akurat bardzo lubię zimę.
7: Tak, ale później choinki trzeba ubierać. I
8: to
7: wiesz,
8: super, sama
7: a kup teraz choinkę gdzieś. Widziałaś gdzieś choinki teraz?
8: No za oknem mamy. Myślę, że jak pożyczymy jedną, to może...
7: Jedna jest już ubrana.
8: No to problem z głowy, Marcin.
7: A, tak. Chyba, że tak. Indian Summer teraz.

0: To Nosowska, my nie zapominamy w Radiu Łódź o stałych pozycjach programowych. Ja wiem, że są tacy, którzy nie mogą się już doczekać.
1: No właśnie, przed wakacjami warto sprawdzić kilka rzeczy. Na przykład, czy mamy wszystko zapakowane i czy ubezpieczenie też jest gotowe. O tym już za chwilę. Po prostu to proste.
0: Bardzo proste.
2: Po prostu... To proste.
3: Dziś w programie powiemy, czy warto ubezpieczyć się przed wyjazdem na zagraniczny urlop. Zaprasza Damian Grosicki.
4: Dzisiaj gościmy u pani Bogumiły Zawadzkiej-Strawiak, ekspertki od ubezpieczeń. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: W sumie nasz cykl wakacyjny powinniśmy od tego zacząć, a mianowicie od ubezpieczeń na wyjazdy, szczególnie te zagraniczne. To takie podstawowe pytanie, o czym powinniśmy pamiętać wyjeżdżając na wczasy za granicę?
5: O tym, żeby wyrobić kartę EKUS. Ale karta EKUS za granicą daje taką ochronę, jak rezydentowi danego kraju. Dlatego ona nie do końca może pokrywać taki zakres jakiego ubezpieczenia, jakiego oczekujemy, gdyby coś nam się stało. Dlatego dobrze jest wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych, które pokrywa oprócz pomocy ambulatoryjnej bądź szpitalnej również powrót transportem medycznym do kraju. Tego karta EKUS nie zapewni, ponieważ żaden system medyczny, zdrowotny w Europie nie zapewnia takiej usługi. Co więcej, wybieramy się poza Europę, poza system, gdzie karta EKUS zadziała, to ubezpieczenie robi się, że tak powiem, nawet więcej niż niezbędne. Szczególnie należy zwrócić uwagę na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, dlatego że wtedy patrzymy na wysokość sumy ubezpieczenia. Opieka zdrowotna w Stanach jest bardzo droga. Każda najmniejsza procedura medyczna kosztuje tysiące dolarów. Plus powrót medyczny, transportem medycznym, gdyby się nam coś stało, idzie też w dziesiątki tysięcy złotych. W związku z tym następną ważną rzeczą jest zwrócenie uwagi na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia i dodatkowych kosztów asystansu, powrotu medycznego, plus przy wyjeździe poza Unię Europejską i w Unii również, bo świadomość jest ubezpieczeniowa większa jeszcze niż u nas, na sumę ubezpieczenia OC, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Nadepniemy obcasem na nogę czyjąś, wpadniemy wypożyczoną elektryczną hulajnogą w kogoś. Nie patyczkują się ludzie, od razu to idzie do sądu. Lepiej mieć ochronę również w tym zakresie.
4: Jeśli można rozumieć, EKUS ma takie stałe zasady, co obejmuje, to ubezpieczenia

0: pewnie się różnią i na co powinniśmy zwrócić uwagę, wykupując takie ubezpieczenie na wyjazd?
1: Ubezpieczenia dobrowolne kosztów leczenia za granicą nie są objęte żadną dopłatą, tak jak system danego kraju. Bo tak może być. Masz ubezpieczenie, pracując w Irlandii, idziesz do lekarza ogólnego i nawet mając to ubezpieczenie, musisz dopłacić jakąś część pieniędzy za wizytę. Czasami karta EKUS daje szybszą ochronę z tego względu, że daje dostęp do państwowej sieci ośrodków zdrowia w danym kraju. Inna sprawa jest taka, że jadąc do miejscowości wypoczynkowej, może tam nie być ośrodka zdrowia, który ma podpisaną umowę z ichniejszym Ministerstwem Zdrowia. Dobrowolne ubezpieczenie kosztów leczenia w ramach Europy jest dobrym uzupełnieniem, nie jest zbyt kosztowne. Suma ubezpieczenia rzędu 400 tysięcy złotych, 500 tysięcy złotych na osobę na wyjazd tygodniowy nie podwyższa nam wysoko kosztów samego wyjazdu. Daje dodatkową, uzupełnia ochronę z EKUS. Wyjazd poza Unię, wyjazd poza Europę bez ubezpieczenia kosztów leczenia, przepraszam, że użyję tego słowa, jest dla mnie ryzykowną głupotą.
0: Będąc już na wczasach, jeśli coś nam się stanie, to my musimy mieć przy sobie jakiś dokument, że jesteśmy ubezpieczeni?
1: Jeżeli nam się coś stanie na wyjeździe zagranicznym, pierwsze co robimy, mając dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia, to kontaktujemy się z daną firmą ubezpieczeniową, ponieważ ona uruchamia, przekazuje informacje do koordynatorów w danym kraju. Dobrze jest mieć przy sobie w dowodzie wycinek z polisy. Firmy robią takie dodatkowe wycinki do portfela, żeby schować sobie i mieć dane kontaktowe plus numer polisy. Oczywiście, jeżeli jest zagrożenie życia. Bezwzględnie, to dzwoni się po prostu po pomoc i jednocześnie potem informuje się, że jest taka, nie inna sytuacja. Nie będziemy czekać, aż wszyscy się dogadają na łączach w momencie, kiedy musi przyjechać karetka. Jeżeli jest sprawa prostsza, czyli dziecko nam zachorowało, kontaktujemy się, ale jednocześnie idziemy po pomoc, bierzemy rachunki, musi być kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym, rachunki bierzemy za wizytę, za leki, jeżeli firma jeszcze nie uruchomiła całego systemu kontaktowania się dalej, potem jest na podstawie tych rachunków jest zwrot z ubezpieczenia. Dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia w odróżnieniu od EKUS daje jeszcze dodatkową ochronę w momencie, jeżeli wyjechaliśmy gdzieś w góry, wyjechaliśmy gdzieś na jacht. Karta EKUS nie zapewni nam ewentualnych kosztów ratownictwa. Na morzu ratuje się ludzi, ale za to się niestety płaci. W górach latuje się ludzi. Na Słowacji wezwanie helikoptera, są to pieniądze z górnej półki. Wtedy takie ubezpieczenie pokrywa koszty ratownictwa. Trzeba zwrócić uwagę do jakiejś sumy ubezpieczenia, biorąc pod uwagę, gdzie się wybieramy. Wybieramy się w miejsce, które jest objęte jakimś konfliktem zbrojnym. Nawet wbrew zaleceniom ministerstwa, ubezpieczenie zdrowotne nie zadziała. Są wyłączenia, nawet jak się rozszerzy. Trzeba wszystko dokładnie sprawdzić, biorąc pod uwagę swoje preferencje, gdzie chcemy co zwiedzać, na jakich warunkach. Wybieramy się na dłużej niż rok. Też firma ubezpieczeniowa może potraktować, że w danym kraju po prostu stajemy się rezydentem i nie przedłuży nam ubezpieczenia kosztów leczenia. Trzeba to też sprawdzić. Mamy chorobę przewlekłą. Firmy ubezpieczeniowe, jest wiele firm, które w zakresie pokrywają zaostrzenie objawów choroby przewlekłej. Różne warianty dopasowane do swojego wyjazdu, do swojego stylu życia, najlepiej przegadać z agentem, jeżeli samemu się polegnie na oglądaniu ogólnych warunków i frequently asked questions na stronach internetowych różnych firm.
0: To na koniec przyjmijmy czarny scenariusz. Jeśli ktoś dokończy żywota na wyjeździe, będąc ubezpieczonym, co dalej?
1: Firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty transportu trumny z powrotem do Polski. Też należy to sprawdzić, ponieważ potrafią mniejsze firmy to wykluczyć. Większość dużych firm pokrywa takie koszty. A to są koszty niemałe. Koszt sprzed 10 lat, przykładowy koszt sprowadzenia z Włoch, z Brazylii, 100 tysięcy złotych. I to jest w ramach sumy ubezpieczenia. Także wracamy trochę do punktu wyjścia. Patrzeć na wysokość sumy ubezpieczenia, dostosować ją do swoich planów wakacyjnych.
0: Z Bogumiłą Zawadzką-Strawiak, ekspertką od ubezpieczeń, rozmawialiśmy o ubezpieczeniach, które warto wykupić na wyjazd wakacyjny za granicą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.
2: Pamiętaj, wyrób europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Wykup dodatkowe ubezpieczenie, nie oszczędzaj na zdrowiu. Przeczytaj dokładnie każdy zapis w umowie ubezpieczeniowej. W razie niejasności pytaj o wszystko agenta. Skoro już wyjechałeś za granicę, to warto byłoby też wrócić do domu całym i zdrowym. Zadbaj o to.
3: A wszystkich tych audycji mogą Państwo posłuchać na radiołódź.pl.
0: Bardzo polecamy zajrzeć, bo rzeczywiście spory zbiór tych audycji. A jeśli chodzi o wakacje, widziałeś to za oknem?
3: No właśnie, Marcin, chyba nie wyczarowałeś pogody. Słabo tańczyłeś chyba.
0: Tak, ten taniec dzisiaj mi nie poszedł, ale jak wiadomo, muzyka w tańcu mi nie przeszkadza.

0: Czas powoli sobie biegnie, 8 minut pozostało do godziny 10. My nie zapominamy o konkursie Kierunek Radiość, bo bardzo chcemy kogoś wysłać do takiego miasta. Niektórzy twierdzą, że tego miasta nie ma, że muszą pójść, poszukać. Ale jak już znajdą, to na pewno jest to propozycja na bardzo ciekawą wycieczkę. W tym tygodniu trzeba zbierać hasła, tak jak w poprzednich. Podamy to hasło teraz? Nie, chyba jeszcze
1: nie. Nie, Marcin, za wcześnie.
0: Tak, tutaj jeszcze niektórzy są nierozbudzeni.
1: Musimy podtrzymać w napięciu.
0: Dobrze, ale o co chodzi w ogóle z tym konkursem? Jakieś hasła trzeba zbierać?
1: Ja króciutko Państwu przypomnę, że w naszych pasmach 9, 12 oraz 13, 16 będą podawane specjalne hasła klucze. No Marcin, jeszcze tymi hasłami się też nie chcę z Państwem podzielić. Ja niestety...
0: Bo ja mam tylko jedno, nie będę się dzielił w liczbie mnogiej.
1: No niech będzie, niech będzie. Trzeba zebrać tutaj te hasła. Tych haseł jest 10. Po dwa hasła dziennie od poniedziałku do piątku. Po skompletowaniu tutaj wszystkich haseł przez Państwa finaliści będą losowani z naszej maszyny losującej, a finał jest jutro.
0: Jutro. Jutro po południu. Zatem dzisiaj będzie hasło numer... Poczekaj, bo ja sobie muszę policzyć. Dzisiaj będzie hasła, będą hasła numer 7 i 8.
1: Tak,
0: jutro
1: 8.
0: 9 i 10. Jak już się będzie miało całą dziesiątkę, to wtedy wysyła się na konkurs@radiowodz.pl. Imię i nazwisko, numer telefonu. No i później trzeba czekać, aż zadzwonimy. A jak zadzwonimy, no to później będzie można polecieć do Londynu. No to zagrajmy.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Łączy nas krew, która ratuje życie.
12: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
13: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki, organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
14: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
15: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
14: Serio? A co tam takiego?
15: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
14: Brzmi jak wydatek.
15: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
14: No to na co jeszcze czekamy?
15: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
14: Sprawdź na www.vt.sk.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
20: Tu Radio Łódź. Jest 10:00.
21: Wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
22: Chodnik między Łodzią i Zgierzem urywa się w połowie drogi. Urzędnicy zapowiadają, że może powstać. Politycy PiS ze stowarzyszeń muszą dziś sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zostają w partii. Upływa ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Podróże po Europie będą wygodniejsze. Ma być jeden wspólny bilet kolejowy do krajów Unii Europejskiej. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Będą burze, deszcz, a nawet trąby powietrzne. I na początek właśnie spoglądamy w niebo, bo prawie w całym kraju mają być deszcz i burze. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 14 województw, w tym dla łódzkiego. Z opadami deszczu, a nawet gradu muszą liczyć się przede wszystkim mieszkańcy centralnej i wschodniej części województwa. O szczegółach nasz reporter Sebastian Dziuda.
23: W Łodzi słońce nieśmiało wychodzi zza chmur, natomiast dziś w regionie generalnie będzie chłodno i pochmurnie. Od godziny 10 obowiązują w regionie alerty pierwszego stopnia, które wydano dla 18 powiatów w województwie. Termometry wskażą dzisiaj maksymalnie 16 stopni. Warto mieć przy sobie parasolki i przygotować się na intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Z kolei wiatr w porywach będzie wiał nawet do 40 km na godzinę. Niespokojnie może być także w okolicach rzek. Wraz z opadami deszczu mogą pojawić się gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
22: Ocieplenia możemy spodziewać się w weekend.
24: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
22: Mieszkańcy Łodzi i Zgierza nie mogą przejść do siebie. zalewie po chodniku. Czekają na budowę brakujących chodników na trasie biegnącej przez Teofilów Przemysłowy. Władze Łodzi wyjaśniają, że budowa jest możliwa, ale trzeba na nią poczekać. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Adam Łużyński.
1: Mieszkańcy i rowerzyści muszą korzystać z wydeptanych, wąskich ścieżek. Brakujące chodniki mogłyby zostać dobudowane po zakończeniu zbliżającego się remontu na Szczecińskiej. Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
5: Może w ramach zamówienia uzupełniającego po zakończeniu tego etapu przebudowy Szczecińskiej być może uzupełnimy ten odcinek o te chodniki.
1: Kolejny etap remontu na Szczecińskiej ma rozpocząć się w ten weekend i może potrwać do połowy przyszłego roku. Właśnie po tym remoncie mogłoby nastąpić dobudowanie brakujących chodników.
22: A remontowany będzie odcinek od skrzyżowania z Aleksandrowską do Ronda przy Świętej Teresy. Wojna domowa w PiS-ie wkracza w decydującą fazę. Do końca dzisiejszego dnia politycy największej partii opozycyjnej mają czas na rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Założył je były premier Mateusz Morawiecki i jego stronnicy. Jeśli tego nie zrobią, mogą zostać wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela mówił w Radiu Łódź, że podział opozycji jest nieunikniony.
6: Biorąc pod uwagę i stanowczość Kaczyńskiego i konsekwencje Morawieckiego, nie ma innej drogi jak rozłam, jak wyrzucenie harcerzy z głównym harcerzem Morawieckim.
22: Z posłem Trelą rozmawialiśmy też o cenach paliw, bo w nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Poseł Trela nie wyklucza powrotu wsparcia państwa przy dystrybutorach.
6: Ja nie wiem, czy to może być w takim samym kształcie, że górna granica ustalana przez ministra energii, obniżenie akcyzy, obniżenie VAT-u. Natomiast na pewno, jeżeli konflikt nie będzie dobiegał końca, interwencja państwa w tym zakresie będzie.
22: Całej rozmowy z posłem Tomaszem Trelą już teraz można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Podróże po Europie będą wygodniejsze. Komisja Europejska przygotowuje przepisy, dzięki którym będzie można kupić jeden wspólny bilet na podróż koleją do krajów Unii Europejskiej. Łódzki europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zapowiedział, że powstanie specjalna aplikacja do zakupu takiego biletu.
7: Tak jak rezerwujemy, nie wiem, hotel poprzez aplikację, to będziemy mogli zarezerwować również bilet kolejowy na trasach europejskich i dodatkowo będziemy negocjować prawa pasażerów kolejowych. No i myślę też, to będzie pewna rewolucja.
22: Przepisy proponowane przez Komisję Europejską zakładają, że pasażer kolei będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie, jeśli pociąg będzie odwołany lub opóźniony. Wspólny bilet będzie można kupić nawet, gdy będzie konieczność kilku przesiadek. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
25: Niecałą godzinę temu się zastanawiałem, czy to lipiec, czy lipcopad. Teraz już nie mam wątpliwości, bo spojrzałem za okno. Paula, masz jakieś dobre wiadomości, jeśli chodzi o pogodę?
26: No właśnie, nie wiem, czy dobre, natomiast chciałam powiedzieć, że pogoda w przeciwieństwie do naszego duetu nie napawa optymizmem obecnie w wielu miejscach.
25: Trzeba muszę sobie poukładać.
26: Że my napawamy optymizmem, rozumiesz? A, dobra, okay. Jesteśmy tak, pozytywni, tak. Marcin, tak jest. Obecnie w wielu miejscach pada deszcz, jak widać na załączonym obrazku. W ciągu dnia utrzyma się przewaga chmur, choć miejscami pojawią się także przejaśnienia. Okresami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura wyniesie około 18 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby i umiarkowany, a podczas burz może się nasilić. W związku z prognozą... Marcin.
25: Zasłoniłem jej pogodę.
26: W związku z prognozowanymi burzami wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Warto zachować ostrożność i śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
25: No dobra, to wszystko wiemy, jeśli chodzi o pogodę. Jak spojrzę za okno, to już mi się nie chce patrzeć.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
27: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
25: Skoro mamy być optymistyczni, to ja to nazwę. Atmosferyczne mycie okien.
26: No dzisiaj nie polecam myć okien. Myślę,
25: nie, to,
26: że
25: to nie jest, ma... to mamy tam, to tylko wystarczy teraz wziąć taką ściągaczkę i już będzie widać wszystko.
26: Ja nie wiem, czy nie zostaną smugi, Marcin.
25: Jak są smugi? Muszą być smugi. To już kiedyś coś zostaliśmy.
26: Przypomniała mi się taka piosenka Szklana pogoda. Myślę, że jest adekwatna.
25: Teraz będzie oddział zamknięty. Ci, którzy nie chcą wychodzić z domu, to mogą poczuć się zamknięci przez deszcz.

0: No właśnie, Marcin, a propos takiej nostalgii za oknem, co z tą Argentyną?
1: Bo oni też mają nostalgię.
0: No właśnie, chyba ostatnimi czasy troszeczkę tak, humor podobny do naszego.
1: Tak, do naszej pogody. Nie, u nas jest humor świetny, natomiast jak się okazuje, z Argentyną nie jest wesoło i mimo, że mundial zakończył się w niedzielę, to cały czas gdzieś coś
0: atmosfera cały
1: słyszymy.
0: Czas taka.
1: I jak się okazuje, FIFA prowadzi postępowanie w sprawie szarpaniny po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Wyjaśnienie jest przede wszystkim, czy piłkarze Argentyny nie przekroczyli dopuszczalnych granic, atakując Hiszpanów. Adam Górczewski, który jest w Buenos Aires, wysłannik Polskiego Radia, informuje, że w Argentynie zauważone są możliwe konsekwencje zajścia, ale media i kibice czują się też atakowani, uwaga, przez resztę świata.
2: Szczególne napięcie towarzyszy relacjom z Hiszpanią. Piosenkarka Rosalía przeprosiła Argentyńczyków za udostępnienie w mediach społecznościowych postu krytykującego ich kraj. Hiszpanka tłumaczy, że usłyszała w tle swoją piosenkę i nie zwróciła uwagi na treść, z którą się nie zgadza. Rosalía za tydzień przylatuje do Argentyny na 4 koncerty. Część dawno wyprzedanych biletów została wczoraj w proteście zwrócona, ale szybko znaleźli się na nie chętni. Gazeta Clarín wylicza innych artystów, którzy krytykują zachowanie Argentyńczyków. Amerykański aktor Samuel L. Jackson wezwał społeczność afroamerykańską do wspierania Argentyny za jej rasistowską postawę. Chilijczyk Pedro Pascal też polubił posty krytykujące Argentynę. Sportowy dziennik Olé i gazeta La Nación piszą o postępowaniach FIFA, twierdząc, że pofinałowe konsekwencje dla piłkarskiego związku mogą być poważne. Jednak zdaniem argentyńskich dziennikarzy reprezentacja zachowała się z godnością, reagując jedynie na hiszpańskie prowokacje. Z Buenos Aires, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Coś mi się wydaje, że ten spór pomiędzy Argentyną a resztą świata, czy Argentyną a Hiszpanią, to jeszcze trochę potrwa i te będą wyciągane niczym bramka Maradony z 1986 roku, chyba nie do końca zdobyta tak, jak zdobyta być powinna.
0: Ja myślę, Marcin, że
1: przynajmniej nie w tej dyscyplinie.
0: Chciałam powiedzieć, że najważniejsze, że między nami nie ma żadnego sporu i tutaj między nami, a naszymi słuchaczami również nie ma i że my to słońce argentyńskie wam chętnie przywieziemy, jeszcze nie wiem jak, ale może po tym konkursie, który tak trochę już podkręcamy.
1: To ja jeszcze tylko się bardzo cieszę, że polska reprezentacja biało-czerwoni na tym mundialu nie przegrali żadnego spotkania.

0: Kiedyś można byłoby pomyśleć, że magnetofon zwalnia i taśmę powoli wciąga. Ale nie, nic z tego teraz nie ma. To wszystko z komputera. 21 po 10.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Ja trzymam cały czas hasło pod palcem, żeby się nie zamknęło.
2: No właśnie, tutaj w piosence ważne, nieważne, ale moim zdaniem najważniejsze, żeby zjeść porządne śniadanie. Marcin, jadłeś śniadanie dzisiaj?
0: No, oczywiście, bez śniadania ani rusz, nie wychodzę z domu.
2: A co jadłaś?
0: Dzisiaj były naleśniki.
2: Na słodko?
0: Oczywiście.
2: Ja jestem team wytrawny, Marcin.
0: Dzisiaj byłem team słodko, jutro będę team wytrawny.
2: A, czyli tak się zamieniamy. No to jak w dobrym duecie.
0: Tak, dzisiaj były naleśniki, takie świeżutkie, dobrze zrobione.
2: Ale żona chyba robiła, bo nie podejrzewam cię o
0: tej
2: zdolności.
0: Żona o tej porze jeszcze śpi.
2: No proszę.
0: Dobrze, to w takim razie to co, podajemy hasło, żeby polecieć do Londynu?
2: Tak od razu? Tak? Bez żadnych tych?
0: Ja bym jednak już nie przeciągał.
2: No dobrze.
0: I teraz tak, trzeba zebrać 10 haseł.
2: Tak, 10 haseł, proszę państwa.
0: W ciągu tygodnia, między 9 a 16 każdego dnia dwa hasła i finał jest w piątek, czyli jutro.
2: Czyli
0: gdyby
2: jutro.
0: Ktoś się nie zorientował.
2: Tak.
0: I jak już ktoś będzie miał tych 10 haseł, to musi wysłać na adres konkurs@radiowłodź.pl. Oprócz tych 10 haseł trzeba wysłać imię i nazwisko i numer telefonu i po prostu mieć szczęście, że właśnie to do tej osoby zadzwonimy, bo kto pierwszy, ten lepszy i kto poda pierwszy 10 haseł, ten ma szansę na to, żeby w tym tygodniu wygrać, ale niekoniecznie polecieć.
2: Do lądka?
0: Bo będzie można sobie zaplanować, tak, tak. Do lądka, do Londynu bilety lotnicze mamy dla dwóch osób, to jest taki bilet podwójny, więc można kogoś zabrać, nie to, że się samemu poleci. I co więcej, będzie można jeszcze wrócić.
2: To już gorzej, chociaż w Londynie myślę, że pogoda
0: podobna.
2: Nie,
0: tam jeszcze gorsza od naszej.
2: To... Myślę, że angielska pogoda na pewno nie sprzyja, ale mamy to samo za okrem.
0: Wiesz co, bo ludziom długopisy wyschną, jak będziemy tak gadać i nie podamy hasła. Dobrze, to ja już podaję. Chodzi o guacamole, taki meksykański sos. Przyrządzony na bazie awokado.
2: No właśnie, ja cię do śniadanka awokado sobie zapodałam, Marcin.
0: To jutro będzie guacamole, tak?
2: Guacamole, tak.
0: No to jest to hasło, które chcieliśmy państwu serdecznie przekazać.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
10: Co panią boli?
11: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
10: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
11: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
13: Najdłuższa fala relaksu.
14: A już za chwilę o naszych pięknych czworonogach z mojej zagadki, której Marcin niestety nie zgadł.
15: Dziwisz się?
14: No trochę się dziwię, bo to piękne psiaki i dość prosta
15: ale
14: zagadka.
15: Ale zagadki nie są, dla mnie są za trudne. Dlatego
14: ale ja to... zadaję prostsze zagadki niż ty.
15: A tu się okaże przed godziną 12,
14: no
15: mam
14: właśnie,
15: nadzieję jeszcze.
14: Bo Marcin ma jeszcze jedną zagadkę. Tak. Ja nie zgadłam i niestety.
15: No, ale Adam wiedział od razu.
14: No właśnie, ja nie wiem, jakoś twoich zagadek nie kupuję tego, nie wiem. Nie.
15: No to vice versa. Tak. Dobrze, to za kilka chwil będzie o zwierzakach, a na razie jeszcze policjanci.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie i witam naszych gości. Są z nami Agata Ziemińska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Jadwiga Frach.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Są z nami także dwa przeurocze jamniki.
2: U mnie na kolanach leży McLaren.
1: A tutaj koło mnie chodzi Frida. Jeden jamnik jest szorstkowłosy, drugi jest długowłosy.
0: I właśnie o tej rasie dziś w programie.

0: nie mówić będziemy. Najczęściej jamniki kojarzymy jako takie urocze, rodzinne psiaki. Czasami nawet mówimy sobie takie gapki małe na krótkich nóżkach, a tak naprawdę pierwotnie jamniki to były psy użytkowe, wykorzystywane między innymi w myślistwie, czyli można powiedzieć od razu psy bardzo sprytne i zwinne. Proszę opowiedzieć o tej historii rasy. Kiedy to się zaczęło?
1: Jamniki są starą rasą psów. Już w grobowcach faraonów możemy spotkać rysunki psów przypominających tę rasę, czyli psów krótkonogich. Pochodzenie jamnika oficjalnie to kraje germańskie i tutaj właśnie z połączenia jamników krótkowłosych i spanieli powstały jamniki długowłose. Natomiast z połączenia jamników krótkowłosych i terierów szkockich udało się wyhodować jamniki szorstkowłose.
0: I jamniki były wykorzystywane na polowaniach?
1: No tutaj borsuczy pies, to taką właśnie nazwę nosił jamnik. Tak jak wszyscy wiemy, jamnik to pies niski, krótkonogi, o wydłużonej, ale zwartej budowie i dobrym umięśnieniu, z głową noszoną odważnie, z bystrym wyrazem pyszczka. Mimo krótkich nóżek w stosunku do długiego tułowiu, jego budowa pozwala na szybkie i zwinne poruszanie się zarówno na, jak i pod powierzchnią ziemi, no bo tutaj w norach królików, w norach borsuków, to właśnie tam jamniki użytkowo są wykorzystywane.
0: A czy możemy powiedzieć, że współczesne jamniki też mają w sobie cechy takiego dobrego łowczego? To nie zaginęło?
2: Nie zaginęło. Sama z pierwszym moim psem długowłosym jeździłam na takie zajęcia. Jeździłam na norę, jeździłam na tropy i na zagrodę dziczą i to były świetne zajęcia, gdzie psy naprawdę się realizowały ze swojej pasji. Ja miałam wielką radość z tego, że poznaję rasę, że poznaję ich potrzeby, a one były tak szczęśliwe i tak zadowolone, że jak już wjeżdżałam do Piotrkowa i wjeżdżałam na teren już, gdzie się te zajęcia odbywały, to był wrzask w samochodzie, pisk.
0: I wielka radość.
2: Potwierdzam, że się sprawdzają i do tej pory są używane, szczególnie szorstkowłosy standardowe. W Czechach na przykład długowłosy bardzo są też psami użytkowymi i wykorzystywane.
0: A czy to nie jest trochę tak, że ten silny instynkt łowiecki jest kłopotem dla właściciela, no bo trzeba takiemu psu sprawić trochę takich specjalnych zadań, myśleć o tym, w jaki sposób go wychowywać, jak z nim pracować na co dzień, bo no, jamniki są dosyć wymagającą rasą właśnie w tym kontekście.
2: To prawda. I dlatego ja zawsze uważam, że jamnik jest nie dla każdego. Trzeba mieć świadomość, jaką rasę się kupuje, jak się z tą rasą pracuje. Jeżeli, no, oczywiście nie każdy z nas jest myśliwym, prawda? Ale można jamnikowi zapełnić świetne zabawy węchowe, nawet w domu, ale można też w parku. Są fajne zajęcia, są odpowiednie osoby, które to organizują i ten pies jest naprawdę szczęśliwy.
0: Czyli tak naprawdę to są psy dla osób, które mają więcej czasu, które wiedzą, jak ten czas wykorzystać na pracę i wspólną zabawę z psem i dla osób, które są w stanie okiełznać trochę temperament jamnika i jego dosyć stanowczy charakter.
2: Ja pani odpowiem tak, że spokojnie jamnik nadaje się dla osoby, która pracuje zawodowo, bo to nie chodzi o to, żeby z tym psem 6 godzin dziennie się zajmować. Można to poświęcić 15 minut, 30 minut pracy węchowej i jamnik naprawdę jest spełniony. Czyli tu nie chodzi o ilość czasu, według mnie oczywiście, to
0: tylko jakość.
2: Zdanie. Tylko jakość,
0: to
2: tak.
0: Podobnie jak z wychowywaniem dzieci. Liczy
2: dokładnie
0: się jakość
2: tak.
0: Tego czasu, jaki tak. Im poświęcamy.
2: Tak, tak. Jest czas na pracę, jest czas też na odpoczynek. I tu trzeba być tego świadomym.
0: A propos dzieci, tu się zatrzymajmy, bo wiele osób wybiera jamniki jako takie psy właśnie rodzinne. Psy niewielkie, które wydają się łatwe w utrzymaniu, ale z drugiej strony już wiemy, że to psy temperamentne, z mocnym charakterem. Czy nadają się do rodzin z małymi dziećmi?
1: To zależy, z jakiej hodowli jest wzięty jamnik. U nas w domu były i dzieci, i jamniki. Udało się to wszystko pogodzić. Z tym, że jamniki do innych dzieci potrafiły trzymać dystans. Trzeba było uważać, żeby nie złapały. Także nie do każdego dziecka jamnik się nadaje.
0: Zresztą tak sobie myślę, że to wszystko zależy od ułożenia psa, od pracy z nim, od wychowania.
2: Wychowanie psa, ale też duża praca rodziców, jeżeli chodzi o dzieci i tego psa. Dlatego pamiętajmy, że ogólnie psy nie lubią dzieci, dlatego że dzieci mają inny tembr głosu, inaczej chodzą. Ten chód jest taki kaczkowaty, często nieskoordynowane ruchy i psy się tego boją po prostu. I my inaczej się zachowujemy, a dziecko leci, o, taki, prawda, i ten pies od razu nie bardzo wie, co robić, więc się broni.
0: Pies po prostu musi się do takiego małego człowieka przyzwyczaić.
2: A młody człowiek musi się nauczyć, jak się zachowywać w stosunku, czyli to jest taka praca obustronna plus rodzic, który to koordynuje i to jest bardzo ważne.
0: Wspomniałyśmy o tym, że jamniki to są psy bardzo ruchliwe, potrzebujące zadań i uwagi właściciela. Jak się odnajdują w mieszkaniach, małych mieszkaniach?
1: Dobrze. Jamnikowi do szczęścia wystarczy człowiek i jego łóżko.
2: Akurat my obie mamy po kilka psów i mieszkamy w blokach. I ja uważam, że to nie jest kwestia, czy one mieszkają na salonach, czy w blokach, tylko znowuż powrócimy do tego, że to jest kwestia, ile czasu i jak się tymi psami zajmujemy i co im możemy dać. I one resztę czasu poświęcają na spanie tak naprawdę, prawda? Leżą i nie, Agatka, no przyznasz rację.
1: Tak, one leżą przytulone albo do człowieka, albo do siebie, ale fajnie jest, jak je się weźmie na spacer, na łąki, gdzie one sobie powęszą. Wiadomo, teraz w miastach można spotkać i lisy, i dziki, i kuny, więc to jest raj dla takiego jamnika.
0: Małego myśliwego.
2: Małego myśliwego, tak, jest tak.
0: Długowłose, szorstkowłose, gładkie.
2: Tak.
0: Różne jamniki można spotkać. Ile tych rodzajów jest?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o włos, to są trzy, bo jest szorstkowłos, jak tutaj ma koleżanka, są krótkowłose, też nazywane potocznie gładkie, i długowłose. I one są w trzech rozmiarach, czyli 3x3 jest 9 razy.
0: Jamnik to pies z charakterem, bywa określany jako odważny, niezależny i czasem uparty. Czy rzeczywiście to psiaki uparte?
1: Tak, są to psiaki uparte. Niektóre z nich nie lubią deszczu. Jest deszcz, wychodzimy, uprze się, nie pójdzie na spacer, tylko załatwi się i do domu.
2: Ja, jeżeli mogę dodać, to a propos tego uporu i tej odwagi, znaczy tak, moje lubią deszcz, bo tak jak zaczęłaś mówić, to mi się tak śmiej zachciała, bo moje uwielbiają deszcz, ale ja wrócę do tego, że to są jednak psy myśliwskie, one pracują pod ziemią, pracują też na tropie. Jamnik ma taką samodecyzyjność i on samo sobie decyduje, jak on wejdzie do nory, to on decyduje i to jest jego żyć albo nie żyć, bo on
0: czyli
2: musi
0: to też
2: mieć,
0: wynika z cech pierwotnych.
2: Tak, i on musi mieć taką cechę, tak, że on się uprze, że on na przykład pójdzie tu, pójdzie tam i ja w nich to kocham. To jest też jedna rzecz, która mnie rozkochała w tej rasie, że to jest dla mnie partner, przeciwnik.
0: Upór, ale też można inaczej powiedzieć, pewna determinacja w zachowaniu i dochodzeniu do celu, prawda?
2: Można powiedzieć, że on by tak, jakby chciał powiedzieć tak, ale tak ma być, bo ja wiem, że tak jest dobrze, ty nie wiesz, ja wiem. I ja czasami pozwalam swoim psom wygrać, bo to nie można tak, że cały czas musi być tak, jak ja chcę. No bo to jest jamnik, tak? To trzeba czasami tak. Ty też, ty wygrywasz raz ja wygrywam. Ja czasami pozwalam i idę za tym, co on sobie życzy i to ma potem sens.
0: Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie. Agata Zimińska, Jadwiga Frach i ich dwa wspaniałe psiaczki. Proszę jeszcze raz przypomnieć ich imiona.
1: To jest Frida z hodowli Łódzka Ferajna.
2: McLaren z hodowli Taniec Motyla.
0: Monika Czerska, do usłyszenia.
3: McLaren. To znaczy, że dobrze wchodzi w zakręty, tak mi się. To jest to, o czym mówiłem na samym początku. Psiaki przesympatyczne. Gdyby ktoś chciał posłuchać raz jeszcze, to zapraszamy na stronę radiołódź.pl. No rzeczywiście, jamniki potrafią budzić sympatię. Tam też padło takie stwierdzenie, że jamniki, jak jest taka pogoda, to nie za bardzo chcą na spacer.
4: Czyli czujesz się, Marcin, jak jamnik dzisiaj?
3: Ja w ogóle, niech mi ktoś spróbuje wyciągnąć na spacer przy takiej pogodzie. Nie ma mowy, żadne grzyby. Nawet grzyby nie jestem w stanie.
4: Nawet grzyby, a słyszałam, że są u nas gdzieś w okolicy grzyby.
3: Tak, widziałem.
4: Widziałeś?
3: Mhm. W sklepie w Słoikach.
4: No właśnie, chciałam zapytać, czy zbierałeś, czy tylko na sklepowych półkach?
3: Nie, no gdzie tam zbierać grzyby? To jest strasznie,
4: ja lubię.
3: Strasznie denerwujące zadanie.
4: Co ty mówisz? Ja uwielbiam. Wiesz, jak to relaksuje?
3: Mnie to od razu nerwy podnosi i ciśnienie.
4: Bo nie możesz znaleźć.
3: Tak, właśnie o to w tym wszystkim chodzi.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
8: było...
6: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
15: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
16: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
15: Serio? A co tam takiego?
16: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
15: Brzmi jak wydatek.
16: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
15: No to na co jeszcze czekamy?
16: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
15: Sprawdź na www.vt.sk.
17: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Łódź. Jest 11:00.
5: Wiadomości Beata Janowska.
19: Dzień dobry. A we wiadomościach odwołany kolejny przetarg na usługi komunikacji publicznej w Zgierzu, dalszy ciąg walki o budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej i wyrok w głośnej sprawie lekarzy Jerzego Ziobry toczącej się od 20 lat. W regionie burze ostrzeżenie dotyczy zachodniej i centralnej części województwa, obowiązuje do wieczora. Próba wyłonienia nowego przewoźnika w Zgierzu znowu zakończyła się fiaskiem. Kilka dni temu miasto przekazało informację, że przetarg na wyłonienie nowej firmy odpowiedzialnej za zgierski transport publiczny po raz kolejny został unieważniony. W Zgierzu jest reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski, który zbiera informacje na ten temat. Miłoszu, czego się dowiedziałeś?
20: Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Przypomnijmy, poprzedni przetarg został unieważniony w ubiegłym roku po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i zmianie założeń postępowania. Następnie ogłoszono nowy przetarg, do którego zgłosiły się 3 firmy, w tym aktualny przewoźnik, czyli Markup. Rezultat drugiego przetargu i nowego realizatora mieliśmy poznać właśnie teraz, w okresie wakacyjnym. Niestety, zamiast ogłoszenia wyników postępowania, mamy jego odwołanie. Tym razem miasto uzasadniło decyzję błędami w przeprowadzeniu przetargu oraz koniecznością dostosowania jego założeń do obecnych i przyszłych potrzeb komunikacji miejskiej.
19: Dziękujemy za te relacje, a oznacza to, że miasto ponownie będzie musiało przygotować i ogłosić nowy przetarg. Do czasu jego rozstrzygnięcia komunikacja miejska będzie funkcjonować tak jak dotychczas.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
19: Rektor Politechniki Łódzkiej może pozwać łódzką społeczniczkę. Chodzi o historyczny budynek Wydziału Chemicznego. Planowana przez uczelnię rozbiórka została wstrzymana decyzją wojewódzkiej konserwator zabytków po nagłośnieniu sprawy. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej to dawna fabryka Szai Rosenblata przy ulicy Żeromskiego. Od końca lat 40. w gmachu tym kształcili się przyszli chemicy. Obiekt został wyłączony z użytkowania w ubiegłym roku, a miesiąc temu rozpoczęła się planowana przez władze uczelni rozbiórka budynku. Pracę wstrzymano po tym, jak sprawę nagłośniła Maria Nowakowska, znana jako Maria od detalu, która teraz otrzymała pismo od rektora Politechniki, który wzywa do zaprzestania pisania o uczelni oraz usunięcia dotychczasowych wpisów. W przeciwnym razie uczelnia wystąpi na na drogę sądową. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
19: Maria Nowakowska w rozmowie z Radiem Łódź powiedziała, że nie zamierza usuwać postów dotyczących Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, a pismo rektora traktuje jako straszenie pozwem. Zapadł wyrok w głośnym procesie lekarzy Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Troje lekarzy pozostaje uniewinnionych, czwartemu wyrok uniewinniający uchylono, ale sprawa jest już przedawniona. Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku po operacji serca. Rodzina od 20 lat zabiegała o ukaranie medyków, zarzucając im błędy doprowadzające do śmierci mężczyzny. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, sprawę skierowano do apelacji. Pełnomocnik rodziny Ziobrów domagał się przed sądem okręgowym w Krakowie uchylenia wyroku uniewinniającego czterech lekarzy ze szpitala uniwersyteckiego. Twierdził, że medycy popełnili rażący błąd medyczny w wyborze metody leczenia mężczyzny. Prokurator Eryk Stasielak z Małopolskiego Zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej wnosił o utrzymanie wyroku uniewinniającego i nie poparł apelacji wniesionej przez swojego poprzednika jeszcze w 2017 roku za czasów Zjednoczonej Prawicy. Termin przedawnienia karalności w tej sprawie mija w połowie sierpnia. Dziś może się rozstrzygnąć, czy dojdzie do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. O północy minie termin ultimatum dla polityków PiS na złożenie deklaracji lojalności wobec kierownictwa partii. Wcześniej, w południe, Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim i od przebiegu tej rozmowy może zależeć przyszłość ugrupowania. Co były premier może powiedzieć prezesowi, analizował Michał Fabisiak.
3: Mateusz Morawiecki na pewno zapewni prezesa o lojalności wobec PiS w celu przekonania go do korzyści wynikających z działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, rozwinie przed Jarosławem Kaczyńskim wizję budowy szerokiego obozu patriotycznego, którą niedawno prezentował w mediach społecznościowych.
21: Bądźmy wielkim obozem polskich spraw. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy.
3: Były premier już nieraz uwiódł politycznie Jarosława Kaczyńskiego, czy to wizją budowy CPK, czy fabryk samochodów elektrycznych. O jego wpływie na prezesa świadczą kolejne awanse. Z członka Komitetu Politycznego na wiceprezesa partii, ze stanowiska wicepremiera na premiera. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
19: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim nie zamierzają rezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Przekonują, że poszerza ono ofertę programową partii. Kolejne wiadomości o 12:00.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Spojrzałem za okno i jest szansa, że Jamnik wyjdzie na spacer.
24: Optymistycznie, Marcin, ponieważ w Łodzi od rana utrzymuje się deszczowa aura. Dziś no niestety nie zabraknie chmur, choć miejscami mogą pojawić się krótkie przejaśnienia przez cały dzień to możliwe.
23: Proszę szybko z tym jamnikiem.
24: Mam nadzieję. Przez cały dzień możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. Tak jak już wspomniałam wcześniej, lokalnie z gradem. Temperatura osiągnie około 18 stopni, a podczas burz wiatr może okresowo się nasilać, więc miejmy nadzieję, że w to okno pogodowe jamnik również się wbije, że tak powiem.
23: Bardzo tego życzymy.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
25: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
23: Paula Korycka, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry. Adam Miksa, który realizuje program, czyli to jest taki specjalista od tam ruszania tymi suwaczkami.
24: Od klikania w guziczki.
23: Tak, i żeby wszystko ładnie grało. Najlepszy. Lepszego? Nie no, mamy też lepszych, ale ten jest najlepszy. Tak, nie, strasznie zagmatwałem. Kawa by
24: się przydała. On ma pecha do nas, Marcin, wiesz, to już jest drugi raz, jak on z nami prowadzi coś i nie wiem, czy chłopak jest zachwycony, bo taki milczący jest trochę.
23: Może da radę.

0: 10 minut po godzinie 11 do wiadomości. Dorzucimy teraz co nieco z kultury.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak spędzić czwartkowe popołudnie i wieczór w Łodzi, to propozycji zdecydowanie nie zabraknie. W programie są warsztaty inspirowane klasyką kina, spacer śladami jednej z najbardziej znanych Polek XX wieku, interaktywny spektakl teatralny, kultowy thriller na wielkim ekranie oraz kino plenerowe pod gwiazdami. Na początek propozycja dla najmłodszych i całych rodzin. O godzinie 12 w Muzeum Kinematografii przy Placu Zwycięstwa 1 odbędą się wakacyjne zajęcia z cyklu Muzeum Pełne Skarbów. Tym razem uczestnicy przeniosą się do świata Królewny Śnieżki. Najpierw wspólnie zwiedzą muzeum, poznając niezwykłe eksponaty związane z historią polskiego kina i animacji, a następnie wezmą udział w warsztatach plastycznych, podczas których stworzą własny plakat do tej ponadczasowej bajki. To świetna okazja, by pokazać dzieciom, jak wygląda proces powstawania filmowej grafiki i zachęcić je do twórczej zabawy. Wieczorem warto spojrzeć na Łódź z nieco innej perspektywy. O godzinie 20:30 rozpocznie się spacer Łódź po zmroku z okazji urodzin Michaliny Wisłockiej. Uczestnicy przejdą ulicami miasta, poznając miejsca związane z autorką kultowej sztuki kochania, ale także usłyszą wiele opowieści o życiu codziennym łodzian, dawnych zwyczajach i historii miasta. To spacer pełen ciekawostek i anegdot, pokazujący Łódź jako miejsce odważnych kobiet, niezwykłych historii i społecznych zmian. Dla miłośników teatru przygotowano natomiast prawdziwy hit. O godzinie 19:15 w Teatrze Powszechnym będzie można zobaczyć spektakl Szalone Nożyczki – Morderstwo u fryzjera. To jedna z najpopularniejszych komedii kryminalnych na świecie, grana nieprzerwanie od wielu lat. Jej wyjątkowość polega na tym, że publiczność nie jest jedynie widzem. Uczestniczy w śledztwie, zadaje pytania bohaterom i wspólnie decyduje, kto jest sprawcą morderstwa. Dzięki temu każdy spektakl wygląda trochę inaczej, a zakończenie może zaskoczyć nawet osoby, które widziały przedstawienie już wcześniej. Miłośnicy kina mogą z kolei wybrać się do kina Charlie, gdzie o godzinie 18:00 odbędzie się specjalny pokaz filmu Milczenie owiec z 1991 roku. To jeden z najbardziej cenionych thrillerów w historii światowego kina. Produkcja zdobyła 5 Oscarów w najważniejszych kategoriach, m.in. za najlepszy film, reżyserię oraz rolę Jodie Foster i Antoniego Hopkinsa. Postać Hannibala Lectera do dziś uznawana jest za jednego z najbardziej charakterystycznych filmowych antagonistów, a możliwość obejrzenia tego obrazu ponownie na dużym ekranie zdarza się naprawdę rzadko. Jeśli wolą Państwo kino pod gołym niebem, warto wybrać się na Polówkę. O godzinie 21:00 rozpocznie się kolejny bezpłatny seans w ramach największego letniego festiwalu filmowego w Łodzi. W Porcie Łódź przy ulicy Pawianickiej 245 będzie można zobaczyć Garfielda. To familijna animacja o najsłynniejszym rudym kocie świata, który bardziej od przygód kocha lasagne i wygodne życie. Tym razem jednak musi opuścić swoją kanapę i wyruszyć na pełną humoru wyprawę z ojcem, którego dawno nie widział. A w parku nad Jasieniem będzie można zobaczyć Ziemię Obiecaną. Film Andrzeja Wajdy uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego kina. To ekranizacja powieści Władysława Reymonta, opowiadająca o XIX-wiecznej Łodzi, mieście wielkich fabryk, ogromnych fortun i bezwzględnej walki o sukces. Dla łodzian to szczególnie wyjątkowy seans, bo przypominam, że wiele scen powstało właśnie w autentycznych przestrzeniach naszego miasta. Dzisiaj nie zabraknie także propozycji dla osób, które lubią sztukę i rękodzieło. W Bibule odbędą się wakacyjne warsztaty pod tytułem Droga w Nieznane, podczas których uczestnicy stworzą własne prace inspirowane podróżami i wyobraźnią. Z kolei w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym zaplanowano kolejne spotkanie z cyklu Akademia Młodego Etnografa, gdzie dzieci poznają dawne tradycje, kulturę ludową i spróbują swoich sił w kreatywnych zadaniach inspirowanych polskim folklorem. Oczywiście to tylko część bogatej oferty przygotowanej na czwartek. W kalendarzu wydarzeń znajdziemy także wystawy, spotkania oraz kolejne wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dlatego niezależnie od wieku, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Ja oczywiście przypominam, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo na radiołódź.pl. A ja życzę miłego dnia i do usłyszenia.

0: I tak sobie przedpołudnie czwartkowe mija, 22 minuty po godzinie 11. Ja jeszcze mam, a właściwie jeszcze mamy, bo to razem z Paulą mamy dla Państwa. Próbuję to zaszeleścić, ale to się jakieś uparte jest.
1: To chyba nie słychać.
0: Ale to są bilety do kina. Jeszcze postaramy się przed godziną 12, żeby trafiły w dobre ręce, żeby ktoś sobie mógł pójść do kina.
1: No właśnie, a propos chodzenia. Marcin, wiesz, jakie dzisiaj jest święto? Oprócz tego, że święto, że ja siedzę obok ciebie oczywiście.
0: No oczywiście, że wiem. Dzisiaj jest dzień...
1: Włóczykija. Tak jest. Czyli to jest święto wszystkich tych, którzy nie
0: którzy
1: lubią.
0: Którzy chodzą i za sobą kija ciągną. Tak, o, tak.
1: Może być, ale to są ludzie, którzy nie lubią siedzieć w jednym miejscu i poszukują
0: przygód.
1: Czyli
0: nie jamnik w czasie deszczu.
1: No może to nie być jamnik zdecydowanie, ale chyba ty też masz coś z jamnika, Marcin. Tak mi się wydaje.
0: Tak?
1: No, też powiedziałeś, że nie lubisz spacerów w deszczu. To no myślę, że jest to cecha wspólna.
0: Ja się tak zastanawiam, bo będę musiał na chwilę wyjść.
1: Już?
0: Na zewnętrze. Nie, po programie. I tak sobie patrzę, że muszę się jednak strzelić to okno pogodowe jakoś.
1: Próbuj.
0: Będę próbował, ale to po 12.

0: Reklama. Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
1: Firma Damwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
5: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Nie, proszę bardzo, słuchacze się uaktywnili, powiedzieliśmy tylko, że będziemy mieli bilety do kina. Nikt nie powiedział...
12: O co chodzi?
11: O co chodzi, a już słuchacze się uaktywnili. Pan Robert pyta, co trzeba zrobić, by zdobyć bilety do kina. Nam by się przydało coś na poprawę humoru w niedzielę. Już wracamy z Nadbałtyku. Ale za to atrakcji nie brakowało. Deszcz za oknem i zwiedzanie gabinetu stomatologicznego.
12: Atrakcje.
11: Atrakcje letnie jak najbardziej. Natomiast pani Joanna, wakacji nie wyobrażam sobie bez dobrego humoru. Na wyjazdy zabieram ze sobą zawsze od 30 lat mojego słonika z bursztynu, którego dał mi mąż na pierwszej randce. Oprócz tego aparat, bo kocham robić zdjęcia i dużo kasy, by kupić pamiątki dla wszystkich.
12: No tak, nad polskim morzem może nie jest najtaniej.
11: No dobrze, ale my mamy bilety do kina, rzeczywiście, i do tego przyda nam się telefon, to znaczy państwu się przyda telefon, bo trzeba będzie zadzwonić do nas i odpowiedzieć, skojarzyć. Ja sobie tak przyjąłem, że będę gdzieś wymyślał trzy różne wyrażenia, a trzeba połączyć w całość i dopasować jedno do tych trzech.
12: Ja myślę, że to nie jest najłatwiejsza zagadka, ale znamy takich, którzy odgadli...
11: Adam za pierwszym razem, w ogóle bez zastanowienia.
12: Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale brawo dla Adasia.
11: Tak, no to dobrze. To w takim razie 606 78 78 78. Ten telefon jest do państwa dyspozycji. Proszę połączyć te trzy wyrażenia, które teraz padną. To coś łączy. Baumburg, Kania, Trójkąt Bermudzki. 606 78 78 78 to nasz numer telefonu. Baumburg, Kania, Trójkąt Bermudzki.

0: No nie spodziewałem się, że ta zagadka będzie taka trudna, choć jedna ze słuchaczek już dobrze, w dobrą stronę kombinowała, ale tak, to tak. Jednak nie padła ta prawidłowa odpowiedź.
1: Ale może jakaś delikatna podpowiedź dla naszych słuchaczy, Marcin.
0: Dobrze, to tak. Był Baumburg, Jan Kania, bo tutaj już troszeczkę rozszerzyliśmy, Trójkąt Bermudzki.
1: Ale coś jeszcze byś powiedział.
0: To ja bym jeszcze powiedział, że Trójkąt Bermudzki to chodzi o taki film.
1: No to już
0: to już
1: cieplej,
0: jest spo,
1: cieplej, tak.
0: I tak. To wszystko, jak gdyby to są, coś to wszystko łączy z filmem, to, ale odpowiedź nie jest filmowa.
1: Tak, odpowiedź nie jest filmowa, aczkolwiek tutaj te wszystkie hasła są dość mocno związane z filmem.
0: Dokładnie. 606 78 78 78 bilety do kina czekają.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku. Leżeć.

0: jakimś namiocie była też odpowiedź, ale to nie o to chodziło.
1: Niestety nie.
0: Marek Konrad się pojawiła też taka odpowiedź, to też nie. Trójkąt Bermudzki, no to jest jedno z haseł, to nie może być odpowiedzią.
1: Dokładnie, no hasło...
0: Chociaż tak... znając moją podstępność i złośliwość, to może mogłoby tak być, bo gdzieś tam pojawił się dzisiaj u mnie jeszcze jeden taki zestaw, gdzie... A, zresztą, to nie będę mówił, więc proszę, może jeszcze kiedyś wykorzystam. Natomiast tak, przypominamy, że chodzi o Baumburg, Jan Kania, Trójkąt Bermudzki, wszystko to łączy film, ale odpowiedź nie jest filmowa. Powiemy tak, odpowiedź jest związana z geografią, co więcej, z nazwą pewnego miasta. 606-78-78-78 i tutaj myślę, że już chyba troszeczkę
1: rozumiem. To już jest troszeczkę łatwiej, mi się wydaje, że...
0: Czyli tak, tak. Baumburg, Jan Kania, Trójkąt Bermudzki i tutaj tylko trzeba podać nazwę pewnego miasta. Telefonicznie. Zapraszam.

0: uwaga, będzie sucha.
1: I to bardzo mocny, bo dotyczący naszej zagadki. David Bowie, a słuchacze jeszcze nie odpowiedzieli prawidłowo.
2: O Boże, to jest tak suche, Marcin, że właśnie wyschłoby mi pranie w tym momencie, gdyby mogło.
1: Przy tym deszczu to polecam, się do suszenia.
2: Suszę
1: Baumburg,
2: w domu.
1: Jan Kania, Trójkąt Bermudzki, chodzi o taki film, Jan Kania. To wszystko jest jak gdyby związane z filmami, ale odpowiedź nie jest filmowa, dotyczy to nazwy miasta. Ja już nie wiem, co mam jeszcze podpowiedzieć.
2: Literkę. Marcin.
1: Pierwszą czy drugą? Tego miasta?
2: A daj drugą.
1: Dobrze, G. No to zapraszam. 606 78 78 78.
2: Miłej zabawy życzymy.
1: Tak, i czekamy, bo ja chcę bilety do kina rozdać. Znaczy chcemy bardzo, one cały czas tu czekają. Druga literka to G, hasła to Baumburg, Jan Kania, Trójkąt Bermudzki. Trójkąt Bermudzki to taki film. Jan Kania to taka postać, a telefon dzwoni, zaraz sprawdzimy, czy będzie prawidłowa odpowiedź.

0: dobrze. Przebić śniegi w Radiu Łódź, to tak wiosennie się zrobiło, mimo że za oknem totalna jesień, a przy telefonie pani Ewa. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Uratowała pani świat.
1: No myślę, że nie.
0: Myślałem, że już nikt nie odgadnie, a jednak, na szczęście. Chociaż trochę podpowiedzi trzeba było podać. Trzy hasła, trzy sformułowania. Paula, jak jej rzuciłem te trzy hasła, nie wiedziała. Adam
2: wiedział. Spojrzałam tylko na Marcina z takim, co?
0: Co on chce w ogóle? Ale Adam jakoś tak od razu.
2: Adam ma intuicję, ja niestety jej nie mam.
0: No dobrze, pani Ewo, ja powiedziałem tak. Baumburg, Jan Kania, Trójkąt Bermudzki. Tutaj chodziło o taki film, Trójkąt Bermudzki. I jak to wszystko połączyć w jedną całość? W co to połączyć?
1: Film, jak rozpętałem II wojnę światową. Aha. Jan Kania, nazwisko bohatera. Baumburg, fikcyjna miejscowość. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie zagadki, to wszystko jest połączone po prostu w Zgierzu, który
0: no
1: zagrał fikcyjną, który zagrał dworzec kolejowy.
0: Dworzec kolejowy w Zgierzu zagrał Baumburg.
1: Tak, zagrał Baumburg, ucieczka z tego dworca.
0: Mhm. A Jan Kania, czyli bohater CK Dezerterów, akcja, jedna ze scen rozgrywała się w łaźni Zgierskiej. Podobnie jeśli chodzi o film Trójkąt Bermudzki, też została tak, wykorzystana tak, Zgierska tak. łaźnia.
2: Czyli wszystkie drogi prowadzą do Zgierza.
0: Mhm. Tak. W tym wypadku tak. Pani Ewo, to my serdecznie gratulujemy. Bilety do kina są już pani. Zapraszamy po ich odbiór do Radia Łódź.
3: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: 3 minuty pozostały do godziny 12. To oznacza jedno, że za 3 minuty w Radiu Łódź najświeższe wiadomości. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
5: Po reklamie.
10: Ja też.
0: Tu Radio Łódź jest 12.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Wiadomości Beata Janowska.
12: Sprawa zabójstwa 13-latki z Gdyni rozwiązana po 15 latach. Podejrzanego zatrzymano dzięki badaniu DNA. Na stacji Opoczno-Południe powstanie dworzec kolejowy. Powiemy też, jakiej pogody możemy spodziewać się w regionie w końcu tygodnia. A dziś przez cały dzień będzie przelotnie padać. Do wieczora możliwe też burze. Sprawa morderstwa sprzed 15 lat rozwiązana. Chodzi o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. W rozwiązaniu tej głośnej sprawy pomogły badania DNA. Po 15 latach od zbrodni prokuratura i policja dotarły do sprawcy. Mężczyzna usłyszał zarzuty, podczas przesłuchania przyznał się do winy. W sierpniu 2011 roku 13-letnia Iza wczesnym wieczorem wyszła z domu, aby odprowadzić odwiedzającą ją koleżankę na przystanek autobusowy. W drodze powrotnej została napadnięta i uduszona, padła także ofiarą przestępstwa seksualnego. Policjanci we wtorek dotarli do mężczyzny, przekazał dziś rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
13: Zatrzymali 37-letniego MS, któremu prokurator przedstawił zarzut zabójstwa w związku ze zgwałceniem 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni.
12: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. To mieszkaniec Gdyni. Gdy doszło do morderstwa, miał 22 lata, był studentem. Jak przekazała prokuratura, dziś ma rodzinę i dwójkę dzieci we wieku przedszkolnym. Zatrzymanie było możliwe dzięki badaniom DNA i w trafieniu na ślad krewnego sprawcy w ogólnodostępnych bazach serwisów genealogicznych. Zgodność DNA potwierdziły dwie niezależne ekspertyzy. To pierwsza sprawa w Polsce rozwiązana w taki sposób. W Obocznie powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Stanie na stacji Opoczno Południe. Dzisiaj PKP podpisało umowę z wykonawcą na projekt i budowę. Na miejscu jest reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. Kacprze, jak ma wyglądać nowy dworzec?
10: Znajduje się obecnie na przystanku Opoczno Południe, z którego codziennie korzysta 1000 pasażerów. Dworzec, który tutaj powstanie, ma być nowoczesny i dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajdą się toalety oraz automaty z przekąskami. Wokół dworca natomiast zaplanowano również ławki, wiaty oraz parkingi. Całość ma być skoordynowana z istniejącym już parkingiem przy dworcu, aby stworzyć spójną i funkcjonalną przestrzeń.
12: Prace budowlane mają się rozpocząć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a pełne uruchomienie dworca zaplanowano na rok 2028. Ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla 14 województw, w tym dużej części łódzkiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w 18 powiatach, a najbardziej intensywnych zjawisk należy spodziewać się w centralnej i wschodniej części regionu. Mówi Radio Łódź Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych.
14: Zapowiada się nam dzisiaj dość pochmurny dzień. Przelotnymi opadami deszczu, temperatura maksymalna jedynie około 18 stopni. Wiatr dość silny z porywami do około 55 km na godzinę z zachodu i północnego zachodu.
12: A jutro pogoda nieco się poprawi.
14: W piątek przelotne opady deszczu możliwe jeszcze na krańcach wschodnich. Temperatura maksymalna już nieco wyższa od 20 do 21 stopni. Wiatr okresami porywisty północno-zachodni.
12: Rozpogodzi się za to w weekend. Termometry w sobotę pokażą w regionie maksymalnie 25 stopni, a w niedzielę 29. Co teraz dzieje się w pogodzie w regionie? O tym po wiadomościach.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: W Toskanii pies uratował 2-letnie dziecko przed wilkiem, sam przypłacając to życiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Orbicciano w prowincji Lucca. O szczegółach Agnieszka Nietopiel.
16: Jak informują włoskie media, w sobotę wieczorem wilk wszedł na teren prywatnej posesji, gdzie w ogrodzie bawił się chłopiec. 7-letnia suczka Destiny stanęła między dzieckiem a drapieżnikiem i podjęła walkę. Pies został ciężko pogryziony i nie przeżył ataku. Dziecku nic się nie stało. Rodzina opowiada, że Destiny była częścią ich domu od 7 lat. Według relacji rodziców jej reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Sprawa wywołała we Włoszech dyskusję o coraz częstszej obecności wilków w pobliżu zamieszkałych terenów i o sposobach reagowania na wilki tracące naturalną ostrożność wobec ludzi. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
12: Włoskie instytucje podkreślają, że populacja wilków w Toskanii wzrosła. Te zwierzęta występują obecnie we większej części tego regionu. Kolejne wiadomości o 13.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: To teraz proszę bardzo Paula o okienku pogodowym.
17: Cytując słowa znanej piosenki, ciągle pada. Taka właśnie aura towarzyszy dziś mieszkańcom Łodzi. Nad miastem dominują ciężkie chmury, a niemalże od rana występują opady deszczu. W ciągu dnia możliwe są również burze, w których miejscami może towarzyszyć również grad. Temperatura wyniesie około 18 stopni Celsjusza, a podczas burz wiatr może chwilami przybrać na sile. Dla Łodzi i regionu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Warto zachować ostrożność i śledzić aktualne komunikaty pogodowe.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Piotr Stańczyk pojawił się w studiu, bo to znaczy, że będziemy zaraz z Paulą zmykać.
18: Dzień dobry, witam.
17: Dzień dobry.
0: Piotrze, deszczowe piosenki?
18: Tak, wakacyjne deszczowe piosenki, czyli wakacje z deszczem, ale nie tylko.
0: A będzie coś o okienku pogodowym?
18: Tak, pojawi się taki
17: nadzieja, promień
18: radości.
0: Bo nawet... Ja muszę na chwilę wyskoczyć tutaj, że chciałbym Marcin... trafić w okienko pogodowe.
17: Tak, Marcin, podobnie jak ja, nie lubi deszczu.
18: Nawet pierwsza piosenka, której posłuchamy za chwilkę,
0: może tak.
18: będzie miała odniesienie w tekście do tego okienka słonecznego, właśnie pogodowego.
0: To Piotr Stańczyk zaprasza, a my dziękujemy. Paula Korycka, Marcin Mendelbaum, mówimy.
17: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
17: Do usłyszenia.

Chcę wiedzieć, czy kiedykolwiek widziałeś deszcz spadający w słoneczny dzień. To fragment tekstu tej właśnie piosenki Have You Ever Seen The Rain? I Rod Stewart, który zamieścił ten utwór na swojej płycie ze standardami, ze znanymi amerykańskimi, nie tylko przebojami w roku 2006. A ja chcę przypomnieć, że oryginał należy do grupy Creedence Clearwater Revival i pojawił się na singlu w roku 1970. W dosłownym sensie piosenka opisuje ulewę, ale słoneczną. Czy kiedykolwiek widziałeś deszcz spadający w słoneczny dzień? Tego typu zjawiska są szczególnie powszechne na głębokim południu ze względu na lokalne efekty ścinania wiatru w atmosferze. A tak naprawdę tekst poruszył temat napięć wewnątrz zespołu, a także dotyczył postępującego rozpadu grupy u szczytu sławy. Przypomnę, że formacja Creedence Clearwater Revival zakończyła swoją działalność w październiku 1972 roku. Dzień dobry, teraz już zupełnie oficjalnie przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam w dzisiejszej edycji Piosenek na walizkach. Piosenek z deszczem, bo za oknami, no właśnie, taka aura i taka pogoda, jaką obserwujemy już od dłuższego czasu. A zatem dzisiaj wakacje z deszczem, ale nie tylko. Serdecznie zapraszam. We'll be right back.

It Keeps Raining, Raining, B.T. McLean, brytyjski wokalista, który związał się z muzyką pop, reggae, raga, a nawet lovers rock. Współpracował m.in. z formacjami UB40, Wet Wet Wet i Simply Red. W piosenkach na walizkach deszczowe utwory, również polskie. Mamy tutaj duże tradycje. Teraz sięgniemy po płytę To, co w życiu ważne, niezapomnianego Krzysztofa Krawczyka z maja 2004 roku. Na tym krążku m.in. piosenka zatytułowana Deszcz.

deszczu, ale zdecydowanie bardziej optymistycznie Krzysztof Krawczyk. W piosenkach na walizkach ponownie wyruszamy nad Tamizę, brytyjska grupa Supertramp i pochodząca z albumu Famous Last Words, znana kompozycja wydana na analogowym singlu w roku 1982. It's Raining Again w rolach głównych Supertramp.

Byłem w domu, patrzyłem przez okno, padał ulewny deszcz i dosłownie ta piosenka sama przyszła mi do głowy. Zacząłem grać te akordy na organach i po prostu zacząłem śpiewać It's Raining Again, powiedział po latach Roger Hodgson, współautor tego nagrania w formacji Supertramp. No a deszcz to również czas lata, czas wakacji. Płyta Runaway Horses, rok 1989, bardzo melodyjna i charakterystyczna Belinda Carlisle, Summer Rain.

Gdzieś w moim sercu zawsze tańczę z Tobą w letnim deszczu. Teraz każdej nocy i każdego dnia, chociaż wiem, że odszedłeś, gdzieś w moim sercu zawsze tańczę z Tobą w letnim deszczu, zaśpiewała amerykańska wokalistka Belinda Carlisle, znana w Polsce przede wszystkim z przebojów Heaven is a Place on Earth, Circle in the Sand czy La Luna. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Zawsze jesteśmy spragnieni Państwa podpowiedzi, Państwa sugestii, Państwa propozycji. Można je zgłaszać. studio@radioloc.pl. Rok 1981. Płyta zatytułowana Shaki, a w roli głównej Shakin' Stevens, It's Raining.

Siedzę przy moim oknie, obserwuję padający deszcz. Chciałbym przytulić cię mocno. Chcę, aby już przestało padać, zaśpiewał Shakin' Stevens. No niestety, prognozy są jednoznaczne, na razie nie możemy na to liczyć, ale możemy przenieść się, bo radio może wszystko. Lotem błyskawicy na Półwysep Helski. O deszczowej Juracie zaśpiewał przed laty również niezapomniany Zbigniew Wodecki.

Kompozytor Zbigniew Wodecki, słowa Jan Wołek, poeta, pisarz, pieśniarz, twórca około 3000 piosenek. Tego utworu nie może w takim programie zabraknąć. Raindrops Keep Falling on My Head to piosenka skomponowana przez Berta Bacharacha i Hala Davida. Podnoszący na duchu tekst opisuje osobę, która pokonuje swoje problemy i zmartwienia, uświadamiając sobie, że wkrótce szczęście wyjdzie jej naprzeciw.

Singiel numer 1 w Stanach Zjednoczonych, hit w Kanadzie w roku 1969 i 70. BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Deszcz to także znana polska piosenka, do której słowa napisał Jeremi Przybora, a muzykę skomponował Jerzy Wasowski. W oryginale wykonywała ją Maria Koterbska. My sięgniemy jednak po interpretację warszawskiego teatru Studio Buffo.

0: Widzę, że pada. Może pomogniemy razem, co?
1: Dalej wiecie, blask słońca zaświecił, choć padał deszcz. Nieprawda. Plotka.
0: Jak to plotka?
1: Bo nikt mnie nie spotka.
0: Ale mówiłaś coś innego przed chwilą, a ja tu chciałem właśnie z tą propozycją do kina razem. Że my razem. Ale ty śpiewasz, a ja do kina chciałem też.
1: Tylko padał deszcz.
0: Ale ja mogę do kina?
2: I w ten sposób się uśmiechnęliśmy, prawda? Deszcz, warszawskie studio Buffo, rok 1982. Teraz na poważnie, zespół Electric Light Orchestra i piękna kompozycja Rain Is Fallen.

pięknie zaśpiewana ballada z cudowną melodią i efektami dźwiękowymi, które doskonale oddają pustkę deszczowego dnia. Z płyty Time, która ukazała się w roku 1981, Rain is Falling i Electric Light Orchestra. I znów jesteśmy w Polsce. Muzyka Seweryn Krajewski, słowa Krzysztof Dzikowski. Rok 1974, no i kolejny utwór, którego nie może zabraknąć w takim programie. Czerwone gitary i Alibabki.

Tak, tak, to jedna z najpopularniejszych polskich piosenek roku 1974. Ciągle pada i zespół Czerwone Gitary. Piosenki na walizkach w Radiu Uci od poniedziałku do piątku między 12.05 a 13.00 studio@radioros.pl. W roku 1996 pojawiło się to nagranie. Skomponował je Zdzisław Zioło, a autorem tekstu jest Andrzej Piaseczny. To Imię deszczu w roli głównej zespół Mafia.

Na pewno jeden z największych przebojów zespołu Mafia, ale też i samego Andrzeja Piasecznego. Po raz pierwszy w roku 1996 w radiowym eterze. W piosenkach na walizkach amerykański wokalista i kompozytor Dan Fogelberg. Nagranie z repertuaru zespołu Cascades, który pamięta jesień 62 roku w Stanach Zjednoczonych i początek roku 63 w Wielkiej Brytanii. W Irlandii na samym szczycie, wysoko także w Wielkiej Brytanii. Rhythm of the Rain, Dan Fogelberg.

Rhythm of the Rain, Dan Fogelberg, jego interpretacja tej znanej piosenki. Ona znalazła się w repertuarze wielu artystów, wielu gwiazd światowej estrady. A kiedy zacznie padać deszcz, będę słońce w twoim życiu. Wiesz, że możemy mieć to wszystko i wszystko będzie dobrze. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson i Pia Zadora.

0: amerykański muzyki wokalista Jerman Jackson, amerykańska aktorka i piosenkarka Pia Zadora, jeden z najlepszych duetów roku 1984. Nagranie When the Rain Begins to Fall na taki optymistyczny, deszczowy finał dzisiejszego wydania Piosenek na walizkach.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych informacji. Przed mikrofonem Beata Janowska.
7: A w serwisie informacyjnym nocne utrudnienia na skrzyżowaniu trasy WZ zaleją włókniarzy w Łodzi. Naciągacze w Zduńskiej Woli sprzedają czujniki dymu i czadu po zawyżonych cenach. I ostatnie prace na łódzkich Błoniach przed rozpoczynającym się jutro festiwalem. Popołudnie w regionie z przelotnymi opadami deszczu możliwe przejaśnienia, ale krótkotrwałe. Remont estakady na wysokości dworca Łódź-Kaliska powodem utrudnień na trasie WZ. Kierowcy, ci, którzy wieczorami po 22 chcą trasą WZ przeciąć Aleję Włókniarzy, napotykają na utrudnienia. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
8: Późne wieczory w tym tygodniu mogły być niemiłą niespodzianką dla kierowców. Ci jadący na Rytkinie lub centrum byli zaskoczeni. Powód: zamknięcie skrzyżowania pod estakadą. Nie jest to wymysł drogowców, a konieczność związana z pracami i bezpieczeństwem, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
9: Najtrudniejsze prace wymagające większych zmian w ruchu planujemy wykonywać wyłącznie w nocy. I w najbliższą noc czwartku na piątek w godzinach nocnych będziemy pracować pod estakadą w ciągu trasy WZ, która zostanie zamknięta na skrzyżowaniu z Aleją Włókniarzy.
8: Na skrzyżowaniu możliwy będzie przejazd tylko w prawo, dlatego jadąc na Rytkinie remontowany odcinek można ominąć przez Karolewską, natomiast kierując się na centrum najlepiej wybrać ulicę Wróblewskiego lub Obywatelską. Damian Grosicki, Radio Łódź.
7: Prace drogowe odbywają się nocami, gdy już nie kursują tramwaje. 9 nieletnich przeprowadzało cyberataki. To osoby w wieku od 12 do 16 lat. Ich tożsamość ustalili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Były to ataki typu DDoS, a w ich wyniku dochodziło do zalewania systemów informatycznych nadmierną ilością sztucznie wygenerowanego ruchu, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, starsza aspirant Monika Przestrzelska.
10: Ci młodzi ludzie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej brali udział w zakłóceniu pracy systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych oraz utrudniali dostęp do danych informatycznych. Działanie to polegało na oferowaniu odpłatnych usług umożliwiających przeprowadzenie masowych ataków typu DDoS.
7: W efekcie usługi były niedostępne, a dane informatyczne nie mogły być prawidłowo przetwarzane i przekazywane. Skutki takich działań mogą dotyczyć zarówno podmiotów gospodarczych, jak i użytkowników indywidualnych. Za przeprowadzenie takich ataków grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W tym jednak przypadku, ponieważ sprawcy są nieletni, zajmie się nimi sąd rodzinny. Chcą łatwo zarobić, dlatego oszukują mieszkańców. Na osiedlach w Zduńskiej Woli pojawili się naciągacze, nieuczciwi sprzedawcy czujników dymu i czadu. Oferują urządzenia za wygórowaną kwotę, a w dodatku wmawiają mieszkańcom, że posiadanie takich czujników jest obowiązkowe. Na swoje osoby wybierają przeważnie starsze osoby, przestrzega przedstawiciel zduńskowolskiej spółdzielni mieszkaniowej Lokator, Waldemar Muzyka.
11: Coraz częściej w naszych zasobach trafiają się osoby, które proponują montaż czujników różnego rodzaju. Informują naszych mieszkańców, że jest obowiązek taki do zamontowania czujnika. Nie ma takiego obowiązku.
7: Oszuści nie przedstawiają żadnych certyfikatów ani zezwoleń. Sprzedają czujniki dymu i czadu po 300 zł, podczas gdy takie urządzenia można kupić legalnie za kilkadziesiąt złotych. Do policji w Zduńskiej Woli na razie nie wpłynęły żadne zgłoszenia o działalności oszustów.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Trwają ostatnie przygotowania do Łódź Summer Festiwalu. Pierwsze koncerty jutro. W programie są występy ponad 20 artystów polskich i zagranicznych. W Łodzi pojawią się m.in. Sean Paul, Timbaland, Justyna Steczkowska i Mata. Przygotowaniom do imprezy na łódzkich Błoniach przygląda się reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
13: Dzień dobry. Cisza przed burzą, tak mogę powiedzieć o terenie Łódź Summer Festival. Rzeczywiście widać, że Błonie Łódzkie są gotowe na imprezę. Trwają naprawdę ostatnie szlify. Teren jest co prawda zewsząd ogrodzony, ale gdzieniegdzie można zobaczyć jeszcze jeżdżące koparki czy pracowników stawiających ostatnie elementy konstrukcji. To, co zwraca uwagę najbardziej, to zdecydowanie duża scena. W tym roku ustawiona na wprost ulicy Juszczakiewicza i rzeczywiście można odnieść wrażenie, że teren jest w stanie pomieścić więcej ludzi. Zresztą jutro, w sobotę i w niedzielę przez Błonie Łódzkie przewinie się 150 tysięcy osób. To ponad połowę więcej niż rok temu na Łódź Summer Festival. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: Przez cały czas trwania festiwalu komunikacja miejska będzie bezpłatna. Na Błonia można będzie dojechać specjalną linią autobusową 603. Koncerty rozpoczną się jutro o 16, a kolejne wiadomości o 14.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Niestety nie mam dla Państwa najlepszych informacji. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie pochmurno i deszczowo. Od czasu do czasu możliwe niewielkie przejaśnienia. Chłodno. Na radiowym termometrze tylko 15 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 990 hektopaskali, czyli ciśnienie mamy niskie. Wiatr umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, zmienny.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Słowem rozpoczynamy nasz radiowy rejs. Adam Miksa za konsoletą, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam ponownie w czwartek, 23 lipca 2026 roku. Zacznijmy.

I przypomniał nam się, drodzy Państwo, sierpień 92 roku. Wtedy to duet Charles and Eddie zaśpiewał piosenkę Would I Lie to You, która odniosła sukces na światowych listach bestsellerów. Bodajże w 6 krajach była na samym szczycie, a do dzisiaj cieszy się sympatią i jest prezentowana na antenach radiowych. W pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejny odcinek audycji Mecenasie jest sprawa pod redakcją Jakuba Jędrzejewskiego. W rozmowie z zaproszonym gościem, adwokatem Kamilą Szczech, autor poruszy temat rozwodów i odpowie m.in. na pytanie, kiedy warto zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie, jak wygląda postępowanie i czego można się po nim spodziewać. Ponadto oczywiście ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zawsze dużo przebojowej muzyki. Serdecznie zapraszam.

Swoją piosenkę Baby Steps przypomniała Olivia Dean 16 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, dzisiaj o 18 kolejna zorganizowana przez Radio Łódź wycieczka tramwajowa. Każdy 95-minutowy przejazd to okazja do odkrywania miasta z innej perspektywy, a uczestnikom będą towarzyszyć przewodnicy, którzy przybliżą najciekawsze miejsca, wydarzenia i postacie związane z Łodzią. Podczas dzisiejszego przejazdu historię na temat miasta przybliży łódzki przewodnik Krzysztof Olkusz. Liczba miejsc jest ograniczona. Pewno już jest w tym momencie ostatnia szansa, aby zapisać się na tę wycieczkę. Najlepiej to uczynić wysyłając maila. Nasz adres wydarzenie@radioloc.pl. Powtórzę, wydarzenie@radioloc.pl. A w najdłuższej fali relaksu przyspieszymy muzycznie. No, pogoda za oknem bardzo nostalgiczna, melancholijna, to troszeczkę dynamiki nam się przyda i troszkę takiego optymizmu. Zespół, który zapewniał chociażby swoimi tekstami uśmiech na twarzy. Początek lat 2000. Mów mi Elvis i formacja nieżywych schabów.

1963 roku po raz pierwszy Mary Clayton, ale największa popularność, mimo jeszcze kilku innych interpretacji, to sukces, który odniosła Cher w roku 1990, ścieżka dźwiękowa z albumu i z filmu Syreny. Cher, The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, 24 minuty po 13.

0: Zjednoczone Siły Maroon 5 i Cardi B, Girls Like You na radiowych listach bestsellerów w roku 2017. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie słyszymy, co w życiu jest najważniejsze.
5: Wszystko przeminie, ciało przeminie, pieniądz przeminie i tak dalej, ale my z żoną sobie siadamy i delektujemy się poranną kawą w piżamach i żeby sobie wybierały takich partnerów, z którym będzie się świetnie rozmawiało. W takiej dużej prostocie i w takiej prozie życia.
4: To poradził młodym pielęgniarkom pacjent hospicjum. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wolerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
11: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Płyniemy tą falą z naszymi słuchaczami przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, między 13 a 16. Mamy czwartek, 23 lipca 2026 roku. No i teraz, dzięki tej piosence, głowę pełną marzeń. To jest tytułowe nagranie z krążka zespołu Coldplay, brytyjskich muzyków z roku 2015. Pamiętam, że 12 miesięcy później to był 8 najlepiej sprzedający się w Europie album Coldplay, Head Full of Dreams, dla słuchaczy dzisiejszego wydania najdłuższej fali relaksu.

szedł bosy drogą, dokąd, kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się i myślał sobie, jak to w życiu jest.

0: I wróciliśmy muzyczną pamięcią do roku 2012 i do albumu Przepływamy Grażyny Łobaszewskiej. Muzykę do tej piosenki, czyli do utworu Już drogę znasz, skomponował Dariusz Janus, a słowa napisała Magdalena Węgrzyn. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut 14.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Rozwód. Jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, ale czy także jeden z bardziej skomplikowanych prawnie? Wina, opieka nad dziećmi, alimenty, mieszkanie, sąd może rozstrzygnąć o tym wszystkim. Dziś powiemy o tym, od czego zacząć, czego się spodziewać i co można uzyskać. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. A w naszym studiu adwokat Kamila Szczech. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry.
2: To na początek krótka rozgrzewka. Mit czy fakt? Proszę o takie odpowiedzi na następujące stwierdzenia. Rozwód z orzeczeniem winy jest zawsze lepszy dla strony niewinnej.
3: Fakt, ale nie zawsze warto chcieć orzekać o winie.
2: Drugie stwierdzenie. Jeśli mąż zdradzał, sąd na pewno orzeknie rozwód z jego winy.
3: Fakt, pod warunkiem, że żona będzie bez winy.
2: Jeśli nie możemy się porozumieć w sprawie dzieci, sąd zawsze przyznaje opiekę matce.
3: Mit.
2: Przy rozwodzie bez orzekania o winie postępowanie jest szybsze i tańsze.
3: Fakt.
2: I ostatnie, alimenty na dziecko przysługują tylko wtedy, gdy jeden z rodziców nie pracuje.
3: Mit.
2: Przejdźmy do nieco dłuższych pytań. Rozwód z winą czy bez? No właśnie.
3: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że z punktu widzenia korzyści z rozwodu z orzekaniem o winie, no to oczywiście małżonek niewinny ma prawo domagać się alimentów dla siebie z powodu istotnego obniżenia stopy życiowej. Ale po pierwsze, my nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood. Bardzo często, żeby nie powiedzieć z reguły, zarobki małżonków są porównywalne, a tu, żeby sąd zasądził te alimenty dla małżonka niewinnego, musi być istotna dysproporcja tych zarobków, czyli ten małżonek, nazwijmy go winnym, musi być istotnie osobą lepiej zarabiającą. I tak naprawdę te alimenty to jest jedyny wymierny skutek rozwodu z orzekaniem o winie. Ponieważ wina bądź jej brak nie ma przełożenia ani na sposób podziału majątku, ani na wysokość alimentów dla dzieci, ani na to, z kim dzieci będą mieszkać, ani na to, jakie kontakty drugi z rodziców będzie miał z tym dzieckiem.
2: To jaką drogę w takim razie klient powinien wybrać?
3: Klient musi sobie odpowiedzieć na to, co jest priorytetem. Czy chce się rozwieść szybko, to zawsze będzie rozwód bez orzekania o winie, bo mało kto rozwodzi się w ten sposób, że druga strona mówi mea culpa, oczywiście orzekajmy o mojej winie. To zawsze jest rozwód dłuższy, który bardzo antagonizuje. Z reguły odbija się to na kondycji dzieci, dla których i tak to jest bardzo traumatyczny etap życia. Sądy nie lubią orzekać o winie. Szczególnie nie lubią orzekać o winie,

0: wtedy, kiedy komuś chodzi tylko o zasadę, żeby to było zapisane, aczkolwiek wielu terapeutów uważa, że jest to pewien etap domknięcia terapii dla tego małżonka, który został w jakiś sposób pokrzywdzony małżeństwem. I wtedy to ma jakieś głębsze znaczenie.
1: A od czego w ogóle sąd zaczyna? Co musi się wydarzyć, żeby sąd w ogóle orzekł rozwód?
0: Żeby sąd orzekł rozwód, trzeba złożyć pozew o rozwód. Ten pozew zawsze składa się do sądu okręgowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że chociaż jeden z nich ciągle tam przebywa i ciągle tam mieszka. Pozew o rozwód musi zawierać określone elementy właśnie, czyli czy domagamy się rozwodu z winy, czy też bez winy, z kim mają mieszkać dzieci, czy ma być pozostawiona władza rodzicielska obojgu rodzicom, jakie mają być kontakty, jaka ma być wysokość alimentów. Sąd bada przede wszystkim, czy między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a rozwód nie będzie ze szkodą dla małoletnich dzieci. Trzeba również przygotować określone dokumenty, czyli musi być to zupełny odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia dzieci, jeśli takie oczywiście są. Jeżeli dzieci są małoletnie, to sąd przynajmniej w apelacji łódzkiej wymaga, aby był powołany świadek, który orzeknie, jaka jest sytuacja dzieci. Trzeba również przygotować kwotę 600 zł, bo taka jest opłata od rozwodu. W sytuacji, kiedy sąd orzeknie rozwód bez winy, małżonek, który zapłacił tą opłatę sądową przy wnoszeniu pozwu, otrzyma od sądu zwrot 300 zł, a od drugiego małżonka 150 zł. Ja to nazywam takim wadium częściowo zwrotnym.
1: Powiedzieliśmy, ile to kosztuje w złotówkach, a ile to kosztuje czasu?
0: To też jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jak państwo wiecie bądź nie, jest coś takiego jak losowy przydział sędziego do sprawy. W związku z tym, w zależności od tego, czy trafi się do referatu sędziego, który ten referat ma wielotysięczny, czy jest to na przykład sędzia, który właśnie przeszedł z sądu rejonowego do sądu okręgowego i ma pusty referat, może się zdarzyć, że na pierwszy termin czeka się rzadko mniej niż 2-3 miesiące, ale zdarza się, że czeka się 7-8 miesięcy. Więc jest to tak naprawdę troszeczkę takie coś, czego nie da się założyć w żaden sposób. Bardzo długo też czeka się na apelację, czyli jeżeli któraś ze stron jest niezadowolona z wyroku pierwszej instancji i chce złożyć apelację od tego wyroku, to w Łodzi średni czas oczekiwania, zdaje się, to jest około 23 miesięcy.
1: To teraz mamy taki przypadek. Chce rozwodu z winy męża z powodu zdrady małżeńskiej. Mąż chce rozwodu, ale bez orzekania o winie. Mamy jedno 11-letnie dziecko. Mieszkaliśmy we wspólnym mieszkaniu, z którego mąż się wyprowadził. Chce założyć sprawę o rozwód. Czego się spodziewać i co mogę uzyskać? Ale na to pytanie odpowiedź już w części internetowej, do której serdecznie państwa zapraszamy. Radioloc.pl lub nasza aplikacja mobilna. Z nami w studiu adwokat Kamila Szczech. Przechodzimy do części internetowej.
2: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

Za 10 minut 14 znamy już oczywiście szczegółowy program Łódź Summer Festiwalu od jutra, czyli 24 do 26 lipca na dwóch scenach na łódzkich Błoniach wystąpią m.in. Timbaland, Sean Paul i grupa Bastille. Wśród polskich wykonawców pojawią się m.in. Mata i Justyna Steczkowska. Pierwsze koncerty rozpoczną się w piątek po południu. Najpierw sety DJ-skie, to podobno już pewien standard, a potem 17.15 Zalia, Żabson, a dwie godziny później gwiazdy z zagranicy Natalii Imbruglia i zespół Bastille. Organizatorzy dodają, że największe gwiazdy tegorocznego festiwalu wystąpią w niedzielę, a dokładną rozpiskę godzinową wszystkich koncertów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.radioros.pl.

To była Kaja w piosence Jak skała. Dzięki interwencji mieszkańców Wieruszowa woda w Prośnie wróciła do normalnego poziomu. Od kilku dni poziom wody spadał, zniknęły ryby. Jakie były przyczyny? O tym między innymi powiemy w wiadomościach o 14:00.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
8: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale...
9: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
11: Jest godzina 14. Przed nami zapowiadany serwis informacyjny i Beata Janowska.
12: A w serwisie drastyczny spadek poziomu wody w Prośnie w Wieruszowie. Rzekę uratowali mieszkańcy. Remont mieszkań komunalnych w Łodzi z przeznaczeniem dla osób o szczególnych potrzebach lub w trudnej sytuacji życiowej. I program Perun, czyli technologiczna rewolucja w polskiej armii. Po południu i wieczorem będzie przelotnie padać, miejscami możliwe burze, nocą więcej przejaśnień. Drastycznie niski poziom rzeki Prosne we Wieruszowie. Interweniowali zaniepokojeni mieszkańcy. Wody systematycznie ubywało od kilku dni, a wczoraj miejscami już było widać dno rzeki. Ryby zniknęły. Sytuacji na miejscu przygląda się reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
13: Powodem opuszczenia wody w Prośnie była próba przeprowadzenia prac remontowych w jednej z elektrowni. Miasto nie zostało jednak należycie poinformowane o tym, a wczorajszy niski poziom wody w rzece szybko zwrócił uwagę mieszkańców Wieruszowa.
14: Właściciel tej jednej z elektrowni informował RZGW, że będzie sukcesywnie opuszczał poziom wody, żeby wyremontować te jazy, no ale nikt nie myślał o tym, że ta woda tak naprawdę zostanie cała spuszczona, a razem z nią odpłyną tutaj ryby, tak?
13: Mówi burmistrz Rafał Przybył. Dziś poziom wody w rzece w Wieruszowie wrócił już do normy. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
12: Ale gdyby nie reakcja mieszkańców, niski stan wody w Prośnie utrzymywałby się do końca lipca.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Łodzianie o szczególnych potrzebach lub w trudniejszej sytuacji życiowej mogą liczyć na przeprowadzkę do lepszych mieszkań komunalnych. Jak informują urzędnicy, na szczególne wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami w wieku senioralnym i te, które wyszły z pieczy zastępczej lub domu dziecka. Jeśli takie osoby mieszkają obecnie w warunkach utrudniających codzienne życie, powinny zgłosić się do Zarządu Lokali Miejskich, mówi pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora ZLM-u Dorota Tomczak-Dratkiewicz.
16: Pan Jarosław zwrócił się o pomoc mieszkaniową do zarządu w lutym. Budynek przy ulicy Łęczyckiej jest nowym budynkiem. Wyposażony jest również w centralne ogrzewanie i ma windę.
17: Chciałem podziękować, bo warunki, jakie w tej chwili są, to są po prostu świetne. Ludzie, którzy są ze schorzeniami, a mają windę, tak jak w moim przypadku, i ten podjazd, to jest super, to jest luksus.
12: Dodaje pan Jarosław, który otrzymał już klucze do nowego mieszkania. W tym roku 90% remontowanych lokali komunalnych w Łodzi zostanie przeznaczonych właśnie dla osób, które spełniają podane przez urzędników kryteria. Nadciąga technologiczna rewolucja w armii. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju podpisało 14 umów z polskimi ośrodkami badawczymi i instytutami wojskowymi w ramach programu Perun. To projekt, który wyłonił uzbrojenie XXI wieku, bazujące m.in. na sztucznej inteligencji i automatyzacji pola walki. Premier Donald Tusk podkreśla, że realizacja programu zapewni dostęp do najnowocześniejszych technologii.
18: To jest tak naprawdę wejście w tę epokę, w której o skuteczności na potencjalnym polu walki decydować będzie ludzki umysł. O bezpieczeństwie i skuteczności żołnierzy będą decydowały technologie.
12: Celem programu Perun jest nie tylko rozwój technologii obronnych i wyposażenia wojskowego, ale także rozwój innowacji w sektorze nauki i przemysłu. Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest już przedawniona. To wyrok krakowskiego sądu okręgowego w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Ojciec byłego ministra sprawiedliwości zmarł w 2006 roku po operacji serca. Rodzina od lat zabiegała o ukaranie lekarzy, zarzucając im błędny wybór metody leczenia, który miał doprowadzić do śmierci mężczyzny. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
19: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się przedawniła. Mimo to padło wiele wobec niego cierpkich słów.
20: Skutek tej jego decyzji, Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomstowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego,
19: mówił sędzia Wojciech Domański.
20: Nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
21: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
19: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
22: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne.
19: Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
12: Sprawa lekarzy Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowych batalii od niemal 20 lat. Kolejne wiadomości o 15.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Chłodne powietrze i przelotne opady deszczu zdominują dzisiaj pogodę w całej Polsce, także w Łodzi, w naszym regionie. Za oknem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnym deszczem, ale także gdzieniegdzie burzami. Na przykład ostrzeżenie przed takimi zjawiskami pogodowymi obowiązuje w powiecie bełchatowskim. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona dzisiaj nie przekroczy 18 stopni, w tym momencie 17 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 991 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, zmienny.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
24: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w czwartek 23 lipca. Program realizuje od godziny 14 Jolanta Kozłowska, która z nami pozostanie już do końca, czyli do 16. A na początku drugiej godziny naszego spotkania w najdłuższej fali relaksu troszkę zapomniana piosenka Kory i grupy Manam o charakterystycznym rytmie i tekście. Nie poganiaj mnie.

Rok 1982, zespół Manam i druga studyjna płyta zatytułowana O, podobno, jak wspominał lider Marek Jackowski, płyta rejestrowana niemal na żywo. Po prostu zespół wszedł do studia, zaśpiewał, zagrał, to zostało zarejestrowane i potem ukazało się na winylowym krążku. A po godzinie 14 w rozmowie z Maciejem Trojanowskim poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. Następnie coś dla purystów, dla sympatyków poprawnej polszczyzny. Anna Groblińska i jej gość, pani profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, wyjaśnią etymologię słów narzeczona, narzeczony. Pojawią się również emocje konkursowe, a nagrodą będzie dwuosobowe zaproszenie do łódzkiego kina Helios. Proszę zostać z nami.

0: I od razu zrobiło się sympatyczniej i radośniej na duszy. Dzień dobry, to ja. No właśnie, czy z uśmiechem będzie również przebiegała dzisiejsza popołudniowa audycja informacyjna Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. O szczegółach opowie obecny w studiu Maciek Trojanowski. Dzień dobry, Maćku.
1: Zawsze z uśmiechem, tematy poważne.
0: No właśnie, tak przypuszczałem, że mimo takiej chęci, to jednak zagadnienia będą dotyczyły spraw naprawdę poważnych.
1: Choć będą wesołe, to może zacznę od tych wesołych. Będziemy dzisiaj w Opocznie, gdzie po wielu latach prawdopodobnie będzie nowa stacja kolejowa na Opoczno Południe. Dzisiaj została podpisana umowa na projekt. Mieszkańcy oczekują naprawdę od dawna remontu tej stacji. To duże wydarzenie właśnie w Opocznie. Będziemy na miejscu i postaramy się opowiedzieć, jak ta stacja będzie wyglądała. Będziemy także w Zgierzu, gdzie kolejny przetarg na obsługę komunikacji miejskiej, autobusowej komunikacji unieważniono. Dlaczego unieważniono i co to oznacza przede wszystkim dla naszych słuchaczy i pasażerów z Gierskiej Komunikacji Miejskiej, powiemy po godzinie 16. Tutaj podpowiem tylko, że na razie niewiele się zmieni, a mieszkańcy Zgierza, wiemy, oczekują tych zmian, więc będą musieli niestety jeszcze trochę poczekać. Będzie kolejna odsłona walki o budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Państwo na pewno słuchają uważnie Radio Łódź i o tym wiedzą, że budynek ma być wyburzony, takie przynajmniej plany miała Politechnika, ale po protestach społeczników wstrzymał ten proces wojewódzki konserwator zabytków. No jak się okazuje, teraz rektor Politechniki Łódzkiej pogroził palcem jednej ze społeczniczek, która apelowała, żeby ten budynek nie był wyburzany. Sprawa może skończyć się w sądzie. Brzmi poważnie. Ujawnimy szczegóły po godzinie 16. No i oczywiście będziemy na łódzkich Błoniach, bo tam już jutro rusza festiwal Łódź Summer Festival, największy w Polsce festiwal darmowy muzyczny. Powiemy, kto wystąpi, kto zagra, powiemy, jaka pogoda będzie. Pewnie część z Państwa z niepokojem patrzy teraz za okno, ale z tego, co sprawdzałem, to jutro akurat po południu ma przestać padać. Więc jest nadzieja na to, że będzie można bawić się świetnie. Kto zagra, jak dojechać na festiwal, jaka będzie pogoda, o tym wszystkim powiemy po godzinie 16. I jeszcze zaproszę także słuchaczy okolic Radia Łódź nad Wartą, czyli z okolic Sieradza, z Duńskiej Woli. Będziemy także w Wieruszowie, gdzie drastycznie obniżył się poziom rzeki Prosny. Mieszkańcy są zaskoczeni. Dlaczego się obniżył? Teraz chyba trochę się podnosi. Pytanie, czy to wystarczająco? Dlaczego się obniżył? Co jest tego powodem i jakie są tego konsekwencje? Zapraszamy do słuchania także programu Słuchasz i Wiesz nad Wartą.
0: A ja nie tak dawno przejeżdżałem ulicą Konstantynowską i rzeczywiście zauważyłem ten teren przygotowywany pod festiwal Scena imponujących rozmiarów, więc to naprawdę może zrobić wrażenie, no ale najważniejszy będzie poziom artystyczny i goście muzyczne gwiazdy zaproszone.
1: O, to byłbym spokojny.
0: Ale to jeszcze się wyjaśni, prawda? Jeszcze będziemy o tym mówić i masz rację, raczej można być pewnym, że to będzie oferta absolutnie przemyślana i sprawdzona. Maciej Trojanowski odwiedził studio Radia Łódź i opowiedział o zawartości programu Słuchasz, Wiesz, szczegóły po godzinie 16. Zapraszamy.

W radiowym eterze płyną nutki, płyną słowa z płyty Never Ending Sorry z roku 2022. Agnieszka Chylińska.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
5: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Pink w nagraniu zatytułowanym Secrets. Uwaga kierowcy, choć nie tylko, w związku z remontem estakady przy dworcu Łódź Kaliska. Dzisiaj zmotoryzowani mogą napotkać problem w nocy, właśnie dzisiejszej nocy, czyli w nocy z czwartku na piątek. Zamknięta bowiem będzie trasa WZ na skrzyżowaniu z Aleją Włókniarzy. Po 22 na tym skrzyżowaniu możliwy będzie tylko przejazd w prawo, jadąc na Rytkinie. Remontowany odcinek będzie można ominąć ulicą Karolewską. Kierując się w stronę centrum, najlepiej wybrać ulicę Wróblewskiego lub Obywatelską. Koniecznie o tym pamiętajmy, no i oczywiście bądźmy wyrozumiali.

0: Na pewno jedna z ich najsłynniejszych ballad, jeden z ich największych przebojów, amerykańska grupa rockowa Aerosmith i kompozycja zatytułowana Crying.
1: Nawiasem mówiąc.
0: Przed mikrofonem Anna Grobińska i
2: profesor Joanna Satoła-Staśkowiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Niedawno przygotowując się do programu podglądałam jednego ze stand-uperów polskich, który w swoim programie mówił, iż myślał, że słowo narzeczona tak naprawdę brzmi narzeczona. Że na życzenie, że wedle życzeń, takie spełnianie marzeń. A tymczasem okazało się, że narzeczona to troszkę inną ma pewnie etymologię i on tam wysnuł jaką. Ale może zapytamy, jaka jest prawda.
3: Ale ładnie sobie pomyślał ładnie o tym, że to jest takie narzeczenie, człowiek narzeczenie, miłe sercu. No, mnie się podoba, chociaż faktycznie to nieprawda. Bardzo mi przykro, drodzy państwo.
2: A czy narzeczona i narzeczony są od narzekania?
3: Tak.
2: Niemożliwe.
3: Niestety ta sprawa rozwija się w tym kierunku. Narzeczony ma duży związek z narzekaniem właśnie.
2: No to
3: czyli
2: jak
3: narzeczony, to i narzeczona. Tutaj wszystko pochodzi od tej prasłowiańszczyzny. I my kiedyś w tej prasłowiańszczyźnie mieliśmy taki czasownik narekti. No i właśnie on miał różne znaczenia, ale pierwsze z nich to nazwać, określić, ustalić, a drugi przyrzec. I od tych dwóch właśnie ma

0: Mamy tę formę narzeczony, z tym, że w ogóle narzeczony kiedyś to nie był rzeczownik, tylko to był imiesłów, czyli przypominał trochę przymiotniki, tak jak zielony, czerwony i narzeczony. My dziś mamy słowo narzeczony jako rzeczownik, choć był to historycznie imiesłów. No i właśnie w tej funkcji od XVII wieku występuje jako mężczyzna zaręczony. No ale ponieważ wspólny właśnie ten mianownik, czyli to narzekanie również tam się mieści, to był ten, który był obiecany. Mamy takie nawet zdanie, proszę do siebie bliżej, mos panie, narzeczony zięciu. Dawne słowo. I teraz to brzmiało przyobiecany przyszły zięciu. Oczywiście my dziś w słowie narzeczony nie słyszymy, nie odczuwamy tego narzekania, ale faktycznie jeden wspólny mianownik tutaj jest, tak jak powiedziałam.
1: No ale dobrze, pani profesor mnie trochę uspokoiła, bo ja myślałam, że narzeczony to wprost od tego narzekania, a tu nie, tylko że to wspólne pochodzenie
0: tak,
1: od źródło słów.
0: Tak, bo jeszcze nie wspomniałam o takim czasowniku narzec. I tutaj to właśnie czyni nam to narzekanie, ponieważ narzec w znaczeniu takim pierwszym to było obwinić, uczynić zarzut. A w związku z tym no to był ktoś również, kto dziś mógłby być nazywany jako ten, kto narzeka. Ja wiem, że to czasem te wywody nie są takie jednoznaczne, oczywiste, ale musimy pamiętać, że język rozwija się nieustająco i my mówimy już o różnych wiekach, o różnych sytuacjach. Słowa też zmieniają znaczenie, o tym też nieraz tutaj wspominano. Tak czy inaczej, ten narzeczony to jest między innymi taki, który kiedyś narzekał, który był obwiniany o coś, ale ten, który też był przyrzeczony komuś. Z pewnością to nie jest ta osoba, o której wspomniała pani redaktor na początku, czyli ten, który występuje na życzenie.
1: Czyli nie narzeczony i nie narzeczona. Szkoda. Chociaż jak ktoś bardzo nie chce, to może nie skupiać się na tym narzekaniu, tylko na tym pierwotnym znaczeniu narekti. Tak,
0: ale jeszcze może na koniec powiem, że to słowo też istniało w dialektach różnych i na przykład to narzekać w dialekcie miało takie znaczenie też wydawać nagłos, wydawać dźwięki. I to najczęściej akurat o narzekaniu mówiono wtedy, kiedy odnosiło się do kur. Proszę, to jest w ogóle niesamowite. Ale też to narzekać w dialektach było słowem oznaczającym obiecywanie. Czyli tutaj już jest ktoś obiecujący.
1: Obiecujący. Albo obiecany.
0: Albo obiecany.
1: Tak jak wcześniej padło. Przyrzeczony. Przyrzeczony,
0: tak,
1: obiecany.
0: Przyrzeczony. No oby każdy narzeczony był dobrym człowiekiem.
1: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

Tego głosu nie sposób nie rozpoznać. Amerykański wokalista, producent muzyczny, kompozytor, no właśnie ktoś, kto ma w sobie tę umiejętność, że potrafi wykonywać różne gatunki muzyki rozrywkowej i w stylu soul, i w stylu pop, multiinstrumentalista Stevie Wonder. A na naszym zegarze za 5,5 minuty godzina 15 w serwisie informacyjnym powiemy m.in. o tym, że pasażerowie pociągów zyskają nowy dworzec w województwie łódzkim. Powstanie przy stacji Opoczno Południe. Szczegóły już niebawem.

0: Autopromocja.
1: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus porozmawia z Piotrem Andrzejczakiem, którego zapewne Państwo bardzo dobrze znają z programów Radia Łódź. A w drugiej godzinie po 15 naszym gościem będzie Marika. Będziemy rozmawiać m.in. o popularności.
3: Myślę, że taka ogromna popularność nie jest dla mnie, bo mogłoby mnie to przygnieść, ale potrzebuję popularności wystarczającej, żeby regularnie koncertować.
1: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
4: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Co panią boli?
9: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
8: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
9: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź jest 15. Czas na najnowsze wiadomości przed mikrofonem Beata Janowska.
13: A we wiadomościach kolejna odsłona batalii o budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Akt oskarżenia przeciw posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o znieważenie funkcjonariuszy publicznych i plany budowy dworca kolejowego na stacji Opoczno-Południe. Do wieczora przeważnie będzie pochmurno i deszczowo. Jutro pogoda może się nieco poprawić. Rektor Politechniki Łódzkiej prawdopodobnie pozwie do sądu łódzką społeczniczkę. Spór o dawny budynek Wydziału Chemicznego uczelni wkracza w nową fazę. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, profesor Krzysztof Jóźwik wezwał Marię Nowakowską, zwaną Marią od detalu, do zaprzestania publikowania i usunięcia publikacji godzących w dobre imię rektora i uczelni. Miesiąc temu władze Politechniki rozpoczęły rozbiórkę starego Wydziału Chemicznego. W tym gmachu kiedyś mieściła się fabryka Szai Rozenblata, a od końca lat 40. uczono tam przyszłych chemików. Maria Nowakowska nagłośniła sprawę, a rozbiórkę wstrzymała wojewódzka konserwator zabytków. Pismo rektora Maria od detalu odbiera jako próbę zastraszenia.
14: To właśnie przestało być o fajnym budynku, a zaczęło być o tym, czy istnieje publiczna zgoda na to, żeby stosować procedury rodem z Białorusi.
15: To, że wezwałem panią Marię Nowakowską do zaprzestania i usunięcia, to jest standardowa procedura, która ma służyć polubownemu rozwiązaniu sporu. Próba ta została wykorzystana do dalszej eskalacji konfliktu i generowania fali hejtu, bo tym się to kończy. Pewnie spotkamy się w finale na drodze sądowej.
13: Po tym, jak sprawa została nagłośniona, wojewódzka konserwator zabytków uruchomiła uruchomiła procedurę wpisania obiektu do rejestru zabytków i w związku z tym rozbiórka Wydziału Chemicznego została wstrzymana, przynajmniej do czasu podjęcia ostatecznej decyzji.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi wpłynął do sądu w Warszawie. Tamtejsza prokuratura regionalna oskarża posła Prawa i Sprawiedliwości z okręgu piotrkowskiego o znieważenie funkcjonariuszy publicznych. Rzecznik prokuratury Mateusz Martyniuk wyjaśnia, że oskarżenie dotyczy zdarzenia z września ubiegłego roku, a znieważone miało być kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego.
16: Nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania.
13: Sejm uchylił posłowi immunitet w tej sprawie pod koniec kwietnia. Antoni Macierewicz nie przyznaje się do ogłoszonych mu zarzutów. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo do roku więzienia. Letnie załamanie pogody nad Polską, także nad regionem łódzkim. Przez ostatnie kilkanaście dni warunki atmosferyczne były niepokojące i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa niejednokrotnie wydawało ostrzeżenia przed zagrożeniami. Łączymy się z reporterem Radia Łódź, Adamem Łużyńskim, który śledzi sytuację na bieżąco. Czy kolejne dni przyniosą niebezpieczne zjawiska atmosferyczne?
17: Na pewno będzie deszczowo, a jeszcze dziś mogą wystąpić lokalne burze i drobny grad. Obserwuję sytuację w Łodzi i jak na razie pada i czuć silniejsze porywy wiatru. Zapowiadane, umiarkowane burze mogą utrzymywać się do wieczora, ale synoptycy informują, że ostrzeżenie może być kontynuowane. Być może w weekend pogoda się trochę poprawi. Na pewno w ciągu kolejnych dni warto pamiętać o mocniejszych butach, kurtce nieprzemakalnej albo parasolu.
13: Ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach obowiązuje dziś do godziny 22. Więcej o pogodzie za chwilę po wiadomościach. Nowy dworzec kolejowy powstanie w Opocznie. Pasażerowie korzystający ze stacji Opoczno-Południe zyskają bardziej komfortowe warunki. Dziś PKP podpisało umowę z wykonawcą na projekt i budowę inwestycji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że z tej stacji codziennie odjeżdża i przyjeżdża tu około 1000 pasażerów.
18: Prace fizycznie rozpoczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku, czyli już za pół roku. W 28 będzie można już korzystać z pełni funkcjonalnego obiektu.
19: Przede wszystkim to będzie bardzo nowoczesny dworzec, którego centralnym punktem będzie poczekalnia. Będą też oczywiście toalety, automaty z napojami.
13: Dodaje prezes zarządu PKP SA i grupy PKP Alan Beru. Dworzec Opoczno-Południe będzie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a koszt zaprojektowania i budowy wyniesie ponad 8 milionów złotych. Kolejne wiadomości o 15.30.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Chmury, chmury, deszcz i od czasu do czasu przejaśnienia. Taką mamy dzisiaj aurę i ona jest, można powiedzieć, w większości regionów w kraju, ale także oczywiście u nas, czyli w Łodzi i na terenie naszego województwa. Prognozowane są także burze, które miejscami będą towarzyszyć krótkotrwałe, lecz intensywne opady deszczu. To ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych, dokładnie do 22. Chłodno, aktualnie nasz radiowy termometr wskazuje 14 stopni powyżej zera. Barometr bez zmian, 991 hektopaskali, towarzyszy nam umiarkowany wiatr, przeważnie zachodni i południowo-zachodni o charakterze zmiennym.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
21: Płyniemy w czwartek 23 lipca 2026 roku. Dzisiejsi solenizanci to m.in. Bogna, Brygida, Apolinary, Bolesław i Jan. Składamy jak najlepsze życzenia i dedykujemy jeden z największych przebojów polskiego zespołu Perfekt.

Pierwsza płyta długogrająca zespołu Perfect z taką białą okładką, zielonym napisem. Początek lat 80. a na niej oczywiście między innymi ten hit. Utwór Chcemy Być Sobą, dedykowany dzisiejszym solenizantom i jubilatom. A w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania aktualne informacje dla kierowców. Wakacyjny konkurs Radia Łódź w tym tygodniu do wygrania lot w dwie strony do Londynu, quiz filmowy, a także singlowy przebój sprzed lat. Przypomnę najpopularniejsze nagranie szwedzkiej wokalistki Titio, obchodzącej dzisiaj swoje kolejne urodziny. Zapraszam do głośników.

0: just hold on, happier times are coming, alright? The sun
1: happier times ahead, see Ray, 16 minut po 15.
2: Konkurs Radia Łódź.
1: Otóż to, jeśli zamarzył się Państwu weekend w Londynie, spacer po Mediolanie albo odkrywanie uroków Brukseli, to trzeba koniecznie słuchać Radia Łódź i wziąć udział w naszym specjalnym wakacyjnym konkursie, a do zdobycia są atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. Przypomnę, że na naszej antenie między 9 a 12 oraz 13 i 16 podajemy specjalne hasła klucze. Aby wziąć udział w tej zabawie, trzeba zebrać wszystkie hasła, które podajemy Państwu na antenie. Łącznie należy zgromadzić tych haseł 10, po 2 od poniedziałku do piątku. Po skompletowaniu wszystkich haseł wysłać wiadomość elektroniczną na adres konkurs@radioroz.pl. W treści tej wiadomości podajemy swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i oczywiście komplet prawidłowo zebranych haseł. Najbliższy finał już jutro, więc proszę słuchać uważnie, a w tym tygodniu hasła należą do kategorii jedzenie. I dzisiaj będzie to danie kuchni tajskiej przyrządzane na bazie makaronu i warzyw. Hasło brzmi Pad Thai.

0: dalej.
1: A zaśpiewał Leon Krześniak i kolejne emocje konkursowe przed nami.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: Do zdobycia oczywiście dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans filmowy w łódzkim kinie Helios. A zagadka dotyczy pewnej znanej polskiej aktorki, która w roku 1981 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Jeszcze w czasie studiów zadebiutowała na ekranie rolą w filmie Filipa Bajona Aria dla Atlety. To była aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Zagrała m.in. w takich filmach jak Tragarz Puchu, Och Karol czy Klasa na obcasach, a także role epizodyczne w serialach telewizyjnych 07 Zgłoś się, Tygrysy Europy, Na kłopoty Bednarski i Pogranicze w ogniu. Aktorka odeszła nagle w 2006 roku, właśnie 23 lipca. Czy Państwo wiedzą, kogo mam na myśli? Jeśli tak, to proszę spróbować. studio@radios.pl.

0: Historia rock'n'rolla, 1956 rok, Chuck Berry, Roll Over Beethoven.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
14: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
15: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatrmyślikmuzyczny.loc.pl.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Przekonajmy się, jak w deszczowy czwartek jeździ się po ulicach Łodzi i drogach naszego regionu. Sebastian Dziuda, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień na Rokiciu i tam standardowo. Duży korek u zbiegu obywatelskiej z Jana Pawła. Uwaga też przy Błoniach. Z uwagi na utrudnienia w ruchu związane z Midsummer Festival blokuje się na Juszczakiewicza. Gęsto jak zwykle o tej porze na Rondzie Solidarności. Dojazd do tego skrzyżowania wydłuża się szczególnie od strony Kopcińskiego. Ostrożnie jeszcze przy wjeździe do Pabianic. Korkuje się na drodze krajowej 71 tuż za węzłem Pabianice Północ. Ciasno jest szczególnie na wysokości stacji kolejowej. A za pół godziny sprawdzimy ponownie, co dzieje się na drogach.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest 15:30. To skrót najważniejszych wiadomości. Beata Janowska.
18: Próba wyłonienia nowego przewoźnika publicznego w Zgierzu znów zakończyła się fiaskiem. Drugi przetarg, podobnie jak pierwszy, został unieważniony. Tym razem miasto tłumaczy, że doszło do błędu w procedurze przetargowej. Źle sformułowane miało być ogłoszenie. Przewodniczący Zgierskiej Rady Miejskiej Przemysław Wróblewski mówi, że taki podstawowy błąd to skandal i, jak to określa, powinny polecieć głowy. W najbliższych 8 dniach dowiemy się, czy potrzebny będzie trzeci przetarg. Jeżeli tak, to do czasu jego rozstrzygnięcia komunikacja miejska w Zgierzu będzie funkcjonować tak jak do tej pory. Jutro startuje Łódź Summer Festival. Trwają ostatnie przygotowania. W programie koncerty podczas ponad 20 wykonawców, zarówno artystów zagranicznych, jak i polskich gwiazd. Organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich Błoniach każdego dnia pojawi się około 150 tysięcy osób. Przez cały czas trwania festiwalu komunikacja miejska będzie bezpłatna. Na Błonia można będzie dojechać specjalną linią autobusową 603. Uwaga kierowcy, skrzyżowanie trasy WZ w Łodzi zaleją włókniarzy. Pod remontowaną estakadą nocą jest częściowo wyłączane z ruchu. Chodzi o przejazd trasą WZ. Tak jest od początku tygodnia i będzie również dziś w związku z trudnymi pracami na estakadzie. Z trasy WZ w obu kierunkach można będzie skręcić tylko w prawo. O proponowanych objazdach piszemy na radiołódź.pl. Wysokie kary dla Google. Komisja Europejska uznała, że firma faworyzowała własne usługi w wynikach wyszukiwania. Miała też utrudniać twórcom aplikacji informowanie użytkowników o tańszych ofertach poza sklepem Google Play. To naruszenie unijnego aktu o rynkach cyfrowych, dlatego komisja nałożyła na Google kary o łącznej wartości 890 milionów euro. Google ma teraz 60 dni na dostosowanie swoich praktyk do unijnych przepisów. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu kolejne wysokie kary. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
0: Mamy dzisiaj pochmurny i deszczowy dzień, tylko od czasu do czasu możliwe są niewielkie przejaśnienia, no i obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Uważajmy. Chłodno, na termometrze tylko 15 stopni powyżej zera, barometr bez zmian wskazuje 991 hektopaskali, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, przeważnie południowo-zachodni, zmienny.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: i filmową. Zagrała w kilku głośnych, znanych, popularnych serialach, takich jak 07 Zgłoś się, Tygrys Europy, Na kłopoty bednarski czy Pogranicze w ogniu. I odeszła nagle, właśnie 23 lipca 2006 roku, na skutek wstrząsu anafilaktycznego po urządleniu osy. Chodziło oczywiście o Ewę Sałacką, lubianą aktorkę. Wielu z Państwa do dzisiaj pamięta ten moment, kiedy dotarła do mediów bardzo przykra wiadomość. Cieszę się, że została w naszej pamięci i dziękuję oczywiście wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. A szczęście uśmiechnęło się do pana Marka. Gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź właśnie 23 lipca, ale 1967 roku na świat przyszła szwedzka wokalistka Tio. Artystka pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Jej mama jest nauczycielką tańca i pianistką, a urodzony w Sierra Leone tata perkusistą. Siostry Tio, Nene Cherry, chyba specjalnie nie trzeba nikomu przedstawiać i to podobno właśnie Nene namówiła Tio do śpiewania. Wokalistka przez dłuższy czas pozostawała wierna muzyce soul i R&B, ale po nagraniu 3 płyt utrzymanych w tej stylistyce doszła do wniosku, że nie ma już w tych gatunkach nic więcej do powiedzenia i zdecydowała się na zmianę swojego brzmienia i swojego stylu, sięgając chętniej do muzyki popowo-rockowej. Jej płyta Come Along, która ukazała się w roku

2001 przyniosła bardzo dużą zmianę. Krążek został zarejestrowany w Malmö, podobno w tym samym studiu, w którym powstawały przebojowe płyty formacji The Cardigans. Tytułowy singiel odniósł prawdziwy światowy sukces i świetnie radził sobie zarówno w rodzimej Szwecji, jak i na starym kontynencie. Okazało się, że dzięki albumowi Titio stała się równie sławna, co jej rodzeństwo, Nene i Eagle Eye Cher. Myślę, że z przyjemnością posłuchamy tej kompozycji, która no, pewien czas temu, bo latem 2001 roku, nie schodziła z anten radiowych i stała się jednym z przebojów lata. Come along, Titio.

0: W Radiu Łódź gramy po łódzku.
1: I w tej chwili już łódzkie nuty pojawiają się w naszym eterze. Za 7 minut 16 i najnowszy serwis informacyjny. W nim powrócimy do Summer Festiwalu, czyli do znanej łódzkiej imprezy, do której trwają ostatnie przygotowania. W programie koncerty ponad 20 wykonawców, zarówno zagranicznych, jak i gwiazd polskiej estrady. Organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich błoniach każdego dnia pojawi się około 150 tysięcy osób, a festiwal zakończy się w niedzielę. Ważna informacja dla zmotoryzowanych i innych uczestników ruchu jest taka, że ulica Konstantynowska będzie wyłączona z użytkowania. Wracamy do łódzkiego zespołu, bo to grupa, o której oczywiście cały czas pamiętamy, zasłynęła wieloma przebojami, jak chociażby Kocha Ciebie Niebo czy Obserwator, a w roku 1987 na drugim albumie Serce zamieściła tę oto kompozycję Zaopiekuj się mną, Rezerwat.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: I ponownie przyglądamy się sytuacji na ulicach naszego miasta, czyli na ulicach Łodzi i naszego regionu. Sebastian Dziuda.
9: A zaczynamy od utrudnień na drodze wojewódzkiej 704 w miejscowości Kołacin nad Brzezinami. Zderzyły się pojazdy, korkuje się na skrzyżowaniu w samym centrum Kołacina, więc lepiej omijać ten rejon. W Łodzi za to coraz gęściej na drogach. Standardowo przyda się ostrożność i cierpliwość na Brzezińskiej w pobliżu skrzyżowania w Nowosolnej. Ruch blokuje się też na dołach, tuż nad cmentarzem wojskowym. Ciasno jest w tym rejonie głównie na Wojska Polskiego, w okolicy Pomnika Powstańców Warszawskich. Uwaga jeszcze na Alei Włókniarzy. Jadąc w stronę Bałut, można utknąć na światłach z Zieloną i Legionów. A na drogi zajrzymy ponownie za pół godziny.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Na naszym zegarze godzina 16. Radiu Łódź najnowsze wiadomości, Beata Janowska.
10: We wiadomościach proces oskarżonych o przetrzymywanie i torturowanie mężczyzny w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi. Fiasko kolejnego przetargu na obsługę komunikacji miejskiej w Zgierzu. Powodem unieważnienia mają być błędy proceduralne, a także najważniejsze informacje o rozpoczynającym się jutro Łódź Summer Festiwalu. Wieczorem i początkowo nocą nadal możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, jutro mniej deszczu, więcej przejaśnień. Sprawa brutalnych tortur w mieszkaniu przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi toczy się przed łódzkim sądem. Oskarżonych jest 5 osób. Do wstrząsających scen w centrum miasta doszło w listopadzie zeszłego roku. W mieszkaniu przy Piotrkowskiej przez 3 dni przetrzymywany był 37-letni mężczyzna. Był torturowany. Troje oskarżonych miało go przymuszać do przekazania im pieniędzy. Mężczyzna ratował się, wyskakując oknem na deptak, przypomina prokurator Mateusz Filipczak.
11: Akt oskarżenia odnosi się do pozbawienia wolności i tak zwanego wymuszenia rozbójniczego oraz spowodowania się średniego uszczerbku na zdrowiu poprzez zadawanie ran i usiłowanie ucięcia palca.
10: To dotyczy 3 osób, którym grozi do 10 lat więzienia, a 2 pozostałe odpowiadają za to, że nie powiadomiły o przetrzymywaniu mężczyzny organów ścigania, za co grozi do 3 lat więzienia. Kolejne fiasko przetargu komunikacyjnego w Zgierzu. Już drugi przetarg na nowego przewoźnika został unieważniony. Tym razem miasto uzasadnia swoją decyzję m.in. błędami w procedurze przetargu. Chodzi o pomyłkę w dacie, tłumaczy prezes Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu Radosław Podogrodzki.
12: Zorientowaliśmy się, że jedna z tych ofert z najtańszą ceną zawiera błędnie oznaczony termin związania ofertą. Po zweryfikowaniu okazało się, że ten błąd wynikał z źle przygotowanego ogłoszenia. Mogli mogliśmy wprowadzić wykonawców w błąd.
10: Zdaniem przewodniczącego Zgierskiej Rady Miejskiej Przemysława Wróblewskiego taka sytuacja jest niedopuszczalna.
13: Skandal. Jeżeli mylimy się w podstawowych datach, nie potrafimy policzyć 120 dni od daty ogłoszenia na związanie ofertą, no to jest skrajna niekompetencja i za to powinny polecieć głowy.
10: Poprzedni przetarg został unieważniony w ubiegłym roku po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i zmianie założeń dokumentu. W ciągu najbliższych 8 dni dowiemy się, czy odbędzie się trzeci przetarg. Jutro startuje Łódź Summer Festival. Trwają ostatnie przygotowania. W programie koncerty ponad 20 wykonawców, zarówno zagranicznych, jak i polskich gwiazd. Organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich Błoniach każdego dnia pojawi się około 150 tysięcy osób. Festiwal zakończy się w niedzielę z przytupem, zapewnia wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
14: Niedzielny dzień jest dniem, z którego jesteśmy najbardziej dumni. Tutaj spodziewamy się największej frekwencji. Myślę, że Mata i Sean Paul. Bracia Kasperczyk, PZ spowoduje, że publiczności festiwalu naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo.
15: W tych dniach już od 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27.
10: Dodaje wiceprezes łódzkiego MPK Łukasz Kucharski. Podczas imprezy z centrum miasta na teren festiwalu będzie kursować specjalna linia autobusowa 603, natomiast ulica Konstantynowska będzie wyłączona z ruchu. Pierwsze występy rozpoczną się jutro o 16. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Bez rozstrzygnięcia zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, a miały to być rozmowy ostatniej szansy. Politycy rozmawiali w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości we Warszawie o członkostwie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego, nadal mają do północy czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i tym samym do wyjścia ze stowarzyszenia. Wcześniej dzisiaj politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim mówili, że nie zamierzają rezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Przekonują, że poszerza ono ofertę programową Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Nie da się ukryć, chłodne powietrze i przelotne opady deszczu zdominowały dzisiaj pogodę w Polsce. Za radiowym oknem nadal pochmurno i deszczowo, tylko od czasu do czasu słoneczko tak nieśmiało zagląda i gdzieś te przysłowiowe dziury w niebie są widoczne. Możliwe także zagrożenie opadami deszczu po południu i wieczorem i burzami, zwłaszcza w powiecie bełchatowskim. To ostrzeżenie obowiązuje do godziny 22. Minimalnie cieplej, 16 stopni powyżej zera, na barometrze 991 hektopaskali, wiatr umiarkowany, przeważnie zachodni i południowo-zachodni. Jeśli wierzyć synoptykom, to do Polski nadciąga fala upałów. Podobno pod koniec miesiąca termometry wskażą nawet 35 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: A czas bardzo szybko umyka. 6 minut po godzinie 16. Najdłuższa fala relaksu dobiegła końca i przyniosła do naszego studia Monikę Czerską. Dzień dobry, Moniko.
17: No tak można poetycko tak powiedzieć. Powiem szczerze, że jestem pełna podziwu dla ciebie, bo robiłeś co mogłeś, żeby wycisnąć odrobinę pozytywów z tej prognozy pogody. Udało się. Naprawdę. Fala upałów, przebłyski słońca, no i odrobinę cieplej. Tego się trzymamy. Pozytywnie. No,
8: optymizm to jest klucz, wydaje mi się, Moniko, do naszego funkcjonowania. I tutaj w radiu, ale także w tym świecie zewnętrznym.
17: Na pewno zdecydowanie ułatwia życie. A ja zapraszam na popołudniówkę.
18: Słuchasz i wiesz.
17: Przedstawimy efekty pracy naszych reporterów, którzy uwijali się jak mróweczki od samego rana. Witam w imieniu wydawcy programu Macieja Trojanowskiego, Jolanty Kozłowskiej, która odpowiada za stronę techniczną. Ja nazywam się Monika Czerska i będziemy razem do godziny 17. Powiemy o tym, że spór o dawną siedzibę Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej wkroczył w nową fazę. Niewykluczone, że rektor uczelni pozwie łódzką społeczniczkę Marię Nowakowską. Na razie wezwał ją do usunięcia publikacji godzących w dobre imię rektora i Politechniki.
19: Wiecie, co to jest? Próba zastraszenia.
20: To jest standardowa procedura, która ma służyć polubownemu rozwiązaniu sporu. Próba ta została wykorzystana do dalszej eskalacji konfliktu i generowania fali hejtu.
19: To właśnie przestało być o fajnym budynku, a zaczęło być o tym, czy istnieje publiczna zgoda na to, żeby stosować procedury rodem z Białorusi.
20: Pewnie spotkamy się w finale na drodze sądowej.
17: Oj, padają mocne słowa. Więcej o tym sporze w naszym programie dosłownie za kilka chwil. Po raz drugi przetarg na obsługę komunikacji miejskiej w Zgierzu został unieważniony, czyli nie udało się wyłonić nowego przewoźnika. Tym razem chodzi o pomyłkę w dacie.
21: Mogliśmy wprowadzić wykonawców w błąd. To wcale nie jest przesądzone, że powtórzymy postępowanie.
13: To jest skandaliczne działanie i całkowicie niezrozumiałe. To jest skrajna niekompetencja i za to powinny polecieć głowy.
22: Powiem szczerze, że fatalnie.
23: Makabra.
22: Bardzo bym chciała, żeby się zmieniło, no ale no, ja mogę sobie dybać.
17: Jak do tego doszło, to sprawdzał nasz reporter szczegóły przetargu ze Zgierza przed godziną 16.30 w Radiu Łódź. Zgierzanie załamują ręce, a mieszkańcy Opoczna mają powody do radości, bo powstanie tam nowoczesny dworzec kolejowy. Dziś podpisano umowę z wykonawcą. A czy zdaniem mieszkańców dworzec jest potrzebny?
24: No oczywiście, że potrzebny. Bo ludzie jadą gdzie tylko chcą z tego miejsca.
25: No ja się bardzo cieszę, bo jak był taki deszcz, to gdzie ja bym stała 3 godziny z tą walizką.
26: Ludzi coraz tu więcej przyjeżdża z każdej strony, z okolic wszystkich, także potrzebny jest.
17: Stacja Opoczno Południe położona jest przy centralnej magistrali kolejowej. Odjeżdżają stamtąd pociągi do Krakowa, Olsztyna, Szczecina, a także do Wiednia, Pragi i Monachium, więc nowoczesna inwestycja jest jak najbardziej wskazana. Szczegóły po 16.30. Niektórzy już przebierają nóżkami i nie mogą się doczekać. Jutro startuje Łódź Summer Festival, wydarzenie, na które czekają mieszkańcy miasta, regionu, a nawet całej Polski, bo wiem, że wielu gości zawita w ten weekend do Łodzi. Sprawdzimy, czy wszystko jest już zapięte na ostatni guzik. Festiwal to tak naprawdę potężne przedsięwzięcie. Zaplanowano koncerty ponad 20 polskich i zagranicznych wykonawców, a organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich Błoniach każdego dnia pojawi się po blisko 150 tysięcy osób. Łódź Summer Festival to wielkie święto miłośników muzyki, ale także utrudnienie dla mieszkańców Łodzi i na przykład Konstantynowa, o czym będziemy przypominać w naszej popołudniówce do godziny 17.
18: Słuchasz i wiesz.
17: 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolódź.pl albo skorzystać z nowoczesnego sposobu komunikacji, czyli nagrać głosówkę w bardzo prosty sposób poprzez portal radiolódź.pl albo naszą aplikację mobilną. A na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania Krzysztof Zalewski w piosence Tak, tak.

0: Mocny akcent muzyczny na dobry początek to Krzysztof Zalewski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A rozpoczynamy relacje reporterskie od kolejnej odsłony sporu o dawny budynek Wydziału Chemicznego. Rektor Politechniki Łódzkiej najprawdopodobniej pozwie łódzką społeczniczkę. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, profesor Krzysztof Jóźwik wezwał Marię Nowakowską do usunięcia publikacji godzących w jego dobre imię, a także w imię uczelni. O szczegółach reporter Michał Dąbrowski.
2: Budynek przy ulicy Żeromskiego w Łodzi to dawna fabryka Shaw i Rosenblata. Po II wojnie światowej gmach przystosowano do nowej funkcji i umieszczono w nim Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. W gmachu tym kształciło się wiele pokoleń studentów, a w ubiegłym roku budynek został wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.
3: Nie jest to estetyczne i może by fajnie było go wywalić totalnie. Ja nie mam sentymentu do historii.
4: Nasze dziedzictwo kulturowe musi być zachowane. Chciałbym, żeby podjęto jakąś decyzję o ochronę taką na cały czas.
5: Z tego, co słyszałem na temat faktycznego stanu technicznego tego budynku, to obecne rozważania konserwatora zabytku raczej nie powinny zmienić decyzji co do jego wyburzenia, a na pewno trochę uciszą te niepokoje społeczne, które powstały wokół tej decyzji.
2: Mówią studenci. Według władz uczelni remont budynku ma być o wiele droższy niż jego wyburzenie i wybudowanie nowego obiektu. Miesiąc temu ruszyły prace rozbiórkowe, a sprawę nagłośniła Maria Nowakowska, znana jako Maria od detalu. Łódzka Wojewódzka Konserwator Zabytków uruchomiła procedurę wpisania obiektu do rejestru zabytków, co wstrzymało rozbiórkę. Teraz Maria Nowakowska otrzymała pismo od rektora Politechniki Łódzkiej.
6: Mówi o tym, że ja publikuję nierzetelne posty, przez co wy komentujecie w sposób, od jakiego panu rektorowi robi się przykro. W związku z tym mam przestać publikować cokolwiek o panu rektorze i Politechnice Łódzkiej, a także przeprosić. Jeżeli nie, to, cytując, zarówno pan rektor, jak i Politechnika sięgną po wszelkie środki prawne, żeby mnie do ciszy zachęcić. Wiecie, co to jest? Próba zastraszenia. Nieskuteczna. To właśnie przestało być o fajnym budynku, a zaczęło być o tym, czy istnieje publiczna zgoda na to, żeby stosować procedury rodem z Białorusi.
7: To jest standardowa procedura, która ma służyć polubownemu rozwiązaniu sporu.
2: Odpowiada rektor Politechniki Łódzkiej, profesor Krzysztof Jóźwik.
7: Próba ta została wykorzystana do dalszej eskalacji konfliktu i generowania fali hejtu, bo tym się to kończy. Pewnie spotkamy się w finale na drodze sądowej. Zbulwersowało mnie zwłaszcza porównanie do metod białoruskich. To jest państwo demokratyczne. Ja nie neguję i w żaden sposób nie chciałbym, żeby ktokolwiek sądził, że jestem przeciwny krytyce. Każdy ma prawo do tego, żeby powiedzieć, tylko ta krytyka nie może powodować eskalacji emocji, stawiania zarzutów, mówienia o tym, że kłamie, czyli negowania wszystkiego, co się dzieje.
8: To pan rektor jest raczej osobą, która postanowiła nie ujawnić ani ekspertyz na temat budynku, ani kalkulacji dotyczących jego modernizacji, ani kalkulacji dotyczących rozbiórki i budowy nowego gmachu, a jednocześnie podaje kwoty na przykład modernizacji budynku, które według mnie i według znajomych konserwatorów są mocno przeszacowane. Pytany na podstawie czego wylicza te kwoty, mówi, że wie, ale nie pokaże.
7: Wszystko to, co było można udostępnić pani Marii Nowakowskiej, zostało udostępnione. To, co nie zostało udostępnione, nie podlega udostępnieniu w drodze informacji publicznej. To jest po prostu ekspertyza i nie może być rozpowszechniane, bo pierwsze, co ta pani robi, to udostępnia wszystko, że tak powiem, szerokim masom. No są pewne granice informacji publicznej.
2: Najprawdopodobniej sprawą będzie musiał zająć się sąd.
0: A ja jednak wierzę, że strony dojdą do porozumienia. Będziemy to sprawdzać. Dziś sprawą zajął się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 17 minut po godzinie 16. My za kilka minut pojedziemy do Zgierza, bo tam po raz drugi nie udało się rozstrzygnąć przetargu na obsługę komunikacji miejskiej w tym mieście.

0: 20 minut po godzinie 16, 606 78 7878 i studio@radiołódź.pl. Przypominam, to kontakt do Radia Łódź, a my teraz jedziemy do Zgierza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Kilka dni temu miasto Zgierz przekazało informację, że przetarg na wyłonienie nowego podmiotu odpowiedzialnego za miejski transport publiczny po raz kolejny został unieważniony. Mieszkańcy czekali cierpliwie na rezultat drugiego już postępowania, a dowiedzieli się, że być może będzie trzeci przetarg. Tym razem miasto uzasadniło decyzję błędami w przeprowadzeniu postępowania oraz koniecznością dostosowania jego założeń do obecnych i przyszłych potrzeb komunikacji miejskiej. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Miłosz Warszawski.
2: Zgierzanie nie mogli doczekać się wyników przetargu, bo aktualny stan komunikacji miejskiej ich zdaniem jest tragiczny.
3: Jeżdżą albo parami, albo się czeka bardzo długo, zawsze coś się dzieje, albo się popsuje, albo tam paliwa braknie, albo coś. No nie, fatalnie. Powiem szczerze, że fatalnie.
4: Żeby co godzinę autobus chodził w godzinach szczytu, no to trochę nie tak. Jest awaryjność, nie przychodzą na czas, no niestety, makabra.
5: Masakrycznie, generalnie się spóźniają to raz, psują się to drugi raz, bez komentarza jakiegokolwiek.
6: Bardzo bym chciała, żeby się zmieniło, no ale no ja mogę sobie dybać.
7: Dla mnie to już raz przetarg był i to według mnie to machlojki są takie. Po prostu to, żeby się polepszyło, obojętnie kto by wygrał, żeby tylko polepszyło się.
8: Co się stało? Dlaczego przetarg został unieważniony?
9: Zorientowaliśmy się, że jedna z tych ofert z najtańszą ceną zawiera błędnie oznaczony termin związania ofertą, co oznacza, że powinna zostać wykluczona z postępowania przetargowego. Radek Podogrodzki, Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu. Po zweryfikowaniu okazało się, że ten błąd wynikał z źle przygotowanego ogłoszenia. Mogliśmy wprowadzić wykonawców w błąd. Powinno to być 120 dni. Osoba, która to robiła, pomyliła się i o jeden miesiąc po ogłoszeniu został źle określony ten termin.
10: Skandal. To jest skandaliczne działanie i całkowicie niezrozumiałe. Łukasz Wróblewski, przewodniczący Rady Miasta Zgierza. Pokazuje to całkowitą słabość zamawiającego. Jeżeli mylimy się w podstawowych datach, nie potrafimy policzyć 120 dni od daty ogłoszenia na związanie ofertą, przetarg, który jest wartości kilkuset milionów złotych na takiej drobnostce ma się wywalić, to jest skrajna niekompetencja i za to powinny polecieć głowy.
8: Umowa na początku miała opiewać na okres 10 lat. Teraz ten okres ma się zmienić, to będzie 5 lat. Z czego wynika ta zmiana?
9: Przewidujemy, że w tej krótszej perspektywie dużo się zmieni, jeśli chodzi o usługi transportowe w relacji do aglomeracji. Tramwaj nowej linii 46 będzie na pewno zmieniał zapotrzebowanie. Wiemy, że zmieniają się przepisy dotyczące publicznego transportu zbiorowego, gdzie nowe zadania będzie miał powiat i to też wpłynie na naszą pracę przewozową. My w zasadzie dzisiaj już wiemy, że skorzystamy z tych zapisów umowy, które pozwalają nam zredukować pracę przewozową nawet o 40%.
10: Nagle mówienie, że połowa pracy przewozowej będzie niepotrzebna, no jest nieuczciwe wobec Zgierzan, bo jeżeli mamy środki na to, żeby tą komunikację utrzymać w takiej ilości wozokilometrów, to jeżeli któraś linia nam odpadnie, możemy zwiększyć liczbę przewozów wewnątrz miasta i uatrakcyjnić tą komunikację. To jest bardzo niezrozumiałe. Chyba, że nie mamy tych pieniędzy i tak naprawdę długofalowo nas nie stać i to jest taka do tego wymówka. Ale tu jest drugie dno. Przy zamówieniu 10-letnim zamawiający może sobie zakładać, że weźmie kredyt, uzupełni sobie flotę, bo w ciągu 10 lat to się zwróci. Przy 5-letnim kontrakcie to już jest mocno ryzykowne i może faworyzować niektóre strony postępowania.
8: Czego możemy się spodziewać i jak szybko możemy spodziewać się rozwiązania tej sytuacji?
9: W ciągu 10 dni będziemy wiedzieć, czy jest postępowanie powtarzane, czy też nadal będzie prowadzone. Myślę, że do końca wakacji będziemy znali efekt tego rozstrzygnięcia i wtedy będziemy wiedzieli, czy powtarzamy postępowanie przetargowe. Może się okazać, że we wrześniu będziemy już mieli nowego wybranego wykonawcę. To wcale nie jest przesądzone, że powtórzymy postępowanie.
8: Jak teraz będzie wyglądała sytuacja pasażerów? Czy odczują oni to, co się teraz wydarzyło?
9: My w tej chwili mamy zapewniony transport w oparciu o tak zwaną umowę przeciwzakłóceniową. Co najmniej jeszcze przez półtora roku mamy zapewniony transport w takim kształcie, jak jest. Mieszkańcy nie odczują negatywnych konsekwencji.
0: No, wciąż nie wiadomo, jaki będzie finał tej sprawy. Pewne jest jednak, że do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii komunikacji miejskiej w Zgierzu, ta komunikacja będzie funkcjonować w niezmienionej formie. Podejrzewam, że do sprawy będziemy wracać, a dziś tematem zajął się reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Nasza popołudniówka reporterska, 25 minut po godzinie 16. Pan Maciek pisze w sprawie budynku, dawnego budynku Wydziału Chemii, że jak w soczewce widać tu naszą polską przywarę, która mówi, że w jednej sprawie mamy dwa zdania, a nawet trzy i nie potrafimy się dogadać. Zawsze takie działanie powoduje, że w Polsce nie dokonuje się postęp, nie dokonuje się rozwój, tylko dzielimy włos na czworo. Gadamy, gadamy, a sprawy stoją w miejscu. Tak jest w wielu sprawach. Polecam na to zwrócić uwagę, Maciek. Panie Maćku, bardzo dziękuję. studio@radiołódź.pl A za chwilę raport z RUK i skrót informacji.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Sprawdzamy sytuację na drogach Łodzi i regionu. Sebastian Dziuda.
2: A zaglądamy na Górną w Łodzi. Tam spory zator na Pabianickiej. Wolniej jedzie się na obu pasach od Ronda Lotników do skrzyżowania z Rudzką. Dużo się też dzieje przed estakadą. Zapełnia się już od Ronda przy Atlas Arenie do okolicy dworca Łódź-Kaliska i skrzyżowania z Aleją Włókniarzy. Na Bałutach z kolei stoi Łagiewnicka na odcinku między Dolną a Kowalską. Uwaga jeszcze w centrum Pabianic, gdzie duży korek tworzy się już tuż nad cmentarzem i stadionem Włókniarza. Największe utrudnienia są na przecięciu Grota Roweckiego z ulicą Kilińskiego. Minutę przed 17:00 raz jeszcze sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Beata Janowska.
3: Są zarzuty dla kierowcy, który nietrzeźwy prowadził w minioną sobotę samochód na autostradzie A1. To 36-letni mieszkaniec powiatu pabianickiego. Mężczyzna doprowadził do kolizji na autostradzie w pobliżu Woźnik. Doszło do obywatelskiego zatrzymania, a gdy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że kierowca miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu, a także sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Kolejna odsłona walki o dawny budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Uczelnia rozpoczęła rozbiórkę budynku, a po nagłośnieniu sprawy, m.in. przez łódzką społeczniczkę Marię Nowakowską, wojewódzka konserwator zabytków uruchomiła procedurę wpisania obiektu do rejestru zabytków. Rozbiórka została wstrzymana co najmniej do czasu wydania ostatecznej decyzji konserwatora. Tym razem jednak nie chodzi o sam budynek. Rektor Politechniki wezwał społeczniczkę Marię Nowakowską do zaprzestania publikowania i usunięcia publikacji godzących w dobre imię uczelni. Profesor Krzysztof Jóźwik nie wyklucza, że sprawa trafi do sądu, bo społeczniczka postów usuwać nie zamierza i mówi, że odbiera pismo od rektora jako próbę zastraszania. W regionie łódzkim powstanie nowy dworzec kolejowy na stacji Opoczno-Południe. Korzystający z niej pasażerowie, a jest to około 1000 osób dziennie, zyskają bardziej komfortowe warunki. Będzie poczekalnia, toalety i automaty z napojami. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ma być gotowy w 2028 roku. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła Michała Wosia. Prokuratura zarzuca politykowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną. Wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości 4-krotnie nie stawił się w prokuraturze. Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie byłoby nieskuteczne. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: Kurtki przeciwdeszczowe, parasole, a nawet zaryzykuję, ciepły kocyk zdecydowanie przydadzą się po południu i wieczorem mieszkańcom regionu łódzkiego. Z temperaturą szału nie ma, w Łodzi tylko 15-16 stopni, nieco cieplej w Kutnie i Wieluniu 17, najcieplej w regionie w Sulejowie 18,5 stopnia. W regionie do wieczora i w nocy będzie pochmurno i mokro, a miejscami może też zagrzmieć, tak więc uważajmy na siebie.
4: Słuchasz i wiesz.
1: Nasza popołudniówka do godziny 17:00. Na pewno powiemy o nowej inwestycji w Opocznie, inwestycji bardzo ważnej dla mieszkańców, ale będziemy także sprawdzali, czy organizatorzy Łódź Summer Festiwalu, który rusza już jutro, wszystko zapięli na ostatni guzik. Przedsięwzięcie gigantyczne. Zaplanowano koncerty ponad 20 polskich i zagranicznych wykonawców.
5: Publiczności festiwalowej naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo.
6: W tych dniach już od 24:00, od godziny 15:00, tak? Komunikacja będzie darmowa.
5: Ten teren ma swoją wyporność. Jesteśmy w stanie przyjąć w okolicach 150 tysięcy osób.
1: No to się będzie działo. Łódź Summer Festival to na pewno wielkie święto miłośników muzyki, ale także sporo utrudnień dla mieszkańców Łodzi i nie tylko Łodzi, o czym będziemy mówić przed godziną 17:00.

0: 23 minuty do godziny 17. Swoimi przemyśleniami w tematach, którymi zajmują się dziś reporterzy Radio Łódź, podzielił się mailowo nasz słuchacz, pan Krzysztof. Dziwne, że miasto Łódź stać na takie przedsięwzięcie jak Summer Festival, a łódzkie firmy na tym w ogóle nie zarobią, pisze nasz słuchacz. Stary budynek Politechniki bym wyburzył, bo nie przyszywa się nowej łaty do starego sukna, a poza tym budynek ten nie przedstawia żadnej wartości architektonicznej. Pozdrawiam, Krzysztof. studio@radiołódź.pl 606 78 78 78 to kontakt do Radia Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my zgodnie z obietnicą przenosimy się do Opoczna, bo tam powstanie nowoczesny dworzec kolejowy, który zostanie zrealizowany na stacji Opoczno Południe. Obecnie na tym przystanku praktycznie nie ma miejsca, gdzie można schronić się przed deszczem ani skorzystać z toalety. Dziś PKP podpisało umowę z wykonawcą na projekt i budowę nowego dworca właśnie w tym miejscu. Obiekt ma być nowoczesny i

0: pasażerów będzie tylko stało na samym dworcu, bez poczekalni, bez żadnego miejsca schronienia, to na peronie, oczekując na pociąg, zawsze może przyjść deszcz, zawsze może przyjść śnieg, mróz lub też upał. Ten dworzec da takie schronienie. To jest bardzo poważna rzecz. Druga rzecz, przede wszystkim wreszcie będą mogli też skorzystać z takiego miejsca schronienia osoby, które są niepełnosprawne, które potrzebują takiego lepszego wsparcia, żeby spokoju troszkę było.
1: To ludzi coraz tu więcej przyjeżdża z każdej strony, z tuż okolic wszystkich, także potrzebny jest. I stąd się można dostać w każde miejsce w Polsce, nie? Do Gdańska, do Gdyni, do Sobotu, do Krakowa, do Zakopanego, wszędzie. I za granicę też można stąd jechać.
2: No oczywiście, że potrzebny, bo ludzie jadą gdzie tylko chcą z tego miejsca.
3: Alan Beru, Polskie Koleje Państwowe są. Przede wszystkim to będzie bardzo nowoczesny dworzec, którego centralnym punktem będzie poczekalnia. Będą też oczywiście toalety, automaty z napojami, z przekąskami, a przede wszystkim będzie on dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, otwarty na potrzeby pasażerskie, pozbawiony ograniczeń architektonicznych.
4: Ja jestem pierwszy raz przyjazdem. Pociąg się spóźnił i czekam na następne 3 godziny. No ja się bardzo cieszę, bo jak był taki deszcz, to gdzie ja bym stała 3 godziny z tą walizką.
3: Dookoła będzie dobrze zagospodarowane miejsce, jeżeli chodzi o parkingi, jeżeli chodzi o wiaty, jeżeli chodzi o ławki, przy czym to wszystko będzie korespondowało z parkingiem, który już został wybudowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, tak żeby to wszystko stworzyło jedną przestrzeń.
0: Dzisiaj od nas przede wszystkim jeździ się na wakacje do Chorwacji. Mieszkańcy Łodzi potrafią przyjechać właśnie tutaj i tu przesiąść się ten pociąg właściwy właśnie z tego dworca, z tego Pocztą Południe, jadąc na wakacje. Mówiliśmy o Monachium, mówiliśmy o Wiedniu, mówiliśmy o Pradze. Tak, to są miejsca, w które właśnie pociągi z Opoczyna wyjeżdżają, z Opoczyna Południe. To jest 32 połączenia dziennie w tej chwili i blisko 1000 pasażerów dziennie.
5: Projektowanie i budowy dworca Opoczno Południe wyniesie ponad 8 milionów złotych. No wiadomo, na realizację tej inwestycji chwilkę musimy poczekać. A w Opocznie z mikrofonem Radia Łódź był dziś Kacper Józefowicz.
6: Słuchasz i wiesz.
5: Oj, będzie się działo w weekend, będzie się działo. 150 tysięcy osób spodziewają się organizatorzy Łódź Summer Festiwalu. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Prognozy są całkiem optymistyczne. Szczegóły tej imprezy w naszym programie dosłownie już za kilka chwil.

0: Popołudniówka Radia Łódź Kwadrans do godziny 17. Powróćmy jeszcze na momencik do budynku, dawnego budynku Wydziału Chemii. W tej sprawie dozwonił się pan Maciej.
1: Jeżeli Politechnika Łódzka chce zburzyć stary budynek i zbudować nowy, to chyba dlatego, żeby studenci mieli nową bazę edukacyjną i lepiej przyswajali wiedzę. I to jest chyba chwalebne i należy takie rzeczy popierać. Czy pani konserwator nie rozumie, że w starej Ruderze nie ma warunków do nauki studentów i to jest chyba co najmniej wstecznictwo?
0: To opinia naszego słuchacza. 606-788-7878 to telefon do Radia Łódź. Ja tylko przypomnę, że rzeczywiście konserwator zabytków zajmie się dawnym budynkiem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, uczelnia chce rozebrać obiekt, w którym od końcówki lat 40. wykładano chemię. Rektorat jako powód wskazuje, że modernizacja kosztowałaby więcej niż budowa nowego obiektu. Ta sprawa ma kolejną odsłonę, spór między rektorem a jedną z łódzkich społeczniczek, Marią Nowakowską. Więcej o tym piszemy na portalu radiołódź.pl.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Trwają ostatnie przygotowania do Łódź Summer Festiwalu. Największa bezpłatna impreza w mieście startuje jutro i potrwa do niedzieli w nocy. Na Błoniach Łódzkich wystąpią zagraniczni artyści i największe polskie gwiazdy. Wszystkie najważniejsze informacje o festiwalu zebrał nasz reporter Sebastian Dziuda.
3: Dwie sceny, prawie 40 artystów i ponad 32 godziny muzyki. Tak w liczbach prezentuje się tegoroczny Łódź Summer Festival. To już czwarta edycja tego wydarzenia i druga, która odbędzie się na Błoniach Łódzkich za Redkinią. Impreza oficjalnie rozpocznie się jutro. Na razie trwają ostatnie przygotowania. Line-up jest w tym roku bardzo zróżnicowany. Będzie coś zarówno dla słuchaczy popu, rocka, rapu i elektroniki. Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
4: Zapraszamy na Zalię, na główną scenę. Na 17.15 po zali będzie Japson. Po Japsonie dwie gwiazdy zagranicy, Natalii Imbruglia i po Natalii Imbruglia zespół Bastille. W sobotę zaczynamy od Huberta. To będzie chyba największy koncert w jego życiu. Po Hubercie zapraszamy na Problem. Kończymy z równie dużym przytupem jak w piątek. To jest BDS 2115. Myślę, że będzie pirotechnika, pewnie będą motory na scenie.
3: Najwyższej frekwencji organizatorzy spodziewają się ostatniego dnia imprezy.
4: Na głównej scenie zaczynamy od braci Kasperczyk, później PZ. Po PZ-cie główna gwiazda naszego festiwalu, czyli Szampo. Główną scenę kończymy koncertem człowieka, który wyprzedał dwa stadiony narodowe bez żadnego problemu i chyba dzisiaj jest najpopularniejszym artystą w całej Polsce. Mówię tutaj o Macie.
3: Na festiwalu będą bawić się nie tylko łodzianie.
4: Hotele właściwie wyprzedane zostały ostatnie miejsca.
3: Przez cały czas trwania festiwalu komunikacja miejska będzie darmowa. Trzeba jednak liczyć się ze zmianami w ruchu. Dla festiwalowiczów najważniejsza wiadomość jest taka, że na czas imprezy zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa 603, która co kilka minut będzie kursować między przystankiem Piotrkowska Centrum a bramą główną festiwalu. Co więcej, dłużej będą też jeździć niektóre linie tramwajów i autobusów. Uruchomione zostaną też dodatkowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, o czym mówi prezes ŁKA Maciej Sobieraj.
5: Każdy, kto będzie chciał przyjechać na każdy pojedynczy dzień, będzie mógł skorzystać z pociągu, żeby przyjechać albo na stację Łódź Kaliska, albo na przystanek Łódź Redkinia.
4: Ta komunikacja miejska myślę, że będzie takim dobrym warm-upem na imprezę, możliwością poznania ludzi, może pośpiewania w tym autobusie, tak jak w poprzedniej edycji.
3: Poza tym wjazd na Redkinie będzie ograniczony i przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców osiedla, mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
6: Zorganizujemy specjalne identyfikatory, których spółdzielnie już prowadzą dystrybucję, żeby trafić do mieszkańców zmotoryzowanych, żebyśmy nie wpuścili niepożądanego ruchu samochodowego w osiedla, które będą blokowały uliczki, co jest też ważne pod kątem bezpieczeństwa.
3: Z uwagi na duże zainteresowanie koncertami jest możliwość, że nie wszyscy zostaną wpuszczeni na teren festiwalu.
4: Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i tak jak w poprzednich edycjach kilka razy musieliśmy zamykać bramki festiwalowe właśnie ze względu na bezpieczeństwo. Ten teren ma swoją wyporność, jesteśmy w stanie przyjąć w okolicach 150 tysięcy. Jeżeli będzie większa ilość chętnych, no to będziemy decydować, czy ktoś będzie mógł wejść. Do rana świętujcie razem z nami 600. 23 urodziny Łodzi.
0: Główne wejście na teren festiwalu będzie przy ulicy Kusocińskiego. Występy we wszystkie dni startują punktualnie o godzinie 16 i przypominamy, że wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Listę artystów można znaleźć na portalu radiouć.pl, a sprawą festiwalu zainteresował się dziś Sebastian Dziuda.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Niespełna 10 minut do 17.
7: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma, i to, co jest.

0: Syreny i Artur Rojek w Radiu 606-787-8778. Jeszcze jeden głos w sprawie dawnego budynku Wydziału Chemii, bo ten temat mocno państwa rozgrzał. Tym razem pan Leszek.
1: Politechnika wybudowała nowy budynek chemii, tak zwany Alchemium. I tam jest super nowoczesny i studenci się mogą uczyć. Jeśli chodzi o starą chemię, to podrążyć należy temat, bo ten budynek to nie rudera, wybudowany w latach przełom 50-tych, 60-tych. Każdy, kto studiował na Politechnice i na chemii, to wie, jakie tam są podziemie, jakie fundamenty. I oczywiście dach tego budynku wymaga naprawy, bo się sypie. Pomieszczenia wewnątrz nie przystają do XXI wieku, ale sama konstrukcja jest świetnie zrobiona. Wystarczyło go może przystosować, zobaczyć.
0: To głos naszego słuchacza. My oczywiście do sprawy dawnego budynku Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej będziemy powracać. Gdyby ktoś chciał zapoznać się szczegółowo z tą sprawą, to polecam portal radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus porozmawia z Piotrem Andrzejczakiem, którego zapewne Państwo bardzo dobrze znają z programów Radia Łódź. A w drugiej godzinie po 15 naszym gościem będzie Marika. Będziemy rozmawiać m.in. o popularności.
7: Myślę, że taka ogromna popularność nie jest dla mnie, bo mogłoby mnie to przygnieść, ale potrzebuję popularności wystarczającej, żeby regularnie koncertować.
5: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie. Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
9: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Czas na ostatni dziś raport z dróg. Sebastian Dziuda.
12: O tej porze jak zwykle dużo się dzieje na łódzkim Żubardziu. Znacznie wydłuża się dojazd Limanowskiego do skrzyżowania z Aleją Włókniarzy. Korek ciągnie się już od dworca Łódź-Żabieniec. Poza tym spore utrudnienia czekają na skrzyżowaniu Marszałków. W tym rejonie stoi również Aleja Piłsudskiego i Przędzalniana wzdłuż parku Źródliska. Zapełnia się także zachodnia w stronę Bałut. Jadąc tą ulicą wolniej pojedziemy szczególnie obok Placu Wolności. Uwaga jeszcze na S8 między Piotrkowem a Tomaszowem. Spory zapas czasu przyda się w okolicy Wolborza. Ruch blokuje się tam z uwagi na roboty drogowe. Tymczasem życzymy kierowcom dobrego popołudnia i zalecamy ostrożność w ten deszczowy dzień.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Tu Radio Łódź, jest 17. Czas na kolejne wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Beata Janowska.
13: Rektor Politechniki Łódzkiej nie wyklucza walki przed sądem o dobre imię własnej uczelni, a chodzi o sprawę rozbiórki dawnego budynku Wydziału Chemicznego. Miejskie służby nie uprzątną dzikiego wysypiska przy Inflanckiej w Łodzi, bo śmieci nie leżą na terenie miasta. We wiadomościach także o nocnych utrudnieniach na łódzkiej trasie WZ pod estakadą. Przelotne opady czekają nas także wieczorem, nocą i jutro, ale jutro deszczu będzie mniej, a temperatura wyższa. Na początek jednak wyjaśniona sprawa morderstwa sprzed 15 lat. Jest areszt i zarzut zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. W 2011 roku dziewczynkę uduszoną i częściowo rozebraną znalazła w pobliżu domu jej matka. O szczegółach Jakub Kaługa.
14: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
15: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
14: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
16: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
14: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
13: To najgłośniejsza obok zaginięcia Iwany Wieczorek sprawa kryminalna z Trójmiasta w ostatnich latach. Dalszy ciąg walki o budynek dawnego Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Batalia przeniosła się na inną płaszczyznę i w tej sprawie może być pozew do sądu. Jak informowaliśmy, rektor Politechniki, profesor Krzysztof Jóźwik, wezwał łódzką społeczniczkę Marię Nowakowską do zaprzestania publikowania i usunięcia publikacji godzących w dobre imię rektora i uczelni. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
17: Budynek przy ulicy Żeromskiego w Łodzi to dawna fabryka Scha i Rosenblata. Po II wojnie światowej gmach przystosowano do nowej funkcji i umieszczono w nim Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Według władz uczelni remont budynku ma być o wiele droższy niż jego wyburzenie i wybudowanie nowego obiektu. Miesiąc temu ruszyły prace rozbiórkowe, a sprawę nagłośniła Maria Nowakowska, znana jako Maria od detalu. Łódzka Wojewódzka Konserwator Zabytków uruchomiła procedurę wpisania obiektu do rejestru zabytków, co wstrzymało rozbiórkę. Teraz Maria Nowakowska otrzymała pismo od rektora Politechniki Łódzkiej.
18: Mam przestać publikować cokolwiek o panu rektorze i Politechnice Łódzkiej, a także przeprosić.
17: Najprawdopodobniej sprawą będzie musiał zająć się sąd. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: Profesor Krzysztof Jóźwik w rozmowie z Radiem Łódź odpowiada, że pismo wysłane do Marii Nowakowskiej było próbą polubownego załatwienia sporu, ale jak dodaje, zostało wykorzystane do jego podgrzania. Miasto nie może usunąć dzikiego wysypiska śmieci w Łodzi. Przy ulicy Inflanckiej, tuż obok stacji Łódź Marysin, ktoś porzucił w krzakach stertę odpadów. Są wśród nich butelki, opakowania po detergentach i elementy odzieży. Miasto nie sprzątnie tych śmieci, bo jak wyjaśnia w rozmowie z Radiem Łódź Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta, terenem zarządza PKP.
19: Straż Miejska w Łodzi przeprowadziła kontrolę i w tym miesiącu skierowała do PKP wezwanie z prośbą o pilne uprzątnięcie odpadów oraz przekazanie informacji o terminie wykonania prac porządkowych. Oczekujemy obecnie na odpowiedź właściciela terenu.
13: Mieszkańcy Łodzi zamiast zostawiać problematyczne odpady w otoczeniu zieleni, mogą je bezpłatnie oddawać w jednym z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Takie punkty znajdują się przy Kasprowicza 10, Zamiejskiej 1, Granicznej 2 i Wersalskiej 39.
4: Więcej na radiołódź.pl.
13: Uwaga kierowcy, skrzyżowanie trasy WZ w Łodzi zaleją włókniarze pod remontowaną estakadą. Również tej nocy będzie częściowo wyłączone z ruchu. Od początku tygodnia kierowcy jadący trasą WZ mają po godzinie 22 problem z przecięciem alei włókniarzy zarówno w stronę Redkini, jak i do centrum. To w związku z trudnymi pracami, które mogą być wykonywane nocą, gdy ruch jest znacznie mniejszy. Z jakich objazdów korzystać, podpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
20: Przejazd będzie możliwy na skrzyżowaniu tylko w prawo, więc jadąc na Redkini możemy łatwo ominąć przez pobliską Karolewską, zawrócić i pojechać dalej Bandurskiego. Natomiast do centrum zawrotka jest dopiero przy ulicy Wróblewskiego.
13: Można również wybrać jako objazd ulicę Obywatelską. Kolejne wiadomości o 17.30.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Oj, pogoda dziś nas nie rozpieszcza, przy takiej aurze ból głowy i rozkojarzenie nie powinny nas dziwić. Po południu i wieczorem zdecydowanie przydadzą się kurtki przeciwdeszczowe, parasole, a nawet ciepły kocyk, bo z temperaturą dziś nie ma szału. W całym regionie zaledwie 15 stopni. Do wieczora, a także w nocy pochmurno i mokro, a miejscami może też zagrzmieć, tak więc uważajmy na siebie.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
6: Prawie 7 minut po godzinie 17. Jolanta Kozłowska dzisiaj realizuje program. Piotr Bielawski, a ja bardzo serdecznie zapraszam. Zróbmy sobie taki day off. Taki w ogóle czas, jakby dla nas się miał zatrzymać. I zupełnie wolny jest to czas na 2 godziny. Nie mamy innych zajęć, nic nie musimy robić.

0: kupmy sobie.
1: W tym programie zrobimy sobie. Tak, żeby przez moment chociaż cisza nastała. To zagrała? To już uspokoiła państwa? To już zwolnili państwo o tempo? No mam nadzieję. Bo namawiam do tego, przynajmniej do 19, bo później się dzieją kolejne rzeczy, łącznie z niesamowitym jazzowym koncertem, ja wiem. Później trzeba będzie trochę przyspieszyć.

Niesamowicie doceniam talent właśnie, który reprezentuje Michele Ndegeacello i to jest również takie nagranie, które wydaje mi się niesamowicie, wchodząc oczywiście w szczegóły tego utworu, wzbogaca muzykę. Bo pewnie Państwo pamiętają oryginał tej piosenki, zupełnie inny oryginał. Dzisiaj go zagram zresztą, żeby nie było. Cynthia Erivo obok Michela. No i I Knew You Were Waiting jest taką piosenką pokazującą, jak można przełamywać bariery gatunkowe, stylistyczne, bo można rzeczywiście. I z piosenki, która narodziła się lata temu, można na nowo, odkrywając coś tej muzyce, stworzyć zupełnie inny świat. A oryginał Aretha Franklin, George Michael. Tak to brzmiało.

0: historia pewnej piosenki.
1: Jednym z największych klasyków muzyki reggae jest piosenka The Harder They Come Jimmy'ego Cliffa. Ten jamański muzyk przeniósł się do Wielkiej Brytanii w połowie lat 60. Podpisał kontrakt ze słynną wytwórnią Island. W 1968 roku debiutował płytą Hard Road to Travel, która miała świetne recenzje i dała Jimmy'emu rozpoznawalność. W 1973 Cliff pojawił się na ekranie kin w filmie pod tytułem The Harder They Come. Był to pierwszy film fabularny wyprodukowany na Jamajce. Akcja dzieje się w Kingston i dotyczy chłopaka z prowincji, któremu marzy się życie w dużym mieście. Spotyka jednak na swojej drodze niemal samych złych ludzi, co w końcu sprawia, że ląduje w tamtejszym półświatku. Po drodze nagrywa piosenkę, ale kontrakt, jaki zawiera, sprawia, że nic nie zarabia. Nasz bohater dla pieniędzy podejmuje się coraz bardziej ryzykownych zajęć, co kończy się tragicznie. Jimmy Cliff zagrał główną rolę, dzięki czemu zyskał jeszcze na popularności. Film miał genialną ścieżkę dźwiękową, która po latach jest o wiele lepiej pamiętana niż sam obraz. Na podstawie The Harder They Come powstał też musical, napisano książkę. Jimmy Cliff trafił do filmu trochę przez przypadek. Poznał reżysera, Perego Henzela, który sam pochodził z Jamajki. Jimmy'emu bardzo spodobał się pomysł kryminału z muzycznym wątkiem, dlatego zgodził się napisać piosenkę, a później zagrać główną rolę. Podczas zdjęć Cliff wpadł na pomysł powiedzenia The Harder They Come. Henzel uznał, że będzie to świetny tytuł dla filmu i poprosił Cliffa o napisanie i nagranie piosenki przewodniej. Jimmy używa tego zwrotu jako metafory rosnących przeciwności losu i walki o przetrwanie. Utwór The Harder They Come był wykonywany przez wielu artystów, znalazł się na 350. miejscu na liście magazynu Rolling Stone 500 najważniejszych piosenek wszechczasów. Jest jednym z najsłynniejszych nagrań w historii reggae. Posłuchajmy oto Jimmy Cliff.

0: Bartek Floczek, przyjąć tego Jimmy'ego Cliffa, ma też facet takie wakacyjne przeboje. Będziemy na pewno korzystać.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Radio nocą.
4: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie słyszymy, co w życiu jest najważniejsze.
5: Wszystko przeminie, ciało przeminie, pieniądz przeminie i tak dalej, ale my z żoną sobie siadamy i delektujemy się poranną kawą w piżamach i żeby sobie wybierały takich partnerów, z którym będzie im się świetnie rozmawiało, w takiej dużej prostocie i w takiej prozie życia.
4: To poradził młodym pielęgniarkom pacjent hospicjum. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
2: Po reklamie.
0: W Radiu Łódź już 17.30. Czas na skrót najważniejszych wydarzeń. W studiu Wiktoria Makowska.
12: Dzień dobry. Miasto nie może usunąć dzikiego wysypiska śmieci w Łodzi. Przy ulicy Inflanckiej, tuż obok stacji Łódź Marysin, ktoś porzucił w krzakach stertę odpadów. Są wśród nich butelki, opakowania po detergentach i elementy odzieży. Miasto nie uprzątnie śmieci, bo jak wyjaśnia w rozmowie z Radiem Łódź Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta, tym terenem zarządza PKP. Mieszkańcy Łodzi zamiast zostawiać problematyczne odpady w otoczeniu zieleni, mogą je bezpłatnie oddać w jednym z punktów selektywnej zbiórki odpadów. Adresy podajemy na Radiu Łódź.pl. Sprawa brutalnych tortur w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi toczy się przed łódzkim sądem. Oskarżonych jest 5 osób. Do wstrząsających scen w centrum Łodzi doszło w listopadzie zeszłego roku. W mieszkaniu przy Piotrkowskiej przez 3 dni przetrzymywany był 37-letni mężczyzna i był też torturowany. Troje oskarżonych miało go przymuszać do przekazania im pieniędzy. Mężczyzna ratował się wyskakując oknem na deptak, przypomina prokurator Mateusz Filipczak.
13: Akt oskarżenia odnosi się do pozbawienia wolności i tak zwanego wymuszenia rozbójniczego oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu poprzez zadawanie ran i usiłowanie ucięcia palca.
12: To dotyczy 3 osób, którym grozi do 10 lat więzienia. 2 pozostałe odpowiadają za to, że nie powiadomiły o przetrzymywaniu mężczyzny organów ścigania, za co grozi do 3 lat więzienia. Bez rozstrzygnięcia zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Politycy rozmawiali w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie o członkostwie i Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego, nadal mają do północy czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i tym samym do wyjścia ze stowarzyszenia. Jutro startuje Łódź Summer Festival. Trwają ostatnie przygotowania. W programie koncerty ponad 20 wykonawców, zarówno zagranicznych, jak i polskich gwiazd. Organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich Błoniach każdego dnia pojawi się około 150 tysięcy osób. Podczas imprezy z centrum miasta na teren festiwalu będzie kursować specjalna linia autobusowa 603. Natomiast ulica Konstantynowska będzie wyłączona z ruchu. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
0: 15 stopni w tej chwili, no i rozpadało się. Burze też mogą się w dalszym ciągu pojawiać. Maksymalnie może być do 20. Nie sądzę, żeby tak się zdarzyło. W czasie burz będzie nieźle wiało, do 65 km na godzinę. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem, także mogą pojawiać się później.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
0: A co to na trasie? Miodowe lata mają po prostu.

Mówiłem, że na trasie. No tak naprawdę taka część trasy koncertowej Zuty to zakończona. Teraz takie nowe nagrania powstają, jak chociażby to, które zagrałem, Miodowe lata. No bo to też trasa z Miodowym miesiącem poślubnym, prawdziwym poślubnym, tak trzeba przyznać, bo duet rzeczywiście już w tej chwili to mąż i żona. No i grają razem w zespole, a nowe nagrania Zuty niebawem. Tak jak kilku innych artystów, niektórzy zapowiadają więcej na jesień. Na razie cieszmy się latem, lipcem, sierpniem. Tu jeszcze trochę tych premier także. A wśród nich może i wakacyjne przeboje, których szukamy przecież. Tak jak u Dawida Karpiuka możemy poszukiwać. I to jest artysta, który łączy te wątki. Po pierwsze wydaje kolejne single. Wydaje single również ze swoim zespołem Dziwna Wiosna. I za moment tak złożę, żeby pokazać, że mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się Huragany. To z jego solowego projektu. Bardziej popowo elektro i pojawił się mocny dźwięk kolejny Dziwnej Wiosny. Piosenka nazywa się Strzęp, ale to też jest połączenie tych wątków, bo Dawid zapowiada po prostu płyty i to będzie już jesienią. To nic, tylko czekać. Jeśli chodzi o piosenki, które mogą Państwo sami odnaleźć i dorzucić nam do tych przebojów lata, to przede wszystkim do audycji, która między 12 a 13 się pojawia, czyli piosenki na walizkach. Bardzo proszę, chętnie korzystamy z tych piosenek. Proszę pisać piosenki @radiouć.pl. Jakoś tematycznie je zbieramy i cała godzina ma swój temat, a tam te piosenki do tego tematu nawiązują albo tworzą jedną spójną historię. No, różnie to bywa. Więc zapraszam do wspólnej zabawy. Proszę proponować takie piosenki, czy też nawet tematy. Przypomnę adres piosenki@radiouć.pl. Każda piosenka się przyda na pewno. No, Dawid Karpiuk może się przydać i Dziwna Wiosna.

Najpierw strzęp to dziwna wiosna obiecana, a tu postanowiliśmy zaskoczyć od razu mocnym brzmieniem. Legendy powracają. No legendy na pewno, biorąc pod uwagę, że to Deep Purple. Jest płyta, będzie płytą tygodnia w następnym tygodniu, więc nie będę się wypowiadał, co sądzę o tym wszystkim. Maciej Werk się wypowie. Ja w tym tygodniu gram taki delikatny jazz pop, pop jazz. No, ma elementy jazzu. Zresztą przesadzam mówiąc, że to jazz, tak zapowiadając. Ma oczywiście każda z tych piosenek elementy jazzu, ale jest tak naprawdę bardziej w kierunku popowej piosenki. To dziewczyna z Krakowa, która nasłuchała się m.in. Diany Krall, no ale z drugiej strony Patrice Barber na przykład, a to już piękny wzorzec zupełnie innego grania śpiewania i rzeczywiście jazzującego grania śpiewania. I te wszystkie jakieś inspiracje i to wszystko co pomiędzy. I taka klasyka, standardy jazzowe i klasyka na przykład Ella Fitzgerald, to wszystko miały wpływ na panią, którą gram, bo wreszcie po kilku latach tak naprawdę tworzenia tych swoich piosenek i swojej płyty nagrała taki album i zaprezentowała go nam wszystkim. Co najciekawsze moim zdaniem, dlatego zdecydowałem się grać taką płytę w tym tygodniu, to bardzo mądre teksty, bardzo spokojnie to wszystko poukładała. Jest taka chwila zastanowienia, przyda nam się nawet wakacyjnie, pomyślałem to zatrzymanie. No jeszcze na dodatek wszystkie teksty po polsku, to nie jest łatwe napisać zgrabnie teksty po polsku do takiej muzyki. No ale płyta tygodnia 18.20 i specjalnie nie wymieniam imienia, nazwiska, bo jeszcze to wszystko przed nami i 18.20 się wyjaśnia, a jeśli ktoś słucha od początku tygodnia, to już wie, jaką płytę tygodnia prezentuje w tym tygodniu właśnie. A co do tego mocnego brzmienia, no to myślę, że Deep Purple to jest taki zespół, który w dalszym ciągu jakieś emocje wywołuje wśród wielu z nas, bo przecież był bardzo popularny swego czasu w naszym kraju. No to jeszcze dorzucę kilka mocnych dźwięków.

0: Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Znowu to zrobił.
2: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
3: Skup się!
2: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
17: I już 18.
18: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
17: W naszym programie wiadomości Wiktoria Makowska.
19: Rektor Politechniki Łódzkiej rozważa pozew przeciwko społeczniczce. Za chwilę szczegóły. Kaczyński i Morawiecki nie rozwiązali sporu o Rozwój Plus. Polskie bociany mają trudniej. Najlepiej jest w Niemczech. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Możliwy grad. Rektor Politechniki Łódzkiej może pozwać łódzką społeczniczkę. Chodzi o historyczny budynek Wydziału Chemicznego. Planowana przez uczelnię rozbiórka została wstrzymana decyzją Wojewódzkiej Konserwator Zabytków po nagłośnieniu sprawy. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
20: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej to dawna fabryka Szai Rosenblata przy ulicy Żeromskiego. Od końca lat 40. w gmachu tym kształcili się przyszli chemicy. Obiekt został wyłączony z użytkowania w ubiegłym roku, a miesiąc temu rozpoczęła się planowana przez władze uczelni rozbiórka budynku. Prace wstrzymano po tym, jak sprawę nagłośniła Maria Nowakowska, znana jako Maria od detalu, która teraz otrzymała pismo od rektora Politechniki, który wzywa do zaprzestania pisania o uczelni oraz usunięcia dotychczasowych wpisów. W przeciwnym razie uczelnia wystąpi na drogę sądową. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
19: Maria Nowakowska w rozmowie z Radiem Łódź powiedziała, że nie zamierza usuwać postów dotyczących Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, a pismo rektora traktuje jako straszenie pozwem.
18: Więcej na radiołódź.pl.
19: Bez rozstrzygnięć zakończyły się rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek, politycy nie doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus, które utworzył Mateusz Morawiecki. A szczegóły zna Dagmara Kędzior.
21: Wiadomo o rozmowach tyle, że były konstruktywne, ale wszystko wskazuje na to, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie przekonały argumenty przedstawione przez Mateusza Morawieckiego. Jego bliski współpracownik Piotr Miller przekazał, że przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji mechanizmów, które mają uspokoić sytuację i zakończyć spór. Zapewniono przy tym Jarosława Kaczyńskiego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest zagrożeniem dla partii, ale wartością dodaną dla całego obozu patriotycznego. Tu jednak rzecznik PiS Rafał Bochenek w swoim oświadczeniu po spotkaniu napisał, że politycy nie porozumieli się w kluczowych kwestiach i że Jarosław Kaczyński czeka do północy na deklarację od polityków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
19: Sprawa Stowarzyszenia Rozwój Plus dotyczy też 4 posłów z Łódzkiego, których to można sprawdzić na naszej stronie. Województwo łódzkie zyska nowe połączenia kolejowe. To część zintegrowanej sieci kolejowej, która ma sprawić, że do 2050 roku polska kolej osiągnie poziom najlepszych systemów kolejowych w Europie, takich jak szwajcarski. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że dotychczasowa sieć kolejowa w województwie łódzkim zostanie wzmocniona.
3: Będą wybudowane nowe przebiegi, między innymi chodzi o połączenie Piotrkowa i Tomaszowa, także inwestycja, która dotyczy połączenia z Bełchatowem w stolicy województwa. Będą wybudowane nowe tory, nowe rozjazdy.
19: Dodatkowo planowane jest wzmocnienie połączeń województwa łódzkiego z województwami świętokrzyskim i mazowieckim. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że jednym z priorytetów jest rozwój kolei dużych prędkości. Przypomnijmy, że już w 2032 roku podróż między Łodzią a Warszawą ma trwać około 40 minut. Populacja bocianów pobiła historyczny rekord. Niestety nie w Polsce, a w Niemczech. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych, 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, bocianich gniazd ubywa. O tym, dlaczego tak się dzieje, Aneta Łuczkowska.
9: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
22: Duża część terenów otwartych została zabudowana i powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
9: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
22: Więc te nasze bociany tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego bądź przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się tutaj do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
9: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co szósty bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
19: W tej godzinie w Wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 19.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Co nas czeka? Raczej zachmurzenie duże, deszcz, burze. Możliwy grad i wiatr do 65 km na godzinę. Temperatura w tej chwili 15 stopni. Cieplej nie będzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Mogą pojawić się rozpogodzenia. W pierwszej części nocy przelotne opady deszczu i burze. W dalszym ciągu nad ranem silne zamglenia. Temperatura w nocy 11-13 stopni. No i ten silny wiatr w czasie burz w dalszym ciągu będzie nam towarzyszył.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Popołudnie bez pośpiechu.
17: Ja mogę tylko dopowiedzieć do prognozy pogody, że pada. No i co z tego, że pada? U nas spokojnie. Piotr Bielewski, zapraszam. Jeszcze do 19 razem spędzamy ten czas.

Nobela z nową piosenką jak pocztówka z wakacji, egzotyczne wyspy. Bella bez zespołu Sorry Boys i Bella bez babskiego grania, czyli babiego lata. No to teraz te koncerty między innymi z Natalką Grosiak i z Katią, bo one właśnie jako taki jeden team no jest, są wizerunkiem właściwie całego tego grania. Jest męskie granie, to i babie lato, babskie granie. No i jest kilka hitów tego babskiego grania, które obwieszczają światu, że wyruszyły na trasę, że w kilku miastach Polski koncerty zagrają. To niech zabrzmi u nas Dwa Słońce z tej kolekcji tych kilku hitów. Zagram. Richard Ashcroft jeszcze się pojawi i wrócę, ale już z płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Koloryzowane to nowy album, który pojawił się niedawno na polskiej scenie muzycznej. Nie tylko jazzowej, chociaż rzeczywiście kwartet Ewy Środoń to jest skład jazzowy. Ewa Środoń Prokulewicz śpiewa, to ona stworzyła te piosenki i tak naprawdę ona stworzyła również projekt. Oni czasami ją wspomagają, czy to kompozytorsko, czy to przy pisaniu tekstów, czy producencko. Oni, czyli Jasiek Kusek, grający tutaj na fortepianie i instrumentach klawiszowych, Marcin Hałys na kontrabasie, akustycznej gitarze basowej, Piotr Przewoźniak, grający na perkusji i instrumentach perkusyjnych oraz gościnnie pojawił się także Radosław Masurek, grający przede wszystkim na trąbce. W tym składzie można tworzyć jazz, bo rzeczywiście każdy z nich ma ochotę na granie jazzu i rzeczywiście z tego nurtu muzycznego się wywodzi. Ale aranżując piosenki Ewy Środoń nie myśleli tak stricte jazzowo. Myśleli o tym, by rzeczywiście ten jej tekst został wyraźnie pokazany. Pięknie akcentuje muzyka to, co w przekazie. Pięknie też, wydaje mi się, pokazuje, jak można w muzyce jazzowej zachować melodię, bawić się tą melodią, zachwycać w końcu tą melodią, nie tracąc wartości samej muzyki, która oparta jest na fantastycznych harmoniach czy też innych rozwiązaniach rytmicznych. I tutaj mógłbym także podkreślać to, że płyta z jednej strony jest spójna, a to za sprawą brzmień poszczególnych instrumentów i głosu Ewy oczywiście, sposobu jej interpretacji także, ale jest też bardzo różnorodna. Każda z tych piosenek jakby pokazuje inną stronę Ewy i pokazuje inne inspiracje. A każda z tych piosenek jest innym momentem życia Ewy, albo, jak sama mówi, niekoniecznie autobiograficznie traktując swoje teksty, momentem życia podglądanego u innych. I o tych piosenkach nam w tym tygodniu opowiada.
2: Szalony walc. Skąd taki pomysł, żeby walc był jazzowy?
3: Bo ja lubię strasznie utwory na trzy. Ja lubię bardzo taki standard My Favorite Things. Miał wpływ na ten utwór. I to akurat pamiętam, że mi przyszło do głowy, no Kraków sprzyja takiemu późnemu jazzowemu życiu, więc jak się chce gdzieś tam brać w tym udział, no to czasami trzeba zarwać noc i późno wracać do domu, więc właśnie wracając kiedyś do domu mi to przyszło do głowy.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Panowie, nie najlepsze warunki jazdy, proszę uważać. Informacja bardzo ważna. Droga krajowa numer 74, miejscowość Raducki, folwark. Tam doszło do czołowego zderzenia pojazdu osobowego z ciężarowym i są utrudnienia. Droga jest właściwie nieprzejezdna i tak będzie przez najbliższe 2 godziny. To jest odcinek Osjaków Wieluń. Proszę uważać, proszę jechać objazdem. 74, Raducki, folwark na odcinku Osjaków Wieluń. Jest droga całkowicie w tej chwili zablokowana.

No, Rozena zawsze się sprawdzi, to zespół Toto. Zresztą zespół Toto zawsze się sprawdzi, tak mi się wydaje. No i wracając tutaj do ambitniejszej muzyki, a Toto jest moim zdaniem taką formą właśnie ambitniejszego popu. Zresztą to muzycy studyjni, genialni muzycy, kiedyś stworzyli sobie grupę Toto i osiągnęli niesamowity sukces, nie mając totalnych nazwisk jeszcze wtedy, no, od tego momentu to są nazwiska naprawdę bardzo dobrze znane. Ale wracając do tych jazzowych korzeni, bo i też taką płytę tygodnia w tym tygodniu prezentuję. No dzisiaj będzie jazz na zakończenie International Jazz Platform. Finał dzisiaj. International Jazz Platform po raz kolejny jest zorganizowany w Łodzi. To jest taka odrębna zupełnie impreza. Wydarzenie o tej nazwie nie należy do Letniej Akademii Jazzu i jest organizowane tylko w ramach Letniej Akademii Jazzu. No i to jest spotkanie twórcze młodych ludzi, którzy spotykają się ze Skandynawami, z Francuzami, z różnymi innymi ciekawymi kulturami. Muzycy z tych kultur przyjeżdżają i to wszystko jest wymieszane. Oni tworzą swoje utwory i dzisiaj na finał te utwory zaprezentują publiczności, to już niebawem, za 25 minut, a później na wielki finał zagra wskrzeszona jakiś czas temu Orkiestra Polskiego Radia Jazzowa pod nazwą Studio Jazzowe Polskiego Radia. Cieszę się, że doszło do tego wskrzeszenia właśnie tego studia, ale tym razem, co ciekawe, no zagrają polskość, to znaczy to jest powrót do korzeni, ale na czele tego studia jazzowego Ole Morten Vågan. To jest człowiek, Skandynaw, jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o duże składy, jeśli chodzi o komponowanie na duże składy, jeśli chodzi o dyrygowanie dużymi składami, jeden z najważniejszych w ogóle w Europie. I to jest dla mnie ciekawe, jak podejdzie on, jak zagra właśnie z polską orkiestrą polskość, jak rzeczywiście odczuwa naszą muzykę. To wszystko wydarzy się dzisiaj na zakończenie International Jazz Platform, a później już Letnia Akademia Jazzu, czyli koncerty kolejne czwartkowe, właściwie tylko i wyłącznie, i tak będzie już do końca sierpnia. Bo co do naszej akcji Open Stage Ether Jazzu, naszej radiowej, to za moment opowiem, co się wydarzy w poniedziałek najbliższy.

Trochę rozgrzewająco, żeby było, bo tak deszczowo się zrobiło. Mam nadzieję, że jednak nie będzie padać w poniedziałek o 19. Spotykamy się w porcie Łódź, ale gdyby padało, to jest tam taka sala Chocianowice. No i tam organizujemy te koncerty. Jest to patio, trzeba wjechać na górę i od razu jest sala Chocianowice. Bardzo łatwo ją znaleźć. Wiedzą ci, którzy już byli. Mam nadzieję jednak, że nie będzie padać, bo aż dwa zespoły tym razem zagrają na naszej scenie radiowej. Tłusty Majonez i Late Night Poems. O rany! Tłusty Majonez, elektronika, perkusja i historia kosmiczna. Ciąg dalszy właściwie pewnej historii. Prapremiera, tak naprawdę usłyszymy bardzo ciekawą, współczesną improwizację dwóch młodych ludzi, którzy potrafią zabrać nas w ten kosmos, unieść wysoko. No i będziemy podążać wraz z nimi, za głównymi bohaterami tej historii. A później Late Night Poems. I poetycko się zrobi, ale tu już zestaw mistrzowski. To jest projekt Bartka Skubisza, czyli SKUB-a, tekściarza, rapera, bardziej poetycki projekt, a wraz z nim Piotrek Lemanczyk chociażby, czy Marek Konarski, czy Dawid Fortuna. No po prostu mistrzowie zagrają i to jest naprawdę znakomity skład. Cieszę się niezwykle, że się zgodzili zagrać na naszej scenie. Open Stage, Ether Jazzu podwójnie, bo to dwa koncerty w najbliższy poniedziałek. Wszystko zaczyna się o 19:00, wywiady i później grają, a fragmenty tych wydarzeń w mojej audycji poniedziałkowej Okolice Jazzu tydzień później za każdym razem odtwarzam, więc proszę słuchać.

skoro poszukujemy przeboju lata, to I Know Corrida, bo Quincy Jones na pewno ze swoją Corridą wpisuje się właśnie w ten zestaw przebojów letnich. No, fajnie jest przypominać sobie taką muzykę. Gorąco się zrobiło w ostatniej części naszej dzisiejszej audycji. To już niech tak będzie funkująco i rytmicznie i niech będzie trochę tego roztańczenia do zakończenia. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Cool and the Gang jeszcze niech się przypomni w takim razie.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź. Kołatanie przedsionków.
3: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio Portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
1: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Zgierz nadal bez nowego przewoźnika komunikacji miejskiej. Wiemy dlaczego. Brak zgody w sprawie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Rozmowa z prezesem PiS zakończyła się bez powodzenia. Już jutro w Łodzi rozpoczyna się największy bezpłatny festiwal, a my znamy szczegóły tej imprezy. Wieczorem zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, możliwy grad. Kolejny przetarg komunikacyjny w Zgierzu unieważniony. Próba wyłonienia nowego podmiotu odpowiedzialnego za zgierski transport publiczny znów zakończyła się fiaskiem. Przetarg po raz kolejny został unieważniony. Z takiego obrotu spraw niezadowoleni są zwłaszcza zgierzanie, którzy liczyli na rozstrzygnięcie tej sprawy i poprawę jakości zgierskiego transportu zbiorowego. A szczegóły zna nasz reporter Miłosz Warszawski.
8: Tym razem przetarg nie doszedł do skutku, bo pomylono się już na etapie jego przygotowania. Tłumaczy Radosław Podogrodzki, prezes Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
9: Zorientowaliśmy się, że jedna z tych ofert zawiera błędnie oznaczony termin związania ofertą. Ten błąd wynikał z źle przygotowanego ogłoszenia.
8: Zdaniem Łukasza Wróblewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Zgierzu, to niedopuszczalny błąd.
10: To jest skandaliczne działanie. Jeżeli mylimy się w podstawowych datach, nie potrafimy policzyć 120 dni od daty ogłoszenia na związanie ofertą, no to jest skrajna niekompetencja i za to powinny polecieć głowy.
8: W ciągu najbliższych tygodni dowiemy się, czy do rozstrzygnięcia tej sprawy konieczny będzie trzeci przetarg. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
7: Komunikacja miejska w Zgierzu na razie musi dalej funkcjonować w niezmienionej formie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
7: Brak porozumienia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja o wyjściu Stowarzyszenia Rozwój Plus z PiS-u już zapadła, tak twierdzi Robert Telus z PiS z Łódzkiego. Po spotkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim członek Stowarzyszenia pod egidą Mateusza Morawieckiego Piotr Mueller zapowiedział, że grupa nie podpisze deklaracji pozostania w PiS i rozwiązania stowarzyszenia. Poseł Telus mówił w Polskim Radiu 24, że nie spodziewał się takiej decyzji.
11: Ubolewam nad
0: tym dlatego, że Piotrka bardzo dobrze z nami, z nim współpracował, tak samo jak i z naszym premierem Mateuszem Morawieckim, i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości, oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
7: Termin podpisania deklaracji członkowie stowarzyszenia mają dziś do północy. Brak podpisu może skutkować ich wykluczeniem z partii. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do wyższych temperatur, dlatego obecnie zaskakują nas chłodniejsze dni z regularnymi opadami deszczu. Klimatolog wyjaśnia, że przelotne opady deszczu oraz burze to dobra informacja dla środowiska, mówi profesor Bogdan Chojnicki.
11: Rzeczywiście krajobraz troszkę nasiąka nam wodą. Dla turystów to nie jest dobra wiadomość, co do tego nie mamy wątpliwości. Na wakacje chcemy wyjechać i chcemy, żeby była ładna pogoda, ale gdy spojrzymy już na naturę, na pola, tutaj ten deszcz sprawia, że w zasadzie wokół nas cała roślinność oddycha pewną piersią. Są odpowiednio wysokie temperatury, można powiedzieć optymalne. Natura na pewno korzysta.
7: Przed weekendem pogoda systematycznie ma się poprawiać, a w sobotę i niedzielę dominować powinna słoneczna aura. Więcej o pogodzie po wiadomościach. To już ostatnie przygotowania. Jutro rusza Święto Łodzi, czyli Łódź Summer Festival. Na łódzkich błoniach przez 3 dni będą występować najpopularniejsi polscy artyści, a także zagraniczne gwiazdy. Więcej o największym wydarzeniu w stolicy województwa mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
12: Miasto przewiduje, że każdego dnia na terenie imprezy pojawi się około 150 tysięcy osób. Organizatorzy przewidują jednak, że ostatniego dnia festiwalu uczestników będzie najwięcej, o czym mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
13: Na głównej scenie zaczynamy od braci Kacper. Główną scenę kończymy koncertem człowieka, który chyba dzisiaj jest najpopularniejszym artystą w całej Polsce. Mówię tutaj o Macie.
12: Na czas imprezy będą obowiązywać zmiany w ruchu.
13: Na teren festiwalu zapraszamy przede wszystkim specjalną linią festiwalową albo tramwajem bądź rowerem. Nie warto przejeżdżać samochodem.
12: Kursować będzie specjalna linia autobusowa 603, która będzie wozić festiwalowiczów między przystankiem Piotrkowska Centrum a bramą główną festiwalu przy ulicy Kłosocińskiego. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: Poza tym na czas wydarzenia organizatorzy zapewnili darmowe przejazdy komunikacją miejską, wydłużone kursowanie niektórych linii autobusów i tramwajów, a także dodatkowe pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej. O szczegółach piszemy na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: A jeśli chodzi o pogodę, to nie mam dla Państwa zbyt letnich informacji i wiadomości. Aktualnie 15 stopni na naszych termometrach, wiatr słaby i umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy tego wiatru nawet do 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie tylko rozpogodzeniami. W pierwszej części nocy przelotne opady deszczu i także burze, a nad ranem możliwe silne zamglenia i w nocy temperatura spadnie nawet do 11 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Szkiełko i oko.
15: Za nami emocje mundialowe. Czas sprawdzić, jak wygląda mecz piłki nożnej w kategorii nauka, bo pewnie jest tak, że piłkarz biega jakiś dystans. W czasie meczu to jest podobno mniej więcej kilkanaście kilometrów, podczas których musi przyspieszać, hamować. Na to trzeba energii, na to trzeba też siły. Mamy tu również ciśnienie, opór powietrza i prawdopodobieństwo. I wszystko to jest fizyką. I o fizyce w piłce nożnej porozmawiamy z profesorem Tadeuszem Wibigiem z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, popularyzatorem nauki. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry, dzień dobry.
15: I Iza Berkowska, ja też zapraszam państwa do rozmowy. No to jak z tą fizyką w piłce nożnej sytuacja wygląda? Trochę już tutaj nadmieniłam.
16: Fizyka ma się świetnie, znaczy aż mnie pani zaskoczyła strasznie tym mnóstwem fizyki w piłce nożnej, bo mi się zawsze wydawało, że to jest jakieś 20 paru facetów tam biega, czasem wpada jakaś piłka, gdzieś tam wpada i gdzie tam jest fizyka? No, niby jest fizyka, bo oni kopią piłkę. Kopanie. Znaczy nie zastanawiałem się nad tym, jak oni bardzo się męczą, jak tak biegają, ale słusznie pani zauważyła, że oni biegając się męczą. No, to było widać na meczach ostatnich, znaczy w ogóle na wszystkich meczach, że pod koniec meczu to już im się nie chce biegać, bo się zmęczyli. Niektórym nie chce się biegać od samego początku nawet. To się też
15: może
16: często
15: oszczędzają
16: zdarza.
15: Oszczędzają energię po prostu.
16: Oni oszczędzają energię pewnie na przyszłe mecze, jakie ich kiedyś tam spotkają. Nieważne. Znaczy taka energia na przyspieszanie i zwalnianie to jest dość prosta sprawa. To właściwie każdy może sobie policzyć. Ja tego nie liczyłem nawet. Nie wiem, ile oni tej energii liczą. Fachowcy pewnie mogliby to wyrazić w dżulach, w kilowatogodzinach mogliby to wyrazić. Ewentualnie w kilokaloriach, bo to niektórzy lubią przeliczać wszystko na kalorie. Nie wiem, ile oni się męczą biegając. Co tam pani jeszcze powiedziała? Opór powietrza, pani powiedziała. Opór powietrza jest bardzo istotny. Zwłaszcza jak oni biegają, bo jak szybko biegną, to powietrze stawia im wbrew pozorom jakiś opór. Znaczy wbrew pozorom, stawia im jakiś opór i oni muszą się dodatkowo męczyć, nie tylko przyspieszając, hamując, ale również biegnąc naprzeciwko tego powietrza, które ich zatrzymuje. Być może dlatego niektórzy nie biegają tak bardzo, bo ten opór dla nich jest jakiś większy albo... Nie wiem, co tam jeszcze pani wspominała?
15: Ciśnienie
16: na pewno. O ciśnieniu. Ciśnienie właściwie nie powinno im przeszkadzać. No, gęstość powietrza zależy od ciśnienia, jakie jest. Tylko, że to ciśnienie zmienia się o procenty. W związku z tym to powietrze jest, no może gęstsze, ale na tyle gęstsze, że chyba się nie da tego zauważyć. Biegnąc na przykład i męcząc się w tym powietrzu, to niezależnie od tego, czy ciśnienie jest duże czy małe, to oni się pewnie męczą wszyscy tak samo. I to widać, jak się męczą.
15: No, ale to, o czym wspomniałam, na przykład prawdopodobieństwo, to już nam się tutaj pojawia przy okazji typowania wyników meczu i tego, co się może wydarzyć w trakcie meczu.
16: To jest ostatnio bardzo fajne, bo ostatnio sztuczna inteligencja się specjalizuje w przewidywaniu wyniku meczu i ona nam pokazuje, znaczy czasem można zobaczyć, że w trakcie meczu na początku przewidywała, że wynik będzie no taki, jaki się wydawał, powiedzmy, fachowcom, bukmacherom czy komuś tam, a potem w trakcie meczu, jak jedni na przykład strzelą bramkę albo coś takiego, to się gwałtownie zmienia to prawdopodobieństwo i to pokazuje bardzo ładny przykład na tak zwane bayesowskie prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo jako takie, zdaniem tej teorii, w zasadzie nie istnieje, bo prawdopodobieństwo zmienia się w czasie. Prawdopodobieństwo, że Anglia wygra po pierwszej połowie, było już stuprocentowe prawie. Natomiast w końcu drugiej połowy tego meczu o trzecie miejsce, no już niektórzy uważali, że Francja ma duże szanse i to prawdopodobieństwo wygranej Anglików już było mniejsze niż było jakiś czas temu. No potem po meczu okazuje się oczywiście, że prawdopodobieństwo, że Anglia wygra jest stuprocentowe, no bo akurat wygrała. Prawdopodobieństwo jest jeszcze ważne, jak są rzuty karne na przykład.
15: W finale.
16: I w tym półfinale nie mieliśmy rzutów karnych na szczęście, bo to wtedy jest, tak jak niektórzy mówią, loteria. A loteria to jest prawdopodobieństwo. No, facet bierze, kopie tą piłkę i tak stara się trafić, żeby ona tak przy słupku wpadła, nie tak, żeby prosto bramkarz ją złapał, tylko tak z boku i jeszcze mocno musi ją uderzyć. No i czasem mu się ta noga omsknie albo coś takiego się zdarzy i jest to jakieś prawdopodobieństwo, że trafi albo nie trafi. Nie wiem, to pewnie jeszcze jakby mieć tu jakiegoś psychologa czy coś takiego, to powiedziałby jak bardzo nastawienie psychiczne wpływa na prawdopodobieństwo trafienia. Ale to chyba nie jest fizyka w zasadzie.
15: No nie, nie.
16: To już jest
15: czarna magia. Nie, no tutaj nam się
16: magia
15: w ogóle przeplata. Myślę, trochę fizyka, trochę biologia nam się przeplata. Myślę,
16: no
15: w takim
16: biologia,
15: meczu,
16: to jak mówiłem, oni się męczą, to jest biologia. Mm-hmm.
15: No właśnie. No i jeszcze mnóstwo technologii teraz tam mamy. Nie wiem, czy pan profesor słyszał o tym, że ta mundialowa piłka to była tak ładowana przed meczem jak smartfon.
16: Ładowana jak smartfon? Mhm. No to nie słyszałem o tym.
15: No i tam jest jakiś taki mikrochip i dane są przesyłane bezpośrednio do systemu, żeby pomagać sędziemu.
16: Z piłką futbolową to w ogóle jest cała technologia, znaczy osobna nauka na temat piłki futbolowej. Kiedyś to było proste, bo kiedyś to się, jak niektórzy mówią, nadmuchanym rybim pęcherzem grało. Nie bardzo w to wierzę, bo to pewnie by pękł bardzo szybko, ale jakąś taką szmacianą się grało. To jeszcze nie tak dawno owijało się szmaty sznurkiem i była to piłka. Potem taka normalna piłka w czasach, powiedzmy 100 lat temu, jak się bardzo, ogląda bardzo stare filmy, no to widać, że ona z takich skórzanych pasków zrobiona. W środku jest dętka w tej piłce i wystaje taki gumowy wężyk, który się nadmuchuje pompką, potem się go wciska do środka i sznuruje się rzemieniem takim i ta piłka jest wtedy no dość głęboko niesymetryczna, bo ma to miejsce sznurowania i taka jest... No ale taka była, obie drużyny kopią taką samą piłkę, więc taki mają. Znaczy, potem się to zmieniło, potem to co jest w środku w piłce już jest dmuchane zupełnie inaczej. I rewolucja w piłce nastąpiła jakieś pół wieku temu, znaczy w piłce mówię o tej okrągłym przedmiocie, jakieś pół wieku temu mniej więcej, w roku 70 ubiegłego wieku, pojawiła się taka piłka, która w tej chwili jest standardem piłki. Taka czarno-biała w takie kropki. Mhm. To jest taki dwudziestościenny, gdyby patrzeć na to z matematycznego punktu widzenia. To była piłka Telstar, wymyślona przez Adidasa i ona była standardem bardzo długo. Wszyscy w taką piłkę grali. I w głowie każdego z nas piłka to jest coś takiego... Potem, już chyba w XXI wieku, pojawiły się piłki zbudowane zupełnie inaczej, z jakichś dziwacznych wykrojów łączonych razem. Już nie były to te sześciokąty i pięciokąty jak na Telstarze, tylko jakieś takie paseczki, zawiasy. Pytanie, po co ludzie się wygłupiają z tą piłką? Co im przeszkadzało mieć tego Telstara? Ale to pewnie tak jak te nowe modele smartfonów, że teraz od przyszłym roku to będzie super nowy smartfon i wszyscy muszą go kupić. W związku z tym będzie teraz na nowy mundial będzie nowa piłka i wszyscy muszą kupować tą nową piłkę, nie tą starą. Może tak. Niektórzy przegięli, bo tu była taka duża afera, nie afera, jak było Mistrzostwa Świata w Republice Południowej Afryki. Oni zrobili piłkę, która nie była szyta, bo Telstar był szyty ze skóry tak naprawdę, czy z jakiegoś materiału skóropodobnego. A tamta piłka w RPA była klejona. Nie było tam żadnych szwów, była klejona, była bardzo gładka, w związku z tym nie było takich rys na powierzchni mniej więcej. I wszyscy bardzo protestowali przeciwko tej piłce. Wszyscy mieli jej za złe, że nie leci tam, gdzie byśmy chcieli, żeby leciała, bo jak państwo się przyglądają temu, jak się kopie piłkę i znaczy jak ci ludzie po boisku biegają i kopią tą piłkę, szczególnie w przypadku strzałów na bramkę, to ta piłka wcale niekoniecznie leci prosto. I to jest sprzeczne z zasadami fizyki. Na pierwszy rzut oka każdy mógł powiedzieć.
15: Zgodnie... Mówimy o podkręcaniu piłki, tak?
16: No to słowo chciałem użyć dopiero później.
15: Najpierw
16: jest... Piłkę się kopie i ona zgodnie z zasadami dynamiki Newtona, jak coś jest kopnięte, to powinno lecieć. I powinno lecieć cały czas w tym samym kierunku, nie powinno zbaczać i tak powinno lecieć w nieskończoność. To jest pierwsza zasada Newtona tak naprawdę. Ona oczywiście napotyka pewne opory powietrza i w nieskończoność by nie leciała. No, porusza się w polu grawitacyjnym Ziemi, więc pewnie by spadła w końcu. Ale teoria jest taka, że ona powinna lecieć prosto, zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona. Żeby ona skręciła, to musi na nią podziałać jakaś siła z boku, żeby ją skręcić. No. I pytanie, skąd się, jak ta piłka jest kopnięta, to skąd w trakcie lotu piłki ma się wziąć siła, która ją z boku popycha w drugą stronę, żeby skręcała. I to jest zagadka. To jest zagadka, którą ludzie rozwiązali. Fizycy są od tego, żeby rozwiązywać zagadki, ale to rozwiązanie to jest śmieszna rzecz, bo ono nie jest oczywiste dla normalnego człowieka. Normalnego typu, powiedzmy Arystoteles na przykład.
15: Nie fizyka.
16: Gdyby wtedy grano w piłkę, to byłyby duże problemy z tym, dlaczego piłka po strzałach Ronaldo czy kogoś tam, Carlosa w dawnych czasach, tak bardzo skręca, potrafi strasznie skręcić i wpaść do bramki, mimo że na początku leciała w zupełnie innym kierunku. I to wymyślono w połowie XIX wieku dopiero przyszedł taki fizyk, niemiecki fizyk, nazywał się Magnus, i on wpadł na pomysł, że jak się coś kręci i leci, to wtedy jedna strona tej kręcącej się piłki porusza się zgodnie z ruchem piłki, ale druga strona piłki, drugi bok piłki zawraca. W związku z tym każdy z tych lewa i prawa część piłki inaczej oddziaływuje z powietrzem dookoła. No i jak się to dobrze pokombinuje, to występuje tak zwany efekt Magnusa i piłka skręca. I to tłumaczenie funkcjonuje w podręcznikach fizyki, takich normalnych, szkolnych, że jest efekt Magnusa. Pokazuje się to najczęściej demonstrując na piłeczce ping-pongowej. Piłeczkę ping-pongową można bardzo podkręcić, że się będzie bardzo szybko obracać. No i rzeczywiście widać, że ona skręca. I to jest efekt Magnusa, niewątpliwie. Natomiast jak się tak człowiek przyjrzy, jak to Roberto Carlos czy Ronaldo strzela te swoje zakręcone rzuty wolne, czy jakieś tam, i tak się popatrzeć dokładnie, to piłka ona się praktycznie w ogóle nie obraca. To jest zdumiewające. Się przyglądałem, specjalnie szukałem takich filmików, żeby było widać, jak ona się obraca. Ona się nie obraca. A wszyscy mówią, że zakręca, bo jest efekt Magnusa, siła Magnusa. Ale ono nie działa. Na piłeczkę ping-pongową działa, a na piłeczkę kopaną no nie działa, bo ona się nie obraca. I powstaje bardzo poważne pytanie, dlaczego ona w takim razie skręca.
15: No właśnie.
16: No właśnie. I tu mam dla państwa dużą...
15: Niespodziankę.
16: Znaczy ciekawostkę, niespodziankę. Aha. W zasadzie nie wiadomo, dlaczego ona skręca.
15: Wszyscy mówią, obawiałam, że to będzie tego rodzaju niespodzianka.
16: To jest niespodzianka i to najmądrzejsi ludzie nad tym myślą, no bo w końcu piłka nożna to są miliardy pieniędzy, które można tym zarobić.
15: Oczywiście, że tak.
16: No, powiedzmy, ostatnio przynajmniej stał zdecydowanie, jeszcze parę dni temu. No więc wymyślenie, dlaczego ona skręca i jakby ją należało kopać, żeby lepiej skręcała, to jest rzecz warta miliony i nikt tego nie wie. Podejrzenia są takie, no bo rozpatruje się wszystko, co może działać. No nic nie ma, piłka leci, to tam nic nie ma. Nie ma żadnych dodatkowych krasnoludków, jakiś UFO, siły woli. Można się bawić w ten sposób, że to na trybunach ktoś siedzi i siłą woli tą piłkę tak skręca.
15: Tak jest.
16: I to by było bardzo fajne, bo by była drużyna, powiedzmy, argentyńska i hiszpańska i by kibice Argentyny skręcali piłkę w jedną stronę, a kibice hiszpańscy w drugą stronę. I pytanie, gdzie ona by poleciała. Ale to chyba tak nie jest, bo to wtedy, no byłoby to łatwo wykryć. Należałoby policzyć kibiców hiszpańskich, kibiców argentyńskich i wtedy by było wiadomo, którą stronę piłka skręci. Ale to tak nie działa. Więc prawdopodobnie chodzi jednak o oddziaływanie z powietrzem. Z tym powietrzem, które jest koło tej piłki. Piłka leci, w zasadzie się nie obraca, chociaż nie wiadomo, troszeczkę się obraca, ale bardzo powoli. Nie tak, jakby chciał Magnus, żeby to działało. I to jest właśnie ta piłka południowoafrykańska, o której wspomniałem. Ona nie skręcała tak, jak byli przyzwyczajeni bramkarze i ci kopacze tej piłki. Oni byli ćwiczyli piłką normalną, telstarem czy czymś w tym rodzaju i nauczyli się skręcać tą piłkę. No, Lewandowski i wszyscy inni. A tu w południowej Afryce dostali piłkę, która była bardzo gładka. Nie miała tych szwów. W związku z tym zachowywała się inaczej. Wniosek: te szwy na piłce, te nierówności na powierzchni są bardzo istotne dla skręcania piłki. I wtedy nawet te południowoamerykańskie piłki specjalnie jakoś tak zeszlifowano, znaczy tak zrobiono chropowatą powierzchnię, żeby się zachowywały normalnie, ale to się nie przyjęło. Wrócili wszyscy do takich tych szytych piłek z jakimiś tam szwami mniej więcej podobnymi. Ale dlaczego o tym mówię? Powietrze, przez które przelatuje ta piłka, powietrze ma lepkość swoją. Taka wielkość fizyczna, która się nazywa lepkością. Dobrze ją widać na przykładzie konfitury jakiejś. Jak wsadzimy tam palec, no to ciężko się tym palcem tam przesuwa. Jak konfitura jest gęsta, to ona jest lepka wtedy. I wiemy, co to jest lepkość. I właściwie każdy płyn, czy konfitura, czy powietrze. Powietrze też jest w pewnym sensie płynem. Ma tą jakąś lepkość, tylko niedużą. Ale ta lepkość powietrza powoduje, że te kawałki powietrza, które są tuż przy brzegu piłki, dotykają tej piłki, powiedzmy, jeśli mogą w ogóle czegokolwiek dotykać, te cząsteczki są tuż przy tej, one są przez tą piłkę porywane ze sobą, ściągane, no bo lepkość jest. Gdyby piłkę w marmoladzie na przykład kopać, no to by było widać, jakie są ślady w marmoladzie po tej piłce. W powietrzu tych śladów nie widać, ale trochę się musi tego przylepiać. I to powietrze się przylepia do tej piłki. Tam, gdzie są bardziej chropowate miejsca, jakieś nierówności w tej piłce, przylepia się inaczej niż do powierzchni gładkich. W związku z tym, jak się dobrze kopnie piłkę w odpowiednią stronę, w odpowiednim miejscu i jeszcze ona się będzie delikatnie obracała w którąś stronę, no to można dojść do tego, że ona będzie skręcała. Tak mi się wydaje, że nikt nie potrafi tego policzyć. Żeby wziąć piłkę, powiedzieć, jak ją kopnąć i jak się ma obracać, żeby skręciła w tą stronę. Bo to jest bardzo skomplikowane. To są takie hydrodynamiczne równania, jeszcze z uwzględnieniem turbulencji, których nikt w zasadzie nie wie, jak potraktować. No to pytanie, jak ten Ronaldo to zrobi, że to się tak skręca. Czy powiedzmy Lewandowski na naszym podwórku. Jak on to robi, że tak się... Że on to liczy w głowie, te równania rozwiązuje, których żaden fizyk nie jest w stanie policzyć. A on potrafi. Jak potrafi? I to jest inteligencja. Sztuczna inteligencja prawdopodobnie, gdyby ją dobrze przećwiczyć, to ona by rozwiązała problem podkręcania piłki. Po ćwiczeniu przez miesiące, budowaniu specjalnych programów, olbrzymich komputerów i tak dalej, ona być może by w przypadku jakiegoś pojedynczego karnego policzyła, jak to kopnąć. Następny karny musiałaby liczyć znowu 2 tygodnie, żeby na coś wpaść. A taki Lewandowski, czy inny Ronaldo, czy Roberto Carlos, czy ktokolwiek, no on to wie, on to ma w głowie, tą inteligencję. To nie jest sztuczna inteligencja,
15: nie, to jest prawdziwa. Prawdziwa inteligencja. Oczywiście.
16: I to jest prawdziwa piłkarska inteligencja.
15: Inteligentny sport.
16: On te równania, turbulentne równania przepływów hydrodynamicznych, rozmaitych dookoła kręcącej się piłki, on potrafi policzyć. Nie zawsze mu wyjdzie, no bo nie zawsze trafi.
15: No jasne.
16: Ale generalnie ta piłka będzie zakręcała. Czasem bardziej, czasem mu się lepiej uda, czasem gorzej, ale jakoś to sobie ułoży i czasem wpadnie. I wtedy jest największym piłkarzem na świecie.
15: Wtedy jest wielka radość.
16: Cały
15: A cały czas pan
16: cieszy.
15: Profesor mówi o kopaniu piłki, ale warto zwrócić uwagę, że piłkarze uderzają piłkę również głową.
16: Ja nie wiem, czy takie piłki strzelane głową zakręcają tak ładnie. Głową się strzela z bliskiej odległości.
15: Tak.
16: Nie leci tak szybko ta piłka. Bo to potrzeba, żeby ta piłka leciała szybko, żeby dobrze zakręciła.
15: Tak, oni tak mimochodem lekko jakby się przechodzą, jakby tutaj akurat...
16: Tak, niechcący pukają.
15: Tak, pukają, tak.
16: No i tak. Różnymi częściami ciała można strzelać bramki, byle nie ręką.
15: Oj, chyba tylko nogą i głową.
16: Nie powiem, jakie inne części ciała można by jeszcze użyć do tego strzelania, ale myślę, że piłka się odbija od piłkarzy w różnych miejscach
15: tak,
16: i jeśli nie trafi ich w rękę, w głowę, ani w nogę, a dobrze się odbije, to czasem wpada do siatki. Znowuż, szukanie tego w internecie jest świetnym zajęciem dla hobbystów. Znalezienie tego, jak jakąś częścią ciała, powiedzmy, można ją sobie zdefiniować jakoś, strzelona bramka, ale jestem gotów się założyć, że każdą częścią ciała strzelono kiedyś jakąś bramkę.
15: No, to jest bardzo ciekawe i myślę, że nie jedna osoba zacznie szukać w takim razie, jakimiś to częściami ciała udało się trafić, niechcący.
16: To byłoby pasjonujące. Bramkę. Podejrzewam, że bardzo wielu ludzi chciałoby obejrzeć takie filmiki, jakby ktoś je udostępniał, to świetne miejsce na jakimś tam blogu czy czymś tam YouTubie wstawić takie.
15: Tak, to ciekawy wątek. I jak się okazuje, oglądając mecze, także zapoznajemy się z fizyką i chyba właśnie fizyki, oprócz wspomnianej przez nas też biologii, jest tutaj najwięcej. Bardzo dziękuję za to, co się dzisiaj udało opowiedzieć w zakresie fizyka. Profesor Tadeusz Wibik, popularyzator nauki, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
16: Dziękuję bardzo.
15: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani, dobry wieczór słuchaczom.
1: Jak skrócić koszmarną kolejkę dzieci do bezpiecznego domu, ma podpowiadać organizatorom pieczy zastępczej poradnik dobrych praktyk. Dlaczego powstał taki poradnik?
2: W Polsce jest wiele narracji mówiących o tym, dlaczego mamy mało kandydatów na rodziców zastępczych, dlaczego mamy tą koszmarną kolejkę. Ja tylko wytłumaczę, na czym ta koszmarność tej kolejki polega. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce jest dzisiaj niecałe 2000 dzieci, które ma w ręku orzeczenie sądu o tym, że mają być umieszczone w bezpiecznym miejscu. I tym bezpiecznym miejscem dla nich może być rodzina zastępcza, ale może być też dom dziecka. Ale okazuje się, że ten dokument jest niewiele wart, ponieważ w Polsce mamy przeciążony system pieczy zastępczej. To znaczy, że mamy zbyt mało kandydatów na rodziców zastępczych. Tych, których mamy, nie są w stanie przyjąć więcej. A domy dziecka, które mogą mieć maksymalnie po 14 dzieci, mają w niektórych przypadkach po 16, 17, 18. Mamy przepełnione placówki. I jaka jest konsekwencja tej koszmarnej kolejki? Konsekwencją tej koszmarnej kolejki jest to, że codziennie, każdego wieczoru, tak jak dzisiaj, do łóżka położyło się 2000 dzieci prawie, które nie wiadomo, czy jutro rano się obudzą. Czy będziemy mieć powtórzoną historię Kamilka z Częstochowy, czy Wojtka ze Świepodzina. To są dzieci, które nie powinny przebywać w tym momencie w tych rodzinach biologicznych, w których są, ponieważ z różnych powodów sąd uznał, że albo z powodów niewydolności wychowawczej rodziców, albo z powodów różnych używek, albo z innych powodów, dla zdrowia i życia tych dzieci przebywanie w tym miejscu jest niebezpieczne. I teraz, kto zarządza tymi miejscami, kto tworzy te miejsca bezpieczne, bo tak mówimy w Fundacji Dobrych Inicjatyw o miejscach w domach dziecka i w rodzinach zastępczych. Bezpieczne miejsca tworzą lokalni włodarze, czyli władze miasta, ale nie bezpośrednio. Mają do tego instytucje, które mają im w tym pomóc. To są powiatowe centra pomocy rodzinie. To one zarządzają tym lokalnym systemem pieczy zastępczej. I w Polsce jest kilka narracji mówiących o tym, dlaczego mamy ten kryzys. Mamy w ogóle w temacie pieczy zastępczej trzy kryzysy w naszej opinii. Ale jednym z tych kryzysów jest kryzys kolejki. To, że ten system jest niewydolny i nie jest w stanie zabezpieczyć życia i zdrowia prawie 2000 dzieci. Bo w samym systemie, czyli w rodzinach zastępczych i w domach dziecka, znajduje się dzisiaj ponad 77 tysięcy dzieci. Co stanowi, uwaga, 1% dzieci w Polsce. Mamy niż demograficzny, coraz mniej dzieci się rodzi, a coraz więcej procentowo dzieci ląduje w systemie opieki placówkowej czy rodzin zastępczych. No i teraz te PCPR-y, które mają za obowiązek tworzyć te bezpieczne miejsca w domach dziecka i w rodzinach zastępczych, nie są w stanie wywiązać się z tego zadania. I teraz jest kilka narracji mówiących o tym, dlaczego to się tak dzieje. No pierwsza narracja jest taka, że mamy zmiany kulturowe, socjologiczne, że młodzi Polacy nie chcą zakładać własnych rodzin, to tym bardziej nie chcą być rodziną zastępczą. W naszej ocenie to też wynika z tego, że w Polsce jest niska świadomość, czym w ogóle jest rodzina zastępcza, ponieważ większość Polaków myli w ogóle rodzicielstwo zastępcze z rodzicielstwem adopcyjnym. To są absolutnie dwie różne formy. I teraz nie mamy tak naprawdę wyjaśnione między interesariuszami, czyli między PCPR-em, sądem, ministerstwem, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a kandydatami na rodziny zastępcze, czym tak naprawdę ma być rodzicielstwo zastępcze. Czy to ma być zawód, czy to jest praca, czy to jest jakaś misja, jakieś powołanie i wystarczy mieć wielkie serce, żeby uratować czyjeś życie. Więc tak naprawdę mamy cały czas w Polsce dyskusję o tym, jak ten system powinien wyglądać i kim powinien być rodzic zastępczy dla dzieci, które potrzebują po prostu opieki i bezpiecznego miejsca. Przez to, że każdy interesariusz mówi trochę inaczej i trochę inaczej stawia diagnozę tego problemu, bo jedni mówią, że w połowach powiatów w Polsce Nie ma kolejki do lokalnego systemu pieczy zastępczej. Są kandydaci na godziny zastępcze. Wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, a tylko w połowie powiatów jest ten problem. Inni znowu mówią, że właśnie jest problem w ogóle w całej Polsce z kandydatami. Inni jeszcze mówią o tym, że jest duży napływ dzieci, że sądy coraz chętniej orzekają o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, co też może być konsekwencją tak zwanej ustawy kamienkowej, czyli tego, że mamy więcej narzędzi, więcej możliwości do tego, żeby widzieć dziecko w zagrożeniu, czy to w szkole, czy na placu zabaw, czy w różnych innych świetlicach i tak dalej. Szybciej reagujemy, szybciej też czekamy dziecko w zagrożeniu i sądy też szybciej wydają te orzeczenia o umieszczeniu dzieci w pieczy. Więc mamy system, który jest nieprzygotowany i mamy tych dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie, którzy muszą się zmierzyć z różnymi sytuacjami. Często te sytuacje wyglądają w ten sposób, że w piątek o godzinie 15 dostają telefon z lokalnego sądu, że trzeba na CITO na szybko zabezpieczyć trójkę czy piątkę dzieci i trzeba uruchomić cały system. I teraz my w zeszłym roku jako Fundacja Dobrych Inicjatyw wysłaliśmy do wszystkich powiatów w Polsce, do wszystkich PCPR-ów 5 pytań. I w tych pytaniach pytaliśmy o to, jak oni tworzą swój lokalny system rozwoju rodzicielstwa zastępczego, co robią, żeby pozyskiwać więcej kandydatów, co robią, żeby wspierać tych rodziców zastępczych, których już mają w systemie. Jak wygląda ta współpraca i co im się sprawdza, a co stwarza trudności. I ponad 60 powiatów, czyli około 160 nam odpisało na te nasze 5 pytań. Na podstawie tych odpowiedzi, które otrzymaliśmy, dokonaliśmy takiej pierwszej selekcji i wybraliśmy 4 powiaty, które wydały nam się, że robią dużo więcej niż pozostałe, ale każdy z nich ma trochę inną metodę pracy i inny system działania. I to jest powiat bełchatowski, powiat bialski, będziński i lębokski. Spotkaliśmy się z przedstawicielami PCPR-ów, zrobiliśmy takie wywiady pogłębione, próbowaliśmy zrozumieć, dlaczego u nich ten system działa i co takiego robią, że im to wychodzi. No bo każdy z tych powiatów ma trochę inną strukturę. Jedne są też bardziej zamożne, inne mniej. Zawsze argumentem w dyskusjach, w politykach publicznych, społecznych jest brak wystarczających pieniędzy. A tutaj mamy też powiaty, które są nie w topie najbogatszych, a jednak sobie radzą. Z tych wywiadów powstał ten poradnik, o który pani zapytała kilka minut temu.
1: Co takiego robią w tych miejscach, które pan wymienił, że one właściwie mogą być takie wzorcowe, tak?
2: Każdy z tych powiatów ma trochę inną ścieżkę. Zachęcam do tego, żeby wejść na naszą stronę www.fdi.org.pl i znaleźć poradnik i go sobie za darmo ściągnąć i się z nim zapoznać. Natomiast dwa najbardziej kluczowe elementy. Pierwszy to jest tworzenie własnego, lokalnego systemu procedur, rozwiązań i takiej współpracy lokalnych instytucji, mówiąc instytucje, mam na myśli tej współpracy z sądem, z OPS-em, z kuratorium, ze szkołą, z policją, z zakładem opieki zdrowotnej, ale też z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. I to, że ci ludzie się znają, że oni mają do siebie numery telefonów, że sobie ufają, że ten przepływ informacji jest dużo szybszy niż urzędowe dokumenty, które czasami idą dniami, zanim ktoś zareaguje, odpisze i tak dalej. Więc po pierwsze to dialog i rozmowa i proszę mi uwierzyć, że to nie jest standardowy mechanizm współpracy, bo zazwyczaj ta komunikacja wygląda na poziomie wymiany pism, odpisywania na te pisma, powoływanie się na artykuły, ustępy i tak dalej i takim przepychaniu odpowiedzialności i tak dalej. Więc tam, gdzie nie ma tej współpracy, nie ma tego dialogu, ale nie ma dialogu, nie ma współpracy tam, gdzie nie ma zaufania. Więc brak zaufania to już mamy u samej podstawy prosty przepis do tego, żeby ta współpraca wyglądała źle. I drugi element, który też nam wyszedł z tych rozmów, zaraz powiem o szczegółowych rozwiązaniach, które realizują te powiaty, powiatowe centra pomocy rodzinie, to jest to, że każdy z tych powiatów robi więcej niż to, co literalnie jest zapisane w ustawie o systemie pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny. Czyli nie tylko czytamy i robimy minimum, ale w tych powiatach są nie tyle urzędnicy, co świadome osoby, które, szczególnie dyrektorzy, którzy wiedzą, że obejmując funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, stają się odpowiedzialni za pewien kawałek rzeczywistości w swojej lokalnej społeczności. Widzą jakby cały proces, cały mechanizm, co z czego wynika, co należy zmienić, jak należy współpracować, żeby daną sytuację rozwiązać, czy ten problem. A nie, że przychodzą czasami z nadania politycznego, z partyjnego, czasami osoby z przypadku, czasem typowi urzędnicy, którzy jedynie co potrafią, to czytać dokumenty i pisać pisma, ale już nie wychylają nosa za swojego miejsca pracy i nie chcą tuszyć tej rzeczywistości, która jest wokół nich. Więc to jest jakby taki drugi element. I też to bardzo fajnie nam wyszło w tych rozmowach z tymi powiatami, o których mówię. My oczywiście też zastosowaliśmy jeszcze trzeci mechanizm, przygotowując ten poradnik, czyli poprosiliśmy o możliwość spotkania się i porozmawiania z rodzicami zastępczymi, którzy działają na tej lokalnej przestrzeni, żeby po pierwsze sprawdzić, jak to wygląda z ich perspektywy, czy wszystkie informacje, które przekazują nam PCPR-y, są rzeczywiste i faktyczne. No i te rodziny zastępcze to potwierdziły, więc te opisane powiaty jakby daje swoją rękojmię i podpisuje się pod tym, że te rozwiązania, o których opisaliśmy, one faktycznie mają miejsce i są realizowane. I teraz, na czym polega fenomen tych czterech powiatów? Poza tym zaufaniem, poza tym, że w PCPR-ze siedzi nie tyle urzędnik, co osoba świadoma, za co odpowiada i co powinna robić, żeby dokonać pewnej zmiany, no to przede wszystkim elastyczność systemu. I często jak rozmawiamy z rodzicami zastępczymi czy z różnymi organizacjami pozarządowymi, które wspierają rodziny zastępcze, mówią o tym, że jak rodzina zastępcza jest potrzebna, że jak trzeba na szybko, na CIT, to zabezpieczyć zdrowie i życie dziecka,

przepływ informacji, jest jakiś zaufanie też między nimi. A tam, gdzie rodzina zastępcza słyszy, no przepraszam, nie mamy budżetu, proszę w przyszłym roku przyjść, zapiszemy bez budżecie, no to też tworzy się problem, bo okazuje się, że jak coś jest nie tak, no to rodzina zastępcza musi radzić sobie już sama. To jest bardzo prosty, przyziemny przykład, ale on pokazuje, na czym polega ten fenomen elastyczności systemu, dostosowania systemu do bieżących potrzeb rodziców zastępczych. I to, co jest bardzo ważne, była pewna nasza hipoteza jeszcze przed tym poradnikiem. Ona się potwierdziła w czasie realizacji tego poradnika, że tak naprawdę nie ma drugiej takiej sytuacji między instytucją a obywatelem, jaka jest między PCPR-em a rodziną zastępczą, że obywatel, osoba fizyczna, nie jest petentem, nie jest klientem pomocy społecznej, nie przychodzi po jałmużnę, nie przychodzi po wsparcie, tylko jest partnerem dla PCPR-u. Rodzina zastępcza przychodzi i mówi do PCPR-u: słuchajcie, pomożemy wam w waszym problemie, rozwiążemy wasz problem, zaopiekujemy się z dwójką dzieci, ale pod warunkiem, że będziemy dla was partnerem, nie beneficjentem, nie petentem, nie będziemy tutaj sobie układać hierarchii w taki sposób, tylko w sposób partnerski. W Polsce przez to, że mamy bardzo niskie pokłady zaufania społecznego i cały czas pokutują u nas jeszcze te konsekwencje poprzedniego systemu, powoduje to, że ja mam takie wrażenie, że w wielu PCPR-ach nie widzą tej różnicy i tej zależności, że rodzina zastępcza nie jest petentem, tylko jest partnerem do współpracy. I instytucjom bardzo trudno jest przeorganizować się w takim myśleniu o swojej roli w stosunku do obywatela i w stosunku do osoby fizycznej. Więc to poczucie bycia partnerem jest bardzo ważne i bardzo istotne i bycie podmiotową stroną w tym, że razem rodzina zastępcza i PCPR realizują coś bardzo ważnego, czyli zabezpieczają życie i zdrowie dziecka. Kolejnym elementem jest wsparcie rodzin zastępczych w takim tak zwanym wytchnieniowym, bo rodzina zastępcza, która decyduje się wziąć do siebie dzieci, pełni opiekę 24/7, więc to nie jest żadna misja, żadne powołanie, to też nie jest praca, bo pracujemy w trybie 8-godzinnym, 12-godzinnym, a tutaj mamy pracę 24/7, więc bardzo ważne jest rozwijanie tak zwanych rodzin wspierających, wspomagających, żeby ci rodzice zastępczy mogli przynajmniej raz w roku wyjechać na kilka dni albo wziąć weekend wolny, odpocząć, cokolwiek i mieli chwilę dla siebie czy na swoje sprawunki i na swoje tematy. Proszę pamiętać, że te dzieci, które przechodzą do systemu pieczy zastępczej, to rodzin zastępczych czy to domów dziecka, to są dzieci, które zazwyczaj mają jakieś rzeczy, które trzeba poukładać. To są dzieci, którym świat się zawalił, które były co prawda zazwyczaj w przemocowej rodzinie, mają po 2, 3, 5, 8, 12, 15 lat, ale to jest jedyne to, co one znają. To niech to jest rodzina. Ta mama, która ich bije czy pije, tata, który jest przemocowy. I to jest ich mama, to jest ich tata, to jest jedyne to, co nie znają. Kiedy przychodzi decyzja sądu, że mają pójść do rodziny zastępczej, to się nie odbywa w taki sposób i w takich warunkach, że one pakują plecaczek i z chęcią ruszają do nowej rodziny, tylko one chciałyby zostać z mamą biologiczną i z tatą biologiczną, bo ich po prostu kochają. I teraz takie dziecko, które wychowuje się w przemocowym domu, które często bierze odpowiedzialność i przyjmuje rolę mamy czy taty, na przykład opiekuje się młodszym rodzeństwem, albo zaczyna okłamywać lokalną społeczność, panią w sklepie, nauczyciela w szkole. Dlaczego mamy tak dawno nie widzieliśmy? No bo mama jest zajęta, bo mama gdzieś tam poszła, ale tak naprawdę mama leży pijana pod stołem. Dziecko robi obiad, nie sprząta w domu, nie opiekuje się młodszym rodzeństwem. Więc te dzieci, które przychodzą do nowej rodziny zastępczej, niby na chwilę, niby tymczasowo, ale wiemy, że to się często kończy już permanentną opieką, przychodzą z różnymi wyzwaniami, z różnymi tematami do rozwiązania i często ci rodzice zastępczy muszą się zmierzyć też z ich przeszłością i pomóc im z tej przeszłości wyjść. I tam, gdzie nie ma też tego lokalnego systemu wsparcia i tej elastyczności, tego, że oni mogą liczyć na szybką ścieżkę, na przykład zapisania się do terapeuty z tym dzieckiem, postawienia szybkiej diagnozy, czy dziecko potrzebuje takiego wsparcia, czy ma autyzm, czy ma Aspergera, czy ma cokolwiek innego, no to trudno się pracuje z takimi dziećmi i z takimi partnerami, którzy obok są, ale cię nie wspierają.
No i często też to przejście dziecka do rodziny zastępczej wygląda tak, że przychodzi policja.

0: z dwójką dzieci do godziny zastępczej czy do PCPR-u. Nie ma żadnych dokumentów, nie ma żadnej historii badań, historii choroby, cokolwiek. Tak naprawdę często wiadomo tylko, jak dziecko ma na imię i w którym roku się urodziło, ale nie ma większości danych czy informacji. To często jest przyjmowanie dzieci, o których nic nie wiemy, albo wiemy bardzo mało i dopiero trzeba kolejnych tygodni czy miesięcy, żeby poznać historię dziecka i żeby zacząć mu profesjonalnie pomagać i wspierać go w tej bardzo trudnej sytuacji. Te wszystkie zadania spadają na rodziców zastępczych i to nie są łatwe zadania i dlatego ja się zawsze złoszczę, jak widzę kampanie społeczne, które mówią o tym, że wystarczy mieć wielkie serce, trzeba być super bohaterem, żeby zaopiekować takie dziecko. Trzeba mieć bardzo dużo tak naprawdę cierpliwości, siły, ale świadomości tego, w jaką rolę się wchodzi. I kolejną rzeczą, którą robią te PCPR-y, te, o których opisujemy w poradniku, to w sposób etyczny i rzetelny informują kandydatów na rodziców zastępczych. One prowadzą zupełnie inną komunikację. Czyli nie tworzą niewiele wartościowych kampanii, które fałszują rzeczywistość i tworzą iluzję rzeczywistości, tylko robią kampanie edukujące, kampanie informujące. Natomiast każdy z tych powiatów powiedział, że tak naprawdę najlepszym środkiem komunikacji do pozyskiwania nowych rodziców zastępczych są opłacane rodziny zastępcze, bo to one w lokalnej społeczności opowiadają o tym, o swojej roli, o swojej funkcji i tam, gdzie jest ta współpraca między rodziną zastępczą a PCPR-em i jest ta chemia, mówiąc kolokwialnie, to rodzice zastępczy są naturalnym ambasadorem i przekaźnikiem do tego, żeby zdobywać kolejnych kandydatów na rodziców zastępczych. Ja szczerze mówiąc nie znam żadnego rodzica zastępczego, który zdecydowałby się na tą funkcję po obejrzeniu jakiegoś spotu w telewizji, w radiu czy w prasie, czy nawet usłyszał to z ambony kościelnej, tylko raczej właśnie takie pogłębione rozmowy z osobami, które są już w systemie, które są w stanie powiedzieć, że tak, ten PCPR daje radę, ten PCPR nas wspiera. Jeśli coś wywali, coś się wydarzy, to będziecie mieć backup i ktoś wam będzie pomagał, a nie będzie was osądzał, oceniał i tworzył wam jakieś opinii na zasadzie, o, znowu nie dowieźliście i tak dalej. Więc to zaufanie, o którym mówiłem na początku, między instytucjami, ale też między rodziną zastępczą a PCPR-em jest szalenie ważne. I to, co robią jeszcze część tych PCPR-ów, no to środki finansowe są ograniczone, natomiast one szukają rozwiązań w dwóch różnych ścieżkach. Jedna ze ścieżek to jest szukanie lokalnych partnerów w postaci organizacji pozarządowych, które można zaprosić do współpracy, do tworzenia programów wsparcia dla rodziców zastępczych albo dla dzieci w pieczy zastępczej, na przykład superwizje, kluby wsparcia, kluby wytchnieniowe, obozy terapeutyczne i tak dalej, i stają się być takim centrum dowodzenia. I drugi element to jest pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, szukanie szans i możliwości, po to, żeby tworzyć wieloletnie programy wsparcia, dwu, trzy, czteroletnie, gdzie zapewni się superwizję na przykład, albo inne formy wspierania rodzin zastępczych w sposób długotrwały, przemyślany i zaplanowany w sposób taki bardzo procesowy. Do tego momentu, aż to dziecko będzie opuszczało rodzinę zastępczą i albo wracając do rodziny biologicznej. To niestety wydarza się w miarę rzadko w Polsce, albo po prostu będzie wchodziło w proces usamodzielnienia, czyli będzie stawało na własnych nogach i szło w świat już będąc jak najlepiej przygotowanym do tej dorosłości. Bo wielu rodziców zastępczych też, o tym się mało mówi, widząc, że dziecko, nad którym sprawują opiekę, nie ma większych szans na powrót do rodziny biologicznej, bo trudno się z tą rodziną pracuje, bo nadal tam jest alkoholizm albo coś innego. I wiedzą o tym, że to dziecko będzie musiało za kilka lat opuścić ich rodziny i pójść w samodzielność w bardzo młodym wieku, 18 plus. Martwią się i zastanawiają się nad przyszłością tych dzieci. Nawet ostatnio mieliśmy telefon od jednej matki zastępczej, która już kilka lat temu chłopiec, nad którym sprawowała opiekę, opuścił ich dom. Mieszkają w mniejszej miejscowości pod Łodzią, więc ona gdzieś tam się z nim przecina, spotyka go też na mieście, widzi, jak się ma nosu w jakimś kontakcie. I widzi, że ten chłopiec średnio funkcjonuje. Że co prawda to jest to mieszkanie komunalne, ale nic tam w tym mieszkaniu nie ma, że ma trudności z utrzymaniem pracy na stałe, że to jest takie dorywcze, na jeden miesiąc tutaj, na dwa miesiące tam i tak dalej. Pomimo tego, że już nie pełni tej funkcji rodziny zastępczej, próbuję go jakoś wspierać, motywować do działania, cokolwiek, ale czuję bardzo dużą bezradność, ponieważ ten chłopiec po prostu tej pomocy nie przyjmuje. No i zadzwoniła do nas z takim pytaniem o wsparcie, które możemy udzielić, co my jako fundacja możemy zrobić. I po tej rozmowie, w jaki sposób możemy pomóc, zaczęliśmy jeszcze taką pogłębioną rozmowę o tym, o uczuciach, o emocjach, które ona ma w sobie. Cały czas miała takie poczucie złego wywiązania się ze swojego obowiązku, że mogła zrobić więcej, że mogła zrobić lepiej, że to jest chłopiec, nad którym sprawowała opiekę przez ponad 10 lat. I że ona ma chęć, ma motywację, że poza tym systemem pieczy prywatnie po prostu mu pomagać, ale ten chłopiec nie przyjmuje pomocy. Więc w takiej godzinnej rozmowie telefonicznej ponazywaliśmy jej pewne rzeczy, pewne procesy. To, że to też jest normalne, że ktoś może nie chcieć przyjąć pomocy, że to nie jest nasza odpowiedzialność, że te dzieciaki mierzyły się z różnymi wyzwaniami, które nie zawsze były opisane przez diagnozach i tak dalej. Że to, co ona mogła zrobić, już zrobiła. Trzeba po prostu temu chłopcu pozwolić na to, żeby zafunkcjonował po swojemu, nawet jeśli ma, mówiąc kolokwialnie, osiągnąć dno. Ma upaść bardzo nisko. Jak upadnie już bardzo nisko, no to on wtedy będzie miał szansę się odbić. I to, co nam ta rozmowa też pokazała, to to, że w wielu godzinach zastępczych nie ma takiej wiedzy, takiej psychoedukacji o tym, co dzieje się z dziećmi, kiedy one przychodzą do rodziny zastępczej, kiedy wychodzą, kiedy buntują się w stosunku do rodziców zastępczych i tak dalej, z czego to wynika. I ta psychoedukacja jest bardzo ważnym elementem. I takie to włożenie takich dodatkowego wsparcia edukacyjnego dla rodziców zastępczych, bo to naprawdę nie jest tylko temat zaopiekowania się dzieckiem. One, te dzieciaki naprawdę przez to, co przeżyły, co zobaczyły w swoim życiu, doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, czasem seksualnej, one potrzebują wsparcia na dużo wyższym poziomie. I znowu wracając do naszego pogodnika, te cztery powiaty między innymi też dowożą tego rodzaju warsztaty, tego rodzaju wsparcie dla rodzin zastępczych po to, żeby poszerzać ich wiedzę, ich edukację i świadomość tego, z jaką materią się mierzą i jak mogą pracować z tymi młodymi ludźmi, z dziećmi, z młodzieżą, z młodymi dorosłymi, żeby efektywnie im pomagać. Więc odpowiadając, podsumowując już, powiedziałbym, że elastyczność, zaufanie, współpraca, traktowanie siebie po partnersku, a nie jako petent czy beneficjent systemu i widzenie dalej, szerzej niż tylko urzędowe pisma i dokumenty, to byłyby takie główne rekomendacje. Natomiast myślę, że każdy PCPR, każdy dyrektor, dyrekcja powinna się z tym poradnikiem zapoznać, bo być może wtedy tych narracji mówiących o tym, że się nie da, że nie ma kandydatów, że nikt się nie zgłasza, będzie można zamienić na narrację typu aktywnie poszukujemy rodziców zastępczych, budujemy partnerskie relacje, tworzymy lokalne rozwiązania, procedury, system rozwiązań. I widzimy dalej i elastycznie reagujemy na potrzeby tych, którzy razem z nami zabezpieczają życie i zdrowie naszych mieszkańców, tych najmłodszych. Ta zmiana narracji, zmiana języka, mam nadzieję, może się zacząć od tego poradnika.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: To Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, kolejna noc utrudnień pod estakadą na Alei Włókniarzy w Łodzi. Nowoczesne technologie mają wzmocnić polskie wojsko, za chwilę szczegóły. Setki łodzian otrzymają nowe mieszkania komunalne. Wieczorem zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, możliwy grad. Uwaga kierowcy, skrzyżowanie trasy WZ w Łodzi z Aleją Włókniarzy pod remontowaną estakadą także tej nocy będzie częściowo wyłączone z ruchu. Od początku tygodnia kierowcy jadący trasą WZ mają po godzinie 22 problem z przecięciem Alei Włókniarzy, zarówno w stronę Redkini, jak i do centrum. To w związku z trudnymi pracami, które mogą być wykonywane nocą, gdy ruch jest znacznie mniejszy. Z jakich objazdów korzystać? Podpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
5: Przejazd będzie możliwy na skrzyżowaniu tylko w prawo, więc jadąc na Redkinie możemy łatwo ominąć przez pobliską Karolewską, zawrócić i pojechać dalej Bandurskiego. Natomiast do centrum zawrotka jest dopiero przy ulicy Wróblewskiego.
4: Można również wybrać jako objazd ulicę Obywatelską.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Nadciąga technologiczna rewolucja w armii. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju podpisało 14 umów z polskimi ośrodkami badawczymi i instytutami wojskowymi w ramach programu Perun. To projekt, który wyłonił uzbrojenie XXI wieku, bazujące m.in. na sztucznej inteligencji i automatyzacji pola walki. Premier Donald Tusk podkreśla, że jego realizacja zapewni dostęp do najnowocześniejszych technologii.
7: To jest tak naprawdę wejście w tę epokę, w której o skuteczności na potencjalnym polu walki decydować będzie ludzki umysł. O bezpieczeństwie i skuteczności żołnierzy będą decydowały technologie.
4: Celem programu Perun jest nie tylko rozwój technologii obronnych i wyposażenia wojskowego, lecz także rozwój innowacji w sektorze nauki i przemysłu. Drastycznie niski poziom rzeki Prosny w Wieruszowie. Interweniowali zaniepokojeni mieszkańcy. Wody systematycznie ubywało od kilku dni, a wczoraj miejscami już było widać dno rzeki. Ryby zniknęły. Sytuacji na miejscu przygląda się reporter Radia Łódź Kasper Rafalski.
8: Powodem opuszczenia wody w Prośnie była próba przeprowadzenia prac remontowych w jednej z elektrowni. Miasto nie zostało jednak należycie poinformowane o tym, a wczorajszy niski poziom wody w rzece szybko zwrócił uwagę mieszkańców Wieruszowa.
9: Właściciel tej jednej z elektrowni informował RZGW, że będzie sukcesywnie opuszczał poziom wody, żeby wyremontować te jazy, no ale nikt nie myślał o tym, że ta woda tak naprawdę zostanie cała spuszczona, a razem z nią odpłyną tutaj ryby, tak?
8: Mówi burmistrz Rafał Przybył. Dziś poziom wody w rzece w Wieruszowie wrócił już do normy. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
4: Gdyby nie reakcja mieszkańców, niski stan wody w Prośnie utrzymywałby się do końca lipca. Sekretarz generalny ONZ wzywa do wstrzymania walk na Bliskim Wschodzie. Z powodu trwającej wojny między USA a Iranem konflikt zaangażowane są też inne państwa w regionie. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku sekretarz ONZ powiedział, że rozwiązania siłowe tu nie pomogą. Czas na krok wstecz. Ataki na infrastrukturę cywilną są nie do przyjęcia. Nie da się rozwiązać konfliktu drogą militarną. Walki muszą się zakończyć w całym regionie. Międzynarodowe prawa i wolności w zakresie żeglugi muszą zostać przywrócone. Jedyne wyjście to rozmowy dyplomatyczne.
0: is the only way forward.
4: Za niepokojącą szef Organizacji Narodów Zjednoczonych uznał też sytuację w Strefie Gazy. Jak wskazał, 2/3 mieszkańców regionu zmaga się z niedożywieniem. Dalszy ciąg walki o budynek dawnego Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Batalia przeniosła się na inną płaszczyznę i w tej sprawie może być pozew do sądu. Jak informowaliśmy, rektor Politechniki profesor Krzysztof Jóźwik wezwał łódzką społeczniczkę Marię Nowakowską do zaprzestania publikowania i usunięcia publikacji godzących w dobre imię rektora i uczelni. Do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam, a teraz zapraszam na wiadomości sportowe. Tu jest Robert Zwoliński. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Krystian Kierach, nowym prezesem zarządu GKS Bełchatów. Wakat na tym stanowisku zrobił się na początku lipca po rezygnacji ówczesnego prezesa Jakuba Rzeszowskiego, a Krystian Kierach pracował już w GKS-ie. Najpierw jako trener, później był przez wiele lat koordynatorem do spraw szkolenia młodzieży. Odpowiadał za budowę Akademii Klubu, a w ostatnich latach Kierach był dyrektorem Akademii ŁKS Łódź. Teraz czeka go dużo pracy, aby brunatni powrócili na początek do trzeciej ligi. W siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie powstało Centrum VAR. To jedna z największych inwestycji związanych z rozwojem sędziowania w polskim futbolu. Podczas meczów ekstraklasy arbitrzy nie będą już musieli przebywać w wozach, ani też na stadionach, a w centrali. Wiceprezes PZPN do spraw organizacyjno-finansowych, a zarazem prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adam Kaźmierczak mówi o kosztach, jakie w związku z budową Centrum VAR poniosła federacja.
11: 10 milionów i to jest ten koszt, który my musieliśmy jako Polski Związek Piłki Nożnej ponieść, bo oczywiście nie liczymy w tym budynku. Taki był plan od początku, żeby to Centrum VAR tutaj właśnie powstało. Spora część tych kosztów to są wydatki na technologię.
10: Przypomnę, że system VAR w naszym kraju został wprowadzony w 2017 roku i Polska była jednym z pionierów tego przełomowego systemu. A początek nowego sezonu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie już jutro. Na mecz piłkarzy Widzewa Łódź musimy poczekać trochę dłużej, bo w niedzielę 26 lipca podejmą oni Motor Lublin. Broniąca tytułu Klaudia Zwolińska awansowała do finału kajakowych jedynek w odbywających się w Oklahoma City Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W półfinale Polka zajęła 3. miejsce za Chinką Lee i Amerykanką Lei Bart, a do finałowej rozgrywki zakwalifikowało się 12 najlepszych zawodniczek. Druga reprezentantka Polski, Hanna Danek, zajęła dalsze miejsce, a finałowy wyścig rozpocznie się kilka minut po 21. Richard Carapaz wygrał 18. etap kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk na finałowym podjeździe oderwał się od dwójki rywali, z którymi jechał w końcówce i finiszował 45 sekund przed drugim Szwajcarem Mauro Schmidtem oraz Amerykaninem Matteo Jorgensenem. Grupa z liderem Tadejem Pogacarem dojechała ze stratą około 4 minut i 30 sekund do triumfatora, ale Słoweniec pozostał na czele klasyfikacji generalnej, ma 4,5 minuty przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem i blisko 7 minut nad swoim kolegą z zespołu Meksykaninem Isaaciem del Toro. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek zajmują dalsze miejsca, a jutro i pojutrze dwa alpejskie etapy z metami na legendarnym Alpe d'Huez. Paul Hanekin, triumfatorem drugiego etapu kolarskiego wyścigu dookoła Mazowsza. Francuz na mecie w Grodzisku Mazowieckim wyprzedził Łodzianina Michała Pomorskiego i Holendra Johana Dorusena. Liderem został jednak Pomorski, który ma 3 sekundy przewagi nad Estończykiem Raitem Armemem. Impreza potrwa do soboty, a nasze drużyny rozgrywają mecze w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa prowadzi z maltańską Walettą 2-1 w 79 minucie. GKS Katowice o 20:30 zagra na wyjeździe z MSK Żilina, a więcej sportu na radioloc.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Było chłodne i burzowe popołudnie i taki też będzie wieczór. Mimo przyjaźni spodziewamy się nadal przelotnych opadów deszczu, miejscami nadal burz i gradu. Spaść może do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie nawet 75 km na godzinę. Aktualnie na termometrach tylko 15 stopni. W pierwszej połowie nocy opady i burze zaczną powoli zanikać. Pojawią się też rozpogodzenia. Nad ranem uwaga na silne mgły. No i na temperaturę proszę uważać, bo ona spadnie tylko do 11.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Jestem stąd.
0: Powiększa się nasza galeria wyjątkowych mieszkańców naszego miasta, naszego całego regionu. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć znakomitego operatora dźwięku przez wiele lat związanego z Radiem Łódź, dzięki któremu powstało mnóstwo słuchowisk, reportaży, wśród których jest cały wachlarz nagradzanych także. Andrzej Papajak jest naszym gościem. Witam cię.
12: Dzień dobry, witam. Ale muszę od razu sprostować.
0: Dobrze.
12: Te reportaże nie powstawały dzięki mnie, tylko ja uczestniczyłem w ich powstawaniu. Realizator dźwięku jest po to, żeby pomóc autorowi przygotować materiał do emisji. W szerokim tego słowa znaczeniu.
0: Wiesz, jako ktoś, kto, pamiętam, swego czasu zrobił swój pierwszy reportaż i myślę, że tak jak ja bez pojęcia przyszłam do ciebie, mając tylko jakieś słowo i ty mnie musiałeś dopiero pokierować, że reportaż to nie jest serwis informacyjny, że tutaj jest potrzebny oddech, że tutaj jest potrzebne tło.
12: Taki wredny byłem?
0: Byłeś cudowny. Gdyby nie ty, to w ogóle nic by nie powstało. No, tak myślę.
12: Przepraszam za to pytanie o wredotę, ale...
0: Sam siebie przepraszasz.
12: Ale no... Co mam powiedzieć? Zawsze starałem się pomóc autorowi i to nieprawda oczywiście, że ty przyszłaś z niczym.
0: No przyszłam z nagraniem, ale wiesz, tak na dobrą sprawę, z rozmowy, zrobić reportaż, no to zrobiłeś ty.
12: Nie, zrobiliśmy to wspólnie, bo ja nigdy nie robiłem sam. Taki sobie zawód wybrałem i taki sposób miałem na pracę tutaj, że po pierwsze starałem się zrozumieć autora, a potem mu pomóc. Nie robić za niego, bo to droga donikąd.
0: No jasne. Zawsze się siedziało wspólnie wiele godzin czasem.
12: Czasem tak.
0: Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, ile trwa przygotowanie takiego reportażu, bo to dzisiaj czasem jest... Kiedyś te reportaże były trochę dłuższe, mam wrażenie.
12: Mody się zmieniały.
0: Zmieniały się mody.
12: Tak, bo to zależy od szefa. Jeżeli zależy, jak jest wychowany szef. Jak szef jest cholerykiem, to wtedy reportaż nie może być dłuższy niż 20 minut, bo to słuchacz tego nie wytrzyma. Jak szef ma kłopoty ze skupieniem się, ten główniejszy szef, to bywały też reportaże 10-15-minutowe. W Trójce kiedyś był 13-minutowy odcinek na reportażyk. Też się da. Natomiast jak szef potrafi posmakować się troszkę, to nieważne, czy ten reportaż trwa 15 czy 35 minut, to tylko zależy od tego, czym dysponujesz i co masz do powiedzenia. Jeżeli masz wiele do powiedzenia, to można to mówić dłużej i bardziej szczegółowo. A niekiedy trzeba po łebkach do celu.
0: Nie zadałam ci jeszcze takiego podstawowego pytania. Jak długo ty byłeś związany z nami, z Radiem Łódź? Podejrzewam, że poniekąd trochę jesteś związany jeszcze z nami, ale tak
12: emocjonalnie na pewno.
0: Cały czas, prawda?
12: Jak długo, to też trudno powiedzieć, dlatego że ja w ogóle w radio zacząłem się bawić na Politechnice Łódzkiej, gdzie do studenckiego Radia Żak trafiłem właściwie nie dlatego, że podobało mi się, że praca z dźwiękiem mnie interesowała, czy cokolwiek. Poznałem grupę ludzi, z którymi fajnie się i gadało, wygłupiało, i I łaziło turystycznie i piło piwo od czasu do czasu. W ogóle tę grupę poznałem w śmieszny sposób, bo właśnie na piwie. Mhm. Powiedzieli, żebym przyszedł i ja zacząłem od tej strony, od tej twojej strony szyby, czyli od dziennikarstwa. Najpierw w Żaku, później to były lata 70, 77, 8. Dwa razy wakacje spędziłem tutaj w rozgłośni. Ale jako...
0: Co to znaczy spędziłeś wakacje?
12: Byłem na praktykach. Ale jako półdziennikarz, no, stażysta. Coś takiego. Dopiero później się okazało, że lepiej będzie, jak przesiądę się na drugą stronę szyby, bo to mnie bardziej rajcowało.
0: Tak bym się zastanawiała, co w tym jest rajcującego po tej drugiej stronie szyby.
12: Co? Zabawa z dźwiękiem. Dźwiękiem można się bawić, to jest jak klocki Lego. Można usiąść sobie, budować różne rzeczy. I tak jak mówisz, że praca w reportażu, zupełnie inaczej się pracuje z Izą Berkowską, a inaczej z Jasią Sikorzanką. Przychodzą różni ludzie z różnymi materiałami, z różną wrażliwością. Nie, broń Boże, nie myślę o tym, żeby w jakiś tam sposób kwalifikować, że ktoś lepszy czy gorszy, nie. To chodzi o to, że tak jak każdy z nas jest inny, tak te produkcje są inne. A jeszcze radio jest fajne, bo to jest praca z wyobraźnią właściwie.
0: No mówi się teatr wyobraźni.
12: Mówi się tak, to jest powiedzenie ukute jeszcze w latach 30., kiedy radio powstawało, ale radio jest bardzo bliskie książki. To jest najbliżej książki medium. Radio otwiera wyobraźnię, natomiast później przychodzą już te media obrazkowe i one ją ograniczają. Radio jest ten jeden krok dalej w interpretacji samej warstwy słownej, czyli tej werbalnej. I w radiu dostajesz słowo i już z pewną interpretacją tego słowa. W książce masz to czyste słowo. Ale to jest tak bliziutko, że bohater słuchowiska, czy bohater reportażu ma postać taką, jaką ty sobie wymyślisz, czyli odbiorca. A nie konkretną blondyn, chudy, gruby. Nie, to ty
0: to ja
12: jako
0: kreuję.
12: Słuchacz. Ty kreujesz od początku do końca. A ja siedząc z autorem podaję tylko wskazówki, w którą stronę ta wyobraźnia ma iść.
0: Chciałabym, żebyśmy się cofnęli trochę, bo tak sobie myślę, w oparciu o to, o czym ty również mówisz, że radio nam się zmienia. To znaczy, no pewnie widać to gołym okiem. Bardzo dużo robią nowe technologie. Radio wkroczyło również z obrazem. Właściwie nawet można odnieść wrażenie, że częściowo pewne informacje w wersji skrótowej również w radio się nagrywa w postaci na przykład filmików, wrzuca się w media społecznościowe. Trochę odzieramy pewnie to radio też z tego dawnego, takiego klasycznego teatru wyobraźni. Nie masz takiego wrażenia?
12: Mam, ale od tego nie uciekniemy. To, co mówisz o komputerach, o obrazkach, to jest znak tych czasów. Żyjemy w takim czasie. No, wiesz, ja całe życie swoje od nastu lat robiłem zdjęcia i to mi sprawiało bardzo dużą przyjemność i zmieniałem aparaty i żyłem tym. A teraz każdy ma...
0: W smartfonie aparat.
12: W smartfonie aparat, którym się robi przyzwoite zdjęcia i ja będąc gdzieś na jakichś wycieczkach, często nawet nie wyjmuję z torby swojego dużego, ciężkiego aparatu. Właśnie dlatego, że w koło wszyscy stoją z tymi komórkami i fotografują, ale to dokładnie wszystko. Kamyczki, pieseczki, mordeczki, wszystko co się da.
0: No wiesz, nie limituje nas teraz taśma filmowa, prawda?
12: Tak, ale z drugiej strony, wiesz, to są tylko narzędzia. Nadal, jeżeli ktoś, to widać nawet po zdjęciach, jeżeli ktoś ma trochę pojęcia, to potrafi komórką zrobić dobre zdjęcia. Ja nie mówię, że nie. Ale chodzi o tak łatwą dostępność, że przestajemy to szanować. Traktujemy to jak, nie wiem, jednorazówki takie do wyrzucenia. Takie są czasy, no, tak się porobiło. Ja też chodzę z komórką i czasem pstrykam.
0: No tak, czyli podobnie jak z fotografią, tak samo z radiem, które też po prostu idzie z duchem czasu.
12: Idzie z duchem czasu. Bardzo łatwo dostępne są narzędzia. W związku z tym bardzo wielu ludziom się wydaje, że mając narzędzia, którymi jeszcze 10-15 lat temu dysponowały tylko poważniejsze studia.
0: Bo czyli to, na przykład programy dźwiękowe.
12: Programy, tak? Do montażu, obróbki dźwięku, właśnie do tej roboty, którą ja robiłem. Teraz właściwie to każdy może mieć dostęp do lepszych, gorszych, lepszych jakościowo czy gorszych. Tylko trzeba pamiętać o tym, że... Ci, którzy tak próbują robić, są sami z materiałem. Że robią tylko to, na co sami wpadną. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy pracuje dwójka, trójka ludzi...
0: Czyli praca zespołowa jednak.
12: Praca zespołowa... Moim zdaniem natychmiast podnosi wartość efektu końcowego o przynajmniej kilkadziesiąt procent. Oczywiście, jeżeli te dwie osoby, mówię o autorze, realizatorze, potrafią
0: pracują
12: się dogadać.
0: Pracują synchronicznie w jakiś sposób.
12: Tak, i pracują razem, ale nie do końca się zgadzają. To jest najlepiej.
0: Takie delikatne niedopasowanie.
12: Delikatne niedopasowanie, ponieważ ono jest w stanie urodzić rzeczy, których ani jeden, ani drugi by nie wymyślił. Tak jak sama wiesz, no, nie ma sensu rozmowa z kimś, kto się z tobą zgadza w każdej kwestii. W 100%. Po co? To po co? Posiedźmy w ciszy, w spokoju.
0: Tak, to tak jak podobno w takim idealnym małżeństwie musimy być na swój sposób podobni, ale jednak pod pewnymi względami różni, żeby to miało jakąś wartość.
12: Tak, i dopiero wartość ma wtedy, kiedy ważnym czynnikiem staje się tolerancja. Tolerowanie, czyli cierpliwe znoszenie tego drugiego.
0: Tak. No tak, odeszliśmy od radia. No, ja bym chciała, żebyśmy
12: radio
0: wrócili.
12: Radio to życie.
0: No radio to życie, no oczywiście radio też się zmienia cały czas w czasie, o czym też wspomnieliśmy. Ale chciałabym wrócić chociaż na chwilę do tych czasów, kiedy ty zaczynasz tutaj pracę i trochę wspomnieć o tym, jak wtedy ta praca wyglądała.
12: Pracę zawodową tutaj zacząłem na początku lat 80. Jeszcze już w schyłkowym, ale jeszcze końcówka stanu wojennego była. I troszkę ona się, znaczy ta praca zaczęła się troszeczkę przypadkowo, ponieważ wcześniej tutaj głównym inżynierem został Wiktor Skrzydłowski, który najpierw mnie ciągnął do radia, a ja nie chciałem, a później przyszedłem do niego i powiedziałem, że już chcę, bo nie wiedziałem, co będzie ze stanem i tak wydawało mi się, że przyjdę tutaj do radia na trochę, żeby się to uspokoiło. To
0: było... Przeczekać chciałeś po
12: tak,
0: prostu.
12: Troszeczkę tak, taką przechowalnię. Traktowałem jak przechowalnię to radio w pierwszej chwili, a później wlazłem w to. Zacząłem od nagrań transmisyjnych, czyli pracy w terenie dla konkretnych dziennikarzy. Kolejne zlecenia, nagrania, trochę nagrań muzycznych, reportażowych. Pamiętam z Józkiem Wojcieszczykiem na przykład robiliśmy od początku do końca, ponieważ ja jeździłem z nim w teren. Później on to montował, ja to zgrywałem. Znaczy zgrywaliśmy razem. Z reguły dwa razy zgrywaliśmy. Tam Józek Stary Cwaniak, świetny radiowiec zresztą. Stary Cwaniak, najpierw zgrywaliśmy tak zwaną wersję lokalną. I dopiero jak zrobiliśmy to zgranie, to było takie zgranie próbne na antenę lokalną, a później wysyłał materiał do Warszawy, to już było drugie zgranie. Wtedy się pracowało zupełnie inaczej. Wtedy praca była bardziej zespołowa. Wtedy nawet jakby normalną rzeczą było to, że ktoś siedział u siebie w pokoju na montażu, wychodził na korytarz, łapał pierwszego czy drugiego kolegę i chodź, posłuchaj, bo zaczynam się gubić w tym montażu, bo nie wiem, czy to dobrze. I ci przychodzili, siadali, rzucali swoją robotę, siadali, słuchali, potem była dyskusja i tak pomału Romka Materowa była wtedy głównym, podstawowym reżyserem dźwięku, realizatorem dźwięku. I ona mnie tak troszkę pociągnęła w tym sensie, że jakby bardziej mnie zainteresowała tą robotą. Ja byłem wtedy młodym człowiekiem, który trochę ganiał za nowościami różnymi. Romka, Romce jakby nie bardzo się chciało iść w tym kierunku. Romka wtedy już bardziej była reżyserem.
0: A na jakim materiale wypracowaliście wtedy?
12: To znaczy materiał...
0: Taśmy?
12: Ojejku, to były tylko taśmy. Do tej pory wielu dziennikarzy, którzy pracują po kilka lat, nie potrafią założyć taśmy na magnetofon. Myśmy wtedy na magnetofonach robili i to było zupełnie inna bajka. Stały cztery magnetofony, z których można było korzystać do odtwarzania. To były tak zwane magnetofony podające i jeden zapisujący. I można było cztery źródła przygotować po to, żeby zgrać kawałek. Żadnej automatyki. Pracowało się z technikiem, który startował i zatrzymywał magnetofony. Przy konsolecie trzeba było mieć niezłą sprawność, zwykłą sprawność manualną, oprócz tego, co tam się dzieje w sferze emocjonalnej i tak się to robiło. Teraz czasem słucham tych starych rzeczy. Nie wiem, jak byśmy to zrobili.
0: Czasami
12: wydaje mi się, że to niemożliwe, żeby to się dało. A jednak się dało.
0: Tak. To w ogóle inne czasy. Nie wiem, czy możemy zdradzić trochę kuchni, ale to były takie czasy, w których w radiu się na przykład paliło.
12: To oczywiście. I to ile? Czasem szyby nie było widać.
0: Właśnie. W takich warunkach właśnie ta praca szła.
12: Tak. I jakby te inne używki też się zdarzały częściej. Teraz już nie ma.
0: No, myślę, że tak, że to już jest kompletnie inna praca. A tak mi się skojarzyło, że chyba już nie, ale byłeś fajczarzem, prawda? Paliłeś fajkę.
12: Przez jakiś czas tak. Byłem fajczarzem i koleżanki, pamiętam dziewczyny z promocji, nie tylko, przychodziły czasem posiedzieć w tym...
0: W aromacie tytoniowym, fajczarskim.
12: Nie wiem, to teraz to tak średnio to... Super, ale wtedy to był aromat, wiesz, w porównaniu z aromatem klubowego albo jeszcze nie daj Boże DS-a. Ja całe życie paliłem ekstramocne, które może nie śmierdziały tak bardzo, ale jednak trochę tak.
0: No to wróćmy do radia. Wracam. Radio to ludzie, radio to są relacje. Dziś pewnie to się trochę zmienia. Kiedyś powiedziałeś, to była ta praca zespołowa. Ludzie zresztą dzisiaj mamy taką dużą rotację. Ludzie przychodzą, bywa, że za pół roku, za rok już są w innej pracy. Kiedyś to wyglądało inaczej. Człowiek przychodził i właściwie w to radio wsiąkał. I tutaj się nawiązywały przyjaźnie, było... Całkiem sporo wyjazdów też wspólnych. Myślę, że te relacje były na swój sposób wyjątkowe.
12: Tak, to było, bo to też trzeba było specjalnego rodzaju wariactwa, żeby tu pracować. Tu nigdy się nie zarabiało jakichś wielkich pieniędzy, choć animozje o pieniądze też były, ale tu głównie trzeba było być razem, żeby mieć większą satysfakcję z roboty. Ja pamiętam, jak z Włodkiem Uszczykiewiczem, czyli dziadkiem Włodkiem, kiedyś przez jakiś czas dziadek Włodek był moim szefem, to jeszcze w tym moim odcinku dziennikarskim. Jak mi dziadek Włodek kazał napisać felieton. Taki felietonik informacyjny, właściwie rozszerzoną informację, ale to już zaczynał być felieton. Ja taki tam po północy pisania przywlokłem się do dziadka. Dziadek zaczął czytać. Przeczytał 1/3. To wykreślił, tamto wykreślił, ten wykreślił, to wykreślił. I mówi, wiesz co? Resztę przeczytaj sam i wykreśl te rzeczy, które nie wnoszą nic nowego, których może nie być i ten twój felieton nie straci sensu. Kuchnia, siedziałem nad tym znowu parę godzin, ale on miał rację. Uczył szacunku do słowa. A szacunek również polega na tym, żeby nie używać, nie nadużywać. I wtedy też były takie, nie masz nic mądrego do powiedzenia, to siedź cicho i puść muzykę.
0: No tak, ale to się chyba sprawdza po dziś dzień.
12: Tak, i to jest uniwersalne. I to czasem jak słucham tych niektórych w cudzysłowie radiowców, którzy potrafią wyrzucić z siebie...
0: Potok słów.
12: Potok słów. I tak słucham i kuchnia. I ile by z tego zostało, jakby to zmontować? Czy by została chociaż godzina?
0: właśnie. Mówimy sporo o pracy radiowca, ale ty pracowałeś przy filmach również.
12: Znaczy tak, trochę... To epizod, ale nieudany niestety. Były jeszcze teatry, telewizji jakieś. Wtedy to było robione właściwie w technologii filmowej.
0: Inna praca, jak sądzę.
12: Kompletnie inna praca. Tych ludzi od jasnej anielki na planie. Co jeden to ważniejszy. Ja nie lubię dużej ilości ludzi. Ja się dobrze czuję w sytuacjach bardzo kameralnych. Lepiej się czuję w sytuacjach
0: kameralnych. Ja to rozumiem. Ja też nawet jak czasem przychodzi telewizja, bo jest na przykład Dzień Radia i chcą z nami na ten temat porozmawiać, przyznam, że wolę właśnie ten nasz teatr wyobraźni.
12: Tak. I tak. Poza tym tam chyba... W tym filmie, telewizji pracuje więcej ludzi, dla których podstawą działania jest ambicja. Ambicja, żeby wyprzedzić innych, żeby Czasem polega to na, to wyprzedzanie polega na biegnięciu szybciej niż tamci i to jest jeszcze okej. Ale 80% polega na tym, żeby ten, którego nie można przegonić, żeby spowodować tak, żeby się potknął. A jeszcze jakby się wywalił, to by było pięknie.
0: Taka rywalizacja.
12: Taka na bij zabij.
0: Czyli w radiu, jak rozumiem, więcej współpracy jest między ludźmi.
12: Jest mniej tych złych rzeczy, o których mówiliśmy. Ale może dlatego, że jest mniej ludzi.
0: No, zapewne
12: tak. A poza tym skala jest inna.
0: Pomyślałam o tym, że o studiu, w którym pracowałeś, to studio S4, tak?
12: Tu na górze, tak, S4. Tam na pierwszym piętrze, gdzie jest teraz studio emisyjne. A dopiero w 2015 przeniosłem się na dół do magazynu.
0: Te studia są takie wyjątkowe, trochę z duszą, troszkę takie inne, trochę takie niedzisiejsze, można powiedzieć.
12: Bardzo niedzisiejsze. Bo to są takie studia, to były takie studia. Bo S4 już nie ma, natomiast tam na dole w S2 udało mi się przenieść dużo elementów z adaptacji akustycznej z S4. Bo tam na dole to było ileś lat, to było pomieszczenie magazynowe, sala prób. To wszystko tylko nie studio. A te studia radiowe, te drewniane, są kompletnie inne niż te współczesne, które pachną i czuć je plastikiem.
0: No właśnie.
12: One akustycznie, te współczesne są dużo, dużo lepsze, ale też dlatego, że zmieniła się technologia, zupełnie inne wymogi. Są urządzenia, które potrafią robić to, co trzeba było w studiu zrobić sposobem. Drewno, wełna, watolina, odpowiedniej szerokości, deszczułki lakierowane. Tutaj z reguły z twardego drewna. Jeżeli drewno twarde, to musi być drobniejsze, bo odbija inne częstotliwości, a zupełnie inaczej się tworzyło w adaptacji drewnianej absorbery niż teraz. I z reguły to są dwa rodzaje urządzeń. Absorbery, czyli te rzeczy, te ustroje, które pochłaniają dźwięk, pewną częstotliwość, pewne częstotliwości i dyfuzory to są te, które rozpraszają, czyli jakby zmniejszają efekt odbicia częstotliwości, których chcemy się z nagrania pozbyć. I to, jak myśmy zaczynali jeszcze na taśmach, to wymagało trochę, ja nie mówię, że większej, innej wiedzy, niż to, co jest wymagane teraz. Ponieważ w tej chwili chodzi o to głównie, żeby dobrze zapisać na dźwięk na mikrofonie, przez mikrofon, bez odbić, bez dodatkowych efektów z pomieszczenia czy z mebli. Natomiast te rzeczy, które teraz robi się gałką w 15 sekund, trzeba było zrobić za pomocą bardzo, bardzo różnych pomysłów, ustrojów, zastawek, reflektorów dźwiękowych.
0: To wszystko nam budowało klimat i jakość dźwięku.
12: A później się pokazały już nowe urządzenia i to jakby nie do końca było potrzebne, wręcz te drewniane adaptacje przeszkadzały trochę, bo one jednak działały tam w tym. Wyraźniej je było słychać. A już nie mówiąc o tym, że wełna pali się bardzo dobrze. drewno w studiu R4 było zamontowane na ścianach przez lat 34, nie, ponad 40. Więc było znakomicie wysozonowane. Dlatego strażacy nie bardzo lubili te studia drewniane. Mm,
0: czy jednak to bezpieczeństwo BHP?
12: Tak, tak. Też, bo to był jeden z czynników. Ale masz rację, nie oddałbym za żadne skarby drewnianego studia po to, żeby je zamienić na ten plastik.
0: No właśnie.
12: Ja bym walczył właśnie starymi metodami. Tymi, którymi osiągałem efekty podobnymi, to teraz bym próbował ograniczyć te efekty.
0: A jak dzisiaj słuchasz, bo pewnie słuchasz czasem jakichś słuchowisk, reportaży, zwracasz uwagę na dźwięk, dostrzegasz, że ten dźwięk zaczyna być inny?
12: Tak, tak.
0: Że traci ten walor, o którym mówiliśmy, ten trochę inny, ten wynikający też z tego, że studio było tak, a nie inaczej przygotowane.
12: Tak, ale to też często wynika z technologii. Powiem na przykładzie koncertów. Wtedy kiedy ja pracowałem, znaczy ileś lat temu, dużo większą uwagę przykładało się do brzmienia, do barwy dźwięku. W tej chwili jakby większy nacisk jest położony na moc i na czytelność. My pracowaliśmy jeszcze z dźwiękiem zbliżonym do dźwięku naturalnego, gdzie na przykładzie muzyki, powiem, w muzyce poważnej masz piano, masz fortę, no ten podstawowy zakres dynamiki. I to był rzeczywiście, próbowaliśmy odwzorować te stopnie. Natomiast w tej chwili bardzo często już nawet na muzyce poważnej to wszystko się kompresuje. To wszystko ściska się do jednego poziomu, co w pierwszej chwili może wydawać się głupotą, ale z drugiej strony to są rzeczy, które odbiera się w tej chwili bardzo często, znaczy przygotowuje się dla odbiorcy, który słucha tego w tramwaju, na rowerze, w ścisku, w tłoku ulicznym. Więc gdyby były tak duże różnice dynamiczne, to on by części...
0: Nie rozumiał.
12: Nie słyszał. Nie słyszał, nie rozumiał. Więc to nie jest głupie, ale też nie powiem, że mi się to podoba.
0: Myślę, że zmieniły się też tak w nawiązaniu do tego, o czym mówisz, o tym, co jest dla nas w tej chwili zrozumiałe, co jesteśmy w stanie wyodrębnić też swoim uchem, ale zmieniły się też głosy radiowców. Kiedyś przyjmowaliśmy w takie miejsca jak radio.

0: czyli to, co nam dała Matka Natura, i to jest sposób wykorzystania tego głosu.
1: Modulacja jakaś, tak? Również.
0: Tak, to jest tak jak gra na instrumencie. Tego się można nauczyć, tylko że jeden nauczy się szybciej, drugi się nauczy wolniej.
1: No i jeden będzie rzemieślnikiem.
0: A drugi będzie artystą.
1: Tak.
0: I te głosy radiowe, głównie radiowe, nieradiowe. No, dla mnie głosem na pewno nieradiowym jest ten, kto gada głupoty. No. Kto się zachwyca tym, że potrafi wyrzucić ileś słów z siebie w ciągu 30 sekund.
1: No tak, bo rzeczywiście jak myślimy o pewnych dziennikarzach, którzy gdzieś tam nam się pojawiali, to nie zawsze były to jakieś piękne głosy o znakomitej dykcji, ale była to często przy okazji osobowość.
0: Znaczy nie, najpierw musi być osobowość. Najpierw musi być osobowość, najpierw musi być coś interesującego w danym człowieku i dopiero wtedy trzeba nad tym popracować, poszlifować troszeczkę, bo to wtedy jest tylko brylancik, a potem go trzeba oszlifować do diamentu. Nie, najpierw jest diament, co ja mówię, jejku, patrz. Najpierw jest diament, potem go trzeba troszkę oszlifować, nadać mu odpowiedni kształt i dopiero wtedy staje się diamencikiem. Są diamenciki takie, których prawie nie trzeba szlifować albo lepiej ich nie szlifować. Znam paru takich dziennikarzy, którzy są moimi kolegami, którzy właściwie nie wiadomo dlaczego są bożyszczami radia. Bo ani oni głosu super nie mają, ani jakiejś wszechpotężnej wiedzy, a potrafią zbudować na zwykłej szczerości.
1: Bo bardzo dobrze się sprzedaje naturalność.
0: Znaczy nie, naturalność się słabo sprzedaje, naturalność łatwo się kupuje. Słuchacz łatwiej przyjmuje naturalność. Mhm. Jak chcesz sprzedać naturalność, to już nie jest naturalność. Ja tak to rozumiem przynajmniej.
1: Dobrze, czyli to kupno-sprzedaż nam się pojawiło.
0: Kupno-sprzedaż nam się pojawiło, ale mam kolegę na przykład, który właśnie szczerością, a przy okazji jest jeszcze fajnym, ciepłym człowiekiem wewnątrz i to kuchnia w każdym jego zdaniu wypowiadanym do mikrofonu, to słychać, to czuć. No i rzeczywiście ma już swoje lata, 50 lat w zawodzie, a nadal jest idolem.
1: Spytałabym cię już, tak jakbyśmy na chwilę z tego radia wyszli, o miejsce do życia, które twoim zdaniem jest idealne. Ty mieszkasz na wsi.
0: Tak.
1: I nie wolałbyś mieszkać w mieście?
0: Nie. Nie, ja całe życie spędziłem w mieście. Spędziłem właściwie
1: w Łodzi?
0: Tak, właściwie w Łodzi. Takie dorosłe życie, to moje całe życie to Łódź. Nie liczę tam takich wyjazdów, wyskoków. Ale w tej chwili, żeby było śmieszne, całe życie siedziałem w studiu, czyli siedziałem w klatce. Zamkniętym. Uciekałem na wakacje pod żagle, dlatego, że tam jest przestrzeń, tam jest wiatr, tam jest powietrze, a poza tym jest czysta natura, z którą ja nie lubię określenia, że trzeba się zmierzyć, trzeba walczyć. Nie. To się nie da z naturą walczyć. Trzeba ją zaakceptować i z nią, jak to powiedzieć, no być blisko i nie, właśnie nie walczyć, bo nie ma sensu, bo cię nie przeżyjesz. I tak samo było z tym moim miastem. Z tego miasta uciekałem na krótko, teraz siedzę poza miastem.
1: I dobrze ci tam, taka wsi, spokojna wsi, wesoła.

0: Koła, tak?
1: Tak.
0: Nie brakuje ci szumu miasta, tej energii ale, miasta?
1: Ale ja do miasta też zaglądam. Przyjeżdżamy do miasta właściwie regularnie i to tak dwa razy w tygodniu. A to przyjeżdżamy do DKF-u, przyjeżdżamy raz w tygodniu na basen, bo akurat tam koło nas nie ma takiego, który... Znaczy tu jest fajniejszy basen po prostu, a to czy ja przejadę 10 kilometrów więcej czy mniej, to nie ma znaczenia.
0: Jasne.
1: Na razie przynajmniej.
0: Ale rozumiem, że ty do Łodzi jakiś sentyment masz.
1: Oczywiście.
0: Mówiąc miasto, myślisz Łódź.
1: Ale ja kocham to miasto. Ja mam zięcia, któremu kiedyś pokazywałem Łódź właśnie. I to było parę lat temu. I pokazywałem mu tę Łódź prawdziwą, czyli te piękne nowe budynki. Ale pokazywałem mu to również koniec XIX wieku, który całkiem dobrze się trzyma w Łodzi w wielu miejscach. I tak stanęliśmy, pamiętam, wtedy przed tak tyłem do Eudeku i już chyba był dworzec fabryczny, brama miasta stała i to było miasto... No, XXI wiek i bez wstydu ten widok zupełnie spokojnie zmieściłby się w każdej stolicy europejskiej, nawet tej najpiękniejszej. A mówię, a teraz się odwróć. I odwróciliśmy się. I mówię, widzisz? I tam była taka głęboka komuna. Brud, smród, ubóstwo. Tego już nie ma w tej chwili chyba. I on tak popatrzył na mnie i mówi, wiesz co, no tak, fajnie, ale ja bym chyba tu nie mógł mieszkać, bo bym chyba zwariował.
0: Bo to jest miasto kontrastów.
1: Kontrastów, oczywiście, że kontrastów. I Jasia Sikorzanka robiła całe mnóstwo, znaczy całe mnóstwo, kilka reportaży na temat Bałut, bo ona jest w Bałtach zakochana.
0: No, po chwilę obecną chyba jeszcze robi.
1: Robi,
0: z Łukaszem nadal. Z Bałut robią takie różne projekty.
1: Robi, tak, i tam działa jej ukochaną, znaczy ukochaną, ukochanym tematem, który ciągnie od wielu lat, jest Limanka Rybna, tamto Zagłębie Bałuckie, które też już się bardzo zmieniło. Ale co ja chciałem powiedzieć o tym?
0: O mieście kontrastów i o reportażach Joanny.
1: No i że to miasto, ono się składa z takich podmieść. Nie wiem, jak to nazwać, bo to nie jest ani dzielnica, tylko taki kawałek miasta z takich kawałków, które są w żaden sposób do siebie nie pasują. One, to jest...
0: Ale to jest właśnie cudowne w Łodzi.
1: Ja też to lubię. Ja też to lubię i dobrze się czuję. I mnie w Łodzi nigdy nic złego nie spotkało, chociaż włóczyłem się niejednokroć po takich kawałkach, których raczej nie polecano. I to ileś lat temu i teraz też. Przecież od kiedyś byłem, dość długo byłem z Polesia, a potem Łagiewnicka i Bałuty i to te takie... Centrum Bałuckie.
0: Takie prawdziwe Bałuty.
1: Tak, prawdziwe Bałuty. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to miasto jest naprawdę tak różne i mnie to się właśnie podoba, że tak. Znaczy nie zawsze chciałbym mieszkać w tych gorszych podmiastach, ale zajrzeć tam bardzo proszę.
0: To są takie nasze zaklęte rewiry.
1: Tak.
0: Z zaproszeniem do Łodzi w takim razie. Zakończymy tutaj, postawimy kropkę, bo czas nas pogoni. Bardzo dziękuję. Realizator dźwięku Andrzej Papajak. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich.
0: Ja też dziękuję. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieje.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź na zegarach 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. PKP podpisało umowę na budowę nowego dworca w Opocznie. Jest areszt w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych Trójmiasta. Zabytkowy tramwaj Radia Łódź znów wyjechał na tory. Wieczorem zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, możliwy grad. Stacja Opoczno Południe zyska nowy dworzec. Dziś PKP podpisało umowę z wykonawcą na projekt i budowę nowego obiektu. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
7: Nowy dworzec będzie wyposażony w toalety, automaty z jedzeniem i napojami oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wokół dworca zaplanowano również ławki, wiaty oraz parkingi. Całość ma być skoordynowana z istniejącym już parkingiem przy dworcu, aby stworzyć spójną i funkcjonalną przestrzeń. Mieszkańcy Opoczna podkreślają, że ta inwestycja była bardzo potrzebna.
8: No oczywiście, że potrzebny, bo ludzie jadą gdzie tylko chcą z tego miejsca.
9: No ja się bardzo cieszę, bo jak był taki deszcz, to gdzie ja bym stała 3 godziny z tą walizką.
10: Ludzi coraz tu więcej przyjeżdża z każdej strony, z tuż okolic wszystkich, także potrzebny jest.
7: Prace budowlane mają rozpocząć się za pół roku, a już w 2028 roku będzie można w pełni korzystać z nowego dworca.
6: Dziennie ze stacji Opoczno Południe korzysta około 1000 pasażerów. Z tego miejsca można dotrzeć do Krakowa i Szczecina, ale także do Monachium czy Pragi. Koszt zaprojektowania i budowy nowego dworca wyniesie ponad 8 milionów złotych. Sprawa morderstwa sprzed 15 lat wyjaśniona. Jest areszt i zarzut zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. W 2001 roku dziewczynkę uduszoną i częściowo rozebraną znalazła w pobliżu domu jej matka. To najgłośniejsza obok zaginięcia Iwony Wieczorek sprawa kryminalna z Trójmiasta z ostatnich lat. O szczegółach Jakub Kaługa.
11: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
12: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
11: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
13: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma 2 dzieci w wieku przedszkolnym.
11: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
6: Podejrzanemu grozi kara dożywotniego więzienia. Chcą łatwo zarobić, dlatego oszukują mieszkańców. Na osiedlach z Duńskiej Woli pojawili się naciągacze, nieuczciwi sprzedawcy czujników dymu i czadu. Oferują urządzenia za wygórowaną kwotę, a w dodatku wmawiają mieszkańcom, że posiadanie czujników jest obowiązkowe. Na swoje ofiary wybierają przeważnie starsze osoby, przestrzega przedstawiciel z duńskowolskiej spółdzielni mieszkaniowej Lokator, Waldemar Muzyka.
14: Coraz częściej w naszych zasobach trafiają się osoby, które proponują montaż czujników różnego rodzaju. Informują naszych mieszkańców, że jest obowiązek taki do zamontowania czujnika. Nie ma takiego obowiązku.
6: Oszuści nie przedstawiają żadnych certyfikatów ani zezwoleń. Sprzedają czujniki dymu i czadu po 300 zł, podczas gdy takie urządzenia można kupić legalnie za kilkadziesiąt złotych. Do policji w Duńskiej Woli na razie nie wpłynęły żadne zgłoszenia o działalności oszustów.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Historyczny tramwaj Radia Łódź zabiera pasażerów w podróż. Dziś łódzkie torowiska przemierzał specjalny zabytkowy tramwaj Radia Łódź. Podczas ponadgodzinnego przejazdu można było wysłuchać prelekcji o historii miasta i wyjątkowych atrakcjach turystycznych. Uczestnicy mogli przejechać się za darmo zabytkowym tramwajem. Wydarzenie jest współorganizowane przez Radio Łódź i Łódzki Klub Miłośników Starych Tramwajów.
16: Będziemy oglądali sobie osiedla Kolonie podczas naszej jazdy. No i to właśnie wszystko na żywo wraz z tramwaju Radiość 95.
17: Sara Paszko, dział marketingu. Organizujemy teraz wycieczki z przewodnikami, więc chcemy pokazać łodzianom tutaj trochę taką inną stronę Łodzi, ciekawą, historyczną.
16: 3, 2, 1 i stawi bardzo dobrze. Jedziemy.
6: Kolejne przejazdy zaplanowano na 21 i 28 sierpnia. O wydarzeniach będziemy informować i przypominać na naszej antenie i na stronie radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: 15 stopni na naszych termometrach, burzowo i chłodnawo ma być też w nocy. Mimo przejaśnień spodziewamy się oczywiście również przelotnych opadów deszczu. Miejscami burz i gradu, spaść może do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach osiągnie nawet 75 km na godzinę. W pierwszej połowie nocy opady i burze zaczną powoli zanikać. Pojawią się też lekkie rozpogodzenia, ale nad ranem uwaga na silne mgły. Temperatura w nocy spadnie tylko do 11 stopni. A jeżeli te mgły, no to wiadomo, że trzeba na siebie uważać. I tutaj apel szczególnie do kierowców o zachowanie ostrożności.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
18: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, jak zawsze w czwartkowym naszym spotkaniu między 21 a 23. Audycja Megafonia, w niej dziś kilka ledwie rzeczy nowych, ale bardzo interesujących moim zdaniem. Nim jednak do nowych piosenek, przynajmniej kilku, przejdziemy, posłuchajmy starego nagrania, można powiedzieć prawdziwego klasyka z repertuaru Ico and the Bunnymen, to kompozycja Higher Hell.

Higher Hell to jest stare nagranie jeszcze z pierwszej połowy lat 80. legendarnej liverpoolskiej formacji Ike and the Bunnymen, zespołu, który teraz powraca, co pewnie jest sporym zaskoczeniem i też wielką niespodzianką dla fanów. Ian McCulloch i obecny skład zespołu Ike and the Bunnymen postanowili powrócić. Na razie mamy jedną zupełnie nową piosenkę, ale oczywiście niecierpliwie czekamy na więcej i na całą płytę. A to nowe nagranie zespołu Ike and the Bunnymen nosi tytuł Brussels is Haunted.

Brussels is Haunted to zespół Ico and the Bunnymen, nowy singiel tej grupy, a przed nami teraz zespół Suede. To nie będzie żadna nowość. Zespół Suede dziś koncertuje w Warszawie. Ten koncert jest drugim występem zespołu Suede w Polsce. Pierwszy koncert zdarzył się w Katowicach w roku 2019 podczas OFF Festiwalu. Zespół Suede, nie wiem jak wielu ma fanów, no dziś będzie to można zweryfikować na warszawskim koncercie nad Wisłą, ale myślę, że ci, którzy ten zespół znają i cenią, z pewnością znajdą się pod sceną i będą cieszyć się piosenkami, które zespół zagra. Zespół dość ciekawie układa swoje setlisty. Zwykle jest tak, że zawsze trafia się coś niezwykłego, jakaś piosenka, której dawno nie grali, albo utwór, który zabrzmi po wielu latach. Jak będzie w Warszawie i jakie będą wrażenia, o tym dowiemy się niebawem, natomiast dziś posłuchamy zespołu Suede, być może nawet dwukrotnie. Już teraz w nagraniu zatytułowanym Heroin.

To był zespół Suede, a skoro przy tematyce koncertowej jesteśmy, to warto odnotować fakt, iż znakomita grupa Wet Leg ostatnio są naprawdę niezwykle popularni, modni i ta płyta, którą wydali w roku ubiegłym, wciąż powoduje, że zapraszani są na festiwale i grają ten materiał. Oprócz tego Wet Leg pojawili się także na tej fantastycznej składankowej, kompilacyjnej, charytatywnej płycie Help To. Natomiast teraz właśnie wydali specjalną, ekskluzywną wersję swojego ubiegłorocznego albumu. Jak zwykle w takich przypadkach się zdarza, jest na tej płycie oprócz piosenek, które już doskonale znamy, także sporo muzyki wcześniej niepublikowanej, to znaczy remiksów w tym przypadku niektórych kawałków, a także piosenek w wersjach koncertowych. I my właśnie dzisiaj skupimy się na tych koncertowych wykonaniach, między innymi z miejsca, które nazywa się The Village, z koncertu, gdzie zespół wykonał między innymi właśnie w takiej wersji utwór zatytułowany CPR.

CPR, czyli skrót oznaczający takie działania ratujące życie, mówiąc najkrócej, masaż serca i tak dalej, to zespół Wet Leg z ich ubiegłorocznej płyty. Myślę, że dziś jeszcze jedno nagranie z tej części z różnymi bonusami tego wydawnictwa powróci. A teraz będzie ciekawostka. Jakiś czas już temu planowałem, że tę płytę przyniosę ze sobą, chociaż tak naprawdę pewnie warto byłoby zagrać nieco więcej muzyki z tego krążka, ale dziś ograniczymy się do jednego nagrania. Myślę o płycie, która zawiera oryginalne nagrania, z których zespół Massive Attack, nagrywając swój legendarny debiutancki album Blue Line z 1991 roku, czerpał tak zwane sample. To jest niezwykle interesujące dla wszystkich fanów, tak myślę przynajmniej, muzyki, docierać do źródeł, do inspiracji, do niejako genezy znanych nagrań. Więc teraz będzie okazja, żeby przynajmniej jeden z takich szlaków przejść muzycznie. Posłuchamy utworu Lately, właśnie z debiutanckiej płyty zespołu Massive Attack, a chwilę później kompozycji, która posłużyła za źródło sampla, i to będzie legendarne nagranie artysty, który nazywa się Laurel i pochodzi z płyty wydanej w roku 1979. Ta kompozycja nosi tytuł Mellow Mellow. Zatem najpierw Massive Attack, a potem Laurel.

Laurel przed chwilą i kompozycja Mellow Mellow z roku 1979 i wcześniej słuchaliśmy zespołu Massive Attack, który tworząc swoją kompozycję Lately z debiutanckiej płyty Blue Lines skorzystał z utworu Laurela po to, żeby zaczerpnąć tak zwanego sampla właśnie z tego nagrania. Wróćmy do rzeczy nowych. Ta piosenka zdaje się już miała swoją premierę w naszej audycji, ale postanowiłem ją dzisiaj przywołać, bo wciąż czekamy coraz niecierpliwiej na nowy krążek Jonathana Mayberga i jego zespołu Sharewater. Zatem, by to oczekiwanie sobie troszkę uprzyjemnić, przywołuję nagrania, które już zespół Sharewater opublikował. Przy tej okazji warto wspomnieć, że podczas tej przerwy, kiedy zespół Sharewater pracował nad nową muzyką, okazało się, że na tyle owocnie te wszystkie procesy przebiegały, że tak naprawdę już niebawem będziemy mieli dwie nowe płyty zespołu Sharewater. No ale na razie skupmy się na tej, która ukaże się w sierpniu. Z niej kompozycja zatytułowana Slugs in the Marigolds.

To był zespół Shearwater. Skoro już wspominałem dzisiaj rok 2010 czy też 2019, bo mówiłem o tym, że zespół Suede wystąpił na OFF Festiwalu właśnie wtedy, to w roku 2010 to też był bardzo pamiętny OFF Festiwal, bo pojawił się na nim zespół Flaming Lips, ale tego samego lata 2010 roku na OFF Festiwalu zagrała właśnie grupa Shearwater. Dziś minęło od tamtego momentu już 16 lat. Grupa.

To był Jarvis Cocker i zespół Pulp, legendarny już dzisiaj, można powiedzieć, zespół rodem z Sheffield, czyli z takiej miejscowości, która ma bardzo ciekawą też historię muzyczną, bowiem na przełomie lat 70. i 80. powstawały tam zespoły grające muzykę mocno osadzoną w

brzmieniach syntezatorowych, takiej grupy jak chociażby Human League. To też był zespół, którego w swoich młodych latach słuchał Jarvis Cocker, zespołu Pulp. Jeśli dobrze pamiętam, to Cabaret Voltaire chyba wywodził się z Sheffield. No w każdym razie ciekawe miejsce w północnej Anglii, które nie tak często przywoływane jest jako bardzo silny ośrodek muzyczny. No tutaj przede wszystkim oczywiście mówi się o Londynie, o Manchesterze. Na Sheffield również warto zwracać uwagę. Disco 2000, tego utworu słuchaliśmy w wykonaniu zespołu Pulp. Grupa już przygotowała wydawnictwo koncertowe, ono ukaże się w sierpniu. A teraz z rzeczy dziś trochę wyciągniętych po prostu z zakurzonej szuflady, płyta Tiger Bay, czyli początek lat 90. Trio Saint Etienne i z tej płyty kompozycja Like a Motorway.

To był zespół Saint-Étienne i kompozycja Like a Motorway z płyty Tiger Bay. Jak wiemy, zespół Saint-Étienne zakończył swoją działalność. Ponad rok temu wydał pożegnalny album, jasno stwierdzając w komunikacie, że to jest koniec ich fonograficznej działalności, nie będzie nowych płyt. Być może od czasu do czasu zdarzy się jakiś koncert przy zupełnie wyjątkowej okazji, ale na razie nic o tym nie słychać. Na koniec pierwszej części naszego spotkania raz jeszcze zespół Suede, grupa, którą miałem okazję widzieć parokrotnie w koncertowym wydaniu. Po raz pierwszy w Pradze w roku 2013 i to był 16 listopada, dokładnie pamiętam. Zespół przyjechał do Pragi, wystąpił w wielkiej sali takiego miejsca, które nazywa się Lucerna Hall. I podczas tego koncertu można było kupić taki, jak to się mawia czasami, oficjalny bootleg, czyli wydawnictwo niekatalogowe, ale jednak autoryzowane przez zespół. I to była płyta zawierająca cały koncert z 1 listopada 2013 roku, czyli sprzed 2 tygodni koncert z przepięknego miejsca Ancien Belgique w Brukseli. Kilka lat później miałem okazję zespół Suede również i tam zobaczyć, ale to było, jak powiedziałem, nieco później, w roku 2018, przy okazji zupełnie innej płyty, którą wtedy promowali. Zatem z koncertu z Pragi wyniosłem niezwykle emocjonujące wrażenia, a także płytę z koncertem z Brukseli. I to właśnie teraz posłuchamy sobie fragmenciku z tego brukselskiego koncertu z 2013 roku. Europe is our playground. Suede. Wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Walka o budynek dawnego Wydziału Chemii może zakończyć się w sądzie. Za chwilę szczegóły. NFZ uruchomił dodatkowe środki na programy lekowe i chemioterapię. Setki łodzian otrzymają nowe mieszkania komunalne. Wieczorem zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, możliwy grad. Dalszy ciąg walki o budynek dawnego Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Batalia przeniosła się na inną płaszczyznę i w tej sprawie może być pozew do sądu. Jak informowaliśmy, rektor Politechniki profesor Krzysztof Jóźwik wezwał łódzką społeczniczkę Marię Nowakowską do zaprzestania publikowania i usunięcia publikacji godzących w dobre imię rektora i uczelni. A szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
6: Budynek przy ulicy Żeromskiego w Łodzi to dawna fabryka Shaw i Rosenblata. Po II wojnie światowej gmach przystosowano do nowej funkcji i umieszczono w nim Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Według władz uczelni remont budynku ma być o wiele droższy niż jego wyburzenie i wybudowanie nowego obiektu. Miesiąc temu ruszyły prace rozbiórkowe, a sprawę nagłośniła Maria Nowakowska, znana jako Maria od detalu. Łódzka Wojewódzka Konserwator Zabytków uruchomiła procedurę wpisania obiektu do rejestru zabytków, co wstrzymało rozbiórkę. Teraz Maria Nowakowska otrzymała pismo od rektora Politechniki Łódzkiej.
7: Mam przestać publikować cokolwiek o panu rektorze i Politechnice Łódzkiej, a także przeprosić.
6: Najprawdopodobniej sprawą będzie musiał zająć się sąd. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
5: Rektor Politechniki Łódzkiej profesor Krzysztof Jóźwik w rozmowie z Radiem Łódź odpowiada, że pismo wysłane do Marii Nowakowskiej było próbą polubownego załatwienia sporu, ale jak dodaje, została wykorzystana do jego podgrzania. Jutro startuje Łódź Summer Festival. Trwają ostatnie przygotowania. W programie koncerty ponad 20 wykonawców, zarówno zagranicznych, jak i polskich gwiazd. Organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich błoniach każdego dnia pojawi się około 150 tysięcy osób. Festiwal zakończy się w niedzielę. Z przytupem. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski o tym mówi.
8: Niedzielny dzień jest dniem, z którego jesteśmy najbardziej dumni. Tutaj spodziewamy się największej frekwencji. Myślę, że Mata i Sean Paul. Bracia Kasperczyk, PZ spowoduje, że publiczności festiwalowej naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo.
9: W tych dniach już od 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27.
5: Dodaje wiceprezes łódzkiego MPK Łukasz Kucharski. Podczas imprezy z centrum miasta na teren festiwalu będzie kursować specjalna linia autobusowa 603. Natomiast ulica Konstantynowska będzie wyłączona z ruchu. O wszystkich zmianach piszemy na naszej stronie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
5: Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tak zwane nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ.
10: Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię. To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
5: tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe pieniądze, bo 16 miliardów złotych. W 2023 roku było to 9 miliardów. Finansowanych jest 140 programów lekowych i chemioterapii. Łódź chce stawiać na mieszkania komunalne. W tym roku aż 360 mieszkańców przeprowadzi się do nowych i lepszych lokali. Te mają być dostosowane do potrzeb osób potrzebujących. To główny cel zadań mieszkaniowych stojących przed miastem, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
11: Ma przeznaczać jak największy zasób dla osób, które dzisiaj cierpią na niepełnosprawność, które są młodzieżą, które wychodzi z domu dziecka, z pieczy zastępczej, dla łódzkich seniorów, ale także dla rodziców, którzy na przykład samotnie wychowują dzieci.
5: Jednym z takich lokatorów jest korzystający z wózka inwalidzkiego pan Jarosław, który odebrał klucze do nowego mieszkania w bloku przy ulicy Łęczyckiej.
12: Zaproponowano mi jeden lokal, ale naprawdę by był bardzo malutki. Ten jest po prostu wspaniały. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
5: Zasób mieszkaniowy Łodzi to ponad 30 tysięcy mieszkań, a obecnie zasiedlonych jest ponad 20 tysięcy. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23, a teraz zapraszam na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
13: Piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Rewanż za tydzień na Malcie, a w meczu innej polskiej drużyny GKS Katowice przegrywa na wyjeździe z MSK Żilina 1-2 na stadionie na Słowacji 79 minuta. Rewanż za tydzień w Katowicach. Zeszłoroczni rajdowi mistrzowie Europy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są już w Katowicach, gdzie jutro rozpocznie się rajd Polski i będzie to czwarta runda rajdowych mistrzostw Europy. Marczyk jest zadowolony po przeprowadzonych testach na śląskich drogach.
14: Za nami udane testy, zapoznanie z trasami rajdów, a w piątek rozpocznie się prawdziwe ściganie od wieczornego odcinka pod katowickim spotkiem. Organizator przygotował naprawdę wyjątkowe próby, między innymi ta w sobotę wieczorem pod Stadionem Śląskim w Chorzowie.
13: A dla łódzkiego kierowcy rajd Polski to szansa na odrobienie strat w klasyfikacji generalnej mistrzostw. W niej Marczyk zajmuje teraz 11 miejsce. Rajd Polski odbędzie się od piątku do niedzieli. Mateusz Mularczyk kolejnym nowym piłkarzem Unii Skierniewice. Beniaminek pierwszej ligi nie zwalnia zatem tempa, sprowadzając już 11 nowego gracza w letnim okienku. Trener Kamil Socha uspokaja jednak, że to nie rewolucja kadrowa, a długofalowy plan.
15: Co najmniej 4-5 to jest chłopców, którzy będą jeszcze się uczyć. Oni są po prostu wzięci jako zawodnicy przyszłościowi. Widzimy w nich duży potencjał, chcemy go rozwijać. Tak działamy jako klub od wielu lat i to nam przyświeca, ściągając takich chłopaków.
13: A jeśli chodzi o Mateusza Mularczyka, to jest on wychowankiem Widoku Skierniewice. W ostatnich latach grał jednak w młodzieżowych drużynach Widzewa Łódź. Ma 17 lat, jego nominalną pozycją jest atak. Natomiast piłkarze Unii nowy sezon rozpoczną już w najbliższą niedzielę. Podejmą Stal Mielec w pierwszej kolejce pierwszej ligi. Początek tego meczu o 17:00. Ja już teraz zapraszam na relację tekstową na radioloc.pl, ale także na strefę kibica Radia Łódź, która tym razem będzie ze stadionu w Skierniewicach od godziny 18 do 20. Doświadczony Mariusz Rybicki podpisał kontrakt z drużyną Futbol Campus Tomaszów Mazowiecki. To beniaminek A klasy, ale z bardzo dużymi aspiracjami. Prezesem klubu jest Paweł Magdoń, a kilka dni temu do zespołu dołączył Jakub Rzeźniczak. Rybicki w ostatnich latach grał natomiast w trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki. Na swoim koncie ma występy zarówno w Ekstraklasie, pierwszej, drugiej i trzeciej lidze. Grał m.in. w Widzewie Łódź, Koronie Kielce, Miedź Legnica czy w Wigrach Suwałki. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 10 miejsce w konkurencji kajakowych jedynek na odbywających się w Oklahoma City Mistrzostwach Świata. Polka, która broniła tytułu sprzed roku, na jednej z bramek straciła impet i cenne sekundy, a także wszelkie szanse na podium. Wygrała Australijka Jessica Fox.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: 14 stopni na naszych termometrach. W pierwszej połowie nocy chmur zacznie ubywać. Lokalnie wciąż mogą występować przelotne opady deszczu i zanikające burze. Nad ranem kierowcy powinni mocno zwolnić. Spodziewamy się silnych mgieł, które ograniczą widoczność. Noc będzie chłodna z temperaturą minimalną od 11 do 13 stopni, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotnie popada, zrobi się jednak nieco cieplej niż dzisiaj, bo zobaczymy nawet do 21 stopni na termometrach. I taka mała wskazówka na dzisiaj jutro. Jeżeli będą Państwo wychodzić rano z domu, warto wrzucić do torby coś z długim rękawem, no i oczywiście nie zapominać o parasolu.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

Witam w drugiej części naszego megafonicznego spotkania, którą rozpoczęliśmy od fragmentu płyty absolutnie legendarnej. Płyty, do której ostatnio wróciłem, a właściwie to należało powiedzieć, że ta płyta do mnie wróciła w jakiś taki niezwykle intensywny sposób. Zespół Television, rok 1977, debiutancki krążek nowojorskiej grupy. Jedna z najbardziej, moim zdaniem, wybitnych debiutanckich płyt w historii muzyki rockowej. Niektórzy twierdzą, że od tej płyty rozpoczęła się tak naprawdę era muzyki, którą określamy mianem indie, czy jakiej niezależnej. Że to jest to brzmienie, które zaowocowało potem inspiracją dla jeszcze naprawdę ogromnej grupy muzyków po obu stronach Atlantyku i nie tylko. I to jest naprawdę, moim zdaniem, teoria, która nie mija się specjalnie z prawdą, a właściwie w ogóle. To jest wybitny album. Doskonałe są gitarowe partie na tej płycie. Doskonałe jest brzmienie zespołu. Ono jest niezwykle nowojorskie również. To jest też ciekawe, że grupy orbitujące wokół klubu CBGB, nawet jeżeli różniły się od siebie stylistycznie, bo przecież wśród nich były takie zespoły jak Talking Heads, jak Blondie, Ramones, no właśnie Television, czy Patti Smith i jej zespół, to gdzieś jest jakiś element wspólny, jakiś trudny do określenia i do nazwania pierwiastek, który powoduje, że te nagrania mają ze sobą coś wspólnego. I tak jest też z zespołem Television. Z ich debiutanckiej płyty, czyli z krążka Marky Moon, wysłuchaliśmy kompozycji See No Evil. I jeszcze do tej płyty dzisiaj będziemy wracać. Przynajmniej po jedno nagranie, za to nagranie całkowicie kluczowe. Ale nim wrócimy do zespołu Television, teraz posłuchajmy grupy Dry Cleaning, która zaprezentowała dosłownie kilka dni temu piosenkę pod tytułem Grass.

Grass to była grupa Dry Cleaning, czyli zespół, który w tym roku, na początku roku, jeśli dobrze pamiętam, wydał swój nowy album. Album całkiem dobrze przyjęty, chociaż też moim zdaniem jakoś niespecjalnie wnoszący coś szczególnie nowego do już znanego nam wizerunku brzmieniowego, estetycznego zespołu Dry Cleaning, ale warto podkreślić też fakt współpracy ze znakomitą artystką Kate LeBon, która była tej najnowszej płyty producentką. Teraz posłuchamy artystki, która ukrywa się pod pseudonimem Cinderwell. Dziś tylko jedno nagranie z tej płyty, ale być może do tej muzyki będziemy powracać. Posłuchajmy, kompozycja nosi tytuł Signals.

To była Cinderwell, dziś po raz pierwszy w audycji Megafonia, a teraz wrócimy do grupy Wet Leg. I skoro już mamy to specjalne wydanie ich ubiegłorocznej płyty, to sięgnijmy po jeszcze jedno nagranie koncertowe, bo ta płyta właśnie w tej specjalnej nowej wersji zawiera w sekcji bonusów, jeżeli tak można powiedzieć, kilka nagrań koncertowych oraz kilka remiksów piosenek grupy Wet Leg, remiksów wykonanych przez innych artystów. Remiksy dzisiaj nas nie interesują, interesują nas nagrania koncertowe, więc raz jeszcze w wersji live Wet Leg, tym razem w kompozycji zatytułowanej Davina McCall.

To był raz jeszcze dzisiaj zespół Wet Leg. Przypominam, że nowa wersja ich ubiegłorocznej płyty jest już dostępna, na niej sporo niepublikowanej wcześniej muzyki. A teraz znów coś sprzed lat i to też być może jest taka delikatna zapowiedź tego, że w naszych następnych spotkaniach, może jeszcze nie tych stricte wakacyjnych, ale już na przykład wrześniowych, będziemy przypominać sobie klasyczne płyty zespołu Fleet Foxes. A dziś w charakterze takiej delikatnej, zupełnie króciutkiej zapowiedzi posłuchajmy nagrania zatytułowanego Mykonos.

Wróćmy na chwilkę do płyty zespołu Television, choć pojęcie chwilka tutaj chyba nie ma dość precyzyjnego zastosowania, bo sięgniemy po nagranie tytułowe, czyli utwór Marky Moon. To jest utwór ponad 10-minutowy. Każdy, kto to nagranie zna, wie, że mogłoby trwać zdecydowanie dłużej, bo jest tak hipnotyczne, że właściwie mogłoby się nie kończyć. Dziś poprzestaniemy w Megafonie tylko na dwóch nagraniach z płyty Marky Moon, ale jak powiedziałem, ta płyta niezwykle mocno wróciła do mnie w ostatnim czasie, więc sięgniemy też po wersję winylową tego albumu w audycji Veni Vidi Vinyl, w którymś z najbliższych wydań naszego niedzielnego programu, który mam przyjemność prowadzić wspólnie z Bartoszem Florczakiem, do płyty zespołu Television wrócimy. Natomiast dziś nagranie Marky Moon, posłuchajmy o to zespół Television.

To był zespół Television i kompozycja Marky Moon. To jest wersja podstawowa tego nagrania. W roku 2012 to informacja dla tych, którzy być może chcieliby posłuchać także innych nagrań zespołu Television. W roku 2012 ukazała się reedycja płyty Marky Moon w wersji CD i ona oprócz tego podstawowego materiału zawiera jeszcze kilka zupełnie innych nagrań, na przykład Little Johnny Jewel, ale też inną, czyli taką alternatywną wersję kompozycji Marky Moon. U nas, jeśli chodzi o Television, to na dzisiaj tyle, a przed nami jeszcze utwór zupełnie nowy, utwór hipnotyzujący i pochodzący z płyty, która ukaże się 21 sierpnia. To będzie zupełnie nowy krążek legendarnej już dziś, tak można powiedzieć, formacji z Nashville, czyli zespołu Lamb Chop, grupy, którą od lat prowadzi Kurt Wagner. Różne koleje też estetyczne, brzmieniowe przechodził zespół Lamb Chop. Przed kilkoma laty miał taki dosyć silny, ale bardzo ciekawy też epizod z elektroniką. Bardzo dużo pojawiło się właśnie brzmień elektronicznych, syntezatorowych w muzyce zespołu, którego korzenie przecież są bardzo mocno folkowe, można powiedzieć tradycyjne. No ale dziś, przynajmniej jeśli chodzi o te utwory, które zapowiadają ich najnowszą płytę, słychać zdecydowany powrót do brzmień akustycznych, a niekiedy także orkiestrowych. Wszystko to brzmi bardzo obiecująco, a nagranie, którego posłuchamy, muszę przyznać, że mnie zupełnie zachwyca. Zatem z płyty, która ukaże się w sierpniu, kompozycja The New World Wave i Lamb Chop.

To był zespół Lamb Chop w zupełnie nowym nagraniu z płyty, na którą poczekamy do 21 sierpnia. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania raz jeszcze zespół Suede. Więcej o koncercie zespołu Suede, tym warszawskim, który właśnie dzisiaj odbywa się w klubie Progresja, opowiem przy najbliższej okazji. A teraz posłuchajmy na koniec naszego dzisiejszego spotkania zespołu Suede w jeszcze jednym nagraniu. Tym razem to będzie kompozycja pochodząca z ich płyty Blood Sports, wydanej w roku 2013. Sometimes I feel I float away. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: To Radio Łódź i jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, przypominamy o utrudnieniach na trasie WZ w Łodzi, to w związku z remontem estakady. Dno rzeki było wczoraj widoczne, dziś sytuacja się poprawia. Chodzi o prosnę wózkiem. Polskie bociany mają trudniej, najlepiej jest w Niemczech. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Możliwa mgła. Remont estakady na wysokości dworca Łódź Kalińska powodem utrudnień na trasie WZ. Kierowcy, zwłaszcza ci, którzy wieczorami po 22 chcecie trasą WZ przeciąć Aleję Włókniarzy, napotkacie na utrudnienia. A szczegóły zna nasz reporter Damian Grosicki.
1: Późne wieczory w tym tygodniu mogły być niemiłą niespodzianką dla kierowców. Ci jadący na Rytkinie lub Centrum byli zaskoczeni. Powód? Zamknięcie skrzyżowania pod estakadą. Nie jest to wymysł drogowców, a konieczność związana z pracami i bezpieczeństwem, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
2: Najtrudniejsze prace wymagające większych zmian w ruchu planujemy wykonywać wyłącznie w nocy. I w najbliższą noc czwartku na piątek w godzinach nocnych będziemy pracować pod estakadą w ciągu trasy WZ, która zostanie zamknięta na skrzyżowaniu z Aleją Włókniarzy.
1: Na skrzyżowaniu możliwy będzie przejazd tylko w prawo, dlatego jadąc na Rytkinie, remontowany odcinek można ominąć przez Karolewską, natomiast kierując się na Centrum, najlepiej wybrać ulicę Wróblewskiego lub Obywatelską. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Prace drogowe odbywają się nocami, gdy już nie kursują tramwaje.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Sprawa brutalnych tortur w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi toczy się przed łódzkim sądem. Oskarżonych jest pięć osób. Do wstrząsających scen w centrum Łodzi doszło w listopadzie zeszłego roku. W mieszkaniu przy Piotrkowskiej przez 3 dni przetrzymywany 37-letni mężczyzna był torturowany. Troje oskarżonych miało go przymuszać do przekazania im pieniędzy. Mężczyzna ratował się, wyskakując oknem na deptak, przypomina prokurator Mateusz Filipczak.
4: Jak to oskarżenie odnosi się do pozbawienia wolności i tak zwanego wymuszenia rozbójniczego oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu poprzez zadawanie ran i usiłowanie ucięcia palca.
0: To dotyczy 3 osób, którym grozi do 10 lat więzienia. 2 pozostałe odpowiadają za to, że nie powiadomiły o przetrzymywaniu mężczyzny organów ścigania, za co grozi do 3 lat więzienia. Jeszcze wczoraj było widać dno, dziś poziom wody w rzece Prośnie w Wieruszowie wraca do normy. Od 17 lipca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej stopniowo zmniejszał piętrzenie w rzece. Było to spowodowane pracami remontowymi na małej elektrowni wodnej Wieruszów. Wczorajszy alarmująco niski stan wody zwrócił uwagę mieszkańców.
5: Podobno coś się tam działo, ale ja nie jestem zorientowana za bardzo.
6: A kojarzy pani ten stan wody był...
5: Niziutko było.
7: Rzeczywiście wyartykułowaliśmy nasze stanowisko, że nie zgadzamy się z brakiem kontroli i tutaj bardzo dziękuję RZGW, bo natychmiast pojawili się tutaj pracownicy i poziom, a tak naprawdę brak jakiejkolwiek wody został natychmiast uzupełniony.
0: Mówi burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył. Poziom wody w Prośnie powoli wraca do normy. Zarząd Gospodarki Wodnej nie stwierdził negatywnego wpływu prac remontowych na środowisko rzeczne. Populacja bocianów pobiła historyczny rekord. Niestety nie w Polsce, a w Niemczech. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych, 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, bocianich gniazd ubywa. O tym, dlaczego tak się dzieje, Aneta Łuczkowska.
8: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
9: Duża część terenów otwartych została zabudowana i powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
8: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
9: Więc te nasze bociany tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego bądź przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się tutaj do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
8: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co 6 bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano. Zapraszam.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Ale oczywiście jeszcze sprawdźmy, co słychać w pogodzie. Jest godzina 23.04, na termometrach mamy 14 stopni. W pierwszej części nocy chmur będzie ubywać, choć lokalnie mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu i zanikające burze. Nad ranem uwaga na drogach, spodziewamy się silnych mgieł, które mocno ograniczą widoczność. Temperatura w nocy spadnie do 11 stopni miejscami w naszym regionie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotnie popada, a na wschodzie regionu możliwe są kolejne burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Zrobi się jednak nieco cieplej, na termometrach do 21 stopni, ale taka dobra rada na rano. Zanim Państwo wyjdą z domu, najlepiej wrzucić do torby lekką kurtkę i parasol, a na drodze zwolnić i uważać na zamglenia.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.